0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
2: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
3: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
4: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
4: i Mariusz Bonaszewski.
2: W sobotę po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
3: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
0: Autopromocja.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć.

rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

że my super ekipę. 21 piątek, dzwonię do drzwi i stwierdzam, że to był błąd, ej. Bo nikt nie otwiera mi, nie czekam dwóch chwili, ciągnę wnet za klamkę. I jak wryty stoję,

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja mam pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze w...
4: Co mówiłeś?
2: Nie, nie.

sklepu wyjścia. Kiedy tak mijam tych ludzi, to widzę, że patrzą na siebie spod byka. Ogółem impreza się robi dość dziwna. Wnet jakaś absurdalna fala zła się w gości wdarła i chyba skwaśniała ta towarzyska śmietana, bo 5 minut temu każdy się choć opozorował.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: To jest taka braga tylko dla frajerów. Nie pisałem my dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić. Albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.

0: podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
1: Coś się musi w tym kryć.
0: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Le Dissi i Dobrawę Czocher. Zapraszam w piątek od 22. Piotr Metz.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość.

skeczu. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trójkowy budzik.
4: Piątek, 17 dzień lipca, dochodzi piąta. Wpuszczamy w nasze życie nowy dzień, aby ten dzień był po prostu dzień dobry. Tego życzymy. Ewa Wichrowska i Michał Żołądkowski. 17 lipca to 36 lat temu. Guns N' Roses wystąpili na stadionie River Plate, czyli w Buenos Aires, i zagrali także ten numer. Koncert oglądało 80 tysięcy ludzi, 80 tysięcy fanów. A wielu z nas będzie oglądać Argentyńczyków już w niedzielę wieczorem. Argentyna, Hiszpania w finale mundialu. Boiskowy język, tym razem tylko i wyłącznie hiszpański. Na razie jednak już za chwilę angielski. To jeszcze raz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. My tutaj dzwonimy z trasy na Mazury. Chciałabym poprosić, jeśli można, o utwór Sweet Child of Mine, bo to jeden z naszych ulubionych.

0: No to jak z samego rana jeszcze sobie dosłodzić. Trójkowy budzik 5 minut po piątej. Było o koncercie Guns N' Roses w Buenos Aires. To teraz zespół, który powstał w stolicy Argentyny dokładnie 44 lata temu. Soda Stereo na 4 minuty. Teraz już przenosimy się do Argentyny. Na ich koncert już słychać live w Trójce. To przy okazji świetna zachęta, by niezmiennie kibicować programowi trzeciemu Polskiego Radia. Krótko mówiąc, jednym słowem, Trójce.
1: Tengo una buena canción para cantar,
2: ¿eh? Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla.
1: La palabra de ustedes.

14 minut po piątej to jest trójkowy budzik. My też koncertowo w Polsce świetnie dajemy radę. Szuflady z napisem męskie granie, płoną góry, płoną lasy. Choć dziś ogień to przede wszystkim w Szczecinie, maksymalnie aż 33 stopnie, 27 w Suwałkach najchłodniej, ale będą pojawiać się zaburzenia. Będą sunąć w ciągu dnia z zachodu w głąb kraju. A w tekście utworu to akurat słońce, gwiazdy i nawet księżyc. To tekst basisty, człowieka z metalu. Kończy dzisiaj 77 lat. To Geezer Butler, czyli w trójce już słychać. No bez wątpienia dobrze słychać. Moc jest z nami. Black Sabbath.

0: 19 minut po 5, trójkowy budzik i Black Sabbath, czarne wyszczupla, zatem śmiało stosujemy już od samego rana. Czego się nie robi jednak dla miłości?
1: Z czystej miłości, wybranka mego serca, raz na jakiś czas prosiła w miejscu publicznym, na ulicy, żebym stanął na jednej nodze, pochylił się do przodu i rozłożył ręce w prawo i w lewo. To taka żywa reklama polskich linii lotniczych.
0: Takie to wyznania w audycji Listy na ME również. Kolejna porcja w poniedziałek po 9:00, a jeżeli chodzi o polskie filmy, to akurat nie co mi zrobisz, jak nie złapiesz, lecz Kos z Jackiem Braciakiem do zobaczenia będzie już dziś u nas na Myśliwieckiej w naszym ogródku. Z tego co widzę, zaproszenia będą jeszcze dziś w ciągu dnia do zdobycia. To polecamy, a lecimy już z Kultem.

23 minuty po piątej, a ten zespół, który pojawi się już za moment, to już jutro i pojutrze na żywo. Przed System of a Down, dwa koncertowe dni w Warszawie na Stadionie Narodowym. Dwa popołudnia, System of a Down i Queens of the Stone Age.

0: pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
1: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w soli jeszcze, czy już w trasie?
2: Jestem w soli i nie jestem sam.
3: Dzień dobry.
4: Dobry.
5: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
0: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
2: Jak fajnie jest tutaj?
5: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
2: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
3: Innem i nekelte modiorul.
0: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
6: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Żegnamy reklamy.
6: Trójkowy budzik.
12: 29 po 5 Argentyna, Hiszpania w niedzielę w finale mundialu. Ciekawostka, to w Argentynie, w Buenos Aires powstała pierwsza fabryka długopisów na świecie. I mamy tutaj porannego żartownisia w temacie.
13: Co jest lepsze, pióro czy długopis? Większość respondentów, jak to się mówi, powiedziałoby, że długopis. A okazuje się, że nie, pióro. Dlaczego? Bo jest wieczne. Pozdrawiam.
12: Ach, ty nic poniu. I dobrze, dobrze. Z uśmiechem zaczynamy kolejny dzień funkcjonowania. Choć jak śpiewał Sidney Pollack, jak pamiętam, cytuję, niebezpiecznie jest myśleć, że coś trwa wiecznie. Ale proszę państwa, nie obracamy w piórka, robimy swoje. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Friday, czyli, no właśnie, rozwija The Cure.

0: Trójkowy budzik, lato, wakacje, pora śniadaniowa, smaki życia.
1: Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne.
2: A propos, poznasz jeszcze wiele przyjemności.
0: I bardzo dobrze, zatem z optymizmem można patrzeć, słuchając tylko w przyszłość.

0: 22 minuty do 6, Trójka Polskie Radio. Wracając do smaków i śniadania, to Tomek Karolek też coś niedawno stwierdził.
1: Żeście jedli i byliście najedzeni, to następował babciny terror pod tytułem za mamusię, czyli tak. Jak nie zjesz, to mamusia ci kojnie.
2: Za zdrowie za mamusi, tak.
1: Pamiętacie to, tu kokoszka kaszkę ważyła? Temu dała na listeczku, temu dała na talerzyk, temu dała

0: Anna Widelczyk, a temu nic nie dała, łeb urwała i do nieba poleciała.
1: To między innymi przypomniał. Dziś w audycji Trójka pod Księżycem, a my przypominamy, że w Trójce przecież czyta powieść Pies Wybawiciel. Kolejny już piąty odcinek w poniedziałek około 21.45. To teraz nam jeszcze pośpiewa u nas w Trójce Listy na M, a on przecież znany także z Listów do M.

0: 15 minut do 6, trójkowy budzik to i poranne aktywności.
1: Codziennie rano wstaję o 5, idę biegać, wkładam trójkę do kieszeni i tak przez 2 godziny. Lepiej się biegnie, ale świetna muzyka w porannej audycji.
0: No tak, lepiej mieć trójkę w kieszeni niż na przykład węża. Pan tutaj zdrowo od samego rana zabiegany. No właśnie, temat biegania. Każdy wtorek, 10.30, Krzysztof Łoniewski zachęca, jasno oznajmiając na antenie programu trzeciego. Biegam, bo lubię. To tak z rozbiegu, teraz w trójce też Harlem. I biegniemy dalej. Do 6.

0: Trójka, Polskie Radio, poranny budzik. W studiu już Michał Nogaś się podrykuje, czyli dobry wybór muzyczny, Tripping Robiego Williamsa.
1: Dzień dobry.
0: To może być dla ciebie szok. 17 dzień lipca 1995 rok. To właśnie tego dnia, wtedy to Robbie Williams odszedł, opuścił grupę Take That.
1: 31 lat policzyłem.
0: Tak, Take That.
1: To żyliśmy już wtedy.
0: Szok czy nie? Czy niedowierzanie?
1: Pytasz mnie, czy ja wtedy podobnie jak ty płakałem, czy o co chodzi?
0: No właśnie, nie wiem, jak to przyjąłeś?
1: Nie
0: czy
1: płakałem,
0: pamiętasz,
1: ale były to czasy, jak zapewne pamiętasz, telewizji MTV, która uczyła nas języka angielskiego i pokazywała teledyski, o których w Polsce można było tylko marzyć. I bez wątpienia Take That to byli jedni z ulubieńców MTV.
0: Twoich też?
1: Nie.
0: Nie, dobrze, jasno i na temat.
1: 95 rok, tak. Chłopie, to już były czasy poniewania.
0: No oczywiście.
1: Po Achtung Baby U2. No, o czym my mówimy w ogóle? Pewnie chciałeś zapytać, co dzisiaj w audycji porannej.
0: No co ty? Naprawdę?
1: Otóż dzisiaj będziemy na fali. Powiem ci, że po...
0: Wznoszącej.
1: Tak, po zeszłotygodniowej audycji nadawanej z Radkowa, kiedy rozmawialiśmy o szlakach i chodzeniu po górach, odezwało się silne stronnictwo fal. Dlaczego chwalimy góry, a nie mówimy o morzu?
0: Że w drugą stronę teraz
1: więc dziś
0: ruszyć.
1: Będzie o morzu, tak. O morzu i nie tylko od 6 do 9. Ci wszyscy złośliwcy, którzy przed tygodniem atakowali nas za spojrzenie górzyste, będą mogli się wykazać.
0: Powiedz jeszcze, bo, ponieważ dysponujesz tutaj dość konkretnym poczuciem humoru.
1: Dziękuję.
0: Czasem to słuchać
1: to
0: bardziej, trochę mniej. Czy słuchając audycji, będzie można czytać między wierszami, na przykład między 6 a 9.
1: Tak,
0: proszę.
1: Między 6 a 9 będziemy między wierszami się poruszać, a jak dojdziemy do ostatniej kropki, to powiem papa, tak jak i ty chyba teraz powinieneś
0: tak,
1: powiedzieć.
0: I dzięki. Ewa Wichrowska, też warto zauważyć, Michał Żołądkowski, dobrego dnia. Zapraszamy do trójki.
1: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła szósta, to piątek, 17 dzień lipca. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną. Czas na serwis. Artur Wrotowski.
6: 20 lat w więzieniu spędził Łukasz Żak, sprawca tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Na początek zapadające w pamięć słowa sędziego. Nieprawidłowości z czasów rządów PiS opiewają na 120 miliardów złotych. Skarbówka skontrolowała, jak wydawano państwowe pieniądze. Na Ukrainie zmiana premiera i kontrowersje wokół lubianego i odwołanego ministra obrony. Wyrok 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok usłyszał wczoraj Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prawie dwa lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała czteroosobowa rodzina. Zginął Rafał P., ojciec w dwójki dzieci. Wczoraj mocno wybrzmiały słowa sędziego Macieja Mitera, który ogłaszał wyrok.
7: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nie ma szans, naprawdę, to nie ma szans na reakcję.
8: To groziło katastrofą i tak się skończyło. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Powiem pana, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji. Zawsze na studiach, na aplikacji uczono, że należy szukać jakiegoś pierwiastka czy coś. Nie wiem, może mnie poprawi wyższa instancja. Nie znalazłem. Proszę mi wierzyć, nie znalazłem. Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Panie Żak, dlaczego ta kara? Nie chcę już, żeby były Julie, Jakuby, Pauliny, Anie, Kasie na drodze. I uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
6: Sąd skazał też pięciu kolegów Żaka na kary od 2 do 5 lat więzienia. Oni między innymi pomagali mu uciec do Niemiec. 120 miliardów złotych to według Krajowej Administracji Skarbowej łączna kwota nieprawidłowości przy wydawaniu państwowych pieniędzy za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Skarbówka wzięła pod lupę lata 2020-2023. Dokładniejsze wyniki kontroli zna Krzysztof Kuczyński.
9: Minister finansów Andrzej Domański mówił, że kontrola wykazała między innymi nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Leśnego.
10: Organizowanie pikników, konkursów mających promować polityków Solidarnej Polski, finansowanie koncertów, festiwali, wydarzeń sportowych zupełnie niezwiązanych z zadaniami Funduszu Leśnego.
9: Wiceszef KAS Zbigniew Stawicki dodał, że środki publiczne były wykorzystywane także w celach prywatnych.
11: Wypłaty z bankomatów to kieszeni, to są spłaty prywatnych zobowiązań.
9: W wyniku audytu złożono 250 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: 1350 zł za parkowanie pod szpitalem musiał zapłacić.

0: Pacjent, który z bólem w klatce piersiowej przyjechał po pomoc do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i spędził tam 3 doby. Mikołaj Studziński próbował wyjaśnić sytuację z obsługą parkingu.
1: Po prostu mi powiedziała, co mnie to nie interesuje, co ja muszę zapłacić i jak nie mam pieniędzy, to muszę pozyczyć od znajomych. I nie ma żadnego wyjścia awaryjnego w tym szpitalu.
0: Dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak zapowiada, że regulamin parkingu zostanie poprawiony i jednocześnie dodaje.
2: Pacjent niestety nie skorzystał z informacji operatora o konieczności skontaktowania się w danym momencie z administracją szpitala, która podeszłaby do tego tematu tak, jak zamierza podejść po reklamacji, czyli uchylając opłatę dla pacjenta.
0: Dyrekcja zwraca uwagę, że niewielki parking ma służyć głównie tym, którzy przywożą pacjentów do szpitala, dlatego płaci się tam 20 zł za pół godziny parkowania. Na Ukrainie nowy rząd i protesty. Szefem gabinetu został dotychczasowy prezes koncernu Naftohaz Siergiej Korecki. Kontrowersję wywołała jednak dymisja szefa resortu obrony, który chciał walczyć z korupcją w armii. O jego następcy i kontrowersjach opowie Paweł Buszko.
3: Jewgenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Siergieja Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Debiut Roberta Lewandowskiego za oceanem? Jeszcze nie teraz. Mecz Chicago Fire z Vancouver Whitecaps został przełożony ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolice wskutek pożarów. To oznacza, że Polak może zadebiutować w meczu z Interem Miami, w którym gra 39-letni Argentyńczyk Lionel Messi. On jednak zagra w finale mundialu i szansa, że wystąpi w tym spotkaniu jest raczej mała. Sport w trójce za godzinę.
4: Klimat.
0: W Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 17% energii w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Prognoza dziś na czerwono, albowiem wracają upały, przynajmniej dziś najchłodniej 27 i burze na Podhalu w Zakopanem, tyle będzie, w Zakopanem 27-28 w Suwałkach, 29 nigdzie, 30 w Poznaniu między innymi i w Kielcach, 31 najcieplej, nie, przepraszam, 32 najcieplej. W Katowicach i Przemyślu.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 6:06.
5: Zapraszamy do Trójki.
8: Przygotowani doskonale, Anna Wygulska nad wszystkim będzie czuwać wspólnie z Moniką Gosławską i Darkiem Pierogiem, który będzie odbierał telefony od Państwa 22 i 7 trójek. Uwaga, można już zadzwonić, żeby powiedzieć dzień dobry mnie, Michałowi Nogasiowi i Zwierzakowi.

0: To Mike Oldfield i Maggie Reilly w audycji porannej w piątek, 17 lipca, połowa miesiąca. Tak, tak. A co dzisiaj będzie w audycji u nas?
1: Całe wybrzeże polskie jest wspaniałe. Ono jest w wielu miejscach różnorodne, bo inaczej wygląda część zaraz za Świnoujściem, czyli 50 kilometrów od momentu, kiedy zaczęliśmy tą naszą wędrówkę. Inaczej wygląda w okolicach na przykład Łeby, bo są to oczywiście duże przestrzenie.
0: Miłośnicy fal przed tygodniem napadli na mnie, że dlaczego mówimy o górzystych terenach. Proszę bardzo, dzisiaj będziemy wychwalać polskie morze, ale będziemy też przestrzegać i edukować.
2: Krystyna, emerytka, parzy poranną herbatę i otwiera popularny portal społecznościowy. Na jednej z lokalnych grup widzi post ze zdjęciem popularnego leku bez recepty i dramatycznym nagłówkiem: pilne, ministerstwo wycofuje ten lek, powoduje nagłe zatrzymanie akcji serca. Udostępniajcie, zanim usuną.
0: Poradnik higieny cyfrowej jeszcze w tej godzinie, a przed ósmą...
3: Gdy jadąc na wakacje zapomnimy budzika, będziemy wypoczywać gdzieś w pobliżu jakichś parków czy ogrodów, możemy spać spokojnie i bez obaw, że pośpimy za długo. Bo już o świcie obudzi nas takie...
0: Halo, halo, słychać mnie za drugą szybą. Umówmy się może, że dzisiaj tak państwo się witają, dzwoniąc do nas, bo Darek będzie się odzywał w ten sposób. A przed dziewiątą filozofia...
4: To jest zdanie.

0: Zdanie Lucjusza Enneusza Seneki, który powiedział tak: jakże pomysłowy jest gniew w wyszukiwaniu swoich powodów.
1: To jest genialne zdanie.
2: I momenty.
3: To już za chwilę. To już w niedzielę, finał mundialu. Więc ja z tej okazji opowiem Państwu o krykiecie.
2: O, bardzo dziękujemy. To i więcej do 9. Dziś 17 lipca 2026 roku. Przed rokiem straciliśmy Joannę Kołaczkowską.
1: Ktoś puka? Tak, to pukanie do drzwi. Kto tam? Przepraszam, a może wystarczy odkaszlnąć? Może wystarczy odkaszlnąć? Przepraszam, halo. Ja tak dla pewności się tylko zapytam, bo zawsze warto pytać, czy pan jest świętym Mikołajem?
4: Tak!
1: Super. Super, proszę pana, że jest pan Mikołajem. Tak tylko delikatnie podpytam, gdybym spuściła teraz psy, to pan by na to jakoś zareagował? A, renifery kopytkami? Tak, to nie będę spuszczać psów. Sama nie wiem, jak to się dzieje, że ja pana rozumiem. A pan chciałby zapewne wejść do środka i nam zostawić prezenty? A co to jest? Co to jest dla mnie prezent?
4: To dla paniusi.
1: Cyrkiel?
4: Takie było paniusi zamówienie.
1: A skąd? Chciałam dostać perfumy, jakąś fajną książkę i płytę Mietka Szcześniaka najnowszą. Ale nie cyrkiel.
4: Proszę paniusi. Proszę, oto list paniusi do Mikołaja. Widzi pani, tu jest napisane, panie Żyda. I jeszcze proszę o cyrkiel.
1: Ale to jest list sprzed 35 lat, panie.
4: No, mamy mało opóźnienie. Proszę o cyrkiel, ja spadam, mam dużo roboty.
1: Bo jest taka możliwość, a ja chcę wiedzieć, czy pan zamierza tu jeszcze wpaść 24 grudnia? A, no nic, chciałam mieć pewność, że szczęście nie trwa wiecznie.
4: Do widzenia, paniusi, do widzenia!
1: Cyrkiel. A więc marzenia się spełniają.
2: Aśka, Joanna Kołaczkowska odeszła od nas przed rokiem. Jeszcze się dzisiaj do nas stamtąd odezwie. Do 9:00 nieraz.

0: Mariusz Chmielenia, okolice Jeleniej Góry. I jeszcze raz, dzień dobry dla całej ekipy i udanego weekendu życzę, albo końca tygodnia.
1: No dzień dobry, dzień dobry.
2: Chciałam też powiedzieć dzień dobry i życzyć dobrego dnia. Mirka Szczechowi, Biedzic.
1: Polecamy się, 22 i 7 trójek, to jest telefon dla Państwa. Można dzwonić z dzień dobry, ale można też, uwaga, uwaga, przyglądać się temu, co będzie się działo i przysłuchiwać na naszej antenie w kwestii morza. No właśnie.
3: Ktoś nie śpi.
1: A ja się dodzwoniłem w piątek o poranku nad morze, a właściwie to nie tylko nad morze, ale i do latarni morskiej. Damian Łozicki, starszy latarnik, latarnia morska Stilo. Dzień dobry, panie Damianie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jest pan na dole czy na górze?
4: Jestem pod latarnią.
1: I co widać spod latarni?
4: Między innymi horyzont oraz morze przebijające się przez gęsty las sosnowy, osadzony tutaj kiedyś przez pruski rząd.
1: Latarnia się cieszy dużym zainteresowaniem?
4: W tym roku dość małym. Powiedziałbym o 50% mniejszym niż w zeszłym roku. Myślę, że jest to spowodowane poprzednim tygodniem, gdy była brzydsza pogoda.
1: A tak na co dzień to jak pański dzień wygląda? Pierwszy raz z latarnikiem rozmawiam, muszę przyznać.
4: Pracę zaczynam od tworzenia sobie placu, na którym stoi latarnia. Plac jest ogrodzony cały. Potem dostaję się do budynku, który stoi przy latarni. Tam dokonuję pierwszej kontroli zasilania skomplikowanych urządzeń nawigacyjnych. I potem stopniowo przemieszczam się w górę latarni, idąc schodami. Schodów jest 128 dla latarnika, dla turystów 123. Dokonuję kontroli po kolei wszystkich urządzeń, sprawdzam sprawność samej lampy. Lampa musi obracać się stałym rytmem o stałej prędkości. Sprawdzam czujnik zmierzchowy, który zapala tą latarnię. Dokonuję oględzin technicznych, czystości, schodzę na dół. Planuję pracę. I to wszystko.
1: Czy to jest praca, którą pan wykonuje z pasji?
4: Myślę, że tak, bo inaczej by mnie tutaj nie było.
1: A pan tam jest dlatego, że pana rodzice byli latarnikami, tak?
4: Rodzice, ale również dziadek. Zaraz po II wojnie światowej, w 1948 rozpoczął tutaj pracę po powrocie z armii alianckiej.
1: Czyli właściwie także... Stilo to jest pańskie miejsce na ziemi.
4: Tak, zawsze wiedziałem, że tutaj wrócę i nie mam zegaru, póki co się stąd przemieszczać gdzieś w świat.
1: Ale wie pan, we wszystkich książkach, tekstach, opowiadaniach czy filmach o latarnikach temat samotności wychodzi naprzód, na światło dzienne jako ten najważniejszy. Trzeba być introwertykiem, ekstrawertykiem, kimś, kto lubi samotność, a może przeciwnie, kimś, kto lgnie do ludzi, by pracować w takim miejscu.
4: Myślę, że trzeba znaleźć balans, czyli po dwóch dniach zmiany dziennej i nocnej po prostu przemieścić się w miejsce, gdzie są ludzie i jakby odkazić się od tej samotności.
1: Bo pewnie wiele osób myśli, że pan mieszka sam albo z rodziną w latarni, że to jest miejsce pracy, ale ma pan też inny dom.
4: Tak, mam dom rodzinny w miejscowości obok, natomiast ten dom przy latarni mojej rodzinie towarzyszył przez pokolenia jako drugi dom. Można nazwać służbowym, ale jest to nasz drugi dom.
1: I co pan tej latarni zawdzięcza?
4: Myślę, że dziedzictwo. Zawsze wiedziałem, skąd jestem. Niestety nie wszyscy ludzie są dumni z tego, skąd pochodzą. Ja byłem zawsze dumny. Co jeszcze mi daje? Pracę, służbę dla morza, satysfakcję wykonywanej pracy, ale również daje mi też dużo czasu do mojego hobby, czyli dla sportu. Rower, bieganie, pływanie.
1: Ale to już po służbie.
4: Tak, oczywiście, po pracy.
1: A czyta pan jakieś książki, kiedy pan siedzi w latarni?
4: Tak, ostatnio dostałem do ręki książkę pani Ewy Przydryga pod tytułem Zęza. W tej książce jestem jednym z bohaterów, okazało się, na potrzeby książki Okulariony. Aha. Podejrzany o morderstwo.
1: Czyli jest pan tak bohaterem literackim już i jeszcze, że tak powiem, źle potraktowanym.
4: To fikcja, także na potrzeby książki nie obrażam się o takie rzeczy.
1: Pytanie o innych, którzy być może kochają wakacje nad polskim morzem, w ogóle nad morzem, bo o tym dziś będziemy rozmawiać w audycji. Ale jeszcze nie byli w latarni morskiej Stilo, nie spotkali pana. Dlaczego to miejsce, pana zdaniem, nie jest pan obiektywny?

0: wiem, ale posłucham, jest jednym z najpiękniejszych nad Bałtykiem.
1: Jest dlatego najpiękniejszym, bo jest miejscem odosobnionym. Niestety nie wszyscy mogą tutaj dotrzeć. Natomiast ułatwieniem dla ludzi, którzy są niepełnosprawni i mają doświadczenia o niepełnosprawności, mogą dojechać do samej latarni. Natomiast reszta zdrowego społeczeństwa niestety musi przemieszczać.

0: lasów iglastych. No, te dwa kolory, które jak się połączą, sprawiają naprawdę niezłą przyjemność dla oka. Czyste powietrze, olejki eteryczne uwalniające się podczas upalnych dni z tych lasów sosnowych. Ta fauna to jest po prostu fantastyczna. Zresztą słyszę to słuchając ukradkiem turystów, którzy to dostrzegają również. Poza tym latarnia jest przepięknie pomalowana w trzy kolory. Od dołu czarny, po środku biały, na samej górze czerwony. To jest dawna flaga Prus. Jest monumentalna, jest metalowa, jest szesnastokątna, jest w kształcie ostrosłupa. Z nazwy Stilo, z włoskiego jest to określenie nietypowego długopisu i zresztą też tak podobnie wygląda. Dużo ludzi, którzy hobbystycznie robią zdjęcia, mówią o tej budowie, że jest wyjątkowa. Jest jedyna metalowa w Polsce.
1: No bez wątpienia jest pan zakochany w tej latarni.
0: No nie nazwałbym, żeby można się zakochać w czymś, co nie żyje, ale...
1: No jak to no, nie żyje? Dzięki panu żyje.
0: Przywiązany.
1: Rozumiem.
0: Bardziej przywiązany.
1: 22,7 trójek to jest numer naszego telefonu. My dzisiaj pytamy słuchaczki i słuchaczy w audycji porannej o ulubione miejsca nad morzem. To mogą być latarnie morskie, to mogą być plaże, to mogą być wydmy. Proszę do nas dzwonić. Pan Damian już przyznał, że Stilo to jego miejsce ulubione. Damian Łozicki, starszy latarnik, który czuwa nad tym, jak latarnia morska Stilo pracuje. Panie Damianie, ja mam do pana pytanie na zakończenie. Czy pan słyszał piosenkę Reni Jusis zatytułowaną Stilo?
0: Mało tego, nawet dwa dni temu mnie tutaj odwiedziła i zrobiliśmy mały, krótkometrażowy filmik na Instagramie u pani, znaczy w sumie u Reni, bo już jesteśmy na ty. Mhm. Także dotykałem się z panią, z Renią. Poznaliśmy się, pożegnaliśmy się i obiecaliśmy się spotkać jeszcze raz. Na marginesie przyjechała do Stilo, Fiatem Stilo.
1: To teraz spotkacie się na antenie programu trzeciego, bo po rozmowie z panem Reni właśnie zaśpiewa. Zabierze nas do Stilo Damian Łozicki. Bardzo panu dziękuję za poranną rozmowę, za spokój w pańskim głosie, za to, że pan dba o bezpieczeństwo morza i do usłyszenia, mam nadzieję, do zobaczenia.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.

0: zrobiło życie Postila. Statek nasz.
1: Statek nasz. Miło było spotkać się z panem Damianem ze Stilo, chociaż przez telefon tylko, ale może kiedyś na żywo. A na naszym profilu na Facebooku, gdzie zdjęcie prowadzącego na tle morza, wiało w kwietniu, przyznaję, można się wpisywać. Tam już są państwa propozycje naszych ulubionych miejsc nad morzem. Czekam na kolejne.
2: Autopromocja.
3: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
4: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
5: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
6: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
7: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
8: i Mariusz Bonaszewski.
4: W sobotę po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
9: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
2: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Żegnamy. Reklamy.
8: Już 6:33 w studiu Artur Wrotowski.
9: Amerykańskie siły przeprowadziły nocą ataki na kilkadziesiąt irańskich celów wojskowych, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Była to szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań Iranu. Wojsko kontynuuje osłabianie irańskich zdolności wojskowych oraz pociąga Iran do odpowiedzialności za niedawne ataki na żeglugę handlową, podkreśliło dowództwo. Irańskie media państwowe poinformowały, że Amerykanie uderzyli w dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy położony na południu Iranu w pobliżu cieśniny Ormus. W wieczornym orędziu do narodu prezydent USA Donald Trump przekonał

0: przekonywał, że Stany Zjednoczone, tu cytat, odnoszą wielkie zwycięstwa w Iranie, a owoce tych działań będą widoczne bardzo szybko. Sąd w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej polityk przebywa w Wielkiej Brytanii, gdzie we wrześniu czeka go rozprawa ekstradycyjna. Zdaniem sądu dotychczasowe zachowanie Kuczmierowskiego nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości. Byłemu szefowi agencji zarzuca się akceptowanie zawyżonych cen towarów kupowanych przez agencję w czasie pandemii, w tym agregatów prądotwórczych i maseczek ochronnych. Niektórzy już wszystko wiedzą, los innych wciąż się waży. Uczelnie publikują wyniki rekrutacji. Jedno jest pewne, tak wielu podań o przyjęcie na studia nie było od lat. Liczba zgłoszeń pozytywnie zaskoczyła na przykład Politechnikę Morską w Szczecinie.
1: Tych rejestracji jest dużo więcej niż w zeszłym roku, to jest ponad 36%, natomiast jeszcze wyższa liczba to są te osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia, czyli spełniły formalne warunki i to jest o 40% więcej osób niż w zeszłym roku, także bardzo się cieszymy. Zwiększamy limity na kierunkach, bo faktycznie kandydatów na jedno miejsce jest więcej niż się spodziewaliśmy.
0: Mówiła rzeczniczka uczelni Anna Malec. Głównym powodem dużej liczby kandydatów na studia jest kumulacja roczników wynikająca z dawnej reformy obniżającej wiek szkolny z 7 do 6 lat. To był serwis Trójki.
2: A to będzie telefon. No właśnie, tak przypomnę, Dawek Pieruk dziś odbiera i można na to hasło zrobić odzew, dać głos, na przykład taki.
3: Chciałem nawiązać do wypowiedzi pana Nogasia, że uczył się angielskiego w Radia Luksemburg. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam. Też próbowałem. Niestety pozostały mi w pamięci tylko tytuły niektórych utworów oraz nazwy zespołów. I ciągle mnie nurtuje jeden temat. Ilu słuchaczy Trójki zna angielski? Czy prowadziliście takie badania?
2: Yes, plenty of. Plenty of. Almost everyone. Chcę tylko powiedzieć, że jestem osobiście dotknięty tym telefonem. On się odnosił do rozmowy z Michałem Żołądkowskim przed szóstą. Proszę pana, I didn't listen to Radio Luxembourg. I'm too young. Chodziło o MTV. Aha, a jeżeli chodzi o pogodę, bo jestem cały poruszony, to najcieplej 32 stopnie będą dziś w Katowicach i Przemyślu. A ci jak nie wrzasną.

0: Peace, halo?
1: Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałem bursztyny. A teraz tak szczerze powiem, że w Polsce lubię plaże, ale takie spokojne, tam gdzie jest mało ludzi, lasy przy morzu, takie stare bunkry. Lubię łazić po tym, lubię długie spacery nad morzem i jak nie ma dużo ludzi, a nie takie plaże, że porozkładają się na tych leżakach, że trzeba salon gigant robić. Mówię, takie puste plaże, mało ludzi, są najlepszymi plażami. Można dobrze wypocząć i naprawdę jest fajnie.
0: Zapraszamy do Trójki. Audycja powenna w piątek, 17 dzień lipca się zaczął, a teraz Karolina Gonet opowie o człowieku i porozmawia z człowiekiem, który wie, że dzikie plaże wciąż istnieją.
2: Większość z nas nad Bałtyk jedzie na weekend, tydzień, czasem dwa. Marcin Matuszak uznał, że to zdecydowanie za mało. Spakował plecak i ruszył wzdłuż brzegu od granicy z Niemcami aż po rosyjską.
3: Pomysł wyszedł właściwie z artykułu, który gdzieś przeczytałem. Co będzie za 100 lat, czyli przy globalnym ociepleniu, jak daleko przesunie się linia brzegowa. I okazało się, że linia brzegowa miała dotknąć Poznania za 100 lat. Więc stwierdziłem, że dobra, może to jest ostatnia szansa, żeby zobaczyć w ogóle, jak ten brzeg obecny wygląda. No i trochę z ciekawości, a trochę też z chęci pochodzenia po wybrzeżu i to był taki trochę pretekst do tego, żeby zrobić sobie spacer dłuższy.
2: Pomysł był prosty. Iść jak najbliżej morza. W praktyce oznaczało to setki kilometrów po mokrym piasku, z falami niemal pod nogami i bez taryfy ulgowej od natury.
3: Bo szliśmy z zachodu na wschód, czyli lewa noga jest niżej, prawa wyżej trochę, jak się idzie brzegiem, więc to było dosyć karkołomne i niewygodne. Chodziło o to, żebyśmy szli na styku wody i piasku.
2: 12 wyjść, 31 etapów wędrówki i setki godzin patrzenia na wodę. Po takiej trasie można by oczekiwać gotowej listy. 5 najpiękniejszych plaż, 3 najlepsze zachody słońca i obowiązkowy punkt na mapie. Tyle, że Bałtyk ani pan Marcin najwyraźniej rankingów nie lubią.
3: Całe wybrzeże polskie jest wspaniałe. Ono jest w wielu miejscach różnorodne, bo inaczej wygląda część zaraz za Świnoujściem, czyli 50 kilometrów od momentu, kiedy zaczęliśmy tą naszą wędrówkę. Inaczej wygląda w okolicach na przykład Łeby, bo są to oczywiście duże przestrzenie, więc bardzo trudno powiedzieć, która część nas najbardziej zaskoczyła.
2: Bałtyk nie ma jednego oblicza. Można przejść ponad 600 kilometrów jego brzegu, a i tak najbliższe pozostają miejsca, które poznaliśmy nie jako podróżnicy, ale jako dzieci.
3: Moją częścią to jest część bardziej zachodnia, którą też pewnie lepiej znam, ale też mam duży sentyment do samej na przykład Krynicy Morskiej, która jest zupełnie po drugiej stronie, pod koniec tej wędrówki przy wschodniej granicy. Może to być oczywiście zabawne, że dla mnie takim miejscem, do którego mogę pojechać w ciemno, no to jest Mielno. To jest bardzo dziwne miasto, no bo to jest Mielno, to jest wakacje. No wakacje, bardzo dużo ludzi się tam zjeżdża, tam są dyskoteki, tam jest gwarno, głośno i tak dalej, ale ja też lubię te miejsca po sezonie, więc jest mi tam też najbliżej rzeczywiście.
2: Można się spierać o najpiękniejszy zakątek, można przejść całe wybrzeże, można też szukać nowych miejsc, a na końcu i tak wraca się nad to samo morze.
0: Przekonuje Karolina Gonet, która rozmawiała z Marcinem Matuszakiem. A na naszej stronie, na Facebooku, na naszym profilu, przypomnę, można się wpisywać, no przy okazji też, nie wiem, serduszko temu prowadzącemu tam zostawić, albo inny organ, na przykład wątrobę. W każdym razie są tam Państwa wpisy związane z ukochanymi miejscami nad polskim morzem i to jest po prostu pełna paleta możliwości. Świnoujście, Ustronie Morskie, Kuźnica, Sarbinowo, Półwysep Helski w całości, Międzywodzie, ktoś pisze o Jantarze, no mnóstwo wspaniałych miejsc. 22 i 7 trójek, można dzwonić do Darka Pieroga w sprawie ukochanych Państwa miejsc nad morzem. Można też się wpisywać. Ja od razu powiem, ja sekcja Wydmy koło Dźwirzyna.

0: Ole, zawsze należy doceniać słuchaczy programu trzeciego. Jak to nie ma?
1: Jeśli chodzi o ulubione miejsca w Polsce, to taka króciutka anegdota. Kiedy w 1984 roku po raz pierwszy pojechałem do chałup, no to była jedna osoba i miała 100 metrów plaży dla siebie. Kiedy Zbysiu Wodecki nieodżałowany zaśpiewał chałupy Welcome to, to rok później przyjechaliśmy i było 1000 osób na 1 metr. Tak to się zmieniło.
2: Nowe w piątek.
0: Lecz najważniejszej pan nie powiedział sprawy. Czy byliście tekstylni, czy nie? No właśnie, może nie tekstylni też chcą nam o jakichś ciekawych miejscach opowiedzieć. 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska dziś zaprasza po 10 na Nowe w piątek. Kilka ciekawych nagrań się pojawiło, w tym to po polsku. Tytuł to Plastic World. No na plażach to bywa Plastic World, niestety. Sad Smiles, nie sami. Towarzyszy im Mr. John Porter.
3: I was around, so I knocked on your door, then you

0: Seth Smiles i John Porter, 10 minut do 7.
1: Poradnik higieny cyfrowej.
2: Dzień dobry, z tej strony Monika Suszek. Obok mnie Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dziś taka historia. Krystyna, emerytka, parzy poranną herbatę i otwiera popularny portal społecznościowy. Na jednej z lokalnych grup widzi post ze zdjęciem popularnego leku bez recepty i dramatycznym nagłówkiem: pilne, ministerstwo wycofuje ten lek, powoduje nagłe zatrzymanie akcji serca. Udostępniajcie, zanim usuną. Przerażona Krystyna natychmiast klika udostępnij i wysyła link na rodzinną grupę na Messengerze, dopisując: kochani, uważajcie na siebie, to trucizna. Godzinę później jej syn odpisuje: mamo, to fake z zeszłego roku z jakiejś podejrzanej strony, która wyciąga dane. Krystyna czuje ukłucie wstydu, no i też dezorientację. No bo przecież było napisane czarno na białym ze zdjęciem, więc po co ktoś miałby to wszystko zmyślać? No właśnie, dlaczego pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków tak łatwo wierzy w internetowe fake news?
3: To dotyczy nie tylko Krystyny, ale też na pewno jej dzieci i wnuków. To znaczy dzisiaj rzeczywiście chyba nie ma osoby, która nie nabrałaby się na jakiegoś tak zwanego fake newsa. One bardzo często w ostatnim czasie są oznaczane takimi właśnie sformułowaniami: udostępniajcie, zanim usuną. Jeśli coś takiego widzimy, to w ogóle powinno nam się zapalić czerwone światło w głowie, że stop, to nie jest informacja, którą powinnam obdarzać zaufaniem. To, jak dzisiaj funkcjonują media społecznościowe, które są pełne informacji, ale informacji bardzo różnej jakości, również dezinformacji, również takiej dezinformacji, która jest celowo rozsiewana, żeby skłócać społeczeństwo, tego rzeczywiście dzisiaj jest bardzo dużo i to sprawia, że media społeczne z zasady nie powinny być dla nas źródłem informacji. Do czego zachęcam wszystkich słuchaczy, zarówno panią Krystynę, jej rówieśników, jak i młodsze osoby, to do tego, żeby mieć sprawdzone źródła informacji. I tutaj robię wielki ukłon w stronę tradycyjnych mediów dostępnych cyfrowo. Oczywiście media dzisiaj również mają jakiś rys światopoglądowy, czasami bardzo silny, ale wtedy na wejściu wiemy, że tak jest. To powinno być dla nas źródło informacji, dlatego że w mediach mimo wszystko jest redakcja, akcja, jest jakaś odpowiedzialność i hierarchia.
2: Jak rozmawiać z osobami starszymi też o tej dezinformacji?
3: Bardzo często tym dojrzałym pokoleniem, jak lubię mówić o tym pokoleniu seniorów, brakuje tego takiego treningu odporności. A my wszyscy podlegamy czemuś, co w nauce określa się społecznym dowodem słuszności. To znaczy ludzie mają taką tendencję wierzyć w rzeczy, które powtarza wystarczająco dużo ludzi. Musimy o tym rozmawiać w swoich rodzinach, nie zawstydzać osoby, która to udostępniła. Warto to raczej powiedzieć tak, że mnie też się to zdarzyło. Czy dopiero ostatnio się dowiedziałam, że takie rzeczy się pojawiają. Ja też taką rozmowę ostatnio miałam właśnie wokół takiego materiału udostępnionego.

0: Stępnijcie, zanim skasują. I też nie powiedziałam, no, jak mogłaś w to uwierzyć, tylko powiedziałam, ja też w coś takiego bym uwierzyła, ale akurat ktoś mi powiedział, że właśnie w taki sposób często oznaczane są te nieprawdziwe informacje.
1: Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, to wszystko nam wyjaśniała. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Poradnik higieny cyfrowej.
3: I Monika Suszek, rzecz jasna, wszystkie dotychczasowe odcinki poradnika do znalezienia na naszej stronie i w serwisach streamingowych polecam, a na naszym Facebooku walka różnych stronnictw. Teraz się Mierzeja Wiślana uruchomiła. Przypomnę, szukamy Państwa ulubionych miejsc nad morzem, polskim najchętniej. Elvis, JXL.

Przejechałem dwukrotnie rowerem wybrzeże Bałtyku w ostatnim czasie i powiem szczerze, zdecydowanie preferuję, jeżeli chodzi o wybrzeże, plaże, województwo pomorskie, czyli tak od Ustki na wschód, w zasadzie od Łeby na wschód. Są te plaże bardziej dzikie, mniej zaludnione, mniej miejscowości nadmorskich, natomiast na wybrzeżu zachodnim, w województwie zachodniopomorskim jest bardzo kumulowana liczba tych czasowisk, miejsc nadmorskich, które generalnie generują też dużo większą liczbę ludzi na plaży i w ogóle w okolicy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Żegnamy reklamy.
8: No już, koniec lenistwa i spania. Siódma minęła. Michał Nogaś, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Przedstawi go Artur Ewertowski.
9: Będzie apelacja obrony po wyroku dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd skazał go na 20 lat więzienia. Mateusz Morawiecki i prezes PiS mają spotkać się w ciągu kilku dni. Rozmowa ma dotyczyć zakazu udziału członków partii w stowarzyszeniach. Kolejna noc amerykańskich ataków na Iran. Są doniesienia o strzelaniu obiektów cywilnych. Obrona Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie, zapowiada apelację. Sąd wymierzył mężczyźnie 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca z ogromną prędkością staranował samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął ojciec, a jego żona i dzieci zostały ranne. Sąd skazał również grupę kolegów Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce, na kary od 2 do 5 lat więzienia.
10: Żadnej pomocy dla ofiar wypadku i zero skruchy. Za to bogata kartoteka, ponad promil alkoholu w organizmie i ucieczka z miejsca zdarzenia. Dodając do siebie kolejne fakty, sędzia Maciej Mitera nie dopatrzył się okoliczności łagodzących najsurowszy wyrok w historii ścigania polskich piratów drogowych.
11: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem.
10: Adwokatka Izabela Ławińska zapowiada apelację od surowej kary. Jak twierdzi, jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania.
12: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek, w związku z czym odesłany został do szpitala i rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
13: Tamtej nocy Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
10: Komentuje prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Wskazany ma zapłacić rodzinie ofiary wypadku łącznie 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia i będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Będzie spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Ma do niego dojść w ciągu kilku dni, mówił w Polskim Radiu poseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukasz Kmita. Planowane rozmowy mają związek z decyzją kierownictwa partii zakazującej jej członkom działalności w stowarzyszeniach. Mateusz Morawiecki ma swoje stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego dołączyli także niektórzy działacze PiS. Frakcja Morawieckiego nie chce podporządkować się decyzji kierownictwa ugrupowania, zwraca uwagę w Trójce Roman Mielski z Gazety Wyborczej.
14: Grupa maślarzy tak zwanych, czyli tych przeciwników Morawieckiego przekonała prezesa PiS do tego, żeby przeciąć tą zabawę w to, czy Morawiecki zostaje ze swoją grupą, czy wychodzi. Od dawna Morawiecki wysyłał takie głosy, że no, albo będzie liderem tej partii, albo sobie znajdzie nowe miejsce na scenie politycznej i rzeczywiście to jest gra już na poważnie.
9: Członkowie PiS zostali zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń do czwartku i złożenia deklaracji o braku przynależności do takich organizacji. Wieczorem w wywiadzie prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że kierownictwo partii nikogo nie wyrzuca, ale domaga się elementarnej lojalności. Ocenił, że działania Stowarzyszenia Morawieckiego mogą drogo kosztować, bo dzielą partię. Rozpoczęła się naprawa uszkodzonego wiaduktu kolejowego w Kleczy Dolnej w Małopolsce. Pociągi na linii między Barwałdem Średnim a Wadowicami oraz inne składy muszą jeździć objazdami.
15: Na miejsce kierowany jest ciężki dźwig kolejowy, który podniesie wielotonową konstrukcję i umożliwi jej ponowne osadzenie we właściwym położeniu. Następnie odtworzony będzie tor oraz wyregulowana sieć trakcyjna. Przewidujemy, że ruch pociągów na linii kolejowej 117 zostanie przywrócony w połowie.

0: wydarzenie przyszłego tygodnia.
1: Mówił Piotr Chamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych. Linia jest nieprzejezdna od wtorku, kiedy samochód ciężarowy zaklinował się pod wiaduktem i uszkodził jego konstrukcję. Z tego powodu odwołano część pociągów, a pasażerom zapewniono zastępcze autobusy. Pociągi PKP Intercity i Kolei Śląskich nadal jeżdżą trasą objazdową przez Oświęcim i Skawinę. Całą noc trwały amerykańskie ataki na Iran. Irańskie media donoszą, że spowodowały one spore zniszczenia w infrastrukturze cywilnej, zwłaszcza w miastach nad Zatoką Perską i na południu kraju.
2: Uszkodzone zostało osiedle w Bandar Abbas, lotnisko w Iran Shahr, a także drogi, kolej i 5 mostów w prowincji Hormozgan. W ataku na most w okolicach Bandar el-Hamir zginęło 7 osób, a 9 zostało rannych. Na wyspie Kisz naloty spowodowały przerwy w dostawie prądu. Ataki na cele cywilne są sprzeczne z prawem międzynarodowym i mogą być uznane za zbrodnię wojenną. Skutki tych ataków widać w dzisiejszych spadkach na rynkach azjatyckich i kolejnym wzroście cen ropy. Ropa Brent zdrożała w ciągu tygodnia o prawie 12%. Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzegł, że globalne bezpieczeństwo energetyczne będzie zagrożone, jeśli cieśnina Ormus nie otworzy się w ciągu najbliższych tygodni. Podczas wygłoszonego wieczorem przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych do narodu, Donald Trump stwierdził, że USA mają przewagę w wojnie z Iranem i zapowiedział: już bardzo, bardzo niedługo zobaczycie owoce naszych działań. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A któż to nam się w studiu objawił? Krzysztof Łoniewski we własnej osobie. Dzień dobry.
5: Wyobraź sobie, że jestem. Dzień dobry.
4: My dzisiaj na biało.
5: Ty też. No tak, my. No my. Będziesz z nim. Ty.
4: Ania też za szybą. Nie, czy to niebieski bardziej. Dobra, sport.
5: Piłkarze Lecha Poznań z pierwszym trofeum w nowym sezonie 3-1 pokonali przed własną publicznością Górnika Zabrze i sięgnęli po krajowy superpuchar. Na trybunach zabrakło Cezarego Kuleszy, nie było go również w maju na finałowym spotkaniu o Puchar Polski. Czuć, jak ważny jest dla niego krajowy futbol. Tym razem prezes PZPN tłumaczył absencję zaproszeniem od Gianniego Infantino. Szef FIFA miał go zaprosić na finał mundialu, ten w niedzielę. Samoloty z Warszawy do Nowego Jorku latają codziennie. Kibice Lecha z kolei w związku z machlojkami związku i próbą przeniesienia wczorajszego meczu do Wrocławia wywiesili transparent z Kuleszą w rozchełstanej koszuli z poluzowanym krawatem i napisem „Łączy nas WUDA”. Nawiązując do maksymy naszej federacji, łączy nas piłka. Nie wiemy, jakie relacje łączą Kuleszę z Robertem Lewandowskim, pewnie chłodne. Różni choćby styl życia czy sympatie polityczne. Kapitan naszej kadry tej nocy polskiego czasu miał zadebiutować w trykocie Chicago Fire. Z debiutu nici powietrze nad wietrznym miastem spowiły kłęby toksycznego dymu zaciągnięte z Kanady. Tam płoną lasy. W połączeniu z wysokim stężeniem ozonu doprowadziło to do alertu purpurowego, 5 w 6-stopniowej skali. To poskutkowało odwołaniem imprez masowych na świeżym powietrzu, w tym spotkania Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. Ze spraw tenisowych Maja Chwalińska wycofała się z turnieju WTA w Hamburgu. Najpewniej z tego powodu, że ciągle nie jest w pełni sił po urazie, jakiego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Jej sierpniowe starty za oceanem, podprowadzające pod US Open, mają być jednak niezagrożone. Narażone na szwank było za to zdrowie kilku kolarzy, którzy uczestniczyli w kraksie tuż przed metą 12 etapu Tour de France. Wywołał ją upadek znanego w zawodowym peletonie Kolumbijczyka Fernando Gaviri. Kilku kolarzy było z przodu, uniknęli kraksy i rozstrzygnęli losy etapowego zwycięstwa. Wygrał już po raz trzeci w tegorocznej imprezie Belg Tim Merlier przed Holendrem Olafem Kojem i innym Belgiem Jasperem Philipsenem.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przyznam, że to był prawdziwy bieg przez płotki. Było dużo miejsc, w których mogłeś się potknąć, ale doskonale przeskoczyłeś.
5: Były małe potknięcia, były, słuchaj. Tam dwa razy musnąłem płotka.
4: By się tak każdy potykał, to świat byłby lepszy. Halo?
7: Dzień dobry, moja ukochana trójeczko. Miałem się przywitać, więc się witam. Krzychał ze Śląska, z Bierunia. Właśnie pędzę z Bierunia do Nowego Sącza, a postraszyliście mnie troszkę, że dzisiaj na Podhalu mają być burze, także no... Niechętnie.
4: Krzycho.
5: Panie Krzychu, pana pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo... Inny Krzychu pana pozdrawiam.
4: Uważnie, Krzycho. Proszę jechać. Krzycho. Słuchaj, Krzycho, słuchajcie wszyscy nasi słuchacze drodzy. Burze dziś będą, tak bym powiedział, o tak, w takim półrogalu się ułożą. Od Kołobrzegu przez Szczecin, pół obwarzanku. Widziałem ostatnio w Krakowie obwarzanki kraftowe. Naprawdę. Potem
5: też widziałem, słuchaj.
4: Gorzów, potem Zielona i Wrocław, i Opole, i do Zakopanego Samiszkiego.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Żegnamy reklamy.
4: 9 minut po siódmej.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Dziś jesteśmy na fali, można do nas dzwonić. Szukamy najpiękniejszych miejsc nad polskim morzem. Anna Wygulska, Monika Gosławska, Dawiusz Pieruk, 22 i 7 Trójek i Michał Nogaś. Dzisiaj jest 17 lipca. Przypominamy o tym od 6. Przed rokiem odeszła Joanna Kołaczkowska.
6: Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Burza zła. Jest bardzo wiele złych rzeczy na świecie. Takich jak brak skarpet, brudny śnieg, gruz w łazience. Ale najzła jest burza z piorunami. Ja się bardzo burzy boję. Więc w mojej obecności proszę się z nią nie czaić. Nawet czajenie się burzy mnie przeraża. W moim lęku przed piorunami czuję pewną identyfikację z psami, które na każde drżą jak latami trzymany w książce liść, a dziś wyjęty i rzucony na pastwę powiewu. Na każde my z psami podkulamy ogon i chowamy się gdzie popadnie. Burza z piorunami to samo zło. Nigdy nie pokocham. Choćby mnie związano powrozem i przez wieś po podłożu ciągano, w najważniejsze miejsca, czyli pod sklep, gdzie miejscowe żigolaki spędzają swój najlepszy czas. I nawet gdyby te żigolaki się śmiały, a wilcy szarpały moje zewnętrzne oznaki, to ja bym się nie poddała. Burzy lubić nie będę. Wy nawet mnie nie namawiajcie, żebym przestała się bać burza. Ps, ale nie, ale proszę mnie nie, ale weź mnie nie namawiaj, chłopie. Babo mnie też nie namawia, absolutnie. Czy mnie się ktoś pytał o zgodę, żeby tak błyskało się i waliło piorunami? Nie, no pewnie, nie, nie. Pewnie, nie, nie trzeba pytać, pewnie, oczywiście. Sami sobie zdecydujecie. Nie trzeba szacunku dla człowieka, absolutnie. A wiecie, co takiego najgorszego jest w burzy z piorunami? Jak mnie w podróży autem przyłapie, nie uprzedziwszy. Jadę sobie normalnie, prowadzę auto, to znaczy trzymam dłonie na kierownicy. Tak mówię w razie czego, jakby kto miał inną technikę, że nie trzyma kierownicy. Więc ja jadę i nagle boję się. Boże, tu się boję, tam się boję. Może się zatrzymam i przeczekam te pioruny. Nie, nie, nie, nie, nie, bo walnie w auto i zaraz będzie po aucie. Zaczynam pocieszać się faktem, że John Cusack w 2012 prowadził auto w znacznie gorszych warunkach. Jak ja mam prowadzić auto, jak mi tu... Obniżam głowę i robię daszek z brwi, żeby nie widzieć nieba i błyskawic. Wyglądam jak szympans, a córka mówi, mamo, oddychaj. A skąd takie dziecko wie, że trzeba oddychać? Skąd? Okej, ale może ona ma rację, może pooddycham sobie, to trochę może życia zaczerpnę. Gwałtownie dotleniam się i czuję, że zaraz tlen przebije mi się przez dach auta i uleci do piorunów, a tego bym nie chciała. Nie chciałabym zasilić. Dlatego fajnie jest siedzieć w łazience bez okien na gruzie, z łbem przykrytym kocem, gdy na zewnątrz walą pioruny i szeptać odejdź, odejdź. A gruz, brak skarpetek i brudny śnieg to mniejsze zło.
7: Koniec.
4: To z archiwum programu trzeciego. Burza zła. Joanna Kołaczkowska. Tęsknimy jak...
5: Nowe w piątek.
4: Po 7.30 na naszej antenie premiera piosenki o Aśce. Więcej wtedy powiem, a przed nami kolejna nowość. Piosenka dnia. 25 lipca ukaże się album Łączy Nas. Płyta na 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Piosenka dnia z tej płyty. Błażej Król.

0: Miałem zabrać cię nad rzekę. Błażej Król z płyty Łączy Nas. Płyta ukaże się 25 lipca. A w poniedziałek, nie najbliższy, tylko kolejny, Błażej będzie gościem Agnieszki Szydłowskiej w Tonacji Trójki. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego się zbliża. 17 minut po siódmej, łączymy siły.
1: Teraz pieszo.
0: O tej porze w piątki mówimy o książkach, ale przenosimy się najpierw w ramach naszego spotkania. No właśnie, gdzie jesteś? Dzień dobry, Paweł Turski.
2: Dzień dobry, w przepięknym Chochołowie, który słynie z drewnianych chałup, zabytkowych, pięknych. Raport pogodowy krótki, u nas widoczność dzisiaj dobra, więc pierwszy raz dość wyraźnie widzę Tatry. I na razie burz nie widać. Prognoza dla Chochołowa, no nie jestem Zakopanem, w Zakopanem powiedziałeś, że będą burze. W Chochołowie ma tylko kropić i na to liczę, bo jeżeli będą burze, to się będę musiał schować pod wiatą przystankową.
0: To się najwyżej, chłopie, schowasz. A ja dzisiaj wybrałem książkę, która chyba nie tylko z racji miejsca, o którym opowiada, jest ci bliska, ale zanim o niej, to tylko wprowadzę, że to jest książka o 11 letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku.
2: W 1936 roku w zimę odbyły się też Igrzyska Olimpijskie w Garmisch-Partenkirchen.
0: Zimowe,
2: niegdyś Igrzyska Olimpijskie, tak. Niegdyś Igrzyska Olimpijskie zimowe i letnie były rozgrywane w tych samych latach, dopiero w latach 80. zmieniono zasadę i są rozgrywane Igrzyska co 2 lata. Właśnie letnie co 4 i zimowe co 4. I tak sobie pomyślałem, że z tych stron Zakopanego, które niedaleko Chochołowa, pochodził Stanisław Marusarz, który był naszym olimpijczykiem. Startował właśnie w Garmisch-Partenkirchen.

0: Cien. W skokach narciarskich, wiadomo. A w Chochołowie są skocznie narciarskie. Tuż obok mnie z 200-300 metrów jest kompleks skoczni K30 i K15. Latem na tych mniejszych obiektach jest igielit i on jest bezpieczniejszy do skoków. I tak sobie pomyślałem, że no może, co prawda jest Kacper Tomasiak, ale wiadomo, jak to ostatnio z tymi sukcesami polskich skoków, to może ja zaryzykuję i podejdę na ten kompleks skoczni. Poprosiłem o pomoc Łukasza Bukowskiego z KS Chochołów, a on dla mnie przygotował cały sprzęt i zabrał mnie na górę.
1: Znajdziemy jaki kombinezon.
2: Ciasny?
0: Pan się domknął.
1: To są twoje narty, to weźmy na skoki gotów. Tylko woda włączy. Idziemy na górę.
0: Zaczniemy od zjazdu na buli.
1: Nie hamujemy, teraz prosto. Jak wjeżdżamy na trawę, musimy się ciężar ciała odchylić do tyłu.
3: Pierwszy zjazd.
1: Prosto narty! Jeszcze jeden zjazd. Narty były super prowadzone prosto, tylko cały czas musimy się odchylać do tyłu, żeby ta siła tarcia nie wzięła nas do przodu. No, brawo!
0: Rąk do góry. Z okazji triumfu nie było. Trzymam Państwa w napięciu, czy będzie skok, czy go nie będzie. Potrzymam jeszcze Państwa, bo ładna pogoda jest, to mogę sobie Państwa podtrzymać pół żartem, pół serio.
4: I teraz ja.
5: Dobrze się czyta.
4: Książka dla Pawła i nie tylko. 16 dni, w czasie których prawie wszyscy udawali, że świat wygląda inaczej niż w rzeczywistości. Naziści, że są ludźmi, a nie potworami. Przedstawiciele MKOL-u, że nie widzą podporządkowania idei igrzysk promocji kultu siły i człowieka z wąsikami. Dziennikarze, że w mieście wszystko przebiega normalnie. Sportowcy, szczęśliwie nie wszyscy, że w trakcie rywalizacji nie zauważają flag ze swastykami. Elity, że zabawa trwa na całego i nie nadciągnie nic złego, a w nocnych klubach nic się nie zmieni. Artyści, że nikt nie dusi ich wolności i prawa do bycia sobą. Pewien pisarz, który zachłysnął się porządkiem panującym w Rzeszy i próbował sam przed sobą ukrywać widok wszechotaczającego zła. Teodor Lewald, prezes Komitetu Organizacyjnego, 75-letni prawnik, na którego z racji pochodzenia już dawno wydano wyrok, ale któremu pozwolono jeszcze przemówić i który, choć miał wiele sposobów na rozpoczęcie wystąpienia, zaczął od słów: mój Führerze. Udawali, choć widzieli i wiedzieli, do czego wykorzystany zostanie sport. W książce Berlin 1936, 16 dni sierpnia, Oliver Hilmes, niemiecki dziennikarz i pisarz, przypomina atmosferę tamtych 16 dni, kiedy 11-letnie Igrzyska Olimpijskie rozegrano w Berlinie. I pisze o tym, co wydarzyło się potem. A kolejnych igrzysk nie było. Wróciły dopiero w 1948 roku. Niemcy i Japonia w nich nie wystąpiły. Bardzo poruszająca książka o tym, jak Niemcy i ludzie z całego świata próbowali zafałszować rzeczywistość, kiedy trwały igrzyska. Mam dla Państwa egzemplarze tej książki. michał.nogaś@polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać.
5: Dobrze się czyta.
4: I wracamy do Chochołowa, gdzie jest Paweł Turski, który niczym olimpijczyk udał się na skocznię.
0: Tak, ja chyba sam napiszę, bo bardzo ciekawa propozycja książkowa. Wracając na skocznię, jak słyszeli Państwo, wcześniej udało się zjechać. Usłyszałem nawet brawo, no wielki sukces, można powiedzieć, sportowca amatora, który pierwszy raz zjeżdża na nartach do skoków narciarskich. Po piątym zjeździe, który zakończył się właśnie tym okrzykiem brawo, ręce do góry, Łukasz Bukowski z KS Chochołów, mój trener, stwierdził, że jestem gotowy na skok, więc poszliśmy wyżej.
1: Będzie tylko większa prędkość. To sobie tylko zjedziesz, delikatnie nogi wyprostujesz, wylądujesz i mocno trzymiesz te narty prosto. Pojedziesz sobie tu z pierwszej belki.
0: Dużo miejsca to ci skoczkowie na tych stopniach nie mają.
1: Dzieci to mają dużo krótsze narty. A dawno jak skakali, to ze sotków wyskakiwali na tory. Sobie wchodź pomału na belkę.
0: No dobra.
1: Musisz na całej stopie jechać. Spójrz się na belkę, będzie ci łatwiej. O tak, tylko ręce spójrz i pojedziesz.
6: Trzeba się przełamać psychicznie.
0: Czy coś z tego będzie?
1: Coś będzie, tylko od razu wszystkiego się nie da zrobić. Trzeba potrenować troszkę.
0: Rozmawialiśmy przed, masz jakąś drugą pracę, ale siedzisz też jako trener w klubie.
1: Tak.
0: Co niesie w tych skokach, że tak ciągle cię trzyma?
1: Miłość do skoków narciarskich, hobby. sprawia radość, że przynosi

0: noszą efekty z dziećmi, poprawi najazd, już jest parę metrów dalej.
1: A garną się dzieciaki do tych skoków?
0: Tak, garną się, tylko się im nie chce chodzić po schodkach na skocznie.
2: Pawłowi się chce.
3: To nie dziwi. Chce się, ale bardzo mnie cieszy ta informacja, że dzieciakom się chce i że gdzieś ta Tomasia Komania trwa, bo nie będę musiał skakać. Bo najtrudniejszym elementem skoku jest...

0: Cieszę, że siedzi na tej belce i że może odsapnąć po tym, jak wszedł pod górę, więc dzisiaj no niestety sobie nie odsapnę, bo znowu kolejny odcinek pod górę. Jestem teraz w Chochołowie i idę tak, przez Dzianisz i Ząb, kolejna trzyliterowa miejscowość, później przez Nowe Bystre, Bustryk, Biały Dunajec, Szaflary do wsi Bór pod Nowym Targiem i tam kończymy pierwszy etap podróży trójkowej, teraz piesza.
1: Paweł Turski z Chochołowa, a ja mam dla ciebie jeszcze zadanie i czekam na realizację w audycji popołudniowej. Proszę nadawać. Proszę, aby Paweł wytworzył własnego oscypka z logiem programu trzeciego. Dziękuję.
0: Dzięki.
2: Teraz pieszo.
1: A ja wracam jeszcze do opowieści o książce Berlin 1936. Przypomnę, że egzemplarze, można się o nie starać, michał.nogeś@polskieradio.pl, książka Olivera Hilmesa. Na różne sposoby można potem własną wiedzę o tym, co się wydarzyło w sierpniu 1936 roku, uzupełniać. Można sięgnąć po teledysk do tego utworu. Kiedyś Depeche Mode, potem Rammstein, fragmenty Olympii, Leni Riefenstahl. Into the trees, we lay on the grass. And let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away, just for one day.

0: nie lata 80., ale chyba 2000, kiedy olimpiady letnia i zimowa rozjechały się w lat. Ale może ktoś z słuchaczy pamięta lepiej, może warto.
1: Ma pan rację, trochę Pawła poniosło, ale tak. Igrzyska letnie teraz w innym czasie niż zimowe. Książka o Berlinie z 1936. No już się rozeszły egzemplarze.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.

0: Zła akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
11: Żegnamy reklamy.
12: 7:31 w studiu Artur Radowski.
13: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i silnymi opadami deszczu. Alerty drugiego stopnia obowiązują od Pomorza przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i część Lubelszczyzny po Śląsk. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Według prognoz warunki na zachodzie kraju mogą sprzyjać powstawaniu bardzo silnych burz. Dzisiaj mija termin, do kiedy prezydent Karol Nawrocki powinien zdecydować o podpisaniu lub zawetowaniu projektu ustawy obowiązującej numery PESEL z wypłatami lekarzy. Dokument ma umożliwić pobieranie takich danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zdaniem Wojciecha Wiśniewskiego, eksperta do spraw ochrony zdrowia z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, prezydent powinien podpisać ten projekt.
14: Z tego co pamiętam, na sali plenarnej w trakcie głosowania głosów przeciw było zero, więc wydaje się, że nikt poza niektórymi samorządami zawodowymi nie jest przeciw, nie wydaje mi się to kontrowersyjne. Mam nadzieję tylko, że ta ustawa będzie w drugim kroku uszczelniona właśnie po to, aby chociażby dowiedzieć się, jakie zarobki są w tych spółkach, z którymi szpitale mają zawierane umowy o podwykonawstwie.
13: Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie mogła sprawdzić łączny poziom zarobków danego medyka. Ta propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem wśród lekarzy. Wskazywali przy tym na możliwy wyciek danych osobowych. Donald Trump w wygłoszonym w godzinach największej oglądalności orędziu stwierdził, że w amerykańskich systemach wyborczych są luki. Ogłaszam natychmiastowe odtajnienie i ujawnienie kluczowych informacji wywiadowczych ukazujących szokujące luki w zabezpieczeniach naszej infrastruktury wyborczej. W tej sprawie odsłaniamy prawdy o wadach całego systemu, mówił prezydent USA. Biały Dom opublikował dokumentację, jednak dokumenty dotyczą w dużej mierze słabych punktów znanych od lat, którymi zajmowali się już urzędnicy w całym kraju. Inne wskazują na to, że chińskie służby wywiadowcze gromadziły informacje na temat Amerykanów. Nie wynika z nich jednak, aby Chiny ingerowały w proces wyborczy, donoszą amerykańskie media. To był serwis Trójki.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
15: Za 26 minut 8 w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, zapraszam. Ministerstwo Finansów obserwuje sytuację na rynku ropy naftowej, ale nie planuje na razie przy

0: wrócenia programu ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził ten program po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy cena ropy naftowej przekraczała 100 dolarów za baryłkę. Teraz ta utrzymuje się na poziomie około 85 dolarów. O blisko 3,5% wzrosła w pierwszym kwartale liczba transakcji oszukańczych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych, podał Narodowy Bank Polski. Średnia wartość transakcji oszukańczej wyniosła ponad 2000 zł. Tymczasem najnowsze dane Europejskiego Banku Centralnego pokazują, że Europa płaci coraz bardziej cyfrowo, ale w wielu krajach gotówka pozostaje bardzo ważną metodą płatności. Gotówkę warto zabrać ze sobą na wakacje na Malcie, w Słowenii, w Austrii i we Włoszech, mówi Szymon Janicki z Tavexu.
1: W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro. Kartą oczywiście zapłacimy w wielu miejscach, ale przy drobnych wydatkach, lokalnej gastronomii, na piwkach, targach czy mniejszych punktach gotówka nadal daje większą swobodę. Gotówkę warto mieć także w Hiszpanii, Chorwacji, Grecji, Portugalii, na Słowacji, Litwie i w Niemczech.
0: Do krajów, w których działa najlepiej model mieszany, czyli karta plus gotówka, można zaliczyć Francję, Cypr, Łotwę, Irlandię, Estonię i Luksemburg. A najbardziej bezgotówkowe według EBC są Holandia i Finlandia. Dziś mija termin na decyzję prezydenta w sprawie ustawy frankowej. Bez jej podpisania nie będzie przyspieszenia rozpatrywania spraw frankowiczów w sądach. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 78 groszy, a euro 4,33.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: To jeszcze pogoda.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I przypominam, że dziś będzie ciepło albo bardzo ciepło, 27 stopni, najchłodniej na Podhalu i tam burze. Burze także w Opolu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie czy Kołobrzegu. Bez burz i bardzo ciepło. W Katowicach 32, w Przemyślu 32 i w Warszawie 31.
6: W sprawie tych olimpiad jeszcze, tak naprawdę te olimpiady się rozdzieliły w 90-tych latach, nie 80-tych, nie 2000-tych. Pierwsza olimpiada była w Lillehammer w 94 roku, a wcześniej w 92 było Albertville, zimowa olimpiada. I to był ten okres, kiedy te olimpiady się rozdzieliły.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Za 23 minuty 8.
7: Nowe w piątek.
3: Obiecałem, że ta piosenka się pojawi. To także nowość. Dziś pierwsza rocznica śmierci Joanny Kołaczkowskiej. I z tej okazji Marcin Januszkiewicz publikuje nowe nagranie. Aśka.

0: Aśka, to minął rok. Marcin Januszkiewicz.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czekamy. Hiszpania ma więcej czasu, żeby
2: się zregenerować.
0: No ale czy da radę?
2: Też jestem tego bardzo ciekaw. Myślę sobie, że przed tym półfinałem Anglia-Argentyna 90% ekspertów bez względu na wynik stawiało na to, że w finale to Hiszpania sięgnie po trofeum. Natomiast po tym spotkaniu wydaje się, że szanse są 50 na 50.
0: Że może do 85 minuty będzie sięgać, ale potem coś się wydarzy.
2: No tak, rzeczywiście ciągle wracamy myślami do tego drugiego półfinału na Mundialu, tego, w którym Argentyna pokonała po niezwykłym meczu Anglię 2-1. W tym spotkaniu, jak w soczewce, skupił się największy atut z Albicelestes. Mówi o nim ekspert piłki latynoskiej Bartłomiej Rabi.
3: Oni mają ten team spirit. To jest coś, co chyba jako jedyni w Ameryce Południowej oni mają. Nie dość, że są świetnymi piłkarzami, bardzo twardymi, to są ekipą zgraną, świadomą celu i oni tym wygrywają, na przykład jakbyśmy sobie zestawiali z Brazylią, to pod tym względem są dwie albo trzy długości dalej.
2: Do tego mają fantastycznych kibiców. Czym cechuje się ich doping?
3: Fanatyzmem. Kiedyś Rafał Stec powiedział dobre zdanie, które mi się podoba. Argentyńczycy są chorzy na kibicowanie i to jest stan chorobowy. Jest to w pewnym sensie urocze, ale i przerażające. Tam nie kupuje się bileciku i nie wchodzi się tam, gdzie się chce, tylko musi ci ktoś znajomy polecić kogoś, kto wie, jak ci go sprzedać za gotówkę w ciemnej ulicy. To jest coś, co dla kibica europejskiego jest absolutnie niezrozumiałe, dziwne, a oni hołdują tym, oni to dalej przytrzymują. Dla mnie to jest idealna pożywka dla wszelkich zdarzeń kryminalnych, patologicznych.
0: Mam takie wspomnienie z Buenos Aires, kiedy tam byłem po raz pierwszy. Nie byłem na meczu, ale Argentyna wtedy grała. To nie były żadne mistrzostwa, był mecz towarzyski. Byłem w centrum miasta, w jakimś barze oglądałem to z mieszkańcami
2: Buenos.
0: I muszę przyznać, że to, co się wydarzyło, kiedy strzelili gola, to znaczy połowa tego baru wybiegła na ulicę, żeby krzyczeć gol, po czym się otworzyły okna przy wszystkich głównych ulicach miasta i wszyscy wyskakiwali na balkony i krzyczeli gol! Tak do zdarcia gardeł aż. No niesamowite jest to, w jaki sposób Argentyńczycy kibicują. Widziałem w sieci zdjęcia takiej pani, która oglądała z dzieckiem film i kiedy się okazało, że była druga bramka z podania Messiego, to wzięła taką pustą, wielką butelkę po wodzie i zaczęła nią walić w futrynę, bo nie wiedziała, jak te emocje wyrazić.
2: Tak, rzeczywiście.
0: Dzicy.
2: W mediach społecznościowych warto poszukać, a właściwie to one same wpadają, te takie filmiki właśnie z tego, jak Argentyńczycy...
0: Algorytm tam wszystko ustawił.
2: Tak, cieszyli się z tej wygranej z Anglią. Nie sposób się nie uśmiechnąć i pewnie gro z nas będzie jednak kibicował Argentyńczykom w tym niedzielnym finale, choć Hiszpanie też wzbudzają dużo sympatii i no i oni mają niezwykłego trenera. Zresztą Argentyńczycy też to, żeby porozmawiać o obydwu trenerach, to jest chyba dobry pomysł na nasze rozwinięcie w mundialowym studiu, w południowym ZD3. Obydwaj trenerzy są świetnymi strategami.
0: Sam sobie wyznaczyłeś zadanie.
2: Myślę,
0: już,
2: tak. Myślę, że byliby kapitalnymi dowódcami
0: wojskowymi. Trener hiszpański czyta Marka Aureliusza, trener argentyński, kiedy wszyscy szaleją,

0: jest stoikiem niesamowitym. To jest
1: a potem płacze,
0: wspaniałe.
1: A potem płacze i ciągle mówi, jak ma niezwykłą grupę zawodników.
0: Dodam jeszcze, że wysłannicy Polskiego Radia będą i w Argentynie, i w Hiszpanii, więc będzie można usłyszeć ich relacje na naszej antenie. Polecamy bardzo serdecznie, a studio mundialowe powróci, tak?
1: Tak jest, potwierdzam. Ja wracam jutro. W studiu mundialowym. Dzisiaj albo Darek, albo Adam. Do sprawdzenia.
0: Albo sprawdź. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Someday, somewhere, ktoś będzie mistrzem świata. Hiszpania albo Argentyna. Przynajmniej język radości nam się nie pomyli. Będą krzyczeć po hiszpańsku. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.

0: To Jungle na antenie programu trzeciego. Przypomnę, dzisiaj szukamy najpiękniejszych miejsc nad morzem, może być polskim, 22,7 trójek, ale też przygotowujemy się do finału mundialu. W studiu znana kibicka Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto wygra? Chyba Argentyna czy Hiszpania?
1: Kibitka.
0: Argentyna czy Hiszpania? No, załóżmy się. Kto, twoim zdaniem?
1: Kompletnie mnie to nie emocjonuje.
0: Ja wiem, ale spróbuj przewidzieć.
1: Ale po co?
0: Bo wtedy jest o czym rozmawiać.
1: Ale chętnie wezmę udział w plebiscycie na najpiękniejsze miejsce nad Bałtykiem.
0: Tak,
1: ja mam taką miejscówkę na zachodnim Pomorzu. Woliński Park Narodowy. Jest taka miejscowość Kołczewo. Mała.
0: Jedziesz tam i w ogóle nie myślisz o polityce, prawda?
1: Pusta plaża.
0: Możemy obok siebie rozmawiać, spokojnie.
1: Rewelacja.
0: Dobrze, Kołczewo zapisujemy.
1: Będę tam w sierpniu.
0: No, to jest informacja tajna przez poufną, ale już państwo wiedzą, gdzie Renatę będzie można spotkać. A kogo spotkasz dzisiaj w Bez Uników?
1: Państwa moim gościem będzie profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w stanie spoczynku, a będziemy rozmawiać o liście, który byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego skierowali do prezydenta. Mają pomysł na to, jak uporządkować sytuację, jak skończyć z tym chaosem, ale pytanie brzmi, czy prezydentowi oraz prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu zależy na tym, aby uporządkować Trybunał, aby przywrócić go obywatelom. Zdaje się, tak dzisiaj jechałam do studia i zastanawiałam się, że my już 10 lat funkcjonujemy bez Trybunału. W 2016 roku Beata Szydło, była premier z Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała, że nie wydrukuje orzeczenia Trybunału, w związku z tym nie wchodzi ono w życie i tak właściwie nie mamy tego Trybunału.
0: No i proszę, powiem, dekada.
1: Zapytam pana profesora, czy ten Trybunał jest potrzebny obywatelom, skoro 10 lat żyjemy bez niego?
0: Na pewno jest potrzebny politykom, bo mogą się o niego kłócić.

0: Naszym kosztem.
1: No i z pewnością sędziom, którzy tam pracują za bardzo duże pieniądze.
0: Renata Grochal o 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Z Markiem Safianem. A my teraz przenosimy się do Zoo Warszawskiego. Panowie Andrzej Kruszewicz i Dariusz Piewuk.
2: Wśród zwierząt.
3: Gdy jadąc na wakacje zapomnimy budzika, będziemy wypoczywać gdzieś w pobliżu jakichś parków czy ogrodów, możemy spać spokojnie i bez obaw, że pośpimy za długo, bo już o świcie obudzi nas takie hu, hu, hu, hu, hu.
4: No tak, sierpówka jest ptakiem niezwykle eleganckim, pięknym. Absolutnie, jak się obejrzy z bliska i jest taka subtelna w zwyczajach, co prawda potrafią się poprzypychać i jest to specyficzny ptaszek. Nadano mu nazwę łacińską Streptopelia decaocto, a to decaocto to jest właśnie od głosu samca, który się roztokuje, to tak można te decaocto usłyszeć, jak się bardzo chce. W każdym razie sierpówki są cudowne. To są ptaki, które do nas przywędrowały w latach 50. ubiegłego wieku. Inwazja była naturalna, nawet nazywano je kiedyś synogarlicami tureckimi. Sierpówka jest ładniejszą nazwą. Ja zwabiłem sierpówki do swojego ogródka. Najpierw zacząłem od dokarmiania zimą. Przesiewałem różne pokarmy, które miały trochę grubsze nasionka, tak jak dla gołębi. Były one osobno oferowane i to rzeczywiście spodobało się sierpówkom. Nie musiały się przepychać z dzwońcami i innymi ptakami, tylko miały swoje miejsce, które oferowało pokarm niedostępny dla innych ptaków albo nieatrakcyjny. I powiesiłem kilka koszyków. Takie wielkanocne, z długim pałąkiem. Założyłem je na różnych drzewach i też pod okapem domu. I te koszyki zostały zaakceptowane. Oczywiście nie gniazdują blisko siebie, to nie są ptaki gniazdujące w koloniach, ale na przykład po dwóch stronach domu mogą być osobne gniazda. Straszny bałagan jest w tych gniazdach. Znoszą tam patyki, nie wynoszą odchodów. W pewnym momencie jest to po prostu madejowe łoże, ale wychodzą z tego piękne, czyste gąbki. Więc jest to szokujące zupełnie. Dla mnie ten gatunek jest tajemnicą. Mało tego, one do następnego lęgu potrafią przystąpić w tym samym madejowym łożu. Tylko trochę tam patyków naniosą i dalej biznes się dzieje. Więc tak, sierpówki jako sąsiedzi są bardzo sympatyczni, ale faktem jest, że o poranku zaczną nam już swoje trele.
3: Co zrobić, żeby taką sierpówkę uciszyć w sposób cywilizowany?
4: Po prostu polubić. Nie ma sensu uciszać sierpówki. To jest to cudowny ptak o cudownym głosie. Możemy zamknąć okno, jak ktoś nie lubi słuchać sierpówek, ale naprawdę są to bardzo mili sąsiedzi. Ja je bardzo lubię i szanuję.
2: Wśród zwierząt.
0: No i pohuczeli. Ciąg dalszy za tydzień o tej samej porze. A to Beata.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
10: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy

0: spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy? W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 8.17 lipca, piątek. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawi Artur Wertowski.
5: Burze, silny wiatr i ulewy są ostrzeżenia prawie najwyższego stopnia dla kilku regionów Polski. Nieprawidłowości opiewające na 120 miliardów złotych. Skarbówka sprawdziła, jak wydawano publiczne pieniądze za czasów rządów PiS. Zmiana rządu w Kijowie nie umknęła uwadze Rosjan. Wskazuje się na niezadowolenie po odwołaniu popularnego ministra obrony. Są ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i ulewami. Alerty drugiego stopnia obowiązują od Pomorza przez Wielkopolskę, ziemię łódzką i część Lubelszczyzny po Śląsk. W porywach wiatr może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Na zachodzie kraju mogą tworzyć się bardzo silne burze. Dzisiaj w niektórych regionach termometry pokażą 32 stopnie Celsjusza.
6: Za każdym razem, gdy dociera do nas takie gorące powietrze, jeżeli ono jeszcze przepłynęło sobie nad morzem albo nad bardzo wilgotnym lądem, to ono często w procesie parowania nabiera naprawdę duże ilości wody. No i oczywiście wysoka temperatura i duża ilość wody, no to są w zasadzie doskonałe warunki do powstawania zjawisk burzowych.
5: Tłumaczył klimatolog Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od południa w większości kraju będzie obowiązywało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami. 120 miliardów złotych to skala nieprawidłowości wykryta przez Krajową Administrację Skarbową po kontroli wydatków państwowych z czasów rządów PiS. Urzędnicy sprawdzili lata 2020-2023. Do tej pory zostało skontrolowanych niemal 170 podmiotów, co wykryto na przykład przy przyznawaniu dotacji, o tym wiceszef skarbówki Zbigniew Stawicki.
7: Udzielanie, przekazywanie dotacji określonym podmiotom mimo negatywnych rekomendacji komisji dokonujących oceny wniosków. Również jeżeli chodzi o naruszenie zasad przyznawania, to dokonywanie zmian wyników konkursu, czyli po prostu po fakcie zmieniano wyniki po to, żeby pozornie na dotację załapał się ten, kto trzeba. Ogólnie w zakresie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem to jest ponad 100 beneficjentów na ponad 400 milionów złotych.
5: W związku z nieprawidłowościami złożono do prokuratury 250 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Śledczy wszczęli już 200 spraw. Polscy piloci po raz kolejny w tym tygodniu przechwycili rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Tym razem były to dwa myśliwce Su-30 oraz samolot rozpoznawczy IU-20. Leciały około 30 km od Jastrzębiej Góry. Piotr Durys wie więcej o tych incydentach.
8: To już trzeci dzień z rzędu, kiedy polscy piloci reagują na rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. W środę przechwycono parę Su-30 z Królewca, a we wtorek samolot rozpoznawczy IU-20 na północ od Ustki, mówi rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych, major Ewa Złotnicka.
9: Para dyżurna myśliwców Sił Powietrznych dokonała ponownego skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej i eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotów Federacji Rosyjskiej, które wykonywały lot nad Morzem Bałtyckim.
8: Choć rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, poderwanie polskich myśliwców wywołał brak włączonych transporterów i złożonych planów lotu.
9: Jest to standardowa procedura, kiedy statki powietrzne wykonują loty gdzieś w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej.
8: Po zakończeniu polskiej eskorty samolot IU-20 przyjęły szwedzkie myśliwce. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Moskwa z zainteresowaniem obserwuje zmianę rządu w Kijowie. W ocenie części niezależnych komentatorów Kreml liczy, że sytuacja polityczna wpłynie na czasowe osłabienie ukraińskiej obrony.
10: Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując zmianę rządu na Ukrainie, podkreślił, że Rosji zależy przede wszystkim na zabezpieczeniu własnych interesów. Jak dodał, dla Moskwy najważniejsze jest, jak zmiany te wpłyną na uregulowanie konfliktu. Rosyjskie media państwowe wybijają informacje o protestach związanych z dymisją Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Kremlowskie media szczególną uwagę zwracają na pojawiające się w trakcie ulicznych protestów hasła z żądaniem dymisji szefa Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Oleksandra Syrskiego. Natomiast niezależne rosyjskie media

0: zwracają uwagę na kapitał polityczny Michała Fedorowa i zastanawiają się, czy w nadchodzących wyborach stanie on obok Wołodymyra Zełenskiego, czy będzie budował własny kapitał polityczny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Pod stołu nagle wyskoczył w studiu Krzysztof Łoniewski. Za oceanem kończy się mundial, w kraju zbliża start PKO Ekstraklasy. Z reguły poprzedza go mecz o super puchar. Mistrz Polski gra ze zdobywcą pucharu i to mistrz był tym razem Górą. Lech w Poznaniu 3-1 wypunktował Górnika Zabrze. To goście prowadzili jednak w tym spotkaniu, co nam po meczowej konferencji prasowej przypomniał trener Górnika, Słowak Michał Gaszparik.
4: Szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem po tento zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej połowie na 1-0, tak by się nam w tej drugiej połowie grało trochę inaczej.
3: Kibice Lecha wywiesili wczoraj na trybunach transparent z podpitym prezesem PZPN Cezarym Kuleszą i podpisem Łączy nas WUDA. Kulesza przezornie nie pojawił się przy bułgarskiej, tłumacząc się wyjazdem na finał mundialu, ten w niedzielę, a nie dziś. Uprzednio ze swoją świtą wpadł na pomysł, żeby przenieść mecz o superpuchar do Wrocławia. Nie chciały się na to zgodzić obydwa kluby i ich kibice. Prezesa związku zabrakło także na majowy mecz o finałowym o Puchar Polski. Wówczas też miał ważniejsze sprawy na głowie. Tak mu leży na sercu dobro krajowego futbolu. Przypominamy, Kulesza nie ma kontrkandydata w nadchodzących wyborach na szefa naszej federacji. Robert Lewandowski tymczasem nie zadebiutował w Chicago Fire. Mecz z Vancouver Whitecaps w lidze MLS został przełożony ze względu na fatalną jakość powietrza w stanie Illinois. Ogłoszono 5 w 6-stopniowej skali alert, określany mianem purpurowego. Stoją za nim płonące lasy w Kanadzie oraz wysokie stężenie ozonu. A w Tour de France trzecia etapowa wygrana Tima Merliera. Na finiszu Belg wyprzedził Holendra Olafa Koya i rodaka Jaspera Philipsena. Doszło też do kraksy wywołanej upadkiem kolumbijczyka Fernando Gaviri. Kilku kolarzy dziś najpewniej nie zamelduje się na starcie etapu numer 13. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Ciepło dziś, bardzo ciepło w całej Polsce, od 27 stopni na Podhalu, tam burze, do 32 na Podkarpaciu, tam bez burz.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Aha, która godzina jest, przepraszam, bo tu jakieś konsylium zegarowe się odbywa.
7: 7:07.
6: Która?
7: No 7:07.
6: A, no bo nie było cię słychać, bo mówiłeś tyłem. To teraz, proszę państwa, ważny moment.
7: Przodem?
6: Ważny moment. Teraz. Mhm. Uspokajamy emocje i żarty. Dzisiaj jest smutny dzień, bo już rok minął od...
7: Nie wiem, o czym powiesz, rzeczywiście, to smutny dzień.
6: Śmierci Joanny Kołaczkowskiej, która przez wiele lat współtworzyła audycje rozrywkowe w programie trzecim, więc, jeżeli pozwolisz...
7: Oczywiście.
6: To sięgniemy do archiwum i to będzie o tym, co każdy rodzic doskonale zna z własnego doświadczenia. Gotowy?
7: Mhm.
8: Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Mali szantażyści. My rodzice dobrze wiemy, że nasze dzieci oprócz tego, że są słodkie, wesołe, kochane, rozbrajające, pocieszne, mądre, zdolne, wspaniałe, potrafią też być małymi szantażystami. Nagle ni stąd, ni zowąd chcą nas dorosłych zmieniać, jakby w ogóle nie podejrzewały, że w przyszłości będą takie same jak my. Strzeżmy się ich teraz. Strzeżmy się naszych dzieci. Ile razy słyszeliśmy od naszych własnych pociech na urodzinach lub przy świątecznym stole: mamo, miałaś nie jeść ciastek. A ja raz chlapnęłam na głos w rozpaczy, że nie będę więcej jeść słodyczy. I już przy pierwszej próbie złamania tej deklaracji, gdy sięgasz po malusi, taki tici biszkopcik, masz za plecami swoje własne dziecko, własne, które rzuca komentarz: zdaje się, że nie jesz słodyczy, mamo. I to przy ludziach. Co za upokorzenie. Albo: mamo, miałaś nie palić. I co mamy w takiej chwili powiedzieć? Jak

0: się zachować? Dyskutować z nią przy ludziach? Damy dowód przecież naszej słabości. Dorosła kobieta tłumaczy się przed dzieckiem, że pali? A może powiedzieć, nie dyskutuj, lepiej zajmij się lekcjami. Nie, no też nie, bez sensu. Okaże się jeszcze, że oprócz jarania fajek mamy inne skłonności i za chwilę nasze dziecko wysypie nas przed całym światem. Lepiej chwilę podyskutować i cieszyć się, że nie kompromituje nas dalej. Obrócić to w żart? Słaby pomysł. I tak świadkowie będą wiedzieć swoje.
1: Tak mówiła na naszej antenie w skeczu Mali Szantażyści Joanna Kołaczkowska. To już rok.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Audycja poranna do 9:00. Anna Regulska, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Polecamy się. A teraz wspomnienia z naszego dzieciństwa.

0: Chciałam zarekomendować Pogorzelice w zachodniopomorskim. To jest nieduża wioska. No trochę z jednej strony zabudowana od strony Niechorza, ale jeżeli chodzi o drugą stronę, to są lasy przepiękne, kiedyś były duże jagody. Spokój, cisza, szeroka plaża, czysta, duża, bez żadnych tych budek do sprzedażnych. No naprawdę jest coś wspaniałego. A przy okazji można spędzić bardzo aktywnie czas, bo są trasy i ścieżki do spaceru i spacer na latarnię morską do Niechorza, do Rewala, do Trzęsacza, gdzie jest kościółek i koncerty organowe.
1: O najpiękniejsze miejsca nad morzem pytamy. Jest 8:13.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Łączymy się z panem profesorem Markiem Safianem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, byłym sędzią w stanie spoczynku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepraszam. Widzimy się i słyszymy, panie sędzio?
4: Tak, doskonale.
3: Panie profesorze, napisał pan razem z profesorem Colem i z byłym prezesem Trybunału Jerzym Stępniem. We trójkę napisaliście list do prezydenta w sprawie uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Czy z jakim przyjęciem się ten list spotkał?
4: Tak, no, przede wszystkim może warto powiedzieć dwa słowa o kontekście tego listu. Kontekst był bardzo

0: charakterystyczny. My postanowiliśmy na zasadzie gestu wsparcia i solidarności sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani, niedopuszczeni do orzekania, odwiedzili Trybunał i odbyli rozmowę w Trybunale Konstytucyjnym z naszymi kolegami. I cóż, no, ujrzeliśmy sytuację, która wydaje się być dramatyczna dla każdego. Niekoniecznie dla prawnika i dla byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Makabryczna i dramatyczna, dlatego że są to najważniejsze osoby w państwie z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości i sprawowania kontroli konstytucyjności prawa. I osoby te siedzą w westybulu Trybunału, nie są wpuszczane do swoich gabinetów, nie mogą korzystać z pomocy asystenckiej, nie otrzymują wynagrodzenia, żadnego wsparcia, nic kompletnie, prawda? I ta sytuacja trwa już od ponad 3 miesięcy. Uznaliśmy, że to jest tego rodzaju przypadek szczególny, nadzwyczajny, który wymaga reakcji, który nie może być skwitowany po prostu stwierdzeniem faktu, że no cóż, no tak się dzieje, myśmy zrobili wszystko, co można, nic więcej nie można zrobić. Postanowiliśmy użyć takiego środka alarmowego, swoistego środka alarmowego, którym było zasygnalizowanie tego problemu szerzej. No i uznaliśmy, że problem funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego, kontroli konstytucyjności prawa, instytucji wymiaru sprawiedliwości najogólniej rzecz biorąc, jest to problem, który powinien być w ogóle oddzielony od sporu politycznego i potraktowany jako materia wspólna dla wszystkich środowisk politycznych i dla całego społeczeństwa, jako będąca przedmiotem w istocie rzeczy dobra wspólnego.
1: Panie profesorze, no właśnie, bo piszecie w tym liście, że państwo nie ma już bezpieczników na wypadek, na przykład, gdyby prezydent nie mógł przejściowo sprawować urzędu i że obywatele są dzisiaj pozbawieni możliwości skutecznego korzystania z instytucji skargi konstytucyjnej, gdy przegrywają sprawę na podstawie wadliwego przepisu.
0: Tak, i to jest bardzo dramatyczny skutek, dlatego że ja pamiętam, prawdę mówiąc, wiele lat temu, zaraz po wejściu w życie konstytucji, jak ogromnie znaczące było wprowadzenie tej instytucji skargi konstytucyjnej, indywidualnej skargi konstytucyjnej, którą, jak wiemy, nie wszystkie systemy prawne w krajach europejskich posiadają, nawet te, które mają sądy konstytucyjne. I to jest potężny instrument kontroli władzy publicznej przez obywatela. Daje się jednostce szalenie ważny instrument kontrolny, który może doprowadzić do sytuacji, kiedy jakby wszystkie środki inne zawiodły i na końcu, no wreszcie jest Trybunał Konstytucyjny, który może powiedzieć, no a państwo tutaj źle zrobiło, wydało złe prawo. Złe prawo, które spowodowało, że ty jesteś gnębiony, nie otrzymujesz satysfakcji, która byłaby zgodna z poczuciem sprawiedliwości, prawem i zasadami konstytucyjnymi. To jest bardzo ważny instrument dla każdego przeciętnego zjadacza chleba. Ja pamiętam, że przecież wiele tych skarg dotyczyło zarówno spraw karnych, prawa karnego, jak i prawa administracyjnego, publicznego, no, sporów administracyjnych, które się kończyły niekorzystnymi dla obywateli orzeczeniami. I na przykład też bardzo...
1: Panie profesorze, ale czy Trybunał jest tak naprawdę potrzebny w polskim systemie prawnym? Bo od 10 lat nie mamy Trybunału. Od 10 lat nie mamy Trybunału, odkąd pani była premier Beata Szydło nie wydrukowała orzeczenia w 2016 roku i od tego czasu właściwie Trybunał nie funkcjonuje.
0: Tak, panie redaktorze, oczywiście nie ma o czym mówić. Ja uważam, że istnienie Trybunału Konstytucyjnego jest to jeden z najważniejszych bastionów czy sporników państwa prawnego. Tu nie ma żadnej wątpliwości. Ja robiłem szerokie badania porównawcze, będąc takim raporterem generalnym dla Akademii Prawa Porównawczego na temat funkcjonowania rule of law, rządów prawa w państwach, bardzo szeroki przekrój właśnie na całym świecie. I okazuje się, że tam, gdzie działają skuteczne, efektywne sądy konstytucyjne, ale są nie na papierze, ale sądy, które mają rzeczywiście realne kompetencje. Demokracja trzyma się lepiej. Ona jest znacznie bardziej skuteczna i jest to autentyczna gwarancja dla systemu. Tam, gdzie nie ma dobrego sądownictwa, zwłaszcza sądownictwa konstytucyjnego, nie ma niezależnych sądów, zwłaszcza niezależnych sędziów konstytucyjnych, demokracja zaczyna pękać. Pojawiają się rysy i pojawia się niebezpieczeństwo. I dlatego jestem przekonany, że to jest absolutnie kluczowa instytucja dla jakości prawa, dla jakości ochrony, gwarancji.

0: praw jednostki.
1: Panie profesorze, ale jak wyjść dzisiaj z tej sytuacji patowej? Bo mamy czwórkę sędziów, którzy złożyli ślubowanie podczas takiej uroczystości zorganizowanej przez marszałka Sejmu i podkreślili, że wobec prezydenta to czynią. W związku z tym pan Święczkowski, prezes Trybunału, nie dopuszcza ich do orzekania. I mamy profesora Sławomira Patyrę, który został wybrany niedawno do Trybunału Konstytucyjnego. Powinien orzekać od 28 czerwca, bo wtedy skończyła się kadencja sędziego Zielonackiego na miejsce, którego został wybrany. I nie jest zapraszany do prezydenta na zaprzysiężenie. Wy macie swoje rozwiązanie. Jakie to jest rozwiązanie?
0: No tak, budzi to oczywiście ogromne zdumienie i niepokój, ponieważ rzeczywiście sędzia Patyra został wybrany ponad miesiąc temu, powinien w tej chwili już orzekać, nie ma żadnych powodów, dla których nie może być dopuszczony. Co więcej, my sugerujemy w tym liście, podobnie jak w czasie rozmowy, że to jest doskonała okazja, to przyjęcie ślubowania od sędziego Patyry, zakładamy, że do tego jednak dojdzie, żeby zaprosić czwórkę sędziów, jeżeli prezydent uważa, że złożone wcześniej ślubowanie jego zdaniem nie wywierało skutków, chociaż moim zdaniem to jest pogląd nietrafiony, nietrafny, ale rozumiem, że tak uważa, no to jest wspaniała okazja, żeby zaprosić tych sędziów i odebrać od nich ślubowanie. Są metody rozwiązania właśnie w ten sposób. No jeżeli nie, to wiemy, że są metody zastępcze, które przewidują inną możliwość złożenia ślubowania wobec prezydenta. Problem jednak cały czas wymaga rozwiązania bardziej generalnego. To znaczy chodzi o to, by w Trybunale mogło dojść do ukonstytuowania się rzeczywiście nowego składu w pełni skutecznego. No i w tym celu, jak rozumiem, no, muszą zapaść pewne rozstrzygnięcia zupełnie kluczowe dotyczące na przykład kwestii immunitetu pana prezesa Święczkowskiego. Muszą być podjęte też decyzje przez Zgromadzenie Ogólne, w którym będą uczestniczyli ci sędziowie. Ostatnio widzieliśmy próbę, która została podjęta przez czwórkę sędziów, żeby jednak uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym. Ona zakończyła się w ten sposób, że dwóch sędziów po prostu w ogóle nie wpuszczono do budynku, co jest no, karygodne. Dostali zakaz wejścia do budynku, już tym razem nawet na holu nie mogą oczekiwać. Dwóch sędziów zostało wpuszczonych jako gości na zgromadzenie, a nie jako uczestników. Więc to wszystko jest
1: no, ale jest w ogóle w prawie przewidziana taka instytucja gościa na Zgromadzeniu Ogólnym?
0: To wszystko razem to jest działanie pozaprawne. Oczywiście pamiętajmy, że blokowanie sędziom uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym i orzekania, no jest to naruszanie w sposób jawny i dramatyczny przepisów konstytucyjnych. To jest gwałcenie konstytucji na oczach społeczeństwa. Niedopuszczalne. No i dlatego my się pytamy o konsekwencje i sposób reagowania, bo nie możemy się przyglądać biernie tej sytuacji, która budzi tego rodzaju oceny. Ona jest z punktu widzenia obywateli na pewno niezrozumiała i domaga się jakiegoś szybkiego rozwiązania. Jestem przekonany, że...
1: Panie profesorze, ale pan się spotkał z szefem kancelarii prezydenta, ministrem Boguckim i co pan od niego usłyszał? Czy prezydent ma
0: tak,
1: zamiar...
0: Tak, jeszcze dokończę jeden wątek.
1: Proszę bardzo.
0: Jeszcze, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że w tej chwili Trybunał orzeka oczywiście w składzie, który jest niezgodny z przepisami konstytucji. To raz. Ten skład jest oczywiście bardzo okrojony i nie może być skomponowany w sposób, który by był zgodny z zasadami proceduralnymi. W związku z tym sytuacja jest taka, że jest w tej chwili 400 spraw oczekujących na rozstrzygnięcie w Trybunale, a te, które są rozstrzygane w składzie między innymi z udziałem pana Święczkowskiego, pana Piotrowicza, więc sędziów, czy pana Piskorskiego, no więc te składy w takiej postaci, one nie mogą wydawać skutecznych wyroków. Co więcej, składy powoływane dzisiaj są przeznaczone do rozpatrywania spraw z związanych z wnioskami posłów PiS-u. 400 innych spraw czeka, natomiast sprawy wniosków PiS-u idą w pierwszej kolejności.

szybkości bardzo szybko. No to wszystko razem, muszę powiedzieć, zaczyna wyglądać już jak swoista tragifarsa, ale tragifarsa, która ma swoje koszty i którą obywatele no, też muszą oceniać jako coś kompletnie niezrozumiałe. Najgorsze jest przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie się...

0: rodzaj farsy, czy tragifarsy. Wracając do pani pytania, pani redaktor, to nasza rozmowa z ministrem Boguckim no była efektem wniosku, o którym prosiliśmy o spotkanie pana prezydenta. Minister Bogucki zaprosił nas jakby w imieniu prezydenta, mając upoważnienie od prezydenta, jak twierdził, do prowadzenia tego rodzaju rozmowy. Myśmy zaznaczyli, że to jest rozmowa oczywiście, która ma mieć charakter zupełnie niepolityczny, nie będzie o racjach politycznych, nie chcieliśmy się wymieniać argumentacją tego typu, natomiast zwróciliśmy uwagę na konsekwencje tego, co jest związane z kryzysem. Między innymi mówiliśmy o tym, co jest w tym liście, pokazując, że to przecież nie jest sprawa jednego ugrupowania politycznego, to nie jest sprawa czy to koalicji rządzącej, czy opozycji, tylko to jest sprawa wszystkich. Dlatego, że to, że nie działa Trybunał, to, że nie ma bezpieczników w państwie odpowiednich, to, że mamy do czynienia z paraliżem skargi indywidualnej i tak dalej, i tak dalej, to jest oczywiście interes wszystkich. Co więcej, jeżeli będą podjęte decyzje w sposób, który wydaje się w tej chwili jedynie możliwy, to znaczy poprzez dopuszczenie sędziów wybranych prawidłowo przez parlament do orzekania, to ten kryzys może się ciągnąć następne 15 lat równie dobrze.
1: No ale panie profesorze, co pan usłyszał? Co pan usłyszał w odpowiedzi? Czy prezydent chce uporządkować sytuację w Trybunale?
0: Usłyszeliśmy. No niestety argumentację, która dla nas jest kompletnie nieprzekonywująca, byśmy nie chcieli zresztą na tę płaszczyznę wkraczać, dotyczącą wybranych sędziów. Mianowicie ciągle ten sam argument, że przecież oni składając akt ślubowania w Sejmie naruszyli zasady, prawo, konstytucję i wobec tego utracili wiarygodność jako sędziowie i nie mogą w związku z tym być dopuszczeni do orzekania.
1: A o tym, czy rzeczywiście, panie profesorze, o tym, czy rzeczywiście sędziowie naruszyli jakieś normy prawne, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był profesor Marek Safian, był prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia w stanie spoczynku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który z nami zostaje na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy sprawiedliwość, czy Prawo i Sprawiedliwość dosięgnie Zbigniewa Ziobry.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład

0: Energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: 8.30 i Artur Wewiatowski.
3: Sytuacja sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania, jest dramatyczna i dlatego wysłaliśmy nasz list. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian, który z dwoma innymi byłymi prezesami był autorem pisma do prezydenta.
4: Makabryczna i dramatyczna, dlatego że są to najważniejsze osoby w państwie z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości i sprawowania kontroli konstytucyjności prawa. I osoby te siedzą w westybulu Trybunału, nie są wpuszczane do swoich gabinetów, nie mogą korzystać z pomocy asystenckiej, nie otrzymują wynagrodzenia, żadnego wsparcia, nic kompletnie. I ta sytuacja trwa już od ponad 3 miesięcy.
3: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTube. Prawdopodobnie pumę widziano na Dolnym Śląsku. Duże zwierzę kotowate zostało nagrane między miejscowościami Droglowice i Wojszyn.
5: Nikt tego zwierzęcia nie widział drugi raz, ale z ostrożności, w związku z tym, żeby ostrzec mieszkańców, wystosowaliśmy taki apel, żeby nie przebywać w terenach leśnych, w pobliżu terenów leśnych. No i jeżeli ktoś zauważy jakieś zwierzę podobne do opisu, żeby zgłosić do odpowiednich służb.
3: Mówiła wójt gminy Pęcław Dorota Jewniewicz. Również starosta powiatu głogowskiego zaapelowała, by nie wchodzić do lasów, zabezpieczyć zwierzęta domowe i gospodarskie, a także zwracać większą uwagę na dzieci bawiące się na zewnątrz. Kilka dni temu pumę schwytano w województwie zachodniopomorskim. Jej poszukiwania trwały 5 dni. Rada Pokoju Donalda Trumpa porzuca plan odbudowy Strefy Gazy i zostawia jedynie niewielki program pilotażowy, a i ten pewnie nie zostanie wdrożony przed końcem roku. Analizuje Guardian. Gazeta alarmuje, że premier Izraela w poszukiwaniu głosów w wyborach może rozpocząć w Gazie nową ofensywę wojskową. Od czasu październikowego zawieszenia broni w Gazie Izrael zabił tam ponad 1100 osób. Cały czas nie pozwala również na przewiezienie sprzętów, takich jak panele słoneczne czy rury wodociągowe, które ułatwiłyby życie mieszkańcom, ale też umożliwiłyby odbudowę. Teraz okazuje się, że ambitny plan odbudowy to osiedle z kontenerami mieszkalnymi dla kilkudziesięciu tysięcy osób, które będzie kontrolowane przez palestyńskie siły policyjne. To był serwis Trójki.
2: A co tam nad morzem?
6: Najpiękniejsze dla mnie miejsce, jakie zapamiętałem, to Półwysep Helski, to już niezmiennie od lat. Miejscowość Dębki, a chyba najpiękniejsza plaża to na końcu Polski. Znajduje się w miejscowości Piaski na Mierzei Wiślanej, przy granicy z Rosją, gdzie po prostu piasek, woda, wybrzeże jest po prostu wręcz niesamowicie idealne.
2: Pogoda dla Krynicy Morskiej i miejscowości Piaski. Dziś 26 stopni, ciepluteńko, ale już w poniedziałek 16 i deszcz. Uwaga, uwaga. Nie nad morze będziemy teraz zapraszać, ale do naszego ogrodu przy Myśliwieckiej 357. Katarzyna Borowiecka jest ze mną. Dzień dobry, Kasiu.
7: Dzień dobry.
2: Czy kosy śpiewają gdzieś w twojej okolicy?
7: Nie, tramwaje jeżdżą w mojej okolicy, bo jestem w drodze do pracy.
2: No dobrze, to skoro nie ma tam kosa, a jesteś w okolicy tramwajowej, to zaprośmy do ogrodu, bo kos dziś do zobaczenia.
7: Zaprośmy, będzie cudownie. Nasz ogród, jeśli państwo nie mieli jeszcze okazji go doświadczyć, to jest bardzo przyjemne miejsce. Rośnie tam nawet jabłoń, ale my rozstawimy dzisiaj wielki ekran i będziemy pokazywać jeden z najlepszych polskich filmów XXI wieku i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Czyli Kosa Pawła Maślony, film historyczny, ale nie tak historyczny jak polskie kino nas do tego przyzwyczaiło, bo to jest film, który jest trochę westernem, trochę antypotopem i jest, użyję takiego określenia, tarantinowski w swojej esencji.
2: Można do nas dzwonić, 22 i 7 trójek, można do mnie pisać, michał.nogaś@polskieradio.pl, o której pokaz, przypomnijmy.
7: O 21.30, wtedy mniej więcej zachodzi słońce i wtedy będziemy mogli komfortowo ten film pokazywać w naszym ogrodzie.
2: Ciepła noc przed nami, 22 i 7 trójek albo michał.nogaś@polskieradio.pl. Zapraszamy na film Kos Antypotop, dziś w naszym ogrodzie spotkanie prelekcję, pokaz poprowadzi Katarzyna Borowiecka.
7: Prelekcję.

0: Bez przesady.
1: Podobnie jak i popołudniową zapraszamy do Trójki audycję dziś. Dziękuję ci bardzo. Spokojnej drogi.
0: Dziękuję. Do zobaczenia. Kosami
1: a tramwajami. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.
1: A teraz jeszcze dla Kasi i dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy piosenka do skakania. Skacząc można napisać michał.nogaś@polskieradio.pl albo 22:07 trójek i się zgłosić na pokaz Kosa w naszym ogrodzie. Dziś 21:30. Przypomnę, film, jakich mało. Proszę się zgłaszać. Hop, hop.

0: 23 minuty do 9 to Ble, o matko z córką.
1: Wspólne różnice.
2: Dzień dobry Państwu, piątkowy ranek.
3: Dzień dobry.
2: Barbara Czerska, moja matka.
3: I moja córka, Katarzyna Kasia.
2: My się różnimy, wspólnie siedzimy tu i się różnimy. Niczym innym się nie zajmujemy właściwie. Ale wspólnie, i to jest najważniejsze. Mamuś, twoje ulubione zdanie filozoficzne, ja wiem, że to jest jedno z twoich ulubionych zdań filozoficznych, to jest zdanie Lucjusza Enneusza Seneki, który powiedział tak: jakże pomysłowy jest gniew w wyszukiwaniu swoich powodów.
3: To jest genialne zdanie, ponieważ jak państwo się tym różnym gniewnym przypatrzą dookoła siebie, na przykład to słynne zdanie z plakatów, że zupa była zasłona. No, jeżeli ktoś potrafi się wściec, bo zupa była zasłona, to znaczy, że znalazł dwie najważniejsze rzeczy. Znalazł powód swojego gniewu i autora tego powodu, czyli żonę na ogół słabszą fizycznie, którą lejemy za to, że zupa była zasłona.
2: I wiesz co, ja myślę, że to zdanie, oprócz takiego wymiaru, powiedziałam, tragicznego, no bo to jest wymiar tragiczny, indywidualnego, ono też działa w kontekście zbiorowości, że w zbiorowościach to też tak jest, że jeżeli zagniewanie następuje, to historia nas tego uczy, to jest to, co się działo przy narodzinach różnych reżimów totalitarnych, że był jakiś gniew społeczny, dla którego trzeba było znaleźć powód, czyli jakichś winnych, trochę taki żyrardowski kozioł ofiarny się tutaj pojawiał, no i wtedy można było spalić czarownicę, urządzić pogrom dla ludności żydowskiej. Dużo różnych strasznych rzeczy można
3: urządzić,
2: było zrobić.
3: Urządzić Auschwitz. Wiele można rzeczy pod tym. Ja tylko chcę powiedzieć, no bo co tu dużo mówić, jesteśmy jakoś zobowiązane historią filozofii, że ten cytat pochodzi z przepięknego tekstu Seneki, De Ire, o gniewie, który to tekst Seneka podarował swojemu wychowankowi, Neronowi.
2: Kiedy on miał problemy, miał issues z
3: on wstępował na tron
2: anger managementem.
3: I różni ludzie mieli złudzenie, że to taki uroczy młodzieniec, który gra na harfie.
2: Grał
3: na harfie. Tak, też bardzo lubił, jak Rzym się palił. To tak ładnie wyglądało. No w każdym razie
2: esteta.
3: Człowiekiem, który nie miał co do niego złudzeń, był właśnie Seneka. Bardzo państwu polecam filozofów jako wychowawców, bo i Arystoteles wychował wielkiego władcę, lepiej mu poszło, wychował Aleksandra Wielkiego.
2: No ale potem bardzo biedny był Arystoteles przez to, bo jak Aleksander Wielki umarł, to na Arystotelesie się skupiło dużo tego gniewu ludu.
3: Tak, zginął Lykeion razem z ogromnym jego dorobkiem. Natomiast znaleziono powód do gniewu.
2: No właśnie, może jakbyśmy miały te ćwiczenia dla państwa kontynuować, ja myślę, że to jest dobra, to może tydzień bez gniewu?
3: Tydzień bez gniewu, albo przynajmniej jak już państwa trzęsie ze złości, to niech

0: Państwo sobie pomyślą tak, no i co, i zaraz znajdę jakiś powód, tak?
1: A może ten powód jest we mnie? Może to tak naprawdę ja się chcę zagniewać, a nie świat mi coś zrobił?
0: To właśnie może oddechy, może ćwiczenia.
1: Może trzeba liczyć?
0: Może. A może trzeba przeczytać Deire Seneki, bo to piękny tekst, proszę państwa.
1: No to zostawiamy państwa z Seneką i z tekstem o gniewie i nie szukajcie powodów, tylko po prostu może spróbujcie się nie gniewać.
0: Nie gniewajmy się.
1: Nie gniewajmy się na siebie. Nie.
0: Do usłyszenia.
2: Wspólne różnice.
3: O niegniewanie się na siebie apelowały Katarzyna Kasia i Barbara Czerska. Przypomnę, że wszystkie odcinki dotychczasowe można zobaczyć na naszym profilu na YouTubie. Wszystkie odcinki do odsłuchania na naszej stronie trojkapolskieradio.pl, w serwisach streamingowych, a fragmenty niewielkie w naszych mediach społecznościowych. Nie gniewajmy się. Rok mija od śmierci Joanny Kołaczkowskiej, nieco ponad dwa lata temu, 1 kwietnia 2024 roku. Wspólnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tu obok, świętowaliśmy z nią właśnie nasze 62. urodziny.
4: Czy jest może tutaj na sali Krzysztof jakiś? Jest Krzysiek? O, ale super. Panie Krzyśku, możemy być na ty? Od razu. Aśka. Aśka. A ty? A ty? Chris? Ale będzie Krzysiek, dobra? Bo mi więcej sylab potrzebuje. Krzyśku, wykonasz ze mną utwór? Super, tak z miejsca. Normalnie z miejsca. Będą takie momenty, w których będę śpiewała i pytała ciebie o coś i mam prośbę, żebyś wtedy krzyknął tak bardzo. Tak, przecinek bardzo. Tak, tak, tak, tak, tak. Możemy zrobić próbę. Krzysiek, najadłeś się dzisiaj?
5: Tak, bardzo.
4: Cudownie. Możesz usiąść. Znaczy, możesz też stać, wiesz, ale...

0: się ludzie śmieją ze mnie. Krzyżku, przyznasz to uczucie? No. Ludzie, czy znacie to uczucie?
1: Bardzo!
0: Dziękujemy bardzo, Krzyżku. Dla pana Krzyżka brawa, dziękuję. Dziękuję bardzo. Podziękowania dla pana Krzysztofa.
2: Joanna Kołaczkowska.
3: Artur Andrus, Joanna Kołaczkowska i chyba tego nikt jeszcze oficjalnie nie powiedział. Krzysztof Ścierański, który był z nami wtedy na koncercie z okazji 62. urodzin Trójki. Rok mija bez Aśki. A to inny Krzysiek. Zalewski.

Jeszcze a propos Krzyśków, to Krzysiek Łoniewski za tydzień poprowadzi audycję poranną w piątek, a także w środę i w poniedziałek, a we wtorek i w czwartek Michał Jędrkowiak, bo i...

0: Robert Grzędowski i ja udajemy się na krótsze lub dłuższe wakacje. A propos kolegi Grzędy.
1: Momenty były.
2: To już za chwilę. To już w niedzielę, finał mundialu. Więc ja z tej okazji opowiem Państwu o krykiecie. Tak, jest o krykiecie, bo piłka nożna nie byłaby sportem, który znamy, gdyby nie stary, dobry krykiet. Nie, ten sport z końmi to polo, a ten z młoteczkami, znany z Alicji w Krainie Czarów, to krokiet. Natomiast krykiet to ten sport nieco przypominający baseball, tylko że z płaskim jak deska kijem. Popularny w krajach wspólnoty brytyjskiej i niezwykle stary. Dzisiejszy moment datujemy na połowę XVIII wieku, 100 lat przed wynalezieniem znanej nam piłki nożnej. Rok 1755. To wtedy po raz pierwszy wydano w druku zasady krykieta, dumnie nazywane do dziś prawami.
3: Laws of cricket.
2: Oczywiście przez lata ewoluowały do poziomu skomplikowania niezrozumiałego dla kibiców spoza dawnego Imperium Brytyjskiego, ale nie o szczegóły zasad.
3: Laws of cricket.
2: Przepraszam, praw dzisiaj chodzi. Chodzi o elementy piłki nożnej, które wywodzą się bezpośrednio z krykieta. A ten najważniejszy to liczba zawodników na boisku.
4: Say what?
2: Mogą Państwo trafić w sieci na teorię o matematycznych wyliczeniach stosunku wielkości boiska do liczby piłkarzy.
5: 2 akry podzielić na 13, no nie wychodzi.
2: Ale tak naprawdę, naprawdę w piłkę gra się po 11, bo w krykieta grało się już wcześniej po 11. Najwyraźniej Brytyjczycy, twórcy obu tych dyscyplin, poszli na łatwiznę. Mamy jeszcze coś takiego jak hat-trick. Każdy kopiący piłkę wie, że hat-trick to 3 gole strzelone w jednym meczu, ale niekoniecznie zdaje sobie sprawę, że oryginalnie hat-trick to 3 wykluczenia odbijających przez miotacza w 3 kolejnych rzutach.
6: Słucham?
2: Muszą mi Państwo uwierzyć. A hat-trickiem taki wyczyn nazywa się... nie wiadomo dlaczego. Prawdopodobna teoria mówi, że miotacz, który dokonał tego rzadkiego wyczynu, dostawał od kibiców nowy kapelusz. Rzecz ważna, w XVIII czy XIX-wiecznej Anglii. Są jeszcze rzut monetą, wykonywany przed meczami krykieta na długo przed narodzinami futbolu, i ochraniacze na golenie, bo te pierwsze piłkarskie były po prostu oskrobanymi do mniejszego rozmiaru ochraniaczami krykietowymi. Ale nie wchodźmy w szczegóły zasad.
3: Laws!
2: Praw krykieta. W każdym razie, gdy włączą Państwo finał piłkarskiego mundialu i usłyszą komentatora przedstawiającego wyjściowe jedenastki, albo zobaczą Leo Messiego strzelającego hat-tricka, to proszę wspomnieć zapach świeżo skoszonej łąki w podlondyńskim Surrey, na której już w XVIII wieku różne elementy współczesnej piłki nożnej były obecne w oficjalnych meczach krykietowych.
1: Momenty były.
0: Bardzo dziękuję, Robercie, udanych wakacji. Po 9:00 Sylwia Zadrożna, a my dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Anna Regulska nad wszystkim czuwała, Monika Gosławska program przygotowała, Darek Pieruk odbierał telefony, Michał Nogaś mówił. Dzięki, do usłyszenia, pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do

0: 200 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program trzeci Polskiego Radia, soby piątek, 17 lipca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich i szefa IPN na początek Sejm i rozpoczynające się głosowania. Długo wyczekiwana rewizja systemu ETS dzisiaj ma stać się faktem. Szef resortu finansów liczy na uwzględnienie polskich postulatów. Za oceanem orędzie Donalda Trumpa, mówił w nim o lukach w systemie wyborczym. Dzisiaj poznamy nazwisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Zostanie też przegłosowany wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Blok głosowań właśnie powinien się rozpoczynać. Łączymy się z Sejmem i naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, czym jeszcze zajmą się posłowie?
3: No przede wszystkim mają przyjąć uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. Do Sejmu trafiły trzy projekty: KO, PiS-u i PSL-u. Decyzją Komisji Spraw Zagranicznych to propozycja ludowców stała się projektem bazowym. Podkreślono w projekcie pamięć o ofiarach zbrodni na Kresach Wschodnich. Wspomina się też o Ukraińcach, którzy w tamtym czasie ratowali swoich sąsiadów. Zaznaczono również znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku. Izba wybierze też Rzecznika Praw Obywatelskich. O objęcie stanowiska ubiega się dwoje kandydatów. Rekomendowana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski. Sejm ma też głosować nad powołaniem Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Lewica i Koalicja Obywatelska zapowiedziały głosowanie przeciwko. Mateusz Szpytma może liczyć natomiast na głosy PSL-u, Polski 2050, Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.
2: A to była z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego apelują o rozwiązanie kryzysu w tej instytucji. Marek Safian, Jerzy Stępień i Andrzej Zoll wysłali w tej sprawie list do prezydenta, a także spotkali się z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim. O tym, co tam usłyszeli, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce były prezes Trybunału, profesor Marek Safian.
4: Niestety argumentacja, która dla nas jest kompletnie nieprzekonująca, byśmy nie chcieli zresztą na tę płaszczyznę wkraczać, dotyczącą wybranych sędziów. Mianowicie ciągle ten sam argument, że przecież oni składają ślubowania w Sejmie, naruszyli zasady, prawo, konstytucji, wobec tego utracili wiarygodność jako sędziowie i nie mogą w związku z tym być dopuszczeni do rzekania.
2: Prawnicy podkreślili, że uniemożliwianie sędziom objęcia stanowisk i wykonywania najważniejszych funkcji sędziowskich w kraju stanowi przejaw jawnego naruszenia zasad konstytucyjnych, na których straży powinien stać prezydent. A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube. Komisja Europejska oficjalnie przedstawi dzisiaj długo wyczekiwaną rewizję systemu ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2. Chodzi o wolniejszą redukcję puli wszystkich uprawnień, w tym tych darmowych dla przemysłu. Zdaniem Polski tempo powinno spaść do nieco ponad 2% i wtedy uprawnienia wyczerpią się w okolicach 2050 roku, a nie przed 2040. To pozwoli firmom na lepsze przystosowanie się do transformacji energetycznej.
5: Wiemy, że ETS to jest poważne obciążenie dla cen energii w Polsce, ale szczególnie należy zwrócić tutaj uwagę na przemysł energochłonny. Dlatego myślę, że te nasze starania podjęte do tej pory będą miały efekt. Z moich informacji wynika, że jest daleko idące zrozumienie wyjątkowej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska.
2: Mówił minister finansów Andrzej Domański, który przypomniał też, że Polska miała relatywnie gorszy punkt startowy, bo jeszcze niedawno niemal całość naszej energii pochodziła z węgla. Zdaniem rządu to powinno zostać uwzględnione w zmianach dotyczących systemu ETS. Donald Trump w wygłoszonym w godzinach największej oglądalności przemówieniu stwierdził, że w amerykańskich systemach wyborczych są luki. Jednocześnie Biały Dom odtajnił dokumenty w tej sprawie. Dotyczą one jednak w dużej mierze słabych punktów znanych od lat, którymi zajmowali się już urzędnicy w całym kraju.
6: Ogłaszam natychmiastowe odtajnienie i ujawnienie kluczowych informacji wywiadowczych ukazujących szokujące luki w zabezpieczeniach naszej infrastruktury wyborczej. W tej sprawie oceniamy prawdę o wadach całego systemu, mówił Donald Trump. Dokumenty ujawnione przez administrację rzucają nowe światło na to, z jaką zachłannością chińskie służby wywiadowcze gromadziły informacje na temat Amerykanów. Cyberszpiegostwo, czyli wykorzystanie technik hakerskich do pozyskania poufnych danych oraz stosowanie cyberataków w celu zakłócenia przebiegu wyborów, to dwie zupełnie różne kwestie. Dokumenty wskazują, że Chiny dopuszczały się tego pierwszego, a nie drugiego, pisze stacja CNN. Z opublikowanych dokumentów wynika, do jakich działań uciekali się rzekomo chińscy hakerzy, by szpiegować wysokich rangą przedstawicieli władz USA oraz kampanię prezydencką Joe Bidena z 2020 roku. Niektórzy urzędnicy odpowiedzialni za wybory prywatnie wyrażali ulgę, że prezydent Donald Trump

0: Trump nie ogłosił żadnych nowych, istotnych ani drastycznych kroków, które mogłyby wywrócić do góry nogami procedury wyborcze. Obawiano się, że prezydent może ogłosić stan wyjątkowy oraz podjąć próbę zakwestionowania certyfikacji maszyn do głosowania. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Klimat. W Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w kilku miejscach umiarkowana. Z OZE pochodzi 28% energii w sieci krajowej. Do wieczora można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Krzysztof Łoniewski.
3: Lech Poznań, zdobywcą piłkarskiego Superpucharu Polski, w meczu o to trofeum pokonał przed własną publicznością Górnika Zabrze 3-1. Tak to zwycięstwo skomentował trener kolejorza, Duńczyk Niels Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że możemy nowy sezon zacząć tak, jak zakończyliśmy poprzedni, sięgnięciem po trofeum. Dokonaliśmy tego i jesteśmy szczęśliwi. Z trenerskiego punktu widzenia zasłużyliśmy wygraną. Byliśmy lepszą drużyną na boisku. Stwierdził trener mistrza Polski Niels Frederiksen. Na trybunach nie pojawił się, podobnie jak na finale Pucharu Polski, Cezary Kulesza. Wykpił się zaproszeniem od Gianniego Infantino na finał mundialu. Spodziewał się na pewno niezadowolenia kibiców obydwu drużyn. Chciał wraz z przybocznymi przenieść wczorajsze spotkanie do Wrocławia. Sprzeciw obydwu klubów zahamował ten absurdalny pomysł. Kibice Lecha podsumowali go transparentem z zapijaczonym Kuleszą i podpisem „Łączy nas woda”. Myśląc o Robercie Lewandowskim, łączy nas podziw dla tego, ile dokonał na międzynarodowej arenie. Jego zjawiskowa kariera powoli dobiega końca. Zwieńczyć mają przygoda w Chicago Fire. Oficjalnie miała się zacząć wczorajszym meczem Ligi MLS przeciwko Vancouver Whitecaps. Spotkanie zostało jednak przełożone. Niebo nad wietrznym miastem spowiły kłęby toksycznego dymu. Jakość powietrza nie pozwoliła na rozegranie tego starcia. W Tour de France miały miejsce inne umowne ciężary. Na finiszu 12 etapu poważnie ucierpiało w kraksie kilku kolarzy. Bez szwanku pierwszy linię mety minął Belgiem Tim Merlier. To już jego trzecia etapowa wygrana w tegorocznej imprezie. Na prowadzeniu bez zmian Słoweniec Tadej Pogacar. Jego rodak Slavko Vincic będzie arbitrem niedzielnego finału Mistrzostw Świata, który na żywo ma obejrzeć, przypominamy, prezes PZPN światowiec Kulesza. A Osman Bukhari, najdroższy piłkarz sprowadzony do PKO Ekstraklasy, właśnie ją opuszcza. Reprezentant Gany został wypożyczony z Widzewa Łódź do Crvene Zvezdy Belgrad. Grywał już tam z powodzeniem, w przeciwieństwie do występów w trykocie RTS-u. Jego transfer opiewający jakoby na 5,5 miliona euro został jednogłośnie okrzyknięty niewypałem.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dzisiaj pogodnie, ale od zachodu nadciąga fala opadów i burz. Przyniesie także grad i porywisty wiatr. Chwilami opady będą intensywne. Na termometrach zobaczymy 27 stopni na Podhalu, do 28 na Podlasiu, 31 na zachodzie i w centrum oraz do 32 na Podkarpaciu.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD.

0: 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Jest piątek, 17 lipca, już prawie 13 minut po 9:00.

0: Anna Regulska, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Mówimy Państwu pięknie dzień dobry i zapraszamy na spotkanie z ekonomią w Trójce.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Winien i ma.
0: Ministerstwo Finansów obserwuje sytuację na rynku ropy naftowej, ale nie planuje na razie przywrócenia programu ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził ten program po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy cena ropy naftowej przekraczała 100 dolarów za baryłkę. Ta teraz utrzymuje się na poziomie około 85 dolarów. A rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie dla kierowców w Polsce oznaczają droższe tankowanie. Benzyna i diesel podrożały w ciągu tygodnia o ponad 20 groszy na litrze. Jak podaje ePetrol.pl, najdrożej jest obecnie na stacjach na Mazowszu, a najtaniej na Śląsku. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym, ale wykreślił z nich zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od tej działalności. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała do 2,5%, a wszystko za sprawą tańszych paliw i żywności. Kolejne miesiące według prognoz ekonomistów nie będą jednak już tak dobre z punktu widzenia naszych portfeli. Resort klimatu planuje kaucję dla tzw. małpek, ale prace nad przepisami rozpoczną się dopiero jesienią. W ramach systemu kaucyjnego do końca czerwca w Polsce zebrano ponad 2 miliardy 300 milionów opakowań. 6 na 10 badanych Polaków rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd. Z badań Pracuj.pl wynika, że sprawny dojazd jest istotny dla blisko 90% z nas. I to trzeci najważniejszy element brany pod uwagę przy wyborze pracodawcy, obok wynagrodzenia i stabilności zatrudnienia. A teraz w naszym studiu goście Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, autor bloga Rytm Życia, Rytm Gospodarki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to zaczynamy od sytuacji na rynku paliw, bo w wyniku tych napięć na Bliskim Wschodzie drożeje ropa naftowa, a co za tym idzie paliwa na naszych stacjach benzynowych. Minister Finansów Andrzej Domański mówi, że resort przygląda się sytuacji, ale nie planuje na razie przywrócenia programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, choć pewnie kierowcy już by chcieli, żeby tankować taniej. Jak państwo oceniają to, co się dzieje? No i czy rzeczywiście unikniemy wprowadzenia teraz jakichś osłon? Pani Marta.
3: Ja myślę, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzy w kolejnych tygodniach, bo ono dużo bardziej zależy od wydarzeń poza Polską. A jak widać trajektorię tego konfliktu, to z jednej strony żadnej ze stron nie zależy mocno na silnej

0: eskalacji, ale z drugiej strony żadna ze stron nie jest otwarta do pełnego kompromisu i daleko idących ustępstw, co sprawia, że nawet jeśli będzie się realizował pozytywny scenariusz, czyli jakieś kolejne czasowe zawieszenie broni, to wciąż będziemy żyli w świecie takiej tykającej bomby zegarowej, która nie wiadomo kiedy wybuchnie. No i ta, myślę, że średnioterminowo ta niepewność na rynkach będzie ciążyła. Na rynkach, które wciąż, powiedziałabym, co jest bardzo nietypowe w takich sytuacjach, kiedy zazwyczaj przeważa ostrożność, awersja do ryzyka, na rynkach, które wciąż są zdominowane przez optymizm. Mamy cenę baryłki ropy w okolicach $85, znacząco niżej niż szczyty z tej pierwszej fali konfliktu, no, co pokazuje, że dominuje wiara w to, że jakoś się dogadają i takie przekonanie, że muszą się dogadać po prostu. Wydaje mi się, że na tym poziomie to jest jeden z elementów, tak, że mamy 85, a nie $120 za baryłkę, to jest pierwszy element, który sprawia, że to myślenie o działaniach jakichś interwencyjnych w zakresie cen paliw na stacjach jest takim myśleniem scenariuszowym i pewną ewentualnością, natomiast nie,
1: takie wait and see, to tak, bardzo modne jest.
0: Nie da się ukryć, że drugim równie istotnym, jeśli nawet nieistotniejszym elementem w rozważaniu, czy te działania wprowadzić, jest jednak sytuacja finansów publicznych, która, nie ukrywajmy, jest trudna i napięta. Mamy świeże wyniki budżetu, które pokazują, że CPN tą sytuację jeszcze bardziej nam zaostrzył, negatywnie wpływając i na wpływy z akcyzy, i na wpływy z kluczowego źródła podatkowego, którym jest VAT. No i to, myślę, jest czynnik, który sprawia, że ja, szczerze mówiąc, słuchając tych takich bardzo dyplomatycznych, bym powiedziała, i nie zobowiązujących do niczego komentarzy ze strony rządowej na temat, co rząd może zrobić w sytuacji, gdyby ceny paliw dalej rosły, to ja tam nie widzę dużej gotowości i chęci, żeby skopiować pierwszą wersję programu CPN. Wydaje mi się, że raczej, jeśli pojawią się jakieś rozwiązania, to one będą bardziej okrojone i tutaj, no niestety, muszę trochę zasmucić wszystkich kierowców, że powtórki z CPN-u raczej szybko nie będzie.
1: Panie Andrzeju.
2: Tak, no w zasadzie wiele już zostało powiedziane, jeśli można jeszcze dodać do tego, no żeby trochę jeszcze podkreślić tą złożoność, to znaczy wygląda na to, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że po stronie Iranu to nie ma jednolitego stanowiska, tak? Widzimy, że są tam jakby skrzydło radykalne, które jakby jest za tym, żeby kontynuować ten konflikt. Jest ta strona ugodowa i jeżeli jakby tych graczy, nazwijmy w tym wszystkim, jest więcej niż nam się wydaje, no to tutaj jeszcze trudniej będzie osiągnąć to porozumienie, co oczywiście będzie jakby przedłużać prawdopodobnie tę sytuację napięcia. Drugi istotny element, akurat działający pozytywnie z punktu widzenia nas jako konsumentów ropy, to jest kwestia tego, że widzimy równoległy proces pękania struktur OPEC, tak? Czyli tej organizacji, która jakby no, ustalała przez lata, dziesięciolecia jakby zasady gry na tym rynku. Może to skłaniać niektórych jakby uczestników tego rynku do tego, żeby no, grać na własną rękę, czyli wykorzystywać tę sytuację do tego, żeby produkować więcej, dostarczać na rynek więcej, szczególnie tych, którzy są spoza zatoki i jakby nie dotyczą ich te problemy logistyczne i tak dalej. No i trzeci istotny element tej całej układanki to jest kwestia tego, że musimy też pamiętać, że cały rynek jest w innym miejscu, jeśli chodzi o zapasy ropy, tak? To znaczy w momencie jakby pojawienia się pierwszy raz tego konfliktu, te zapasy w niektórych miejscach były mocno nadbudowane, można było sobie pozwolić na ich uwolnienie w Stanach Zjednoczonych, w Europie. Natomiast dzisiaj jest trochę myślenia o tym bardziej, jak te zapasy odbudować, tak? Żeby znowu stworzyć te bufory bezpieczeństwa. I to jest też ten czynnik, który przekłada się na końcową cenę paliw na stacjach.
1: Natomiast no słyszymy, że diesla to już w ogóle brakuje w niektórych miejscach.
2: No właśnie, bo tu jest jeszcze ten problem, że jeśli chodzi o diesel jako produkt gotowy, to on jest dużo większe znaczenie importu z regionu Zatoki niż jego produkcja lokalnie, szczególnie w Europie, jest mniejsza niż w stosunku do popytu niż benzyny. No i teraz jakby wracając do tego, co u nas w kraju, to ja bym najpierw oczekiwał, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, czy wracać do CPN w tej pierwotnej formule, trochę takiej zrobienia analizy, co nam dało to rozwiązanie w ostatnich miesiącach, tak? Bo widzimy że miało ono, wydaje się, pozytywny wpływ na to, że jakby ograniczyło rozlewanie się tych procesów inflacyjnych na inne kategorie, albo było jednym z tych czynników, choć nie

na pewno nie jedynym. Tu mamy tą kwestię żywności i tak dalej, ale przynajmniej ja słyszę też, że na przykład formuła o redukcji podatku VAT wcale nie jest tak korzystna dla firm transportowych, które są jakby no istotnymi tutaj potencjalnie beneficjentami tego systemu, ponieważ oni mają po prostu tę zasadę odliczania VAT-u, więc jeżeli mają go mniej naliczonego...

0: się, że trochę jakby powtarzamy podobne błędy, które były stosowane po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy też mieliśmy do czynienia z gwałtownym szokiem energetycznym, który objął jakby dużo więcej rynków, ale też w pierwszym jakby podejściu dominowało takie przekonanie, że to jest chwilowy szok, więc jak wprowadzimy ograniczenia dotyczące cen, to przeczekamy, tak? Bo szok będzie krótki i przeczekamy. I wydaje mi się, że teraz patrząc na tą sytuację geopolityczną, to się nie zapowiada na coś krótkiego, co się szybko skończy. I tym bardziej takie plasterki, które próbujemy sobie naklejać, które nie działają strukturalnie, nie są targetowane, pełna zgoda, co potęguje ich koszty i właśnie bardzo dużo kosztują, no nie są dobrym kierunkiem myślenia, tak? Widać, że to jest problem, z którym możemy, który może bardzo często nawracać, z którym możemy mierzyć się długo, więc trzeba chyba poszukać innych rozwiązań niż CPN, który był dobry na pierwsze uderzenie.
1: Myślę, że warto jeszcze dodać jeden wątek, to znaczy, że nasz długoterminowy interes jest taki, żeby w jak najszybszym tempie uniezależniać się od ropy, bo my jesteśmy w zasadzie stuprocentowym importerem tego surowca. I biorąc pod uwagę to, że no już w ostatnich kilku latach mieliśmy kilka, tylko w ostatnich kilku latach mieliśmy kilka szoków, które jakby w mocny sposób oddziaływały, więc no, podstawowym bodziec i mechanizm to jednak są ceny, tak? Czyli te ceny, one powinny być wyższe niż w normalnych warunkach, po to, żeby uruchamiać te mechanizmy dostosowawcze w gospodarce i jednak no, przesuwać tą flotę w kierunku tych bardziej oszczędnych samochodów, być może elektryków, także pozostałe części gospodarki, żeby te procesy dostosowawcze wystąpiły, a nie żebyśmy udawali, że problemu nie ma. Jest wyzwanie, tak, nasze uzależnienie jest wysokie od ropy i to nie jest dobre długofalowo.
2: No właśnie, na razie żaden inny kraj też nie zapowiedział jakichś powrotów do działań osłonowych typu
0: wręcz
2: właśnie...
0: Przez tak, chwilą Czesi ostatecznie zakończyli.
2: Tak, zakończyli, prawda? No właśnie. Więc być może to właśnie nie tędy droga. A skoro już pan Andrzej tutaj wspomniał o elektrykach, no to teraz na chwilę do Chin się przenieśmy, bo tam w sytuacji, gdy drożeją paliwa, rośnie liczba aut, ale spada konsumpcja benzyny. Chińczycy stawiają bowiem na samochody elektryczne. Według danych Ministerstwa Transportu Chin, połowa wszystkich taksówek w państwie środka to elektryki już.
3: W Chinach zarejestrowanych jest 1 300 000 aut wykorzystywanych jako taksówki. W dużych metropoliach odsetek samochodów na prąd używanych do komercyjnych przewozów zbliża się do 100%. To efekt rosnących cen paliw związany z zamknięciem cieśniny Ormus. Chińczycy coraz chętniej korzystają też z tak zwanych przejazdów współdzielonych, dzięki którym przejazdy, głównie w miastach, są tańsze. Główna chińska platforma oferująca tego typu usługi poinformowała, że w ubiegłym roku flota pojazdów elektrycznych bądź hybrydowych w ofercie zwiększyła się o 2 miliony sztuk. W sumie na platformie Didi jest ich 8 milionów. Według prognoz Greenpeace w ciągu najbliższej dekady około 90% przejazdów taksówkami lub w ramach podróży współdzielonych będzie realizowanych przez auta o napędzie elektrycznym. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: No może to jest taka droga. Oczywiście nie możemy się porównywać z tymi milionami aut w Chinach. W Polsce chyba z ostatnich danych to było około 150 tysięcy elektryków tych osobowych i użytkowych. No ale być może, panie Andrzeju, pan był niedawno w Chinach, tak? Już pan tak to zdradził i obserwował, jak tam jest.
1: Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakby te samochody na ulicach, to jakby jest to podwójnego rodzaju szok. Z jednej strony to znaczy wiek samej floty, która jest dużo młodsza przeciętnie niż szczególnie tu, co widzimy u nas w Polsce. Te samochody są, no tam znalezienie samochodu tam powyżej 10 lat przynajmniej stanowiło duże wyzwanie, ale to wynika też z tego, że ten rynek został otwarty stosunkowo niedawno. No i drugi bardzo taki istotny element to jest niesamowita różnorodność marek i większość jednak stawia na tych producentów chińskich stawia rzeczywiście na samochody elektryczne, więc ich penetracja jest już dużo większa. I wydaje mi się, że no, jest to pożądany kierunek, natomiast musimy tutaj pamiętać o tym, że to potrzebujemy komplementarności, to znaczy, że to nie tylko kwestia dostępności samochodów, ale też możliwości ich ładowania i wydaje mi się, że to jest ten słaby punkt u nas w kraju. Widać jakby przynajmniej jeśli chodzi, patrzy się na te zielone tablice, jest ich więcej, jakby chociażby przez te programy subsydiowania tego typu pojazdów, one przyczyniły się do wzrostu popularności, natomiast tej infrastruktury ciągle jednak jeszcze brakuje i warto by było, żeby tutaj trochę przyspieszenie nastąpiło, bo tak jak mówię, to się bardzo dobrze wpisuje w to nasze uniezależnianie się od importu surowca, którego nie mamy, w zasadzie w ogóle nie mamy, więc na pewno jest to pożądany kierunek także u nas.
2: No ale też to współdzielenie na przykład, ja myślę, że to jest fajne, bo ja jednak ciągle widzę dużo samochodów na naszych

0: drogach i że jadą pojedyncze osoby. To jednak chyba ciągle nie weszło do naszej mody.
1: Tutaj
0: żeby
1: z Chin
0: tak,
1: nie wiem, czy są akurat dobrym przykładem, bo miałem wrażenie, że dla nich samochód jest, oni są na takim etapie, że jest to jakby synonim statusu. Mhm. I po pierwsze on musi być bardzo dobrze wypasiony w środku, bo oni spędzają jednak w tych samochodach dużo czasu i jednak ciągle jest to jakby no, ten element prestiżowy, więc niekoniecznie jeszcze, być może to się zaczyna, ale ja tego na dużą skalę tam nie widziałem. Są inne kraje, gdzie też jakby przepisy, chociażby te specjalne pasy dla samochodów jadących z określoną ilością osób, to jest jakby chyba też ten kierunek, być może warto go zacząć testować na razie u nas.
0: No właśnie, pani Marto, dobra? Droga?
2: Może tak, chociaż tam też było dużo historii odnośnie, prawda, podróżujących masowo kukieł i lalek.
1: To prawda.
2: Żeby oszukać system. Ja może bym tylko tak trochę łyżkę dziegciu do tego dodała, bo nie ma rozwiązań, które nie mają pewnych konsekwencji ubocznych. I oczywiście elektryfikacja transportu jest próbą, czy też sposobem na uniezależnienie się od rosnących cen ropy naftowej. Natomiast kto na tym skorzysta? No, kto zalewa świat elektrycznymi samochodami? No, Chiny. Co dobija europejski przemysł? No, co w Polsce też coraz mocniej jest czuć? No, ta ekspansja chińska. Więc trochę próbując się leczyć na jedną chorobę, możemy niestety
0: zapaść na drugą.
2: Tak, dokładnie, zapaść na drugą.
0: Czyli z rozsądkiem tutaj musimy podchodzić. No zobaczymy. Ciekawie, no, no niestety.
1: Jeśli można, to tutaj jest ciekawy wątek tego, że jednak jakby no trochę, bo równocześnie oprócz tych Chin byłem też w Japonii i tam jest niesamowite przywiązanie jednak do japońskich samochodów, więc jakby tam znalezienie chińskiej marki jest niesamowicie trudne i oczywiście to jest jakby kwestia no i kulturowa i jakby też wychowania i tak dalej, ale to też jest związane z tym, że na tych samochodach można polegać, one są dobrej jakości i jakby ten element cenowy nie jest wtedy aż tak
0: istotny. Trzeba mieć dobry polski samochód, a my go
1: budować,
0: nie mamy. No właśnie,
1: tak,
0: musimy
1: budować jakby być może europejski marki, które oczywiście one też powinny być w stanie konkurować z tymi chińskimi docelowo, ale no jest tu potencjał jednak do przemyślenia i przebudowy tego przemysłu, tak?
0: To będziemy, tak, będziemy tutaj trzymać kciuki, przynajmniej za produkcję polskiego właśnie samochodu. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym, ale odchudził je, bo wykreślono zapis, który dawał gminom możliwość tworzenia takich stref wolnych od tej działalności. Został za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. Te mieszkania w rejestrze będą musiały mieć regulamin. Sąsiedzi będą mogli ewentualnie zgłaszać jego naruszenia i wtedy mieszkanie będzie mogło być wykluczone z rejestru. No ale czy to wystarczy, bo niektórzy mówią, że tutaj no, były duże oczekiwania co do tych przepisów. Rząd kilka razy podchodził do tego tematu, bo to spadało z porządku obrad Rady Ministrów. No i teraz mamy to, co mamy. Panie Andrzej.
1: No mamy takie minimum, które tak naprawdę w dużej mierze i tak wymaga Unia Europejska. Więc
0: jakby, a i tak już jesteśmy spóźnieni.
1: Tak. I to w moim przekonaniu to nie jest dobre rozwiązanie, tak? To wystarczy popatrzeć na to, jak funkcjonuje ten rynek. To znaczy, jeżeli się weźmie pod uwagę statystyki, to tych mieszkań na wynajem krótkoterminowy szacuje się, że to jest poniżej 0,1% całego zasobu mieszkaniowego, tak? Więc mogłoby się wydawać, że problemu nie ma. Natomiast jeżeli zrobi się taki, skupi się na określonych gminach, na przykład w Śródmieściu Warszawy, to już się zaczyna przeradzać dużo wyższe liczby. Szacunki mówią tam 3,5-4%, ale i znowu jeszcze jeden krok. Jeżeli się mówi o nowo oddawanych mieszkaniach, to tam udział tych, które są potencjalnie przeznaczane na wynajem krótkoterminowy, rośnie już w okolice 20-25%. Więc na to powinniśmy patrzeć i powinniśmy patrzeć na to, że jest to problem lokalny zdecydowanie. Mamy takie miejscowości, gdzie chcieliby, żeby to się w ogóle rozwijało i tak dalej. I tam jest zupełnie inna sytuacja w stosunku do tych miejsc, gdzie jakby no, zaczyna to jakby kształtować całe otoczenie, czy całą infrastrukturę, otoczenie i funkcjonowanie tych gmin. Dlatego tutaj zdecydowanie to rozwiązanie musi schodzić na poziom, w moim przekonaniu, musi schodzić na poziom gmin i musi dawać gminom tą możliwość, jakby, które są najbliżej danego albo problemu, albo potencjału i wiedzą, jak to jest, zastosowanie określonych rozwiązań. Sam rejestr to jest tylko ewentualne pokazanie, że coś się dzieje. Natomiast to nie jest rozwiązanie tych wyzwań, które są związane z tym rynkiem.
0: Pani Marto?
2: Pełna zgoda.

0: Natomiast no, wyznaję taką zasadę, że nie można czegoś zmienić, jeżeli się tego nie mierzy. I to jest chyba ten pierwszy krok, w którym zaczynamy mierzyć, tak? Bo jest swoją drogą no, dosyć absurdalne, że w XXI wieku my nie potrafimy powiedzieć, ile jest takich mieszkań dokładnie w Polsce, tak? I jak duży jest ten problem w ujęciu ogólnokrajowym. Więc ja bym powiedziała, że to pierwsze wyzwanie, czyli zaczynamy się mierzyć i obserwować, to mamy na tym etapie. Mamy chyba trochę takiej jednak poprawy dotyczącej bezpieczeństwa, tak? Te wymogi, nie wiem, spełnienia przepisów przeciwpożarowych, to na końcu też jest istotne. Wydaje mi się, że sprawczość związana z tym, że sąsiedzi mogą zaskarżyć, że regulamin nie jest przestrzegany i potem to mieszkanie zniknie z rejestru na jakiś czas, nie do końca jest sprawnym narzędziem oddziaływania na to, by interes właściciela jednego mieszkania w danym budynku nie był interesem odbywającym się kosztem wszystkich pozostałych, bo to, o czym trzeba pamiętać, to czasem jedno takie mieszkanie w budynku wystarczy, żeby skutecznie uprzykrzyć życie wszystkim innym. I wydaje mi się, że to jest ta duże wyzwanie, z którym się mierzymy, czyli na ile ta wolność osobista w dysponowaniu swoim majątkiem może zostać ograniczona, żeby zapewnić jednak wolność innym, że mogą na przykład w spokoju, w swoim domu wieczorem odpocząć, a nie słuchać imprezy. I to już pewnie jest bardziej kwestia trochę filozoficzna i etyczna niż stricte ekonomiczna. Natomiast ja bym powiedziała, że w tym wszystkim chyba zapominamy o jeszcze jednym aspekcie, który gdzieś tam chyba też jest istotnie wskazujący, że ten najem krótkoterminowy może się rozwijać w sposób nieskończony. Mamy bardzo dużo przykładów na świecie pokazujących, że to początkowo powoduje napływ turystów, rozwija dane obszary, ale potem te obszary zaczyna zabijać, bo tak naprawdę sprawia, że i koszty utrzymania, i zakup mieszkania dla osoby, która chce żyć w danym miasteczku, kurorcie, czy też mieście dużym, to po prostu uniemożliwiają. Więc wydaje mi się, że te negatywne przykłady ze świata gwałtownych protestów, tak,
1: Hiszpanii,
0: gdzie władze przecież, lokalne też nagle przechodzą na zupełnie drugą stronę i starają się to ograniczać, pokazuje, że trzeba będzie zadziałać szybciej. Natomiast no, ja szczerze mówiąc liczę na to, że jest to a kolejne litery alfabetu będą się sukcesywnie pojawiały.
1: Tym bardziej, że to na razie przyjęte przez rząd, jeszcze czeka przecież praca w parlamencie.
2: No jeszcze jest projekt poselski, więc który idzie właśnie, no właśnie dalej. I być może jakby będzie to ten drugi krok, który został wspomniany. Tak. Natomiast ja myślę, że tutaj warto to, co koleżanka powiedziała. Myśmy stworzyli naprawdę w ostatnich latach wiele fajnych miejsc do życia, tak? Takich miejsc, gdzie chce się żyć, gdzie chce się pracować i nie zepsujmy tego, tak? I po prostu popatrzmy, jakie są doświadczenia innych w tym względzie i próbujmy jakby pewne rzeczy wyprzedzić.
1: Tak, to zdecydowanie bardzo dobra rada. U nas teraz chwila muzyki.

0: Studio Trójki Marta Petka-Zagajewska i Andrzej Halesiak i kolejny temat. Polska i Czechy lepiej niż Niemcy radzą sobie z integracją uchodźców z Ukrainy, umożliwiając im szybkie podjęcie legalnej pracy. Tak napisała wczoraj Frankfurter Allgemeine Zeitung. Według FAZ w Niemczech przebywa obecnie ponad 1 000 000 ukraińskich uchodźców i stają się oni coraz bardziej widoczni w zakładach pracy, w firmach. Z niektórych badań wynika, że odsetek osób, które pracują, przekroczył 50%. No ale jest to dużo mniej niż w Polsce i w Czechach. Co zatem dzieje się w Niemczech takiego, że tam ci Ukraińcy nie znajdują tej pracy? Pani Marto.
1: To może najpierw jeszcze przytoczę precyzyjnie chyba tą liczbę, która najbardziej pokazuje różnicę, która pojawia się w artykule, że w Polsce aktywnych zawodowo jest 68% Ukraińców, w Czechach 66%, w Niemczech to jest 39%. No to jakby widać,
0: mniej więcej połowa mniej.
1: Mniej więcej połowa tego wyniku. I tutaj no, jak to zazwyczaj bywa, argumentów i czynników wpływających na tą różnicę jest bardzo dużo. Pierwszy może taki trochę metodyczny, moim zdaniem wynika z tego, że w Polsce fala napływu migracji z Ukrainy trwa dużo dłużej i zaczęła się dużo wcześniej niż wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie. W badaniach, które prowadzi Narodowy Bank Polski, nawet mamy taki podział na sytuację i aktywność zawodową migrantów sprzed wojny i migrantów powojennych. Aktywność tych przedwojennych jest niezmiernie wysoka, ona sięga 90%. Tych powojennych jest nieco niższa, wciąż dużo wyższa niż w Niemczech, natomiast jakby to jest jeden z czynników, który sprawia, że ten wynik naprawdę jest bardzo wysoki i wręcz pewnie jakbyśmy się porównali, to nieodstająco od aktywności zawodowej Polaków w wieku roboczym. Drugi argument, który jest niezmiernie ważne, to znajomość języka. I tutaj powołując się na te badania nasze NBP-owe, to 63% respondentów deklaruje dobrą lub wręcz biegłą znajomość języka polskiego. Wiadomo, jakby podobieństwo jest duże, z Czechami jest pewnie podobnie. Ta bariera językowa w stosunku do języka niemieckiego może być większa i może też być takim automatyczną blokadą, która uniemożliwia dostęp do wielu zawodów, w których trzeba się komunikować, nie wiem, z klientem, z innym współpracownikiem. I to tą niższą aktywność Ukraińców może częściowo tłumaczyć. Natomiast argument, który podaje autor tego artykułu i na pewno też mający istotne znaczenie, to też postawa niemieckich pracodawców. I taka bardziej regulacyjna, dotycząca tego, czy uznawane są kompetencje zdobyte w Ukrainie, certyfikaty, jakieś zaświadczenia, prawa wykonywania zawodu, czy też nie. I tutaj jakby autor przytacza przykłady, kiedy w Polsce ten poziom wymogów, które trzeba spełnić, by pozostać w swoim zawodzie, był jednak niższy niż w przypadku Niemiec, ale taki także bardzo subiektywnej oceny, gdzie niemieccy przedsiębiorcy mają jakby nie ufać w umiejętności ukraińskich pracowników. Natomiast tutaj może warto wspomnieć, że w przypadku Polski też jednak wciąż jest tak, że bardzo

0: duża grupa migrantów i pracowników, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy, pracuje poniżej swoich kompetencji i na niższych szczeblach zawodowych niż na przykład pracowała w Ukrainie. Może to nie jest aż tak głębokie jak w przypadku Niemiec, natomiast no tak konieczność obniżenia stopnia swojej kariery, rozwoju jest także istotna. Natomiast no, to pociąga za sobą bardzo istotną kompetencję, to znaczy jak dużo danej gospodarce dają migranci. I w Polsce, wbrew tej bardzo negatywnej nagonce, która trwa od długiego czasu, efekt ekonomiczny jest bardzo pozytywny. Są różne szacunki pokazujące mnożnik na każdą jedną złotówkę 800+, o który niektórzy politycy mają pretensje, jak dużo wpływów podatkowych Polska uzyskuje dzięki pracy Ukraińców. Mamy badania pokazujące, że jakby sam efekt dotyczący tego, że oni zasilili polski rynek pracy w bardzo trudnym momencie, kiedy ten rynek pracy w zasadzie nie miał już skąd czerpać rąk do pracy, podwyższają nam PKB nawet o 3%, więc to jest niezmiernie, no to bardzo brzydko zabrzmi, ale pozytywny zbieg okoliczności, który polską gospodarkę wspierał. W przypadku, kiedy nam ten odsetek osób aktywnych zawodowo maleje, no to buduje nam się ten obraz, że to jest bardziej koszt społeczny, wyzwanie, obciążenie, na które muszą zrzucać się mieszkańcy danego kraju, no i ten rozrachunek ekonomiczny rzeczywiście staje się mniej korzystny, chociaż rzeczywiście no, w kontekście wojny to nie o rachunki ekonomiczne tutaj chodzi.
1: Zdecydowanie. Panie Andrzeju, no
2: w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Jeszcze to, co mogę jeszcze dodać ewentualnie.
1: Niemcy powinni, tak jak polscy przedsiębiorcy, mieć więcej zaufania.
2: Znaczy, ja myślę, że to nie jest tylko kwestia zaufania, to jest też kwestia organizacji rynku pracy w Niemczech, który jest chociażby z punktu widzenia jakby jego elastyczności. Tam zwolnienie pracownika jest dużo trudniejsze niż w Polsce, co stanowi jakby taką dodatkową barierę, że jeżeli kogoś nie jestem pewien, to lepiej go nie zatrudnię, bo będę miał potem problem, żeby go zwolnić. To jest też kwestia organizacji tych całych cechów, tych całych jakby kwestie...
1: Tak, związki zawodowe silne.
2: Związki zawodowe, ale też te całe procedury uznawania właśnie tych zawodów, które jakby miały z jednej strony stanowić taką właśnie naturalną barierę do tego, żeby tak łatwo nie było wejść, ale z drugiej strony no, miały też zapewniać tą niemiecką jakość, tak? Czyli jakby to był jeden z ten elementów budowania tej marki Made in Germany, czyli że wiadomo, że to robią specjaliści, którzy są sprawdzeni, przetestowani i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dzisiaj to zaczyna się odbijać w dużej mierze czkawką, ponieważ rynek pracy, jakby no, cała gospodarka się zmienia, ta struktura gospodarki, dynamika, to po prostu trzeba dużo szybszych dostosowań, czego gospodarka niemiecka nie jest w stanie dzisiaj wygenerować, między innymi przez te rozwiązania, które funkcjonują, które sprawdzały się tam w latach 60., 70., jeszcze pewnie 80., ale dzisiaj one coraz bardziej zaczynają stanowić kulę u nogi, więc no, dotykamy w tak trochę pośredni sposób takiego strukturalnego problemu gospodarki niemieckiej, a jeśli chodzi o jakby no, wydaje mi się, że u nas to największe wyzwanie jednak stanowi fakt, żeby te osoby, które przyjeżdżają do nas z innych krajów, w pełni wykorzystywać ich kompetencje, tak? Bo tak jak już zostało powiedziane, oni dzisiaj jednak w dużej mierze pracują jakby na stanowiskach, które nie odpowiadają w pełni ich kompetencjom, a pamiętajmy, że jeżeli ktoś przez 2-3 lata nie ma związku z tym swoim wykonywanym zawodem, to dzisiaj, szczególnie właśnie w kontekście tych szybkich zmian, to następuje bardzo szybko erozja tych kompetencji i tutaj, jeżeli miałbym szukać jakiegoś pola, gdzie jeszcze warto o nim pomyśleć i jakby wykorzystać, to jest właśnie ten obszar.
1: To zdecydowanie tak. A skoro jesteśmy przy tym temacie niemieckiej gospodarki, to jeszcze jedna korespondencja stamtąd, bo niemiecki rząd zapowiedział zaostrzenie walki z oszustami podatkowymi. Wśród takich 26 punktów całego planu jest podwyższenie kary za oszustwa do 15 lat więzienia i powołanie instytucji, która zajmie się wyłącznie tym przestępstwem.
3: Centralna jednostka do walki z przestępczością podatkową i praniem pieniędzy, tak nazywa się urząd zapowiedziany przez ministrów finansów i sprawiedliwości, ma działać na podobnych zasadach jak Centrum Obrony przed Terroryzmem, w tym roku powołane do życia. W jednym miejscu skupi się koordynacja informacji, tak żeby dotąd rozproszone śledztwa i dane można było połączyć i dzięki temu zwiększyć skuteczność. 100 miliardów euro rocznie traci niemiecki budżet na nielegalnie niepłaconych podatkach. Teraz ma się to zmienić. Podwyższeniu kar towarzyszyć będzie brak abolicji. Przyznanie się do oszustw podatkowych nie będzie zwalniało, jak dotąd, z wymierzenia kary. Kasy fiskalne pojawią się w kolejnych obszarach, a obecnie ich obowiązek nie jest tak szeroki jak w Polsce. Dla firm działających w Niemczech, czyli także wielu polskich, istotne będzie wprowadzenie automatycznego

0: raportowania VAT oraz wydłużenie okresu przechowywania faktur z obecnych 10 do aż 15 lat. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: No widać, że Niemcy się wzięli za poprawę swojej sytuacji, bo tak jak tutaj mówiliśmy, nie jest tam dobrze już od wielu, wielu lat. No ale tutaj też mogliby wziąć z nas przykład, no bo my jednak też w pewnym momencie te, prawda, podatkowe sprawy zaczęliśmy regulować i to tylko na dobre nam wyszło.
2: Tak, no zwłaszcza w obszarze takiej luki VAT-owskiej, która była dwucyfrowa, właśnie, niezmiernie wysoka, no to teraz jest szacowana na nawet zaledwie 5-6%, tak? Mm-hmm. To pewnie byłoby jednym z niższych wyników Unii Europejskiej. Natomiast no to powiedziałabym, że trochę jest taki zryw reformacyjny niemieckiego rządu, który obserwujemy w ostatnim czasie, no bo to jest jeden z aspektów. Natomiast chwilę wcześniej bardzo rozbudowany pakiet reform został zaproponowany, jeszcze nie przyjęty, ale zaproponowany, dotyczący między innymi rynku pracy i uelastycznienia, o czym było przed chwilą. Tam na przykład znacząco ma być ułatwione korzystanie z takich umów okresowych, właśnie po to, żeby zwiększyć odwagę firm, by w niepewnych warunkach zatrudniać. Mamy też szerokie zmiany emerytalne dotyczące zwolnień, też bardzo często nadużywanych. No więc pytanie jakby, jak szybko uda się te plany wprowadzić w życie? Na pewno kierunek jest właściwy.
1: I jeszcze jeden temat, bo Sejm uchwalił ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. OKI to będzie taki nowy instrument, który pozwoli bez podatku oszczędzać do 100 tysięcy złotych przy aktywach takich inwestycyjnych i 25 tysięcy złotych, jeśli chodzi o aktywa oszczędnościowe, czyli na przykład lokaty. Szwedzki prekursor OKI, czyli ISK, Sharing Spar Konto, to się tak dokładnie nazywa, zwiększył udział gospodarstw domowych w rynku kapitałowym i dzisiaj podaje się, że no ponad połowa Szwedów ma swoje oszczędności ulokowane w akcje. Czy Polska pójdzie tym śladem? Panie Andrzeju.
3: No, żeby to było takie proste, no niestety nie jest. To znaczy, to jest wielowątkowy temat. Jeden z tych wątków dotyczy jakby no, samej kultury, jakby oszczędzania, inwestowania, które my jesteśmy na zupełnie innym etapie. Też jeżeli chodzi o poziomy oszczędności, one są zupełnie inne niż w Szwecji. W Szwecji jakby ta cała kultura inwestowania, poza wychodzenie, poza depozyty, to jest historia 40-50 lat, tak? Czyli już w latach 80. wprowadzono fundusze, które miały tam preferencje podatkowe, więc jest to z pewnością, u nas jest to tak naprawdę powiedział, no, jakiś tam etap, natomiast nie oczekiwałbym z tego tak te podobnych efektów do tego, co w Szwecji, tak? Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest związany, tak jak już wspomniałem, z tym, że u nas jakby takich osób, które mają oszczędności dzisiaj, które mogli żeby mogli skorzystać tak naprawdę z tych preferencji, które są w ramach OKI, jest stosunkowo niewiele. Badania pokazują, że to jest 15% osób jest w stanie, jakby dysponuje nadwyżkami rzędu 100 tysięcy złotych, więc jest to, musimy też o tym pamiętać. Natomiast tutaj też warto wspomnieć o tej drugiej stronie, to znaczy, że trzeba mieć w co inwestować. Tak? My zauważmy, że nasz rynek kapitałowy, on się jakby dostał kilka lat temu takiej mocnej zadyszki, więc popracujmy też na tym, żeby mieć jakby te atrakcyjne możliwości wejścia w określone spółki, bo jeżeli tego nie zrobimy, to tutaj przepompowywanie pieniędzy z depozytów do giełdy skończy się tylko wzrostem ich wartości tych spółek, które są, a nie efektami realnymi w postaci rozwoju gospodarczego jako takiemu, a oczywiście jeżeli mamy pompowanie takie trochę spekulacyjne, no to zawsze się to kończy jakby no, krachem, pęknięciem bańki i to nie są pożądane efekty.
1: Ja tylko właśnie się obawiam, czy Polacy nie zostaną jednak przy tych lokatach, prawda? I tutaj króciutko, pani Marto, proszę.
2: No, ustawodawca tutaj spróbował znaleźć rozwiązanie, tak? Ograniczył kwotę, dla której dostępne będzie to zwolnienie podatkowe i które będą te środki ulokowane właśnie na tych najbezpieczniejszych formach depozytowych. Natomiast ja się tutaj zgodzę, że to jest bardzo długa droga przed nami. Natomiast wydaje mi się, że moment, w którym OKI powstaje, jest bardzo dobry, bo tych gospodarstw z bardzo dużymi oszczędnościami, czy relatywnie dużymi, jest mało. Natomiast to, co się zmieniło, to, że jednak regularnie już ponad 2/3 gospodarstw domowych deklaruje, że jest w stanie te nadwyżki wygospodarowywać. Ziarnko do ziarnka.
1: I zbierze się.
2: W czasie zbierze się miarka i warto, żeby już na tym pierwszym etapie, kiedy tego kapitału może nawet nie jest dużo, ale już uczyć się tego, że poza

0: Depozytem, lokatą jest też coś innego.
1: Marta Petka-Zagajewska, PKO Bank Polski, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Andrzej Halesiak, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, również dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Anna Regulska, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna, dziękujemy, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: To nie są zwykłe wakacje.
6: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
7: Więcej na caritas.pl/dzieci.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
22: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lipca, minęła 10:00. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, podpisał zakaz patostreamingu. Sejm wybierze dziś nowego

0: do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rada Pokoju Donalda Trumpa porzuca plan odbudowy Strefy Gazy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał pakiet ustaw, w tym m.in. dotyczącą zakazu patostreamingu, a także ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerem PESEL. Z wetem prezydenta spotkała się z kolei ustawa o statusie osoby najbliższej.
1: Mamy państwową rejestrację związku. Mamy ustawowe obowiązki wzajemnego szacunku, lojalności, pomocy i troski. Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne. A więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa.
0: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula przekazała w mediach społecznościowych, że weto prezydenta opóźni, ale nie wstrzyma wprowadzenia regulacji.
2: Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Formalizacja związków, wspólne rozliczanie, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Świadczenia zdrowotne i społeczne. Dziedziczenie. Bezpieczeństwo życia codziennego. Milionów Polek i Polaków. Poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej rośnie. Prezydent nie zatrzyma tej zmiany. A weto nie jest blokadą, tylko opóźnieniem pewnych procesów.
0: W czasie kampanii wyborczej wczesny kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zadeklarował, że jest gotowy podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej pod warunkiem, że tu cytat, będzie zawierać rozsądne rozwiązania. Sejm wybierze dziś nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatury na to stanowisko są dwie. Koalicja Obywatelska i Lewica zgłosiła adwokat Sylwię Gregorczyk-Abram, Prawo i Sprawiedliwość, działacze opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adama Borowskiego. A tak o największych wyzwaniach, jakie staną przed nowym rzecznikiem, mówi Marcin Wiącek, którego kadencja upływa 23 lipca.
3: Przepisy prawa i praktyka dotyczące praw uchodźców są w naszym kraju pod ogromnym znakiem zapytania. Są niezgodne z konstytucją, z standardami międzynarodowymi. Mamy od wielu lat problem związany z ochroną prawa do prywatności, zwłaszcza ochroną prawa do prywatności w sferze czynności operacyjno-rozpoznawczych, inwigilacji prowadzonej przez służby.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest na 5-letnią kadencję. Były ambitne plany i głośne zapowiedzi. Wygląda na to jednak, że Rada Pokoju Donalda Trumpa porzuca plan odbudowy Strefy Gazy. Zostawia jedynie niewielki program pilotażowy, a i tak pewnie nie zostanie wdrożony przed końcem roku, analizuje Guardian. Według dziennikarzy gazety premier Izraela w poszukiwaniu głosu w wyborach może rozpocząć w Gazie nową ofensywę wojskową.
4: Od czasu październikowego zawieszenia broni w Gazie Izrael zabił tam ponad 1100 osób. Cały czas nie pozwala również na wwiezienie sprzętów, takich jak panele słoneczne czy rury wodociągowe, które ułatwiłyby życie mieszkańcom, ale też umożliwiłyby odbudowę. Teraz okazuje się, że ambitny plan odbudowy 2-milionowej strefy gazy, ogłoszony w styczniu przez Jareda Kushnera, zięcia amerykańskiego prezydenta, ograniczy się do niewielkiego programu pilotażowego. A i ten nie zostanie wdrożony przed końcem roku. Ma on objąć coś, co ekspert cytowany przez Guardiana nazywa wioską potiomkinowską z trochę lepszymi warunkami niż wreszcie strefy. Osiedle z kontenerami mieszkalnymi dla kilkudziesięciu tysięcy osób będzie kontrolowane przez palestyńskie siły policyjne, oficjalnie zatwierdzone i przeszkolone przez władze Gazy, powiązane z Radą Pokoju. Cały projekt ma wielu krytyków, w tym byłego premiera Izraela Ehuda Olmerta, który nazwał go obozem koncentracyjnym dla Palestyńczyków. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Policja zatrzymała 3 osoby podejrzewane o udział w gangu zajmującym się produkcją i dystrybucją leków. W magazynie funkcjonariusze znaleźli hormony wzrostu, sterydy anaboliczne i leki na otyłość. Przestępcy wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji.
5: W trakcie działań zabezpieczyliśmy 5 palet preparatów gotowych do dalszej dystrybucji, a także etykiety, puste opakowania i komponenty wykorzystywane do ich produkcji oraz konfekcjonowania. Dokładny skład, ilość, szacunkowa wartość zabezpieczonych produktów zostaną ustalone po przeprowadzeniu specjalistycznych badań i pełnej analizie materiału.
0: Mówił Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Do zatrzymań doszło na Śląsku. Podejrzani trafili do aresztu. Na koniec tajemnice starożytnego Egiptu. Naukowcy wiedzą już, dlaczego egipskie księżniczki były chowane ze sztyletami czy łukiem. Okazuje się, że nie chodziło tylko o symbol pozycji, ale świetnie posługiwały się bronią, o czym świadczą silnie rozwinięte przyczepy mięśni oraz zagojone złamania. Naukowcy przebadali 6 królewskich mumii odkrytych w Dahszur. W grobach księżniczek znaleziono łuki, strzały oraz inną broń tradycyjnie kojarzoną z mężczyznami. Część kości zachowała się na tyle dobrze, że archeolodzy mogli określić wiek, wzrost kobiet, a także wykryć ślady przebytych chorób i urazów. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, Ogólnopolska Sieć Serwisów Szyb Samochodowych.

0: samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na wschodzie pogodniej bez opadów, na zachodzie w centrum przybywać będzie chmur, które przyniosą opady deszczu i burze. W Zakopanem 27 stopni, w Poznaniu, Wrocławiu 30, w Warszawie, Krakowie 31, w Augustowie 28.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Halo, czy jest tu ktoś?
5: Tak, to twój chatbot Marek.
6: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
20: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
22: Jeszcze nie śpisz?
23: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
22: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
23: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
24: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
26: No i co, Barbara, co?
25: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
27: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
28: Żegnamy reklamy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 10 minut po godzinie 10. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Anna Regulska. Dzień dobry.
2: Nowe w piątek.
1: A za oknem w końcu znowu czuć lato.

Ania mówi, że za każdym razem, gdy mecz ogląda Mick Jagger, to Anglia przegrywa. Nie inaczej było w środę, już w niedzielę finałowy mundialowy mecz Argentyna-Hiszpania. Pytanie

tylko komu będzie tym razem kibicował wokalista Rolling Stones, od którego to rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Foreign Tongues już nam gra od tygodnia. Myślę, że to jest jedna z lepszych płyt, które ukazały się w ostatnim czasie i też podejrzewam, że często będziemy do tego albumu powracać. No, zresztą była to nasza płyta tygodnia. Co będzie w przyszłym tygodniu naszą płytą tygodnia? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiem, że Błażej Król pracuje teraz nad nowym albumem i tak się składa, że ostatnio ukazał się singiel promujący całą płytę. Miałem zabrać cię nad rzekę, czyli nasza piosenka dnia.

0: I jak się podoba? Ja myślę, że bardzo. Z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do współpracy właśnie Błażeja Króla. Premiera albumu już 25 lipca, a całkiem niedawno Błażej odwiedził studio Trójki i w rozmowie z Agnieszką Szydłowską przyznał, że na początku nie chciał się zgodzić i muzeum musiało go przekonać do tego projektu.
1: Tak, tak. Ale nie dlatego, że mam jakieś wygórowane wielkie ego, tylko dlatego, że to jest właśnie tak, jak mówisz, bardzo ciężki temat. No ta wojna, no ja jestem pacyfistą, nie jestem walczącym muzykiem. Ten patriotyzm u mnie jest bardzo lokalny, chociaż trochę się to zmieniło. No i spróbowałem zobaczyć, jak ja w tym kontekście odnajdę się, bo nie dość, że napisanie tekstu, muzyka to jeszcze teksty, a zbudowanie jakiejś narracji, która będzie chociaż troszkę ocierała się o ten czas. No ja wybrałem dziecko jako bohatera i strach jako bohatera, bo te trzy kropki w tytule właśnie chowają...

0: słowo strach.
1: Łączy nas strach, to była taka pierwsza
0: wersja
1: tego tytułu, ale uznaliście, ale że jest tak, że jest za mocna?
0: No, albo też mocno też naprowadza za bardzo. Można sobie tam dodać coś swojego, bardziej uniwersalnego, bo nie dla wszystkich musi być ten strach. Ale gdzieś tam z tymi ludźmi, z tymi tragediami, no znalazłem połączenie strachu w dzisiejszych czasach wojny i różnych innych sytuacji.
2: Czas niepokoju, strach o jutro. No, niestety te uczucia nadal coraz silniejsze. Płyta, przypominam, 25 lipca, rozmowa zaraz po premierze w audycji w tonacji trójki. Zachęcam do nasłuchiwania w poniedziałki Agnieszki Szydłowskiej. No i cóż, lecimy dalej.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Przed nami kolejne premiery. Beck powraca In the Night, premierowo w Trójce.

Charlie XCX znowu zgarnia atencję mediów, tym razem wygłaszając tezę, że antymarketing zyska na popularności jako strategia promocyjna. W wywiadach coraz częściej podkreśla, że teraz liczy się coś bardziej osobistego, bardziej kameralnego, indywidualnego, aniżeli duże, jaskrawe banery. Też wskazuje, że to może sentyment prowadzić w takim kierunku całą branżę. Coś w tym myślę, że jest. Przypominam, Music, Fashion, Film, czyli najnowszy album Charlie XCX, który ma być z takim bardziej zacięciem rockowym, ukaże się już za tydzień. I mamy tylko 3 single, więc to też widać w strategii, jeżeli chodzi o wydawanie singli, nieco mniej niż w przypadku Brat. No skoro wywołam już sentyment, to w takim razie teraz trochę potańczymy.

Już mam swój ulubiony utwór z najnowszej płyty Confessions to Madonny. Na ten utwór oczywiście możemy głosować na pierwszej trójce liście przebojów. Zachęcam do wchodzenia na naszą stronę internetową, zaglądania i głosowania do godziny 12. A Madonna to jedna z gwiazd, która ma wystąpić podczas pierwszego w historii mundialu Halftime Show. Obok niej oczywiście Shakira, Justin Bieber, BTS, Coldplay. Wszystko pod kuratelą Chrisa Martina. Myślę, że więcej jednak jest przeciwników niż zwolenników tego pomysłu. No bo też jej przerwa w meczu finałowym wydłuży się z 15 do 25 minut. O tym zresztą mówiliśmy wczoraj w porannym Zapraszamy do Trójki, więc nic mi nie pozostaje, jak zaprosić na naszą stronę internetową. No i mimo, że jest bardzo prawdopodobne to, że Argentyna obroni tytuł mistrza, to ja jednak kibicuję Hiszpanii. Z tej okazji teraz krótka podróż w audycji Nowy w Piątek do 2019 roku i utworu, który ostatnio gra mi w słuchawkach najczęściej.

To jest ten moment, by zerknąć na listę przebojów w audycji Nowy w Piątek. W Argentynie numerem jeden jest właśnie Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, które przed chwilą pojawiło się w Trójce. U nas na liście przebojów króluje The Cure i Alone. A od tygodnia możemy głosować na pustki. Ty w górę, ja w dół. Pod szyldem Agencji Muzycznej Polskiego Radia.

za szybą w studiu Trójki widzę Agnieszkę Opszańską. Agnieszka, czy już zagłosowałaś na listę przebojów Pierwsza Trójka? Oczywiście. No i bardzo dobrze. I proszę brać przykład z Agnieszki Opszańskiej. Też do godziny 12 można głosować. Wspomniałam niedawno słowa Charlie XCX o sentymencie i myślę, że raz nie zaszkodzi pokierować się nim, wybierając utwory do głosowania na Pierwszą Trójkę. Przypominam, Pustki wraz z Agencją Muzyczną Polskiego Radia szykują reedycji płyty do

Omi, no, której do tej pory nie mogliśmy znaleźć w streamingach, a tylko na nośnikach fizycznych i w radiu. No i przy okazji reedycji To się zmieni. Premiera we wrześniu, a dziś ukazał się trzeci album zespołu Yard Act, który przed chwilą pojawił się w Trójce w utworze tytułowym You're Gonna Need a Little Music. A teraz zespół z Polski, który zaczyna podbijać coraz więcej scen za granicą. Cinnamon Gum. Proszę posłuchać, jak to pięknie płynie.

Gdyby ktoś miał wątpliwości, to nadal jest audycja Nowe w Piątek w Trójce, czyli audycja z nowościami, ale też i newsami muzycznymi. Tak w tygodniu pojawiła się informacja, że już nie jedna, a dwie płyty Lana Del Rey mają ukazać się w tym roku. A dokładnie jak mówi sama artystka, potrzebuje miesiąca, żeby to wszystko dokończyć. Dziękuję wam za cierpliwość. W tym samym poście na Instagramie wspomniała, że Stoff będzie pięknym albumem klasycznym, a drugi będzie stanowił komentarz do tego, co działo się ostatnio w jej życiu. No dobrze, no to po raz kolejny cierpliwości. A teraz dzisiejsza premiera Nie Archives wraca i There's Goes My Head pojawi się premierowo w Trójce. Moim zdaniem jedna z lepszych premier, które ukazały się dzisiaj.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: O nie.
2: Co ja mam zrobić?
3: Dlaczego ja?
1: Gdzie mam teraz jechać?
3: Czy się zgłosić?
1: Skąd wziąć pieniądze?
4: To już teraz?
5: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
18: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
20: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
23: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
24: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
25: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
26: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
27: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
28: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne

0: 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 17 lipca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie ma zgody na poniżenie człowieka i przemoc w internecie, mówi prezydent i podpisuje ustawę o zakazie patostreamingu. Co z ustawą o najmie krótkoterminowym? W Sejmie awantura o znikające przepisy. Na tropie kolejnej pumy, tym razem poszukiwania na Dolnym Śląsku. Ale zaczynamy od informacji z Sejmu, który jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej przez nacjonalistów ukraińskich. Złożono w niej hołd wszystkim ofiarom tych zbrodni i podkreślono znaczenie procesu ich poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku. Jednocześnie Sejm wezwał wszystkich uczestników życia publicznego do nieulegania pokusie relatywizowania zbrodni ludobójstwa i zakłamywania historii. Wcześniej Sejm odrzucił 7 wniosków mniejszości, które zakładały dodanie nowych akapitów, m.in. o tym, że Sejm potępia działania władz Ukrainy zmierzające do utrudniania ekshumacji, fałszowania prawdy historycznej i gloryfikowania sprawców ludobójstwa dokonanego na Polakach. Nie ma zgody na przemoc w sieci i wykorzystywanie drugiego człowieka dla kreowania własnej popularności. To argumenty prezydenta dla podpisania ustawy o zakazie patostreamingu. Choć Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że przepisy proponowane przez rząd nie przedstawiają wystarczająco dokładnej definicji samego zjawiska.
3: Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy. Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę m.in. stanowisko przedstawicieli Prezydenckiej Rady Młodzieży. Młodzi ludzie widzą, jak brutalne treści wpływają na ich rówieśników.
2: Smutek i żal, tak senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski skomentował prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. W ocenie polityka prezydent kierował się kryterium politycznym, a nie dobrem ludzi.
4: 4/5 w ogóle z tych związków to związki kobiety i mężczyzny, 1/5 osób tej samej płci. Co ich łączy? To, że dzisiaj nie mają żadnych praw. To, że jeżeli partner umiera, a jego było mieszkanie, to drugi partner, choćby żyli ze sobą 40 lat, zostaje wyrzucony na bruk. To, że jeżeli by miał nawet coś dziedziczyć, to płaci normalny podatek jak obca osoba. To, że nie mogą się nawet wspólnie rozliczyć, chociaż prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
2: Ustawa miała pozwolić dwóm osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku. Projekt zakładał także możliwość wspólnego rozliczenia podatków i dziedziczenia testamentowego. Ustawa o najmie krótkoterminowym wciąż dzieli scenę polityczną. Podczas sejmowej awantury opozycja zażądała wyjaśnień, dlaczego z projektu usunięto kluczowe zapisy. Posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak zarzuciła ministrowi sportu działania pod naciskiem lobbystów.
5: Państwo wyrzuciliście to z tej ustawy na wniosek niemieckiego oddziału firmy Airbnb. No skandal! Znaczy, nie da się tego wytłumaczyć. Naprawdę trzeba postawić sobie zasadnicze pytanie. Czy ministerstwo kierowane przez pana ministra Rutnickiego kieruje się polską racją stanu, czy może interesem zagranicznej korporacji?
2: Z projektu usunięto przepisy umożliwiające gminom ustanawianie stref wyłączonych z najmu krótkoterminowego. Po drugie, wspólnoty i spółdzielnie nie będą decydowały o możliwości prowadzenia takiej działalności w danym budynku. Minister sportu Jakub Rutnicki tłumaczył, że broni interesu Polaków, zarówno tych, którzy korzystają z najmu, jak i go oferują.
6: Ja chciałem zabrać głos w imieniu ponad 6 milionów Polaków, którzy spędzają wakacje nad polskim morzem, w polskich górach, gdzie właśnie korzystają z takiej możliwości, aby przyjechać, aby spędzić czas i po prostu te wakacje mieć taniej. Dotyczy to dziesiątek tysięcy Polaków, którzy mają tego typu działalność gospodarczą.
2: Zwierzę łudząco podobne do pumy widziano na Dolnym Śląsku między miejscowościami Droglowice i Wojszyn. W związku z ewentualnym zagrożeniem z apelem do mieszkańców zwrócił się starosta powiatu głogowskiego Michał Wnuk.
7: Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych, polach oraz obrzeżach miejscowości, nie wchodzenie w kontakt ze zwierzęciem i nie podejmowanie prób jego płoszenia, chwytania ani śledzenia, zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi przebywającymi na zewnątrz.
2: Kilka dni temu w województwie zachodniopomorskim schwytano pumę. Jej poszukiwania trwały 5 dni. Ostatecznie zwierzę trafiło do poznańskiego zoo. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program

0: Zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Synoptycy ostrzegają przed upałem, który ominie tylko Podlasie, oraz burzami, które nie dadzą się we znaki tylko we wschodniej Polsce. Jeśli chodzi o temperaturę, to na przeważającym obszarze od 28 do 33 stopni, chłodniej tylko nad morzem od 23 do 26.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
5: Stąd nazwa Ironman 70.3.
4: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
5: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
4: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
5: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
4: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki i Dariusz Urbanowicz.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
12: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
12: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
20: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
25: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
24: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
26: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
27: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
26: Pamiętałem o wszystkim.
27: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
26: Dokładnie, kochanie.
27: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
26: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
27: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
28: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Marian, po czym poznać prawdziwą

0: Wielką wyprzedaż.
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po godzinie 11.
5: Nowe w piątek.
4: Dzień dobry po raz drugi. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Anna Regulska. Do godziny 12 jesteśmy razem, gramy premiery, sprawdzamy listy przebojów i zaczniemy tą drugą część naszego dzisiejszego spotkania od utworu, który zapowiada płytę. Ta się jeszcze nie ukazała, a dla niektórych już teraz stanowi tą jedną z lepszych 2026.

Kto słuchał Trójkowego Ekspresu, ten wie, że do premiery nowej płyty Interpolu jeszcze ponad miesiąc, a kto nie słuchał, niech szybko nadrabia. Kolejny kurs rusza jutro punktualnie o 10:00. W imieniu Pawła Kostrzewy oczywiście zapraszamy. Dzisiaj trochę sentymentów będzie w audycji Nowy w Piątek. O nich w swoim czasie, natomiast teraz zaglądamy na polską scenę muzyczną. Tu również kilka premier się ukazało, między innymi nastolatkowie Sad Smiles połączyli siły z Johnem Porterem.

kto słuchał Poranka, zapraszamy do Trójki. Tam mógł usłyszeć w audycji Michała Nogasio właśnie ten utwór i wie już, że to jest grupa Queens of the Stone Age, która nie wiem, czy powraca. Trudno to powiedzieć w ten sposób, ponieważ jest to taki na razie niezobowiązujący utwór, który ukazuje się 2 lata po wydanym ostatnim ich albumie z udziałem wokalistki country Nikki Lane. Natomiast grupa Queens of the Stone Age wystąpi już jutro w Polsce jako gość specjalny przed System of a Down na Stadionie Narodowym. Jestem ciekawa, jak wypadną oba te koncerty. A my teraz, tak jak zgodnie z zapowiedzią o sentymencie, jeżeli są tutaj po drugiej stronie radioodbiorników osoby, które wsłuchiwały się w utwór takiego chłopaka, to myślę, że z tej kontynuacji będą zadowolone.

0: Natalia Grosiak podobno nie szuka już takiego chłopaka, gdyby ktoś oczywiście pytał, ale jest dzisiaj z nami w Studiu Trójki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabym wrócić do twoich słów, które powiedziałaś na antenie Trójki 2 lata temu.
1: Teraz mam doświadczenie i spojrzenie na to wszystko, co się działo i oczywiście gdybym miała tę świadomość i to doświadczenie, to bym 10 lat temu inaczej rozdysponowała swoim ciałem, czasem i zasobami, ale to już się wydarzyło, to już jest moim doświadczeniem, moją historią i teraz mogę dalej grać i śpiewać mikromusic i pisać piosenki, ale trochę na innych zasadach. Przede wszystkim dbając o siebie.
2: Kurczę, jak ja mądrze gadałam te 2 lata temu.
0: Dzisiaj chyba też.
2: No, to cały czas mogę się pochwalić tym doświadczeniem, które cały czas zbieram. Cały czas staram się dbać o siebie. W sumie wiele się nie zmieniło.
0: Oprócz tego, że już nie mikromusic, a Natalia Grosiak.
2: Oprócz tego, że oprócz mikromusic również Natalia Grosiak.
0: A jak się tobie tego słucha z myślą, że tworzysz teraz solo, a nie pod szyldem mikromusic?
2: Mam takie poczucie, że wreszcie zrobiłam to. Zrobiłam to, o czym myślałam od wielu, wielu lat, ale nie mogłam się na to zdobyć, nie miałam jakiejś siły, przekonania, pomysłu. Ja bardzo chciałam nagrać płytę solową. Chciałam się wyrazić tak w 100% po swojemu, bez żadnych kompromisów. I wreszcie nadeszła ta chwila, że płyta już jest zamknięta, data ustalona, 9 października, a ja wydaję po kolei kolejne single.
0: To ja bym się na chwilę zatrzymała przy tym ostatnim, gdyby ktoś pytał, jedna chyba z moich ulubionych twoich piosenek, w której też możemy usłyszeć ulgę, zgodę, spokój, ale też bardzo świadomy smutek.
2: No tak, bo wchodząc w nowy etap swojego życia, zawsze musimy zamknąć pewne drzwi, żeby otworzyć kolejne, czyli zamykamy etapy, czyli żegnamy się, a pożegnania no, nie są łatwe. I w tej piosence rzeczywiście w pierwszej zwrotce żegnam się, w drugiej zajmuję się już sobą.
0: I jakie to jest uczucie?
2: To jest uczucie złożone z wielu emocji i trudnych, bo i jest żal po stracie, i jest złość, ale też przychodzi taka duma z siebie i zadowolenie z siebie i sama sobie kibicuję w tym wszystkim.
0: Ja się zastanawiam natomiast na czym dokładnie polega ten brak muzycznych kompromisów w przypadku tworzenia twojej najnowszej płyty.
2: Niektórzy mówią, że kompromisy są złe i wydaje mi się, że to jest chyba dobrze powiedziane, bo są takie piosenki, w których i Dawid się musiał naginać do pewnej mojej wizji, a później są piosenki, w której ja się naginam do wizji Dawida i to skutkuje tym na przykład, że ja na koncertach niechętnie śpiewam niektóre piosenki i te piosenki później znikają z repertuaru mikromusic i są piosenki, w których Dawid się okrutnie męczył, a ja się bardzo upierałam, żeby zrobić taki, a nie inny utwór i ten utwór finalnie wychodził nie tak jak trzeba i coś mu później brakowało, więc to są tak zwane kompromisy. Ja współpracując i z Lesmanem, i z Archim, i ze Smolikiem, dokładnie wiedziałam, co chcę osiągnąć, jak chcę, żeby brzmiały te piosenki, więc tutaj jest dokładnie tak jak ja chciałam. Brzmienie wychodzi od producenta bardzo często i to producent jest muzykiem przede wszystkim, ma swoją wrażliwość, ma swoje ulubione brzmienia, więc w brzmieniu się to zmieniło, że po prostu pracowałam z innymi wrażliwościami, ludźmi, którzy inaczej czują muzykę, inaczej grają i dlatego to brzmienie jest inne.
0: To zupełnie nowe doświadczenie, na pewno też wnoszące coś do
2: bardzo
0: tej płyty.
2: Otwierające i wzbogacające mnie.
0: Inspiracją do tej najnowszej płyty podejrzewam, że był zbiór tych ostatnich

0: właśnie doświadczeń. Natomiast właśnie zatrzymując się jeszcze przy tym, gdyby ktoś pytał, ale też i przy poprzednich singlach zapowiadających twój najnowszy album, to mam wrażenie, że to jest taki zbiór historii dających wiatru w żagle nie tylko kobietom, które znajdują się na jakimś rozstaju dróg, tylko osobom, które
1: Bo to są historie człowieka, prawda? Człowiekini, można tak powiedzieć, ale tak, no... Na wszyscy mamy podobnie, wszyscy mamy podobne emocje. Niektórzy mają większe trudności, mniejsze z okazywaniem, z przeżywaniem emocji, ale tak naprawdę świat jest bardzo tak ułożony systemowo, że żyjemy w różnych systemach, w różnych układach, które się powielają i tak to jest. Ja śpiewam o moich doświadczeniach, które są bardzo podobne do doświadczeń wielu i kobiet, i mężczyzn.
0: A to wszystko również możemy zobaczyć, nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć w teledyskach. Do, gdyby ktoś pytał, bardzo podoba mi się ta lekkość w oczach i w pewnym momencie wylewanie żółci.
1: A ty odczytałaś to jako wylewanie żółci.
0: Tak.
1: Ale to piękna interpretacja. Dobrze. Ja wylewam to rzeczywiście tą całą gorycz, wylewam ten cały smutek, złość i zostaje po tym już pusty dzbanek, w którym można już nalać cokolwiek.
0: Coś słodkiego.
1: Zechce.
0: Przed tobą pracowity czas. Oprócz działań promocyjnych nowej płyty również zostałaś zaproszona do projektu Babie Lato. Dla tych, co nie słyszeli jeszcze, to coś, co myślę może stać w kontrze do męskiego grania. Co roku inne kobiece głosy polskiej sceny łączą siły, by stworzyć wspólnie płytę, później ją prezentować w różnych miastach Polski. Ty w tym roku z Belą Komoszyńską i Katią.
1: No, wspaniały projekt, który wydarzył mi się jeszcze po drodze, więc to jest rzeczywiście bardzo pracowity rok, rok ognistego konia.
0: A jednak,
1: ja jeszcze też jestem chińskim koniem, więc mam podwójnego konia w tym roku, który biegnie przed siebie. Więc mnie to cieszy. Mnie to cieszy w tym wszystkim. Oczywiście, tak jak wspomniałam w tej wypowiedzi sprzed 2 lat, staram się dbać o siebie mimo ogromu pracy i cudownie jest się spotkać z Belą i z Katią i z nimi śpiewać, grać, pisać piosenki. To jest cudowne doświadczenie i mam ogromną wdzięczność za to.
0: No właśnie, bo powiedzmy trochę więcej o tym, co przed nami, jeżeli chodzi o Babie Lato. Jest to projekt, który mam wrażenie, że trochę tak stanął w kontrze wobec męskiego grania. Kobiety, które koncertują, które jeżdżą po Polsce i przy okazji możemy zobaczyć także innych artystów zaproszonych do line-upu w konkretnych miastach. Czego możemy się spodziewać? Bo rozumiem, że to są, mają być takie lekkie, piękne piosenki letnie przy okazji.
1: To są może i lekkie piosenki, ale treści mają naprawdę głębokie, bo napisały to 3 kobiety, które właśnie podzieliły się w tych piosenkach swoim doświadczeniem, swoimi emocjami. I w tych 4 piosenkach pokazujemy siebie i nasze siostrzeństwo i nasze wsparcie też wzajemne. I w ogóle cały festiwal, jeżeli chodzi o line-up, stoi kobietami. Bardzo dużo jest kobiet na festiwalu RST Letnie Brzmienia, co mnie ogromnie cieszy. Nasz zespół Babiego Lata złożony jest głównie z kobiet. Mamy tylko jednego mężczyznę, Lesman z nami gra, a oprócz tego w kapeli 5 kobiet i 3 kobiety śpiewające.
0: To trzymamy kciuki. Powodzenia na wszystkich koncertach. My teraz posłuchamy oczywiście jednego z singli zapowiadających cały ten projekt, a 9 października Tamtej Dziewczyny Już Nie Ma, czyli premiera solowego albumu Natalii Grosiak, która była z nami dzisiaj w Trójce. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Ja dziękuję. Do usłyszenia.

Dzisiaj nie tylko sentyment, ale również poszukiwanie miejsca, w którym można pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa i dzikości. O tym między innymi będzie śpiewać Jordan Rakey na swoim najnowszym, już 7. studyjnym albumie. Premiera zapowiedziana jest na jesieni tego roku, a Safe Place to be Wild podobno będzie płytą, która ma być efektem

rzucenia wszelkich oczekiwań. Mam też nadzieję, że tą dzikość usłyszymy w kompozycjach i że Jordan Rakey odważy się na odrobinę eksperymentu. A nie, przepraszam, miało być bez oczekiwań. No dobrze, no to w takim razie bez oczekiwań Gracie Abrams i Good Reason, czyli dzisiejsza albumowa już premiera.

Od tygodnia już gra płyta Niebieski. Płyta, która ukazała się tydzień temu. Zespół, który prężnie się rozwija, mleczy. Karolina Parsow była tydzień temu w studiu Trójki i opowiadała o tym, jak wyglądała praca przy okazji ich drugiego studyjnego albumu. To jest też zespół, który będziemy mogli usłyszeć w tym sezonie festiwalowym jeszcze na kilku wydarzeniach, między innymi na tegorocznym OFF-ie. Tak się składa, że karnetów na OFF-a dzisiaj nie mam, ale mam za to płytę Mleczy. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać ją, to wystarczy do mnie napisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl, a ja przypominam, że na utwór Nie muszę mieć nic możemy głosować na listę przebojów Pierwsza Trójka. Mamy jeszcze 10 minut, więc jeszcze jeden zachwyt.

Do 12 można głosować na pierwszą trójkę listy przebojów, ale również do nas dzwonić, bo wakacje sprzyjają oglądaniu i nadrabianiu filmowych zaległości. Z tej okazji zapraszamy do naszego trójkowego ogrodu. Dzisiaj o godzinie 21.30 film Nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni i 6 Orłami. Kos w reżyserii Pawła Maślany ze świetną ścieżką dźwiękową Mikołaja Trzaski. Kto chciałby dołączyć do kina w ogrodzie trójki, zapraszamy. 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko czeka na telefony. Przypominam, film Kos dzisiaj w ogrodzie trójki oglądamy wszyscy razem o godzinie 21. Zapraszamy. Jeżeli oczywiście pogoda nie będzie sprzyjać, to film zostanie przeniesiony do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale miejmy nadzieję, że ta pogoda się utrzyma przez calusieńki dzień. Tymczasem za 7 minut będzie godzina 12. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję zrealizowała Anna Regulska. I na zakończenie Biba Dubi, która idzie w bardzo ciekawym, awangardowym kierunku. Jestem ciekawa, jak będzie brzmiała jej płyta. Dowiemy się niebawem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL 6.

0: cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 17 lipca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sylwia Gregorczyk-Abram, nową rzeczniczką praw obywatelskich, zdecydował Sejm. Prezydent podpisał ustawę dającą frankowiczom szansę na wygraną w sporach z bankami. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie walczyć w sądzie. Chodzi o miliardy złotych za niewykorzystane szczepionki. Decyzją Sejmu mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi Marcina Wiącka na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Poparło ją 233 parlamentarzystów. Jej kontrkandydat, rekomendowany przez PiS opozycjonista z czasów PRL-u, Adam Borowski, uzyskał 177 głosów. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, czy cała koalicja zagłosowała za kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram?
11: Dzień dobry. No do końca nie wiadomo było, co zrobi PSL, zwłaszcza w kontekście powołania prezesa IPN-u. Ludowcy ostatecznie kandydaturę poparli, o czym przed głosowaniem zapewniał poseł Michał Pyrzyk.
12: Która jest adwokatem angażującym się również społecznie w działalność na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, a także w obronie praworządności.
11: Przed głosowaniem odbyła się krótka dyskusja. Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że rzecznik powinien sprzeciwiać się bezprawiu. Zarzucał też mecenas zaangażowanie polityczne. Namawiał do głosowania na Adama Borowskiego.
13: Stoimy przed wyborem pomiędzy człowiekiem, który w czasach komuny walczył z bezprawiem, walczy z bezprawiem dzisiaj, a wyborem osoby, która to bezprawie w Polsce instaluje.
11: Aby Sylwia Gregorczyk-Abram

0: Program mogła formalnie objąć Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Senat.
1: Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Frankowicze będą mieli większe szanse na wygraną w sporach z bankami. Prezydent podpisał ustawę przyspieszającą rozpatrywanie tego typu spraw. Ustawa przewiduje m.in. automatyczne wstrzymanie obowiązku spłat rat kredytu przez kredytobiorcę od momentu doręczenia bankowi pozwu aż do zakończenia postępowania.
2: Ustawa ma przyspieszyć postępowania i ograniczyć asymetrię sił między konsumentem a dużą instytucją finansową. Tu ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu, m.in. przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
1: Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej składa oficjalny protest w związku z zajęciem środków na kontach agencji. Pieniądze zostały zablokowane na wniosek firmy Pfizer, która domaga się od Polski 5,5 miliarda złotych za zamówione, ale nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Agencja w żaden sposób nie jest powiązana z tym sporem i będzie dochodziła swoich praw, mówi Marcin Hadaj, rzecznik PAŻP.
3: Jednocześnie podejmujemy wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw. Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze Skarbem Państwa, Prokuratorią Generalną oraz pozostałymi zaangażowanymi w proces interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi. Kolejnym etapem sprawy będzie rozprawa wstępna przed właściwym sądem w połowie sierpnia.
1: W kwietniu belgijski sąd orzekł, że Polska powinna odebrać 64 miliony dawek szczepionek i zapłacić koncernowi Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych. Izraelski parlament kończy dziś kadencję. Najnowszy sondaż pokazuje, że po październikowych wyborach premier Benjamin Netanyahu może mieć problem z utrzymaniem władzy.
4: Według sondażu blok opozycyjny mógłby liczyć na 62 miejsca w 120-osobowym izraelskim parlamencie. Obecna koalicja rządząca zdobyłaby 48 mandatów. To może oznaczać zmianę układu sił po wyborach i utratę większości przez ugrupowania obecnie wspierające Benjamina Netanyahu. Notowania premiera spadły po miesiącach kryzysu politycznego i wojnie, która trwała na kilku frontach. Krytycy zarzucają rządowi m.in. sposób prowadzenia działań wojennych oraz brak rozwiązania problemu związanych ze służbą wojskową ultraortodoksyjnych Żydów. Badanie pokazuje również, że 83% Izraelczyków nie chce, aby partie ultraortodoksyjne weszły w skład przyszłej koalicji rządowej. Wybory parlamentarne w Izraelu odbędą się 27 października. Diana Skaja, Polskie Radio.
1: Ponad 67 kg narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci. W hali na terenie powiatu drawskiego zabezpieczono marihuanę, mefedron, amfetaminę i haszysz, a także sprzęt służący do porcjowania i pakowania narkotyków.
5: W sprawie zatrzymano kobietę i mężczyznę. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, natomiast wobec kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
1: Za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi do 12 lat więzienia. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Z ostatniej chwili dr Mateusz Szpytma został wybrany przez parlament na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
6: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. Jedynie w Rymanowej Zdroju powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju poza pasem od Suwałk po Przemyśl obowiązują ostrzeżenia przed wzrostami stanów wód. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed upałem, który ominie tylko Podlasie, oraz burzami, które nie dadzą się we znaki jedynie w Polsce Wschodniej. Na pozostałym obszarze intensywne opady, deszczu, grad, porwisty wiatr. Na termometrach od 22 stopni na Helu w tym momencie do 28 w Warszawie i Poznaniu.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
10: Ma pani rację. Nie widzę.
9: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
11: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
12: Zapraszamy do reklamy.

0: Gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Kamera!
16: Trójkowo.
15: Akcja!
16: Filmowo.
17: Dzień dobry, Ryszard Jaźmiński. Zapraszam. Dziś bardzo wakacyjnie. Sporo będzie o podróżach. Tych rzeczywiście letnich, ale też tych jak najbardziej filmowych. Między innymi do 13 Marynia Gierat zaprosi nas na 20 już letnie tanie kino. Branie to oczywiście festiwal wakacyjny. Maria Seges Ślepowrońska z kolei zaprosi nas na nową trasę Polski Światłoczułej, tego specjalnego projektu, który tym razem pokaże publiczności tam, gdzie nie ma na co dzień kin stacjonarnych. Film Moniki Majorek innego końca nie będzie. Wspomnimy o 26 już festiwalu filmów skandynawskich. Ten zaczyna się właśnie dzisiaj, a poza tym, to już nie dotyczy bezpośrednio wakacji, powiemy na pewno, że warto być studentem. Mam nadzieję, że moi goście się z tym zgadzają.
18: Absolutnie, jak najbardziej.
17: No właśnie, warto być studentem i zdobywać najważniejsze światowe nagrody filmowe. Są na to ogromne szanse. I właśnie już witam z wielką przyjemnością trójkę w trójce moich pierwszych dzisiaj gości. Anna Stawowska, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: Reprezentująca Warszawską Szkołę Filmową. Jest z nami aktor Oskar Karos. Witaj.
18: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. I Michał Pyszora, który przede wszystkim na co dzień pracuje jako montażysta filmowy. Zgadza się?
18: Zgadza się. Dzień dobry Państwu.
17: Dzień dobry. No właśnie, i to jest taka piękna reprezentacja i zacznijmy od tego, że macie szansę naprawdę na wielki sukces. Właściwie w jakim sensie, Aniu, myślę, że to od razu potwierdzisz. Już ten sukces został osiągnięty, jeśli chodzi o nieobecnych dzisiaj wprawdzie z nami, ale wspomnimy o nich, dwóch reżyserów krótkich metraży. Mam na myśli Leona Korzyńskiego i Dominika Mirackiego, o którym już zresztą w trójce mówiliśmy sporo w maju i nawet gościłem go w tej audycji.
19: Tak jest, Dominik Miracki był tutaj

0: w studio i jest to sukces absolutnie spektakularny, ponieważ mamy przyjemność ogłosić, że po raz pierwszy w historii Warszawskiej Szkoły Filmowej otrzymaliśmy możliwość zdobycia takiego wyróżnienia, jakim jest studencki Oscar. Mamy w tym roku 53. rozdanie Student Academy Awards i są tam nominowane dwa filmy produkcji Warszawskiej Szkoły Filmowej, czyli Kamatipura Express w reżyserii Leona Korzyńskiego oraz Kanan w reżyserii Dominika Mireckiego.
1: No właśnie, o filmie Kanan rozmawiałem już z reżyserem w maju, bo film był prezentowany też na festiwalu w Cannes. O Kanatipurze Express porozmawiamy dzisiaj więcej, ale zauważmy to, to jest bardzo ważne, jak ogromna była selekcja filmów krótkich z całego świata. Jak myślę, w związku z tym trudno było dojść do tej finałowej w tej chwili siódemki tylko.
0: Siódemki, tak. Niemal 3000 zgłoszeń z całego świata i warto tutaj dodać, że dwa zgłoszenia z Warszawskiej Szkoły Filmowej są jedynymi polskimi zgłoszeniami wśród tych 3000.
1: To niesamowite.
0: Wyselekcjonowanymi, także jest to ogromne, ogromne wyróżnienie, ogromny sukces nie tylko studentów i całych ekip filmowych, ale też pracowników szkoły, którzy pracowali nad zgłoszeniami Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, przy którego wsparciu powstają
1: polskiego,
0: nasze filmy.
1: Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
0: Jasne. I naprawdę całej gromady ludzi, która pracowała na ten sukces.
1: No właśnie, o tym sukcesie, o samych filmach za chwilę z pozostałymi gośćmi też porozmawiamy. Ja myślę, że warto też przypomnieć, że w ogóle Polska ma ogromny sukces, no to już nawet może jest zobowiązujące dla kolejnych młodych filmowców, bo przypomnijmy, w zeszłym roku Jan Saczek, czyli z kolei absolwent Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego, zdobył tego studenckiego Oscara za film Taty nie ma, a to właśnie nagroda Akademii Filmowej Amerykańskiej.
0: Tak, zresztą w historii zdarzyło się już kilka razy, że Polacy byli do tej nagrody nominowani. Między innymi był to Sławomir Fabicki w roku 2001. I co ciekawe, potem otrzymał on również nominację do tej głównej, oscarowej nagrody.
1: Dużego Oscara.
0: Tak, a ciekawe jest też to, że trzy filmy, które znajdą się na podium tego studenckiego Oscara, czyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce, trzy medale, automatycznie otrzymują kwalifikacje do tego głównego Oscara, także to
1: czyli może się zdarzyć, że jeżeli znajdą się w trójce, właśnie za chwilę pewnie powiesz, kiedy poznamy tytuły z tej trójki, to stają się kandydatami do nominacji właśnie do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii krótki metraż, tak? Najlepszy krótki
0: w kategorii metraż. Filmów fabularnych, tak.
1: Fabularny,
0: tam
1: tak.
0: Jest kilka kategorii w tych krótkich metrażach. Mhm. Tak, absolutnie tak. W sierpniu poznamy trzy główne tytuły, a we wrześniu podczas jednego z najważniejszych festiwali filmowych na świecie, czyli podczas festiwalu w Toronto, poznamy zwycięzcę.
1: No to gratulujemy sukcesu w Warszawskiej Szkole Filmowej. No i wracamy do pozostałych gości. Od którego filmu zaczniemy?
2: Już była mowa o Kanan, to może tak?
1: No może Kanan, bo ten tytuł już jest znany słuchaczom trójki. Tak jak wspominałem, Dominika Mireckiego, reżysera filmu, gościłem już w tej audycji. Film był prezentowany w Cannes, więc możemy też powiedzieć o tym, jak on jest przyjmowany, odbierany w różnych miejscach świata. Przypomnę,
3: tak,
1: Michał Pyszara, z nami montażysta tego filmu.
3: Zgadza się.
1: A film jest, montaż w tym filmie jest bardzo ważny, bo tam jest cały czas suspens, napięcie, emocje.
3: Staraliśmy się.
1: Właśnie, przypomnij no, taki główny ten motyw fabularny, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy.
3: Tak, historia opowiada o dwójce młodych imigrantów przebywających w Polsce, którzy pracują w jakichś takich drobnych pracach, żeby dorobić jakby sobie na życie. No i nagle podczas jednej z takich prac odkrywają pewną rzecz, która troszeczkę być może zmieni ich życie, która jakby nagle stanęli w sytuacji
1: no,
3: takiej troszeczkę zagrażającej.
1: Rzecz, tak.
3: I stanęli przed swego rodzaju dylematem moralnym, a my jako widzowie obserwujemy tak troszeczkę ze ściany, za drzwi, jakie kroki podejmą, jak z tej sytuacji wybrną.
1: Co tu się wydarzy? No i jak wyglądała twoja współpraca z reżyserem, zakończona takimi sukcesami światowymi?
3: No, współpraca była fantastyczna. Jest to nasz drugi film, który...
1: No właśnie, bo wy już pracowaliście wcześniej.
3: Tak. Poprzednio poznaliśmy się przy poprzednim filmie, Syn Szczęścia. Tam zapoznał nas ze sobą autor zdjęć, Mateusz Gzel, który również z nami teraz współpracował przy tym projekcie, więc tutaj ekipa jest dość stała. Więc tutaj ten proces był troszeczkę inny, ponieważ

0: Ponieważ wszyscy nieszczęścia, my z Dominikiem się dopiero poznawaliśmy, nawiązała się dopiero ta nasza relacja. Teraz już, że tak powiem, wróciliśmy do siebie jak starzy, dobrzy przyjaciele. Trochę wiedzieliśmy, co robić, wiedzieliśmy oboje, jak pracujemy, więc to po prostu była przyjemność tak naprawdę. To po prostu płynęło, to był bardzo przyjemny czas.
1: No co byś powiedział o Cannes, o prezentacji filmu na tym ważnym festiwalu? Czy coś z tego wynika dla was na później?
0: Jest to ogromne wyróżnienie mieć możliwość zaprezentowania się na festiwalu w Cannes w selekcji Short Film Corner. Myślę, że ta możliwość bardzo wpłynęła pozytywnie na takich swego rodzaju networkingowe, jakby też rzeczy, które są również bardzo ważne, zwłaszcza na tym początkowym etapie naszych karier, gdzie jeszcze nie znamy za bardzo ludzi, dopiero poznajemy producentów, potencjalnych agentów sprzedaży, po prostu osoby, które mogą nam pomóc wyfrunąć z naszych gniazd. I myślę, że Cannes to właśnie było wspaniałe miejsce, żeby móc poznać właśnie takie nowe osoby i wierzę, że Dominik bardzo dobrze wykorzystał właśnie ten czas tam.
1: No to właśnie jestem teraz ciekaw, jak sądzisz, na przykładzie filmu Canon, czy właśnie prezentacja w Cannes może też spowodowała to, co się właśnie dzieje, że znaleźliście się w tej siódemce filmów, które mają szansę na Oscara studenckiego. Czy to może się już mówiło o tym filmie?
0: Może mam nadzieję. Nie wiem dokładnie, więc ciężko mi to odpowiedzieć tak w 100% pewnie, ale myślę, że na pewno im większy jest szum o danym filmie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ta droga festiwalowa będzie dłuższa. Dosłownie wczoraj chyba dostaliśmy informację, że Canon wygrało główną nagrodę na festiwalu w New York City.
1: Czyli cały czas coś się dzieje.
0: Tak, wygraliśmy główną nagrodę festiwalu oraz 4 inne kategorie, więc wracamy do domu z 5 statuetkami z jednego festiwalu, co jest ogromnym sukcesem, ale zarówno też
1: w Polsce.
0: No to
1: co ty robisz tutaj zamiast być w Nowym Jorku?
0: No już jakby mieliśmy umówioną tą audycję, więc to jest dla mnie dużo ważniejsze.
2: Dziękuję bardzo. Są priorytety.
0: Są priorytety, dokładnie. Także
1: no to cieszę się, że wybrałeś Trójkę, a nie Nowy Jork.
0: Moja przyjemność, także jak najbardziej. Stany Zjednoczone poczekają. Wierzę, że jeszcze tam nieraz wrócimy z tym bądź z innym filmem.
1: I tego wam absolutnie życzę.
0: Dziękuję.
1: Jeszcze wrócimy do filmu Canon, a teraz przejdźmy do tego drugiego wyróżnionego w siódemce kandydatów do studenckiego Oscara, Kamathipura Express. Dobrze wypowiadam ten tytuł.
3: Tak,
1: to może wyjaśnimy, o co chodzi.
3: Kamathipura Express to myślę, że każdy powinien sobie zrobić research o tym, co to jest. Nie do końca jest to pociąg, jest to bardziej miejsce, no ale właśnie. Moim zdaniem całe piękno powinno być w tym właśnie, że osoba po obejrzeniu całego filmu właśnie zagłębi się, czym dokładnie jest Kamathipura Express.
1: No ale nie obawiasz się, że może to wzbudzić jednak ta wiedza pewnego rodzaju przerażenie?
3: Tak jest.
1: Czy może dlatego, właśnie o to chodzi?
3: Tak jest, może dlatego też o to chodzi. Pamiętam, że jeżeli chodzi z samą nazwą filmu, to był jeden z największych problemów, bo po całym nagraniu, po wszystkim, cała ekipa, reżyserzy, aktorzy, wszyscy, cała ekipa zastanawiała się, jakby to nazwać, aby było najlepiej, ponieważ moim zdaniem ten film przechodził olbrzymią transformację, nawet na przestrzeni nagrywania, ponieważ przez warunki, w jakich nagrywaliśmy, tak naprawdę i scenariusz się zmieniał. Także ostatecznie, kiedy wszystko zostało sklejone, wtedy reżyser Leon Korzyński doszedł do wniosku, że Kamathipura Express będzie najlepszym odzwierciedleniem tego, co jest na ekranie.
1: Tak, ja myślę, że to jest rzeczywiście bardzo dobry tytuł. Za chwilę do treści i właściwie do problemów, które film porusza, wrócimy. Ale tutaj myślę, że warto wyjaśnić dwie rzeczy. Pierwsza, reżyser. Dzisiaj właśnie nie możemy ani Dominika Mireckiego, ani Leona Korzyńskiego gościć w Trójce, bo obydwaj są w tej chwili za granicą, ale rozumiem, że Leon Korzyński, to nazwisko, jeśli chodzi o polskie kino, nam się, i nie tylko kino, nam się świetnie kojarzy. Rozumiem, że to nie jest skojarzenie przypadkowe.
3: Zupełnie nie. Leon Korzyński, że tak powiem, drzewo genealogiczne, filmowe jest bardzo bogate.
1: Andrzej Korzyński był jego dziadkiem.
3: Dziadkiem, zgadza się. Uh-huh. Tak, jego tata również pracuje w filmie, no i Leon, że tak powiem, przejął pałeczkę i to jest osoba, którą znam od ponad 10 lat teraz i bardzo cenię sobie Leona, ponieważ jest jedną naprawdę z niewielu osób, jaką znam, która szczególnie w tym wieku młodym, XXI wieku, gdzie każdy z nas młodych poszukuje swojej ścieżki, jest trochę zagubiony, próbuje tego, próbuje tamtego, ale Leon jest naprawdę jedną z niewielu osób, co w wieku 14

0: lat powiedział, będę robił filmy, nigdy nie skręcił, zawsze to była jego pasja, marzenie i robi to od zawsze i dlatego osiąga teraz takie sukcesy.
1: A wy się znacie dosyć długo.
0: My się znamy dosyć długo, tak. Poznaliśmy się na Sylwestrze bodajże w 2017 roku.
1: Także, no, to rzeczywiście już sporo. Już nie przypadkiem o to pytam, bo film Kanad Biura Express to też w pewnym stopniu twoja historia, ale jeszcze muszę zapytać, bo to wszystko mówi nam o twórca głównej roli w tym filmie, Oscar Karros. No ja naprawdę byłbym gotów myśleć, że Oscar Karros, mam na myśli tutaj możliwość przestawienia sylab, właściwie mamy do czynienia z tym samym,
0: tak
1: no
0: jest.
1: To myślałbym, że to jest jakiś pseudonim artystyczny, a okazuje się, że nie, tak?
0: No może to był jakiś taki zamysł ze strony mojego taty od najmłodszych lat, może tak jak Leonardo DiCaprio tam mu sugerowali, żeby zmieniał swoje imię, żeby było bardziej przystępne, to żebym ja już nie miał tego problemu, to od razu zrobił bardzo łatwe do zapamiętania. Także skoro już było Karros, to szybko zobaczył, że okej, coś tam przestawimy, dwie literki.
1: Dwie sylaby się tak przestawia, jest Karros, a
0: i
1: tutaj
0: wystarczy powtarzać w kółko Oscar, Oscar, Oscar, Oscar i wyjdzie nam Karros.
1: Więc... Ale słuchaj, ty masz dwa Oscary w imieniu i nazwisku, no to przed tobą to filmowa, tak, świetlana przyszłość, absolutnie.
0: Tak jest.
1: Więc to chyba też dobry znak dla tych przyszłych studenckich Oscarów.
0: Tak jest.
2: Ale jak już masz dwa, to mógłbyś się podzielić.
1: No właśnie. No, dlatego są dwa filmy z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Tutaj absolwent tej szkoły się odezwał, przypomniał, więc tak. No wszystko, nic się nie dzieje przypadkiem. No dobrze. Film to jest kolejna podróż, bo wasza przecież, i to nawet daleka. Film kręcony przede wszystkim w Indiach.
0: Wielka podróż dla każdego, można by powiedzieć, bo pojechaliśmy tam ekipą 15 osób z Polski. Duża większość, tak naprawdę poza mną każdy z Warszawskiej Szkoły Filmowej, dolatywał z Warszawy. Ja dolatywałem jeszcze dalej, bo z Waszyngtonu DC, ze Stanów. Gdzie
1: bo ty też sporo czasu spędziłeś rzeczywiście, tak jak zresztą bohater filmu w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak jest. 4 lata studiowałem w Stanach. Ukończyłem studia, zacząłem magistra i na etapie właśnie magisterki dzwoni do mnie Leon i mówi, słuchaj Oskar, napisałem ten skrypt, chciałbym, żebyś go przeczytał. Główny bohater nazywa się Osa, a Osa to generalnie, tak jak wszyscy z mojego grona znajomych wiedzą, mówią na mnie Osa zamiast Oskar.
1: I mówi... Mało tego, bohater też grał przynajmniej w filmie, akurat może to porzuca z pewnych powodów, ale grał w tenisa i to również twoja domena.
0: Tak, tak. Tenis to mój sport. Od 5 roku życia gram w tenisa.
1: Od 5?
0: Też od 5 roku życia. Chciałbym powiedzieć, że wspólna decyzja...
1: To chyba ping-ponga.
0: Chciałem powiedzieć, że wspólna decyzja podjęta z tatą, żeby zostać profesjonalnym tenisistą. No ale to nie wiem, czy 5-latek podejmuje takie decyzje, więc
1: no,
0: myślę, że to,
1: chyba nie.
0: Że to tata. Ale kocham sport i dlatego też właśnie wyjechałem do Stanów, gdzie udało mi się pojechać na stypendium tenisowe. I dla mnie to było coś niesamowitego, bo miałem takie okej. Zawsze chciałem być aktorem i w końcu ten tenis, któremu się poświęciłem, pomoże mi, żeby pojechać do szkoły filmowej, gdzie tam branża filmowa jest, można powiedzieć, największa na świecie. No niestety szybko zostały ścięte marzenia, gdzie się okazało, że te szkoły artystyczne nie dają stypendiów sportowych, więc ku szczęściu rodziców skończyłem...
1: Albo.
0: Tak, skończyłem na architekturze.
1: Też ciekawie.
0: Która też, że tak powiem, ciekawie, też artystycznie. No i właśnie ukończyłem tą szkołę, tyle że cały czas tam ja wiedziałem, co chcę robić, aktorstwo, więc siedziałem, chodziłem na wszelkiego rodzaju warsztaty, workshopy. Leon o tym wiedział i mówi, dobra Oskar, i tak musisz nagrać casting, bo mamy jeszcze paru chłopaków, ale naprawdę bym chciał, żebyś to był ty. No i wszystko się udało i powiedział, dobra, masz bilety, nie wiem jak to zrobisz na uczelni, ale masz przylecieć i nagrywamy to. No to powiedziałem na uczelni, że będę robił research o rozlewie slumsów w Mumbai.
1: Twój bohater rzeczywiście mieszka w slumsach.
0: Tak, tak, tak, więc nawet to był taki żarcik, bo oczywiście na uczelni nikt nie wiedział, że jadę robić film. Myśleli, że jadę robić badania naukowe do Indii i udało mi się tam, że tak powiem, dostać pod przykrywką i nagraliśmy film w 3 tygodnie.
1: Mhm. Historia jest w ogóle wstrząsająca. Oczywiście nie będziemy tutaj zdradzać treści filmu, ale na pewno trzeba powiedzieć, że zagrałeś w duecie przede wszystkim, no właśnie, z aktorką?
0: Z aktorką.
1: Indyjską.
0: Tak. Indyjską aktorką, Mariam Paul Katukaran. Ona generalnie jest skerli, czyli

0: z południa Indii, aczkolwiek od 10 lat mieszka w Indii, w Mumbai. I pracuje...
1: Bo film jest właściwie koprodukcją polsko-indyjską.
0: Tak. Została zrobiona w porozumieniu z uczelnią w Manipalu, do czego też zaraz pójdziemy, bo generalnie film był nagrywany w dwóch lokalizacjach. No i Mia na co dzień aktorką, to jest jej, w sensie modelką, to był jej

0: że tak powiem, bollywoodzkiego gwiazdora, to bardzo ciężko jest się wbić. Więc dla mnie
1: proponuje
0: to też...
1: Proponuje się zupełnie inny rodzaj pracy i tu stawiam kropkę, bo nawiązuje oczywiście do treści filmu.
0: I tam, że tak powiem, bardzo trudno jest się wbić, dlatego Mia, jak to teraz mówi, to też był taki dar trochę z nieba i w ogóle niespodziewany, że ten film na nią spadł. I jak się okazuje i coraz bardziej możemy patrzeć w przyszłość, był to taki, że tak powiem, wielka zmiana dla niej na pewno, bo wiem osobiście, 2 dni temu dostała właśnie film.
1: No to świetnie, świetnie, więc rozumiem, że pewnie jeszcze kiedyś na dużym ekranie ją zobaczymy. No i mam nadzieję, że zobaczymy też ciebie, bo myślę, że to bardzo interesująca rola, tak jak w ogóle no, prezentujecie teraz już światu 2 naprawdę świetne, krótkie filmy, krótkie metraże. Nie mam co do tego wątpliwości.
2: Ja również nie mam i jeszcze dodam, że oba te filmy będzie można zobaczyć w kinie Elektronik, które mieści się tuż obok Warszawskiej Szkoły Filmowej, już 28 lipca o godzinie 18 na pokazie
1: specjalnym. Aha, to jest takie specjalne wydarzenie,
2: tak? Tak jest, specjalne wydarzenie. Będziemy również wtedy pokazywać film, który wygrał krakowski festiwal filmowy w kategorii krótkich metraży, czyli Wszystkie miały na imię Angelika, o których najlepiej odpowiedziałby Michał, bo to również jego dzieło.
3: No tak się złożyło, że akurat ten film też montowałem.
1: To co, na co na pewno warto zwrócić uwagę w wypadku obu filmów, o których dzisiaj mówimy, czyli i Kamathipura Express i Kanaan, to fakt, że no właśnie, one nie opowiadają wyłącznie o Polakach, chociaż również, ale opowiadają o przedstawicielach innych nacji. To powoduje pewien uniwersalizm i może też z tego powodu zainteresowanie tymi filmami w świecie. Co wy o tym sądzicie?
3: Tak, myślę, że nasi widzowie na Zachodzie mogą być całkiem zaciekawieni, że my w Polsce sięgamy po bohaterów właśnie z innych krajów, że nas ciekawią jakby nie tylko osoby pochodzenia polskiego, ale właśnie z na przykład Bliskiego Wschodu, jak to w przypadku Kanaan, czy na przykład w Indii, jak w przypadku Kamathipura Express. Myślę, że to ta nasza perspektywa i to jak patrzymy i to co chcemy jakby powiedzieć przez naszych bohaterów, przez nasze historie, może być po prostu dla naszej zagranicznej widowni interesujące, co zresztą myślę dobrze pokazują nasze, że tak powiem, ostatnie, pierwsze sukcesy obu filmów.
0: Tak, tak. Ja uważam, że na pewno było to wyjście ze strefy komfortu olbrzymie, ponieważ...
1: No szczególnie dla was, bo wy rzeczywiście kręciliście w trudnych warunkach i trochę też chyba nielegalnie.
0: Tak, tak. Warunki były bardzo trudne, bo nie dość, że w Indiach, gdzie nie można tak oficjalnie po prostu przyjechać z kamerą, nagrywaliśmy w slumsach, nagrywaliśmy i to też trzeba sobie wyobrazić. Moim zdaniem mógłby powstać film o samym, jak został nagrywany ten film, bo to wszystko działo się w trakcie monsunu, czyli w każdym momencie mogła być ściana deszczu, która oczywiście przerywała cały plan. Też trzeba sobie wyobrazić, że okej, nagle wychodzi 10 Polaków na ulicę, no to, że tak powiem, wszyscy, że tak powiem, ze slumsów, którzy prawdopodobnie nie mieli nigdy okazji na oczy zobaczyć
1: Europejczyka, ciekawość, tak?
0: No to wbiegali przed kamerę uściski, zdjęcia, także naprawdę, żeby...
1: No ty się zdecydowanie wyróżniałeś, myślę.
0: No, każdy, na przykład nasza make-up artist, Wiktoria, która prawie albinoska, można by powiedzieć.
1: No właśnie, bardzo biała,
0: super blond włosy, to naprawdę było cały czas. Myślę, że jak było robione jakieś ujęcie, to powiedzmy 10 szło do śmietnika przez to, że ktoś się albo wbijał, albo zaczęło coś padać, albo powiedziałbym, że dźwiękowiec na przykład zrobił niesamowitą robotę. Nie wiem w ogóle, jak on to zrobił, no bo tam jest, że tak powiem, ciągły hałas, tak? Tam jest kultura, że przywitanie jest przez trąbnięcie w tym tuk-tuku, więc tak naprawdę dźwięk jest cały czas, więc ja nie wiem, jak dźwiękowiec w ogóle był w stanie te dialogi wyłapać. Więc warunki były piekielnie trudne, ale dlaczego ja uważam, że w Stanach mogli na pewno zwrócić uwagę, to moim zdaniem jest to trochę połączenie takich trzech światów, czyli Polski, Indii, ale i też Stanów Zjednoczonych, bo główny bohater jednak jest, mieszka w tych Stanach i nie jest to do końca dopowiedziane, to jest bardziej do interpretacji. Coś się tam wydarzyło, coś mu się nie podobało, coś było nie tak i z takiego rozwiniętego, można powiedzieć, państwa, jakim jest Polska w Europie, coś może taki miał przesyt w tych Stanach i uciekł stamtąd, tak? I wybrał sobie miejsce Indie, które można pomyśleć, że są totalnie odwrotnością, tak? Także może i dlatego jest polski, hinduski, angielski. Więc...
1: No i to jest właśnie ten uniwersytet.

0: Talizm, o którym wcześniej wspominałem. Świetnie się z wami rozmawia, opowiadacie bardzo ciekawe rzeczy, ale czas nas goni, bo to nie jedyne tematy dzisiaj w Trójkowo Filmowo, więc musimy już zmierzać do końca. Ale pomyślałem sobie, że jeśli gościłem w tej audycji zdobywcę, ubiegłorocznego zdobywcę studenckiego Oscara Jana Saczka, to przypomnę, za film Taty nie ma, no to mam nadzieję, że za czas jakiś spotkamy się tutaj może w większym gronie, właśnie również z reżyserami filmów, by porozmawiać o waszych kolejnych sukcesach światowych. Tego wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. W Trójkowo Filmowo byli Anna Stawowska.
2: Dziękujemy i trzymamy kciuki.
0: Tak, Warszawską Szkołę Filmową, aktor Oskar Karos, to film Kamatipura Express, dziękuję. Oraz Michał Pyszora, który montował film Dominika Mireckiego, Kanalne.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za spotkanie. No i rozumiem, że kontynuujecie swoje filmowe prace, jeszcze o was usłyszymy albo zobaczymy na ekranie.
1: Na pewno nieraz.
3: Tak jest.
4: Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo!
0: Dziś piątek i dzisiaj zaczyna się 26. już Festiwal Filmów Skandynawskich. To dobra informacja dla wszystkich, którzy właśnie wypoczywają na wakacjach w Darłowie albo w Darłówku. Na pewno warto w piątek, w sobotę lub w niedzielę, bo to krótkotrwający festiwal, ale bardzo intensywny, zajrzeć do kina Bajka przy ulicy Morskiej właśnie w Darłowie, no i pooglądać troszkę filmów skandynawskich lub też wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Sporo też ich będzie. A my pozostajemy w kręgu rozmaitych wakacyjnych podróży i oczywiście podróży również filmowych. Stąd już ze mną w Studiu Trójki Maria Seges-Ślepowrońska. Witaj, dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
0: Która od czasu do czasu pojawia się w Trójce, by powiedzieć nam o kolejnych, no właśnie, trasach, czyli podróżach Polski Światłoczułej, tego specjalnego projektu zainicjowanego już przed laty przez Dorotę Kędzierzawską, ale rozumiem, że cały czas podróżujecie i właśnie dzisiaj ruszacie w kolejną podróż.
5: Zgadza się. Właśnie chciałam powiedzieć, że i tak już 15 lat i to by była pewnie kwintesencja
0: naszej rozmowy. O, i to jubileusz.
5: 15 lat to już Polska Światłoczuła działa 15 lat i rzeczywiście ten projekt zainicjowany przez Dorotę Kędzierzawską z powodzeniem jeździ po całej Polsce do mniejszych miejscowości po to, żeby pokazywać dobre polskie kino. Faktycznie dzisiaj ruszamy. Ja jestem dokładnie tuż przed wyruszeniem w trasę, więc...
0: Musisz się spieszyć. Teraz pytanie jak...
5: W blokach startowych.
0: Pytanie, jak daleka jest tym razem ta podróż?
5: A to jest bardzo
0: i w
5: dobre
0: jakim
5: pytanie.
0: Kierunku?
5: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Akurat w tą trasę to jest cudowne pytanie i zaraz odpowiem dlaczego. Bo w tą trasę zrobimy pewnie gdzieś około 800 kilometrów, więc ja już wiem, że będzie nieźle. Za dosłownie chwilę wyruszamy do Kujawsko-Pomorskiego i odwiedzimy dzisiaj Gminny Ośrodek Kultury w Głużnie. Spotykamy się o 18.30, więc mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać tam też z Państwem. Potem kilkaset kilometrów przeniesiemy się do Wielkopolskiego i tam odwiedzimy Lewków, więc w sobotę w Lewkowie, w muzeum i w zamku w Lewkowie, 19, a w niedzielę skończymy w Łódzkim, więc widać jaką podróż zrobimy w Łódzkim, w Gminnym Centrum Kultury w Rozprze. Więc trzy województwa.
0: Tak, ale to właśnie inaczej niż zwykle, bo jednak do tej pory, przynajmniej w większości wypadków, jak pamiętam, trzymaliście się jednego województwa i to były nieodległe miejscowości oczywiście, bo na tym też między innymi polega projekt Polska Światłoczuła. Odwiedzacie miejsca, w których na co dzień nie ma kin, właśnie po to, by prezentować filmy.
5: Zgadza się. To prawda. Zawsze staramy się odwiedzać te miejscowości dość blisko siebie, choć czasem odstępujemy od tej zasady i właśnie kiedy nadarza nam się taka okazja, a raczej powiedzmy, kiedy wiemy, że miejscowości potrzebują, chcą, bardzo by chciały, żebyśmy przyjechali, to my to z przyjemnością robimy. I ja tylko mam nieco większą zagwozdkę, jak tu ładnie dopasować całość do tej układanki, ale to się pięknie udaje i zazwyczaj ta trasa wtedy, no jest rzeczywiście trochę taka bardziej napakowana kilometrami, ale to też jest piękno, ile nie jeszcze piękniejsze. Trochę też jest tak, że staramy się w ten 15 rok dawać z siebie wszystko, bo też mamy poczucie, że powolutku pewnie kończymy Polskę Światłoczułą. Jest taka szansa, że powolutku zbliżamy się do końca, bo
0: tak,
5: też
0: będzie już taki finał?
5: Przyznam szczerze, że w momencie, kiedy nie dostajemy wsparcia takiego odpowiedniego finansowego, jest bardzo trudno ten projekt kontynuować.
0: Ciągle organizować, tak.
5: Więc też mamy poczucie, że staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby ten projekt jak najdłużej funkcjonował i to jest chyba najważniejsze.

0: Ważniejsze, taka odezwa, że robimy wszystko, żeby jeździć, a ile jeszcze nam zostało, to postaramy się jak najdłużej.
1: To tak zabrzmiało troszeczkę smutno, ale nomen omen, film, który teraz właśnie przy tej podróży będziecie pokazywać, może jest dobrym prognostykiem, no bo jeśli tytuł innego końca nie będzie.
0: Może jednak jakiś jeszcze inny koniec jest.
1: Właśnie.
0: Dokładnie. Tak, będziemy podróżować w tą lipcową trasę i zaraz zabieramy ze sobą w podróż film Innego końca nie będzie, a z nami pojedzie reżyser filmu Monika Majorek. Bardzo pilnuje tego reżyser filmu, jednak nie reżyserka.
1: Aha,
0: tego. Monika
1: no,
0: Majorek.
1: Tak, no rozumiem, jeżeli szefową Polski Światoczuły jest Dorota Kędzierzawska.
0: Pani reżyser.
1: To jest to pani reżyser i nie ma innej możliwości, by nazywać ją inaczej.
0: Zdecydowanie, więc Monika Majorek wyrusza z nami w trasę. Ogromnie się cieszę, bo ten film jest, znów powiedziałabym, światłoczuły. On jest niezwykle
1: emocjonalny.
0: Tak,
1: bardzo
0: piękny.
1: Do przeżycia, absolutnie.
0: Tak,
1: o rodzinie, o ważnych sprawach, które
0: tak.
1: się dzieją.
0: I myślę, że też ogromnie pasujący do tej naszej idei, czyli do rozmów. On skłania do
1: absolutnie,
0: rozmów.
1: Tak, tak.
0: Więc tym bardziej się cieszę, że będziemy mieli taką okazję. Chyba to nie będzie też żadna tajemnica, jeżeli zdradzę, że w każdej z tych miejscowości już byliśmy. Raz, czy dwa, czy nawet więcej.
1: Aha, czyli już rozumiem, że będziecie tam witani przez, no powiedzmy, w jakimś sensie wyrobioną publiczność.
0: Dokładnie tak. Nawet w Głużnie ostatnio mieliśmy okazję też być gdzieś niedawno w Głużnie i pokusiliśmy się o policzenie, ile faktycznie przez te 15 lat byliśmy w tym miejscu. Akurat Głużno jest takim cudnym miejscem, do którego jakoś tak się składało, że wracaliśmy zapraszani w bardzo różne trasy. Naliczyliśmy 22 razy. Co było, jest jakimś chyba niesamowitym rekordem, że jedna miejscowość przyjęła nas 20.
1: W tej jednej miejscowości aż tyle razy byliście.
0: No
1: to rzeczywiście wynik niezły.
0: Kultury.
1: Z tego wniosek, że jeżeli wspomniałaś tutaj na początku rozmowy o 15-leciu Polski Światłoczowej, no to znaczy, że więcej niż raz w roku.
0: Dokładnie dokładnie. Taka matematyka też nam wyszła i strasznie nas to ucieszyło, bo to jakoś było takie miłe, a bardzo lubimy wracać tam, gdzie jest miło. W ogóle lubimy podróżować, więc tam, gdzie nas nie ma, też jest przepięknie i chętnie takie miejsce odkrywamy, ale rzeczywiście też wracamy tam, gdzie nas z przyjemnością zapraszają, a nam jest jeszcze bardziej miło, że możemy po prostu wrócić i powiedzieć, hej, to znowu my pokażemy wam coś cudownego.
1: No i pięknie. I dziękuję bardzo w takim razie, że również mogłaś opowiedzieć o tym dzisiaj w Trójce. Także bardzo, bardzo filmowy weekend. Też absolutnie związany z podróżami filmowymi. To aktualne propozycje projektu Polska Światłoczuła. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, za spotkanie.
0: Dzięki ślicznie.
1: Była z nami Maria Seges-Ślepowrońska, czyli koordynatorka tego projektu. No i tak jak wspomniałem, w ten weekend wiele filmowych wydarzeń w różnych miejscach Polski, bo przecież trwają cały czas takie niekończące się wakacyjne festiwale filmowe, ale też rozpoczynają te krótkie, choćby wspomniany już na wstępie 26. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie. A my już za chwilę zajrzymy do Krakowa, bo Kraków też ma swój wakacyjny festiwal i w dodatku też jubileusz.
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo!
1: Trójkowa filmowa. Łączymy się teraz z Krakowem. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A w Krakowie jest Marynia Gierot, filmoznawczyni i szefowa oczywiście słynnego krakowskiego kina Pod Baranami. W kinie w wakacje ciągle bardzo dużo się dzieje, myślę, że potwierdzisz. I oczywiście są to również specjalne wakacyjne propozycje, prawda?
4: Tak jest, to już tradycja i 20 rok z rzędu, kiedy nasze wakacje są wypełnione filmami podczas letniego taniego kinobrania. Jubileuszowa edycja. No nie wiem zupełnie, kiedy te 20 lat zleciało, ale taka jest prawda. Ta tradycja wakacyjnego naszego festiwalu filmowego już tak wrosła w nasze tkanki, że nawet nie zauważyliśmy tego upływu czasu.
1: Właściwie to wy zaczęliście jeszcze w czerwcu.
4: Tak jest.
1: Czyli prawie równo z latem, tak?
4: Równo z latem, chwilkę po tym letnim przesileniu, czyli 26 czerwca, tak. I festiwal potrwa aż do 3 września, w związku z tym jest to aż 10 tygodni, 10 rekordowych tygodni, bo tak długiego wydarzenia naszego jeszcze chyba nie było faktycznie.
1: No i to właśnie chcę też zauważyć, że mamy w Polsce dwa, absolutnie najdłuższe chyba i nie przypominam sobie, nie kojarzę w tej chwili, żeby był jakiś taki trzeci, ale znam dwa, zresztą obydwa bardzo lubię, takie wakacyjne festiwale filmowe, najdłuższe. najbliższe. Ten pierwszy, gdybyś się zastanawiała, to jest kino letnie Sopot Zakopane, a także Giżycko i od tego roku jeszcze kino samochodowe w Warszawie.

0: Drugie to właśnie wasze letnie tanie kinobranie. Tam kurorty, tutaj Kraków.
1: No tak, no to bardzo nam miło, że mamy takie też towarzystwo długoterminowych, wakacyjnych festiwali. My opanowaliśmy Kraków i wszystkie nasze możliwe sale kinowe i nie tylko, bo o tym pewnie też powiemy, że nie tylko sala kinowa ciemna czeka podczas kinobrania.
0: No właśnie, na razie powiedzmy, przypomnijmy właściwie, jak wygląda ta specyfika. Czy to rzeczywiście są codzienne seanse? Tak naprawdę całe lato, aż do tego 3 września będzie można w ramach festiwalu oglądać filmy?
1: Tak, właściwie tych seansów jest od kilku do kilkunastu dziennie i tak od początku, od 26 czerwca. Mamy ponad 200 filmów, ponad 700 seansów, wszystko ułożone w tematyczne tygodnie. Można codziennie tych tytułów, tych filmów wybierać. W każdym tygodniu jest właściwie kilkanaście nowych tytułów, w niektóre tygodnie ponad 20 filmów, więc jeżeli chciałoby się wszystkie je zobaczyć w jednym tygodniu, to naprawdę właściwie trzeba nie wychodzić z kina. Program ułożony jest w tygodnie tematyczne, co oznacza, że każdy tydzień ma jakieś hasło przewodnie. Od kilku lat też cały festiwal ma jakiś swój motyw przewodni. W ostatnich latach były to kolory, były emocje, były planety. A w tym roku, jako że jest to jubileusz, całość odbywa się pod hasłem Najlepsze lato ever i to właśnie lato jest w tytule każdego tygodnia, jest więc lato, było lato spotkań, lato podróży, przed nami lato młodości, lato tajemnic. I takie te grupy tematyczne pozwalają, że zarówno to układanie programu dla nas jest ogromną przyjemnością, a mam też nadzieję, że dla widza, który właśnie z takim tematem się spotyka, jest to też taka ciekawostka w wybieraniu filmów.
0: No to właściwie już te 3 tygodnie letniego taniego kinobrania macie za sobą. To tylko na moment wróćmy na chwilkę do tych wspomnień, do tego, co już było. Coś najbardziej spektakularnego, co zapamiętasz z początku tego lata?
1: No z początku lata to na pewno zapamiętam pokaz, który otworzył nasze seanse plenerowe, które odbywają się 2 razy w tygodniu w ogrodzie Muzeum Manga.
0: A no właśnie, bo mówiłaś, że nie tylko kino pod baranami.
1: Tak jest, no właśnie i do tego rzeczywiście tu trzeba wrócić, że pokazy są w naszych salach kinowych, czyli przy Rynku Głównym, w Auli Akademii Sztuk Pięknych, w sali widowiskowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki również od tego weekendu, ale 2 razy w tygodniu spotykamy się na pokazach plenerowych w Ogrodzie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. To jest przecudowne, zielone miejsce w okolicy Wisły, gdzie świetnie się ogląda filmy. No i pierwszy seans właśnie zrobił furorę, pobiliśmy jakiś rekord frekwencji i było to oczywiście wielkie piękno, ponieważ od kilku lat inaugurujemy pokazy plenerowe kinobrania właśnie wielkim pięknem. Stawia się pełen komplet widowni, widzowie, którzy również tak jak my po raz kolejny wracają do tego filmu i to jest taki piękny, piękny moment. Ale wśród hitów kinobrania już były i filmy Wesa Andersona, i Wong Kar-wai'a, i Amelia, która też jest jednym z tych najbardziej popularnych tytułów minionych tygodni.
0: No to porozmawiajmy o przyszłości teraz, o tym, co dopiero przed nami, bo z kolei jeszcze naprawdę kilka solidnych, wypełnionych filmami tygodni letniego taniego kinobrania. Co się wydarzy teraz właśnie, czyli w drugiej połowie lipca?
1: Już teraz zaczynamy tydzień 4 pod hasłem Lato Młodości. To są filmy z młodymi bohaterami, którzy dopiero odkrywają swoje pasje, no, często borykają się z wyzwaniami czy z trudnościami. Są to młodzi ludzie, którzy szukają relacji ze sobą czy ze swoją rodziną. I tutaj znajdziemy takie hity ostatnich miesięcy, jak na przykład Ministranci Piotra Domalewskiego, czy znakomity debiut Emi Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej.
0: Czyli Polska ma swoją reprezentację na festiwalu, wyrazistą.
1: Dość silną, tak jest. To są rzeczywiście ważne filmy ostatnich lat, ostatnich miesięcy, przepraszam.
0: Ale wracamy też,
1: tak, ale wracamy też do klasyki, no bo tutaj choćby właśnie w roku Wajdy Niewinni Czarodzieje, to jest świetny film, który pasuje do lata młodości. No i tu choćby też film, który od lat wraca na kinobraniu i zawsze ma również komplety frekwencji, czyli Tamte dni, tamte noce Luki Guadagnino, czyli wybitnie letni, cudowny, spalony słońcem tytuł.
0: Jest właśnie lato młodości, no ale potem jeszcze kolejne lato i tak aż do 3 września. Jakie pomysły na kolejne tygodnie kinobrania?
1: Kolejne tygodnie to lato

0: O miłości,
1: O.
0: gdzie właściwie dużo jest romansów poważniejszych i lżejszych. Jest i Przed wschodem słońca, i Dirty Dancing, i Bridget Jones, Szalejąc za facetem, czyli ostatnia odsłona serii. No i oczywiście kontrowersyjne Wichrowe wzgórza, Emerald Fennel, czyli bardzo nieszablonowa
1: Z
0: adaptacja.
1: tego wnioskuję, że nie boicie się, chociaż to kino studyjne, które na pewno na co dzień preferuje jednak kino artystyczne, nie boicie się też tutaj takich, no, wakacje w końcu, propozycji bardziej komercyjnych, rozrywkowych, tak?
0: Absolutnie tak. No zresztą te filmy też można było znaleźć w naszym repertuarze i wracamy do nich też na kinobraniu. Tak, bo żeby ten program był faktycznie różnorodny, bo tu mówimy właśnie o tym, że w programie jest i klasyka, i hity ostatnich miesięcy, ale są też takie mniejsze tytuły, które może gdzieś zniknęły, kto się przegapił, czyli na przykład Sny o miłości, czy Song Sang Blue, to też był taki film, który dość krótko był na ekranach. Więc takie to Lato Miłości. Później jest Lato Kobiet. To jest jeden właśnie z tych tygodni wypełnionych filmami.
1: A przepraszam bardzo, czy Lato Mężczyzny też będzie?
0: Jest
1: O,
0: Lato
1: dobrze.
0: Mężczyzn. To jest przedostatni tydzień dziewiąty, męskie
1: No to
0: lato.
1: jestem już uspokojony, to wróćmy do Lata Kobiet najpierw.
0: Tak. Lato kobiet. Co my tu mamy? No jest i właśnie z cyklu wracamy do klasyki. Nagi Instynkt na przykład po latach ponownie na ekranie. Sharon Stone też w odważnej swojej roli. Ale też ważne filmy minionych miesięcy, takie jak Głos Hindra Jap. Jest oczywiście też Krzysztof Kieślowski, Podwójne życie Weroniki, czyli no jeden z moich ulubionych filmów, ale też naprawdę jeden z lubianych filmów przez naszych widzów, do których też nasi widzowie lubią wracać. Faworyta Yorgosa Lanthimosa. Też ze świetnymi rolami aktorskimi, czy Tar z Cate Blanchett, raz jeszcze wracamy, też już film sprzed paru lat. Potem jest Lato Emocji i tu jest chyba 20 kilka tytułów w tym tygodniu.
1: No, emocji w kinie na pewno nie brakuje.
0: Mamy i Hamneta, Chloe Zhao, który no jak pamiętamy, bardzo wzbudzał dużo emocji. A na drugim biegunie Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego. Wstrząsające kino, czy Strefa Interesów Jonathana Glazera. No i później co dalej? Lato Tajemnic. To jest też taki jeden z moich ulubionych tygodni, bo tam są filmy takie nieoczywiste, często nie tak jasne w swoim przekazie, no bo mamy tutaj Incepcję Christophera Nolana i Matrix i Oczy szeroko zamknięte Kubricka, Piknik pod wiszącą skałą. Ja tu właśnie wymieniam te starsze tytuły, ale jest też Bugonia choćby, to jest też Yorgos Lanthimos ponownie, czy Backrooms bez wyjścia, czyli hit ostatnich tygodni w kinie. To jest Lato Tajemnic. Później właśnie jest to Męskie Lato. To jest już ostatni tydzień sierpnia.
1: No i co tutaj w
0: No
1: tym
0: i
1: zestawie?
0: tu i Franz Kafka, i Michael, czyli biografia Michaela Jacksona, a z drugiej strony Nosferatu. Chopin, Chopin.
1: No właśnie, tak to
0: Tak, to
1: ponoć
0: powinno
1: należy
0: zabrzmieć.
1: wymawiać, tak.
0: Amadeusz i Barry Lyndon. No po prostu wielkie nazwiska, wielcy bohaterowie. Springsteen, Ocal mnie od miłości, Wielki Marty, The Brutalist. To też jest takie monumentalne kino, które absolutnie trzeba oglądać w kinie, więc jeśli ktoś jeszcze przegapił, to niech właśnie
1: No
0: przybywa.
1: to ma świetną okazję właśnie, żeby uzupełnić, bo to rzeczywiście same tutaj głośne tytuły. To jest Lato Mężczyzn, no i bardzo jestem ciekaw, jakim latem kończycie letnie tanie kinobranie w tej 20. jubileuszowej edycji.
0: Tutaj chcieliśmy zakończyć takim best of, czyli ostatni tydzień 10 to jest Lato na bis. I z jednej
1: Aha.
0: strony sięgamy do hitów poprzednich edycji. Oczywiście to nie wszystko było możliwe, no bo filmy sprzed 20 lat niekoniecznie są dostępne, ale wybraliśmy kilka tytułów, które były hitami poprzednich edycji kinobrania. Na przykład Wszystko Wszędzie Naraz, szalony oscarowy film. Czy Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. To był bardzo też lubiany film i tutaj super jest zobaczyć ten film Martina McDonagha w przeddzień premiery jego nowego filmu, który też wkrótce na ekranach. Ale do tych hitów poprzednich edycji, gdzie tu jest jeszcze na przykład można wymienić Lśnienie Kubricka, dodajemy po prostu hity ostatnich
1: To
0: miesięcy.
1: jest właściwie już
0: Można.
1: taki wybór publiczności, jeśli dobrze
0: Tak
1: rozumiem.
0: jest. Publiczności, która głosowała nogami, czyli Hamnet, czyli Drama, Perfect Days, Projekt Hail Mary i bardzo lubiane znowu Wielkie Piękno.
1: Bez wątpienia bardzo, bardzo interesujący program. To wszystko oczywiście na 20-letnim tanim kinobraniu do 3 września. To przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać szczegółowych programowych informacji.

0: i gdzie odbywają się projekcje.
1: Wszystkie informacje na stronie Kina Pod Baranami, czyli www.kinopodbaranami.pl. Projekcje w naszym kinie w Rynku Głównym oraz w programowanej przez nas Auli Akademii Sztuk Pięknych i w sali widowiskowej Małopolskiego Ogrodu Sztuki. No i dwa razy w tygodniu pokazy plenerowe w ogrodzie Muzeum Manga. Tam też niektóre z tych tytułów, które wymieniłam, ale jeszcze jest i Cinema Paradiso, i Ścieżki Życia. I szczególnie zapraszam na zamknięcie plenerowych pokazów Muzeum Manga, czyli pokaz Niespodzianka 27 sierpnia i tytuł filmu stanie się jasny dopiero w momencie, gdy ruszy projektor.
0: O, czyli jednak rzeczywiście niespodzianka do samego końca.
1: Tak jest.
0: Kinobranie w Krakowie, no oczywiście w wielu miejscach, a na pokazy filmowe zapraszała nas Marnia Gierat, filmoznawczyni i szefowa Kina Pod Baranami. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.
0: I to już wszystko dziś w audycji. Pozdrawiam wakacyjnie, Ryszard Jaźwiński.
2: Kamera!
3: Trójkowo!
2: Akcja!
3: Filmowo!
0: A przed 13 zaśpiewa nam jeszcze Julia Roberts utwór All My Life z filmu Woody'ego Allena. Wszyscy mówią kocham cię.

0: Autopromocja.
1: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
2: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
3: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
4: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
6: i Mariusz Bonaszewski.
2: W sobotę po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
7: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Żegnamy reklamy.
18: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. I czas na serwis. Karolina Kozińska.
19: Prezydent wetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. To wyraz pogardy, komentuje premier. Kierowcy mają nadzieję, ale rząd nie planuje na razie wznowienia programu ceny paliw niżej. Czekał, ale się nie doczekał. Szymon Marciniak nie będzie sędziował finału Mundialu Argentyna-Hiszpania. Ustawa nie była radykalna, chodziło o pomoc ludziom. Tak premier Donald Tusk skomentował weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uzasadniając weto, prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie. A tymczasem zaproponowany projekt tworzy nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do tych w związkach małżeńskich. Łączymy się z naszą sejmową reporterką Małgorzatą Naukowicz. Małgosiu, powiedz, jak szef rządu ocenia decyzję prezydenta.
20: No, premier przypomniał przede wszystkim, że ustawa była ciężko wypracowanym kompromisem i miała ułatwić życie milionom Polaków. Dodawał, że obywatele żyją w związkach nieformalnych z różnych powodów. To jest ich wybór i ich życie, podkreślał Donald Tusk. Zwracał się też z pytaniami do polityków prawicy.
21: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Chyba każdy ma prawo do swoich decyzji na temat swojego osobistego życia. To jest przekroczona pewna granica, bo przekonaliśmy się w czasie prac sejmowych ludzi o bardzo różnych poglądach.
20: Zawetowana ustawa miała pozwolić dwóm osobom dowolnej płci, między innymi na dostęp do informacji medycznej, dawała też możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego.
19: Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Mimo wzrostu cen ropy na światowych rynkach, rząd na razie nie przewiduje powrotu do programu CPN, który chronił przed wzrostem cen paliw. Rynek na razie patrzy na sytuację z optymizmem, ale jak mówiła w trójkowej audycji winien i ma Marta Pelka-Zagajewska z PKO BP, jest ważny powód, że powrót do programu jest niemożliwy.
22: Elementem w rozważaniu, czy te działania wprowadzić, jest jednak sytuacja finansów publicznych, która jest trudna i napięta. Mamy świeże wyniki

0: i budżetu, które pokazują, że CPN tą sytuację jeszcze bardziej nam zaostrzył, negatywnie wpływając i na wpływy z akcyzy, i na wpływy z VAT.
1: Minister energii zapowiedział, że w przypadku radykalnej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie rząd jest gotowy powrócić do działań osłonowych. W szpitalu w Płocku nie działa ostry dyżur na chirurgii dziecięcej. Powodem są problemy kadrowe. Jeden z lekarzy jest na zwolnieniu lekarskim, drugi obcokrajowiec nie zdał egzaminu z języka polskiego, więc dyrekcja nie mogła przedłużyć z nim umowy. Jak mówi dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski, poważnie ranne dziecko z Płocka lub okolic będzie teraz musiało jechać do Warszawy.
2: Jeżeli lekarze SOR-u naszego, bo on trafi do SOR-u, bo SOR funkcjonuje, stwierdzą, że trzeba go zawieźć do Warszawy, to zamawiamy helikopter, karetkę lub karetkę systemu i wieziemy go do Warszawy. Jeżeli jest to mniejsze jakieś uraz, łamanie i tak dalej, to oferujemy rodzicom, podajemy adres, uzgadniamy i rodzice go wiozą.
1: Ostry dyżur został zawieszony do odwołania. 12 statków rosyjskiej floty cieni zniszczonych ostatniej doby przez ukraińskie drony. W sumie od początku lipca Ukraińcy wyeliminowali już 160 takich jednostek na Morzu Czarnym i Azowskim.
3: Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Robert Brovdy przekazał, że w ciągu doby bezzałogowce z podległych mu jednostek uszkodziły na Morzu Czarnym 9 rosyjskich masowców, 1 tankowiec, 1 gazowiec i 1 holownik. To część prowadzonej ukraińskiej operacji o kryptonimie Mołoczka, w ramach której Ukraińcom udało się trafić 159 rosyjskich statków floty cieni. Jak czytamy, celem operacji jest sparaliżowanie logistyki transportu ropy, paliw i ładunków, które Rosja przewozi z pominięciem sankcji. Robert Brovdy napisał, że każda trafiona jednostka zamienia się w nieruchomą barkę, niezdolną do samodzielnego poruszania się. Jednocześnie zaznaczył, że jego żołnierze z wojsk dronowych unikają przebijania kadłubów rosyjskich statków, tak aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia ropą Morza Czarnego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: A na koniec informacja z mundialowych aren. To niestety nie Szymon Marciniak, ale Słoweniec Slavko Vincić poprowadzi w niedzielę finał Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna. Polaka wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, ale ostatecznie jedzie do domu. Według Zbigniewa Bońka, medalisty mundialu z 1982 roku, w finale Hiszpania będzie nie do zatrzymania.
4: Są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej.
1: Biały Dom potwierdził, że prezydent Donald Trump pojawi się na niedzielnym finale. Dodajmy, że do tej pory na żadnym ze 102 rozegranych meczach prezydent się nie pojawił. Finał w niedzielę o 21:00. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie gorące, z temperaturą od 28 do 32 stopni. Na zachodzie i w centrum pady deszczu i burze z gradem, a burzą będzie towarzyszyć porwisty wiatr.
6: Autopromocja.
7: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
8: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w soli jeszcze, czy już w trasie?
9: Jestem w soli i nie jestem sam.
10: Dzień dobry.
11: Dobry.
12: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
7: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
9: Jak
7: fajnie jest tutaj?
9: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
7: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
13: Innym i nekelte modio.
7: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
5: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
6: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
18: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
19: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsal.

0: nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
2: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: I już 10 minut po godzinie 13.
12: Terra Cultura.
11: Witamy bardzo serdecznie w składzie Anna Regulska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska, to ja. Do godziny 15 zapraszamy, będziemy dużo opowiadać o tym, co dzieje się kulturalnie w całej Polsce, ale nie tylko, powspominamy trochę to, co wydarzyło się chociażby na Stadionie Narodowym. Chodzi mi tutaj o koncert Bad Bunny'ego, fenomen totalny, więc warto też powiedzieć parę słów o tym, co tam się wydarzyło, co się odprawiło. Ale najpierw myślę, że niech spełni swoją obietnicę Błażej Król. Miałem zabrać cię nad rzekę. To nasza piosenka dnia.

Tak ładnie na naszej antenie przy rzece Błażej Król. Miałem zabrać się nad rzekę. To jest nasza piosenka dnia i będzie nam towarzyszyć jeszcze długo, długo, długo. Będzie nam towarzyszyć także wspomnienie pewnego koncertu. Ten koncert odbył się we wtorek na naszym Stadionie Narodowym w Warszawie. Bad Bunny, Benito, pojawił się i właściwie zostawił po sobie wspomnienie albo niedosyt, że ten koncert był taki krótki, bo mógł być dłuższy, ale Benito poszedł na mecz, więc trochę skrócił się ten warszawski koncert, ale zostawił po sobie wspomnienie tego, jak radosna może być muzyka, jak radosne i bardzo dobre może być wspólnotowe przeżycie w tańcu, w śpiewie, albo chociaż w przyglądaniu się temu, co dzieje się na scenach. No to chyba nie ma teraz innego wyjścia. Bad Bunny i piękny utwór, wcale nie taki oczywisty, Si Vao, A Tu Mama.

0: co się stanie, jeśli zobaczę twoją mamę, zaśpiewał Bad Bunny. Zaśpiewał także ten utwór na swojej trasie. Trasie, która powoli się kończy. W Warszawie odbył się jeden z ostatnich koncertów. Zatem ci, którzy pojawili się tam, zjechali praktycznie z całej Europy, ale także z całego świata, bo ze Stanów Zjednoczonych na przykład było bardzo dużo gości. Zatem naprawdę wspaniała atmosfera. Tej wspaniałej atmosfery nie zabraknie, wydaje mi się, przy okazji tak nobliwych obchodów jak 73. urodziny Starówki. To wszystko w Warszawie, a u nas w Warszawie, w trójkowym studiu Julia Kern, kuratorka urodzin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: To jest bardzo ciekawa funkcja. Kuratorka urodzin, właściwie wypowiadam to w Trójce po raz pierwszy. Jak skuratorować 73. urodziny?
1: No to jest dobre pytanie. Kuratorka jako troszkę wymyśla i pomysłodawczyni programu tegorocznego, 73. urodziny Starówki. Wszyscy mnie pytają, jak słyszą, że zaraz właśnie je będziemy obchodzić, jak to 73. A to ta rocznica wynika z tego, że 22 lipca w 1953 roku otwarto rynek Starego Miasta. Jeszcze Warszawa była w ruinach, ale ten rynek odbudowano. To wszystko było złożone, te decyzje trochę trwało, ale jednak uznano, że jest to serce miasta i że warszawianki, warszawiacy i wszystkie osoby, które tutaj się sprowadzały po wojnie, potrzebują takiego symbolu, takiej radości, takiej, no, takiego kamienia węgielnego, że rzeczywiście Warszawa będzie odbudowywana. To jest bardzo ciekawe, bo rynek i te kamienice zostały otwarte, pięknie udekorowane fasady, a równoległe ulice jeszcze były w ruinach. Jeszcze wody nie było i można tam było spotkać ludzi grzejących się przy piecykach. Pył, niestety też trudne zapachy i tak dalej. Jednak ten rynek otwarto i my się tym radujemy jako takie święto determinacji Warszawy, żeby się odbudować, żeby się odrodzić. Te urodziny to jest takie święto totalnej radości.
0: I to jest też takie hasło, które wam w tym roku przyświeca. Starówka, fenomen odbudowy. Ten fenomen można by było zuniwersalizować, rozlać na inne miejsca, bo oczywiście tragedia wojny, potem bardzo trudna odbudowa. Ludzie, którzy podnoszą się z tej tragedii, z tego pyłu, z tych ogromnych zniszczeń ludzkich, psychicznych, ale też jak najbardziej fizycznych, architektonicznych w tym wypadku. I teraz właściwie możemy każde miasto, które zostało zniszczone, potraktować w ten sam sposób, jeżeli chodzi o przeżycia, jeżeli chodzi o ten moment, o tą mikrohistorię, która wówczas się wydarzyła, stała się wielką historią.
1: To prawda, a jeszcze równolegle z taką czułością i miłością myślimy o Ukrainie, którą oby się tak to wszystko wydarzyło, żebyśmy też ją odbudowali. Mówię my, bo jako sąsiedzi pewnie znam zresztą architektów i ludzi, którzy zajmują się urbanistyką i wyobraź sobie, że oni już o tym myślą. To z Warszawą też było podobnie, bo podczas wojny już było grono osób, które obmyślały. I można powiedzieć, że chciały skorzystać z tego, że skoro tak to wygląda i ona jest coraz bardziej rujnowana, to w takim razie odbudujmy ją lepiej, piękniej, z większym pożytkiem dla ludności. Zresztą Stare Miasto też jest tego przykładem.

0: przykładem, bo o czym mało ludzi wie, jak została odbudowana, to powiększono całą serię podwórek, mieszkania, dodano łazienki, co nie było popularne przed wojną.
1: Łazienki były w korytarzach albo na zewnątrz.
0: I wspólne,
1: i
0: tak.
1: Wspólne.
0: A tutaj te mieszkania właśnie dostały swoje indywidualne łazienki. Dużo więcej zieleni, więc ta odbudowa Starego Miasta... tak, bo my mamy taki ambiwalentny stosunek. Znaczy mówię, my mieszkający w Warszawie nie odwiedzamy często Starówki. Znaczy ja tam bywam ze względów zawodowych, pracuję w Muzeum Warszawy. Ale jak rozmawiam ze znajomymi, no to czasem pójdą do Pałacu Ślubnego na ślub albo jak jest jakaś wystawa. Ale to już nie jest ta Starówka, którą się odwiedzało w niedzielę albo jeszcze moje pokolenie chodziliśmy na Wegary, na Starówkę.
1: Natomiast zupełnie inna sytuacja jest, kiedy obserwuję tych, którzy przyjeżdżają do Warszawy, turystów. Właściwie Starówka jest takim pierwszym miejscem, albo drugim, trzecim, które odwiedzają zaraz po Pałacu Kultury i Nauki.
0: Tak, albo Starówka, albo Pałac Kultury i Nauki. Czasami no, turyści często nas zaczepiają, widzą, że jesteśmy stamtąd, więc też czasami pytają o getto. Niektórzy jakby... No i jest to trochę kuriozalne, że pytają, są zdziwieni, że, że nie ma. Tak, ale to jest miejsce, gdzie codziennie słyszymy języki z całego świata. Też bardzo dużo osób z Ukrainy odwiedza Starówkę. Widać, że to jest ich taki właśnie niedzielna przystań, gdzie...
1: Miejsce na oddech, odpoczynek.
0: Na oddech, na lody, na spacer z dziećmi i tak dalej.
1: Ja od razu też wspomnę, że proszę zostać z nami oczywiście przez cały dzień, ale jeszcze w tej godzinie pojawi się wątek ukraiński. Pojawi się białoruski artysta Igor Szugalejew, ale ten kontekst ukraiński będzie także bardzo wyraźny. 17-18 lipca, czyli dziś i
0: urodziny
1: jutro.
0: Już się zaczęły. Już instytucje, 37 instytucji już otwarło swoje drzwi. Jak mówię o instytucjach, to mówię o takich wielkich jak Dom Spotkań z Historią, czy Zamek Królewski, Muzeum Warszawy, Muzeum Marii Curie, ale też bardzo dużo małych podmiotów, które na co dzień nie są otwarte, jak na przykład pracownie artystyczne.
1: Fundacja Alina.
0: Fundacja Alina będzie, pracownia Jarnuszkiewicza, Jagody Przybylak i wiele, wiele innych. One często są na strychach i w takich zakamarkach nieznanych, więc zapraszam bardzo Państwa, bo to jest niesamowita okazja, żeby te pracownie odwiedzić. Ale po południu już od godziny 17.30 na dużej scenie zaczynamy takie już huczne obchodzenie. 17.30 Muzeum Literatury przygotowało teatrzyk dla dzieci, ale dorośli też mogą oglądać. I o godzinie 19.00 zespół Brass Federacja z czterech stron rynku, z okien, zagra nam po prostu hejnał, tudzież jakiś rodzaj nawoływania. Otworzymy te urodziny. Zaraz później młody zespół, kolektyw Huragan z aktorką Helką Rzęsą, swoją interpretację burzliwych dziejów historii, a zakończymy wyczekanym Aleksandrem Dębiczem, który również przyjdzie tam z autorskimi kompozycjami i jedną specjalną dla Warszawy.
1: Bardzo mocna scena muzyczna. Przypominam, rozmawiamy o 73. urodzinach Starówki organizowanych przez Muzeum Warszawy. Julia Kern jest z nami, ale wspominałaś o muzyce. Muzyka to bardzo mocny punkt programu. Jutro pojawi się m.in. ten gentleman.

0: siedzi nas czworo.
1: A nas siedzi dwójka. To jestem ja i Julia Kern. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A to był Kosma Król. Ich było czworo. Jeszcze z nim gościnnie wystąpił Kania. I także Kosma Król, młody raper, pojawi się na jednej ze scen.
2: Tak, ten nasz żoliborski raper pojawi się.
1: Żoliborski raper.
2: Jutro.
1: Kto na Żoliborzu i nie zna Kosmy, ręka do góry, może nadrobić. 73. urodziny starówki dziś i jutro. Jutro. Właściwie nie jesteście już nawet w blokach startowych, wszystko ruszyło i tylko przyglądać się, tylko zaglądać na starówkę do jutra jeszcze. Ale a propos koncertów, Kosma Król to też takie spotkanie z muzyką, z narracją, która opowiada o Warszawie, no ale już do zupełnie innego pokolenia.
2: Tak, bo opowiadałam przed chwilą o piątku, a sobota rzeczywiście jest poświęcona muzyce rapowej. Znaczy klasycznie będzie Five o 17:00, Jan Emil Młynarski z orkiestrą.
1: Z Jankiem na fajfy?
2: Z Jankiem na fajfy zawsze i co roku. Natomiast potem wchodzą trzy generacje rapowe. Rzeczywiście ja podejmuję się takiego odważnego kroku. Mówię odważnego, dlatego że jak dzwonię do raperów i im proponuję, słuchajcie, obchodzimy razem z wami te urodziny, no, tak na starówce, na tym bruku i tak dalej, ale później jakoś odważniej do tego podchodzą. Idę za myślą, że rap od lat 90. w sposób najwspanialszy opowiada o Warszawie. Jest to jakby trochę kontynuacja jakiegoś rodzaju po prostu piosenki ulicznej, szlagierowej. Tutaj gwoździem programu jutro o godzinie 21:00 będzie Fish Emade. Oni nam towarzyszą, albo bardziej my uchem im towarzyszymy od lat 90. I są bardzo warszawscy i ja mam wrażenie, że w co drugim utworze po prostu słyszę o Warszawie. Ale nie chcieliśmy proponować tylko starej gwardii. Kosma Król, który od paru lat jest bardzo obecny. Jest to inny rap. Ten rap z lat 90. był bardziej o my. Rap aktualny jest bardziej o ja, albo jakiejś bardzo małej grupce i bardziej takich swoich przeżyciach. To poruszanie się po mieście jest dużo bardziej osobiste, mniej porusza się w taki sposób urbanistyczno-osiedlowy, a bardziej właśnie, ale wydaje mi się to bardzo ciekawe. Kosma też jest super freestyle'owcem i jutro też zafreestyluje. Jeszcze nie zna haseł, które dostanie. Mogę tylko podpowiedzieć, że są związane z fenomenami Warszawy. I zobaczymy, jak to pójdzie i będzie miał też jeden utwór razem z Fiszem zagrają. To jest zupełna nowość i to jest z okazji urodzin. A przed nimi wszystkimi młodziutki zespół Enigma. Ja bardzo stawiam na debiuty warszawskie, zupełnie nieznane. Jest to ryzyko, ale jest też radość z tego ryzyka. Franek i Bartek, zespół Enigma. Młodziutcy skończyli właśnie liceum i też nam trochę rapu dadzą.
1: Mają wolne.
2: Mają wolne.
1: Mogą śpiewać, grać.
2: Już skończyli liceum, mają wolne.
1: 73. urodziny starówki dziś i jutro. Zachęcamy także więcej w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, którą dzisiaj poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Gdzie można sprawdzić cały program? Gdzie mamy się znaleźć, żeby stanąć w epicentrum starówkowego wszechświata?
2: Jeżeli ktoś jest jeszcze w domu, może znaleźć na stronie www.grupastarówka.pl. Jeżeli już się ktoś kręci po Starym Mieście, niech podejdzie do punktu informacyjnego, który stoi przed Muzeum Warszawy. Tam

0: może odebrać cały program i sobie wybierać. Wydarzeń jest 157. Od razu zapowiadam, że nie da się wszystkich obskoczyć, ale na pewno część. Zapraszamy 17-18 lipca, Stare Miasto.
1: I bardzo, bardzo dużo otwartych drzwi przeróżnych instytucji i fundacji, na przykład Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, Fundacja Natura i Sztuka, Muzeum Warszawy oczywiście, wspomniana Fundacja Alina, no Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
0: Też także się dołączyło i też opowiada nam o swoich...
1: Bardzo dużo ciekawych miejsc, które przygotowały naprawdę oprowadzania, spotkania,
0: wystawy,
1: rozmowy,
0: spacery,
1: wystawy. Nic, tylko ruszać na 73. urodziny Starówki. Julia Kern, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję, zapraszam.
1: A wśród miejsc jest także jedna fundacja, Fundacja Ukraiński Dom. I tak jak wspominałam, już za chwilę spotkanie z Igorem Szugalejewem, tancerzem, choreografem, artystą białoruskim, który opowie o pewnym bardzo ważnym performansie, który ja miałam okazję zobaczyć na 56. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych w Sant'Arcangelo. W zeszłym tygodniu całe 2 godziny prosto z Włoch. Terra Cultura można w podcastach odsłuchać, więc wrócimy do tego festiwalu, ale przede wszystkim w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie, w Białorusi i tego, co my tutaj możemy zrobić z tym w Polsce. No to będzie chyba po włosku.

0: I pogwizdali muzykę Leggera Sima, Calopesche i Di Marettino. To oczywiście, jeżeli ktoś nie zna, włoski duet do odkrycia. Można zajrzeć też i posłuchać zeszłotygodniowej audycji. Tam właściwie poza piosenką dnia tylko włoska muzyka, także ta nowocześniejsza. Zatem odsyłam i odsyłam także do rozmów, które odbyły się przy okazji 56. edycji Festiwalu Sztuk Performatywnych w Sant'Arcangelo. Tam między innymi pojawił się spektakl, którego nie mogłam pominąć w narracji, stąd z nami Igor Szugalejew. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Fantastyczny choreograf, tancerz, artysta, który wraz z Anietę Lisić
1: Agnieszka Lisiczkinajte, tak.
0: Wspaniale, że to robisz, ponieważ słyszałam już trzy różne wersje wypowiadane w waszych nazwiskach, więc to na pewno jest cenne, żeby tego się po prostu nauczyć. Clap and Slap to był wasz performance, to był spektakl taneczny, który pojawił się przy okazji Fokusu Polskiego, czyli takiej platformy polskiego tańca, polskiego performance'u, która pojawiła się w Sant'Arcangelo. To był fokus wspierany i zorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza i była to bardzo dobra selekcja was, polskich i orbitujących wokół Polski artystów we Włoszech na tym bardzo nobliwym, bardzo dobrym i no, na światowym poziomie festiwalu. Ale chciałam porozmawiać o Clap and Slap, ponieważ była to absolutnie nieprawdopodobna wasza praca. Tę pracę można było zobaczyć już w Polsce, chociażby w Gdańsku.
1: Tak, tylko jeden raz.
0: Tylko jeden raz. I mam nadzieję, że będą jeszcze okazje. Natomiast wy w tańcu, w ruchu, też za pomocą multimediów, ale bardzo rezolutnie pokazywanych, bardzo rezolutnie używanych, opowiadacie o bardzo złożonej sytuacji pomiędzy Polską, Litwą, Białorusią a Ukrainą. Zanim przejdziemy do formy, bo ona jest równie ważna, na czym osadza się Clap and Slap? Na jakiej sytuacji? Co ciebie, was wraz z Agnietą sprowokowało do tego, żeby stworzyć tak mocną i dosadną realizację?
1: Po pierwsze, bardzo dziękuję za taki wspaniały feedback, wspaniały odbiór. To dla mnie tak i dla Agnietę bardzo ważna praca i w ogóle poznaliśmy z Agnietę w 2021 roku, gdzie ja prezentował swoją premierę The Body You're Calling i Agnieta zobaczyła moją pracę i zaprosiła na swój work in progress, bo ona tworzyła wtedy swój solo performance Hands Up i my zrozumieliśmy, że nasz język artystyczny bardzo podobny, nasze tematy bardzo podobne i w ogóle tak się zaczęło nasze spotkanie, jak poznaliśmy. I Agnieta bardzo zaangażowana politycznie, ona bardzo wspierała Białoruś w 20 roku, nawet była aresztowana, bo protestowała obok białoruskiej ambasady. I wszystko się zmieniło w 22 roku, kiedy Rosja wykorzystała nasze terytorium Białorusi, żeby atakować Ukrainę. I przez to, że na Litwie czuje się po prostu takie naelektryzowane napięcie stawienia, negatywnego stawienia do Białorusinek, Białorusinów, przez to, że no, jesteśmy kolaboranty w tej wojnie Rosji, też jesteśmy winni. I na Litwie, i teraz ja to czuję też w Polsce, że

0: Że ми в нашому регіоні чуємо, що війна теж прийде якось далі, не тільки кончиться в Україні. І на Литві сложилася така ситуація, що для них Росія, Білорусь, то є єдине, і то є небезпечне. І то не є час, щоб розмовляти, щоб співпрацювати і так далі.
1: І щоб теж głośno о тим мовити, бо в контексті війни в Україні mówimy o niej sporo, na pewno w Trójce. Bardzo dużo informacji pojawia się w mediach. To staramy się, szczególnie tutaj, żeby ten temat cały czas był monitorowany, sprawdzany, opowiadany. Wojna się nie skończyła, ona trwa, ale w tym kontekście mniej mówi się o twoim kraju pochodzenia, o Białorusi, gdzie reżim też stosuje bardzo... no, uwłaczające ludzkiej godności metody inwigilacji i nie tylko. Bardzo dużo Białorusinów i Białorusinek ląduje w więzieniach. Przypominam sobie którąś z edycji fotofestiwalu, na którą kuratorzy i kolektyw fotofestiwalu zaprosił artystów, fotografów białoruskich, którzy po prostu powiedzieli, czujemy się tutaj bezpiecznie, dlatego że mamy wrażenie, że nikt nas za plecami nie ściga, nikt nas nie ogląda. Możemy usiąść przy stoliku i nie ma nikogo, kto nas szpieguje w tym momencie, podgląda i patrzy, co robimy. Jaka sytuacja jest u was w Białorusi?
0: No niestety jeszcze nie jest lepiej na teraz, co ja wiem, ale to jest taki oficyjny około 1000 politwięźni jeszcze nadal. Ludzie aresztowani i tak dalej. Teraz my mamy chyba największą chwalę emigracji. Też takie nieoficjalne liczby, może od 7 do 10% całej Białorusi wyjechało po 20 roku. To jest...
1: Nieprawdopodobna liczba.
0: Nieprawdopodobna liczba, tak. I co teraz, bo ja nie jestem politykiem oczywiście i boję się coś tam niepoważnego i nieprawdopodobnego. To, co ja widzę, ja bardzo boję się, że Białoruś stanie po prostu wciągnięta w tę wojnę na 100%, że nie będą korzystała Rosja z naszych terytorii, a jakoś wciągnie, bo Putin teraz presuje Łukaszenkę, żeby on dołączył do Rosji i tak dalej. I z jednej strony i bardzo taki prywatny boję się, że Białoruś w ogóle zniknie, stanie częścią Rosji, ale walczymy.
1: Walczmy i opowiadajmy tak o tym też, przeciwstawiajmy się na tyle, na ile możemy tej sytuacji. Agnietę Lisiczki-Najtę.
0: Tak, dokładnie.
1: I ty.
0: Idealnie.
1: Igor Szugaliew, dziękuję.
0: Idealnie, dziękuję.
1: Zrobiliście w duecie, stworzyliście performance, który, tak jak wspominałam, pojawił się w Polskim Fokusie organizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza w Sant'Arcangelo na Festiwalu Sztuk Performatywnych. Wychodząc z tego performance'u tanecznego, słuchałam i rozmawiałam z wieloma ludźmi, szczególnie z odbiorczyniami i odbiorcami z zagranicy, spoza naszego regionu, i oni byli wstrząśnięci, ale też mówili o tym, że kompletnie u nich w krajach ta opowieść, ta narracja nie istnieje, że właściwie oni pojawili się na waszym spektaklu i poza formą, którą bardzo sobie chwalili, która była doskonała do tematu, który dobraliście, bardzo ważne dla nich było to, że oni dowiedzieli się, co naprawdę dzieje się na tym styku. Polska może mniej, ale opowiemy też za chwilę, dlaczego Polskę tutaj wymieniamy. Białoruś, Ukraina, Litwa. I też byli pod ogromnym wrażeniem. Clap and Slap to jest za pomocą ruchu oddana bardzo trudna sytuacja mentalna, psychiczna, ale także polityczna. Bardzo mocnym gestem jest zawarty w tytule clap. W pewnym momencie przez kilkadziesiąt sekund oboje klepiecie się w to samo miejsce po plecach i właściwie, jak o tym mówię, brzmi to bardzo niewinnie, ale spróbujmy zrobić to przez 2, 3, 4 minuty. To bardzo mocno.

0: piękny gest.
1: Tak, tak. I ja jeszcze dam taki feedback. To dla nas było bardzo ważne być zrozumianymi. Bojaliśmy, że to będzie taki po prostu lokalny konflikt. Mm-hmm. I dla nas był taki goal, że wykorzystać i tekst, i taki trochę historical lesson o nasz, co się dzieje w naszym regionie. I to jest normalnie, że ludzie nie wiedzą, co tu jest. Bo ja na przykład też nie wiem, co tam gdzieś. Takie detali. I ten nasz ruch powstał z poczucia winy, bo oczywiście ja czuję winę za to, że Białoruś jakoś...
0: Też... Że jesteś w Polsce.
1: Nie, że Białoruś też nie jest czysta w tej wojnie z Ukrainą. I to moja wina i chyba ja będę opowiadał za Agnietę. Jej wina to, że przez strach, że na przykład Litwa będzie następna po Ukrainie, że ona teraz mnie odbiera jak wroga, jak enemy. I to takie dwa poczucia winy. I my powstał ten religijny gest self-punishing. I po prostu też zrozumieliśmy, w czym my podobne. My korzystujemy z takich minimalistycznych choreografii.
0: Środków.
1: Tak, środków i tak. I zrozumieli, okej, my zbudujemy całą choreografię na tym gestu i jakoś transformujemy jego tak. I po prostu też transformować to... Боль метафізичну, таку фізичну, бо теж ми дуже подобні в тим, що працюємо з таким тілом, витрималостю тілом і теж трохи з примоцю над тілом, але таку, яку самі здецидували, що... To będziemy robili.
0: Tak, i ona jest znośna także dla widzów. Wyważacie pewien rodzaj przemocy, czy też wysiłku, który sobie zadajecie. Bardzo dużo niezwykle ważnych elementów, drobnych gestów, także scenograficznych. Chociażby taka metalowa bariera, która symbolizuje bardzo mocno i granice, ale jednocześnie też granice między nami, niezrozumienia, niedopowiedzenia, nieopowiadania o pewnej sytuacji, która się dzieje i kogo to jeszcze interesuje, miałam wrażenie, wybrzmiewa bardzo mocno z tego spektaklu Clap and Slap. Ja mam ogromną nadzieję i to teraz może słucha nas ktoś, kto prowadzi instytucję, może ktoś, kto zawiaduje, kuratoruje festiwale teatralne. Mam nadzieję, że Clap and Slap pojawi się w Polsce na festiwalach, na pojedynczych występach. Zaglądajcie, naprawdę. Nieprawdopodobna też ocena, jeżeli chodzi o wykonanie. To jest piękny performance. Raz już pojawił się w Gdańsku i to myślę, że i mam nadzieję, że będzie tego więcej. Igor, ty także jesteś w Nowym Teatrze w Warszawie. Już tak. Tutaj, więc będzie można także ciebie zobaczyć. No na razie kończymy sezon. O tym.
1: Tak, w ogóle chciałem powiedzieć, że dziękuję bardzo Nowemu Teatru, bo teraz będzie w sierpniu nowa edycja Generation After polskiego showcase'u i chyba będziemy przedstawiać też Clap and Slap w ramach tej edycji, więc można zobaczyć, będzie Clap and Slap w Warszawie i jeszcze ja jestem taki nowak w Nowym Teatrze. Oczywiście dawno współpracuję z Nowym Teatrem, też pojawi się w repertuarze mój taneczny performance i Heise Frau Trofeja, czasami też Body, więc tak. I mam nadzieję, że...
0: Że będzie tego jeszcze więcej.
1: Tak, tak, bo w ogóle czuję siebie tam jak w domu. Ja lubię Nowy Teatr, lubię tych ludzi.
0: Pozdrawiamy więc... Nowy Teatr, także bardzo
1: tak, pozdrawiamy.
0: Lubimy.
1: Serdecznie, serdecznie.
0: I zachęcam, Clap and Slap, spektakl performance, spektakl taneczny Agnietę Lisiczki-Knight i Igora Szugaliejewa. Zachęcam do tego, żeby zapraszać wasz spektakl i mam nadzieję, że bardzo bardzo wiele odbiorców i odbiorczyń

0: będzie mogło go jeszcze tutaj u nas zobaczyć. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Pierwszą, ale mam nadzieję nie ostatnią.
1: Bardzo dziękuję, Agnieszka.
0: A Daddy Yankee to był, jest portorykański artysta, którego piosenka Gasolina pojawiła się także w spektaklu Clap and Slap. I teraz zakończymy i dobrniemy z nią do końca pierwszej godziny naszego spotkania.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Tu Michał Jędrkowiak. Jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo. Aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w niedzielę od 14 do 16.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.

0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
1: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
5: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. A to znak, że czas na serwis. Karolina Kozińska.
15: Adwokatka z inicjatywy Wolne Sądy, nową rzeczniczką praw obywatelskich. Jest wniosek do prezydenta o prawo łaski dla mężczyzny, który odsiaduje wyrok za zbrodnię, której nie popełnił. Chiny zgłaszają ambicje do bycia liderem w światowym wyścigu o rozwój sztucznej inteligencji. Adwokatka i działaczka społeczna, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, została powołana na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydaturę na urząd wskazały Koalicja Obywatelska i Lewica. Nowa rzeczniczka powiedziała, że w swojej pracy nie będzie kierować się poglądami politycznymi.
16: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania, nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze.
15: O urząd ubiegał się także wskazany przez PiS działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski. Lekarze rozczarowani, a pracodawcy zadowoleni z pierwszego kroku w naprawianiu służby zdrowia. Prezydent podpisał ustawę o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Jest rozczarowanie, bo zapisy ustawy budzą wątpliwości prawne, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej.
17: Wiemy, że do tej ustawy zastrzeżenia zgłaszał też Urząd Ochrony Danych Osobowych, więc nie poradzimy, mówiąc wprost, więc mamy nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia będzie dalej te dane przetwarzać w sposób zgodny z prawem.
15: Zdaniem Wojciecha Wiśniewskiego z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego ustawa PESEL-owa to pierwszy z etapów reformowania systemu.
18: Oczywiście jest to regulacja niedoskonała, dlatego że koniecznie trzeba będzie uzupełnić zbiórkę danych o dane pochodzące z Krajowej Administracji Skarbowej, aby na przykład móc zobaczyć zarobki w tak zwanych spółdzielniach lekarskich. Nie można czegoś poprawić, jak czegoś nie można zmierzyć. Jeżeli chcemy uregulować wynagrodzenia kontraktowe, na pewno ta ustawa jest niezbędna.
15: Samorząd lekarski nie wyklucza zaskarżenia ustawy PESEL-owej do unijnych instytucji. Prokurator generalny złożył wniosek do prezydenta o prawo łaski dla Piotra Pytla. Mężczyzna został skazany w 2006 roku na dożywocie przez sąd w Monachium za morderstwo kobiety. Polska prokuratura później ustaliła, że zbrodnię popełnił ktoś inny. W dodatku morderca się przyznał i odbył już karę. W czerwcu minister Waldemar Żurek podjął decyzję o przerwie w odbywaniu kary przez Piotra Pytla. Mężczyzna za kratami spędził już 20 lat.

0: Chiny chcą być liderem branży AI. Takie deklaracje padły z ust chińskiego prezydenta podczas światowej konferencji poświęconej sztucznej inteligencji w Szanghaju. Ale świat zachodu w rozwoju chińskiego AI upatruje zagrożenia dla bezpieczeństwa.
1: Chiny chcą udostępniać własne zdobycze w rozwoju AI krajom rozwijającym się. Podczas światowej konferencji AI zapowiedział to przewodniczący Chin Xi Jinping. Wydarzenie organizowane pod egidą chińskich władz zgromadziło przedstawicieli państw politycznie wspierających Pekin. Chińskie władze pozycjonują własne osiągnięcia w dziedzinie AI jako alternatywę dla hegemonii USA na świecie. Zachód ostrzega, że chińskie technologie wykorzystywane w innych krajach mogą posłużyć jako źródło informacji dla chińskich władz. Chiny sygnalizowały wcześniej, że chcą przewodzić pracom nad regulacjami dotyczącymi wykorzystywania AI. Chińską koalicję państw przedstawiono jako alternatywę dla amerykańskiej inicjatywy Pax Silica. Jej celem jest zabezpieczenie globalnych łańcuchów dostaw związanych z kluczowymi minerałami, których handel w dużej mierze kontrolują Chiny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Woda skażona bakteriami w pobliżu Koluszek. W wodociągu w Gałkowie Dużym wody nie można pić ani używać jej do mycia.
2: Nie, no w ogóle nic nie wolno, rąk nie wolno umyć, no twarzy, bo grozi jakąś egzemą.
3: No trzeba sobie się z tym pogodzić.
4: Tu był beczkowóz, podjechał, no oprócz tego no miałam zapas wody w domu, więc na dzień dzisiejszy no nie ma tragedii.
0: Beczkowozy ustawiono w Gałkowie Dużym przy ulicy Głównej i przy skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Dzieci Polskich. Do nietypowego zdarzenia doszło na trasie S8. Policjantom gaszącym płonącą ciężarówkę chciał pomóc jeden z kierowców jadących tą trasą. Mężczyzna zatrzymał więc samochód, wysiadł i padł jak długi przed policjantami.
5: Widząc to, jeden z policjantów podszedł do niego, myśląc, że potrzebuje pomocy. Policjant od razu wyczuł silną woń alkoholu od mężczyzny.
0: Mówiła Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. Okazało się, że kierowca miał ponad 3 promile alkoholu. Twierdził, że się zatrzymał, bo chciał pomóc. Na pewno pomógł sobie, bo nie zdążył spowodować żadnego wypadku, a teraz o jego losie zdecyduje sąd. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed upałymi burzami. Dadzą się we znaki w centrum i na zachodzie, na południowym wschodzie. Gorąco, ale bez opadów. Od 27 stopni na Podhalu do 28 na Podlasiu, 31 na zachodzie i w centrum oraz 32 na Podkarpaciu.
7: Autopromocja.
6: Wszystkie książki świata.
8: W niedzielę nadajemy ze stolicy Katalonii.
9: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
8: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
9: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
8: Eduardo Mendoza i jego 3 sprawy dla organizacji. W niedzielę o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
9: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
8: Ole.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Aresto. 2+1 za grosz. Aresto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
18: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
20: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
20: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
21: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D.

0: które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: I już 9,5 minuty po godzinie 14.
14: Terra Cultura.
13: Dokładnie tak nazywa się ten program, a my w składzie Anna Regulska, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska jeszcze do godziny 15. O czym dzisiaj porozmawiamy? A porozmawiamy o pewnym kierunku studiów. Roztańczone Gosia Jakubowska i Michalina Bieńko za szybą, bo są absolwentkami tego kierunku, ale porozmawiamy o nim szerzej w kontekście tego, co nam daje połączenie humanistyki i praktyki. Kontrowersyjne? Może i tak, ale my lubimy stawiać pod włos. Zatem o tym też będzie dzisiaj. Kinomanual, fantastyczna, piękna platforma z Wrocławia, która zajmuje się filmem. W piękny sposób także korzysta ze starych projektorów. Porozmawiamy także o tym, co robią, gdzie ich można spotkać. Postaramy się także podsumować sezon teatralny wraz z Zuzanną Berendt. To wszystko do godziny 15 i o wiele więcej, bo teraz na przykład Ella Fue, ona odeszła, Javier Batiste.

ASFWE, ona odeszła, nie wiadomo dlaczego, nikt właściwie nie wie, a może ktoś wie, proszę pisać, agnieszka.olszańska@polskieradio.pl. My jeszcze nie odchodzimy. Ja zachęcam także, żeby wykorzystać ten adres, albo na przykład nasz telefon, 2 2 7 3, przy telefonie Michalina Bieńko, do tego, żeby podzielić się być może wrażeniami z koncertu Bedbaniego wtorkowego. Zachęcamy, jeżeli ktoś był, jeżeli ktoś poczuł tę energię, to proszę dzwonić, proszę pisać. A teraz Benito oczywiście. Neverita.

0: Neverita i Bad Bunny. Benito na Stadionie Narodowym w Warszawie na wspaniałym wtorkowym koncercie. A niedaleko, bo w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego dr Zofia Dworakowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o pewnym kierunku studiów, ale w bardzo szerokim kontekście. Ten kierunek to od razu powiem, sztuki społeczne. I brzmi to już dyskusyjnie, bo jak sztukę połączyć ze sferą społeczną, ze sprawami społecznymi i po co w ogóle to robić. To jest arcyciekawe, jak dzisiaj zmienia się świat, zmienia się także na uczelniach, chociaż tutaj bądźmy ostrożne chyba, bo rzeczywiście ta rzeczywistość uczelniana zmienia się, ale stosunkowo wolno. Natomiast ten kierunek i to myślenie o świecie jest no właśnie takim progresywnym dosyć sposobem opowiadania o świecie.
1: Tak, tak sobie go wyobrażamy jako progresywny i zdecydowanie jest to projekt ideowy, zaangażowany. To znaczy właśnie szukamy sposobów, w jaki sposób humanistyka może wchodzić w relacje z rzeczywistością. To znaczy nie pozostawać na jakichś bezpiecznych pozycjach obserwowania, teoretyzowania, diagnozowania, ale szukania kontaktów z tą rzeczywistością, a więc też aplikowania swojej wiedzy do działania po prostu, do praktyki społecznej. I w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim praktykujemy to od wielu lat, a od kilku lat mamy nowy kierunek studiów, właśnie sztuki społeczne, który jest praktycznym kierunkiem studiów, gdzie nie tylko poddajemy to refleksji, ten obszar, ale wprowadzamy studentów i studentki w praktykę. Jak to robić?
0: To jest ciekawe z wielu względów. Po pierwsze, aha, to ja od razu powiem, nabór trwa jeszcze do września.
1: Tak, do 11 września.
0: Ale o tym jeszcze wspomnimy. Myślę też o podobnych kierunkach w innych miastach, chociaż to jest wyjątkowy tutaj ten kierunek
1: jest w jedyny
0: Instytucie
1: kierunek taki w Polsce.
0: Tak, kultury polskiej. Myślę o łączeniu humanistyki z praktyką, ale rzeczywiście to jest dosyć wyjątkowa sytuacja. Po co w ogóle to robić? Dlaczego ten kierunek powstał? I wkładając to w taki szerszy, bardziej uniwersalny wymiar, co dzisiaj w świecie dzieje się takiego, że jest potrzeba łączenia humanistyki i tej praktyki społecznej?
1: Tak, to jeszcze może dodam, że my się sytuujemy na takim trójstyku, a nie tylko dwustyku, to znaczy humanistyka...
0: To nam pasuje, w trójce jesteś.
1: Humanistyka, sztuka i praktyka społeczna, prawda? I no rzeczywiście wychodzimy, ponieważ jesteśmy bardzo zakorzenieni w antropologii kultury, w kulturoznawstwie, w diagnozach kultury współczesnej i współczesnego świata, to wychodzimy też z diagnozy tej kultury. Głównie to, co nas przejmuje bardzo, to są podziały istniejące w tym świecie i ta jego narastająca różnorodność, z którą sobie jednak nie dajemy rady. I to nie jest tylko różnorodność międzykulturowa, ale w obrębie jednego społeczeństwa, międzygeneracyjna, międzyświatopoglądowa. I też wydaje nam się, że humanistyka z jednej strony, a szczególnie antropologia kulturowa, sztuka z drugiej strony, dają niezwykle warunki do tego, żeby szukać pomostów między ludźmi po prostu. I sztuka stwarza takie warunki, że mogą się spotykać ze sobą i próbować rozmawiać ludzie, którzy na co dzień się mijają na ulicy, nie zamieniając ze sobą słowa, ale także, którzy są obcy w takim wymiarze poważniejszym. Nigdy by ze sobą słowa nie zamienili. Ale sztuka przez to, że operuje obrazami, emocjami, innymi mediami, umożliwia im to spotkanie. Więc my próbujemy zarówno przekraczać tą elitarność humanistyki, jak i elitarność sztuki i pokazywać, że właśnie w polu wspólnych działań twórczych jest możliwe spotkanie, współdziałanie. Może spotkanie tylko na chwilę. Nie wierzymy w jakieś utopie wiecznej szczęśliwości, wspólnoty super szczęśliwej, ale wierzymy, że sztuka i

0: wspólna refleksja i wspólne działanie, wspólna twórczość umożliwiają takie spotkania. Bardzo rzadkie we współczesnym świecie.
1: Dokładnie. Kiedy spoglądam na kompetencje, które można rozwinąć przy okazji kierunku sztuki społeczne, to aż żałuję, że nie mogę studiować ponownie.
0: Bardzo dobry żal. No to jest podstawowa refleksja wielu osób, które się o naszych studiach dowiadują.
1: Ale wejdźmy teraz i wskoczmy w konkrety, bo to, o czym opowiadam, czyli o tych kompetencjach, to jest coś bardzo ważnego w dzisiejszym świecie, żeby rozwijać je w odpowiednich kierunkach, w odpowiedniej wrażliwości, ale też praktyki takiej mocnej i twardej. To wrzućmy teraz na ruszt. Mamy bardzo konkretne działania w terenie. One są niezwykle ciekawe, ponieważ nie dosyć, że dostajemy teorię, zaraz potem wychodzimy i w praktyczny sposób możemy sprawdzić, jak ona działa z osobami po drugiej stronie.
0: Zgadza się. I też może zanim jeszcze wyjdziemy do tych projektów, które po prostu są realizowane w terenie, to może podkreślę coś, co nas wyróżnia na tle innych kierunków artystycznych. To znaczy, że my nie tylko uczymy naszych studentów, studentki działań twórczych, ale też działań z ludźmi. Więc mamy warsztaty dotyczące polskiego języka migowego, pracy z osobami starszymi, pracy z osobami z niepełnosprawnościami itd. itd.
1: Czyli niezwykle ważne tematy, które są z jednej strony zaniedbywane przez, nazwijmy to, umownie system, ale też coraz częściej pojawiają się w tej debacie publicznej.
0: Zdecydowanie i też wymagają osobnych kompetencji i wymagają praktyki. Też w takim naszym świecie, gdzie żyjemy w swoich bańkach i osoba właśnie ta, którą spotykamy na ulicy, wydaje nam się obcą osobą, z którą nigdy nie zamienimy słowa. Więc też w czasie już naszych studiów realizujemy ze studentami ich własne projekty, zarówno w ramach zajęć, jak i oni mają swój praktyczny projekt dyplomowy. Więc nasi studenci kończą studia już z własnym doświadczeniem działania. Czyli na przykład mamy jedne zajęcia, które polegają na tym, że cały semestr jesteśmy gdzieś w terenie, w jakiejś dzielnicy Warszawy. Zaczynamy od diagnozy, rozpoznania tej dzielnicy, w zasadzie nawet mniej niż dzielnicy, czyli jakiegoś takiego kwartału. I potem studenci projektują tam swoje działania. To są zajęcia pracownia terenowe. W tym roku realizowaliśmy je na placu Halera wspólnie z Centrum Wielokulturowym, ale też działaliśmy wspólnie z Komuną Warszawa, z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, z Mazowieckim Instytutem Kultury. Więc oni już to doświadczenie zdobywają w takich dość bezpiecznych, feedbackowych, tutoringowych warunkach podczas studiów.
1: To teraz na przykład, czego możemy się nauczyć? Czego ja mogłabym się nauczyć, gdybym była nieco młodsza?
0: Nie, my nie mamy limitu wiekowego, zapraszamy wszystkich. Trzeba mieć tytuł licencjata, ale też nie limitujemy jakiego. Po wszystkich kierunkach przyjmujemy, bo też jesteśmy przekonani, że ta wielość perspektyw jest bardzo ważna. Na pewno można się nauczyć, ponieważ mamy cały szereg warsztatów twórczych, można się nauczyć konkretnych działań i umiejętności tworzenia rzeczy.
1: Jakich?
0: No na przykład, od razu mogę powiedzieć z tego roku, jakie będą zajęcia w tym roku. Gosia Wdowik będzie prowadziła teatr dokumentalny, Hubert Zemlet będzie prowadził zajęcia z pracy z dźwiękami, Centrala, czyli Gosia Kuciewicz i Simone de Jacobis będą pracować z biografiami miejsc z takiej perspektywy architektoniczno-pamięciowej w mieście, ale też mamy zajęcia z Centrum Archiwistyki Społecznej, mieliśmy 2 lata temu, a więc uczymy, jak robić archiwa społeczne, ale są też metody badań społecznych, więc w ROT się uczymy tego, jak badać ludzi, jak przeprowadzać diagnozę. Też w tym roku Towarzystwo Inicjatyw Twórczych M poprowadzi warsztaty z pracy z osobami w późnej dorosłości, więc te wszystkie kompetencje są taką mozaiką, które każdy student, studentka sobie wybierają, bo też u nas jest dobrowolność wyboru tej ścieżki warsztatowej i budują sobie z tego własną ścieżkę.
1: Brzmi jak taki bardzo solidny program poszerzający naszą wiedzę, nasze umiejętności, przeróżne nasze kompetencje, no, których no, nie mamy szans poszerzać w naszym zwyczajnym, tym prostym, codziennym życiu. Ale to jest pytanie, które chodzi mi po głowie, bo zwróciłam uwagę na ten kierunek, na sztuki społeczne, jako coś nieprawdopodobnego, wyjątkowego w dzisiejszych czasach, kiedy wiemy, że czegoś nam brakuje, nie mamy na to czasu, nie mamy czasu na realizację takich połączeń, takich spotkań, nie mamy czasu na to, żeby te kompetencje gdzieś zdobyć, bo często żyjemy w różnych środowiskach i już nie ma gdzie ich zdobyć w taki sposób. Wy ich spotykacie, wy nas spotykacie w jednym miejscu. Natomiast co potem? To znaczy, jeżeli podejmujemy

0: już ten trud połączenia się w sztukach społecznych, co potem możemy z tym zrobić?
1: No, nasi absolwenci i absolwentki pracują, są zatrudniani w bardzo różnych miejscach, głównie w sektorze kultury.
0: To ja od razu powiem.
1: Właśnie.
0: Mamy dwie tutaj w Trójce, Gosia Jakubowska i Michalina Bieńko.
1: Zgadza.

0: Wiele osób w tych instytucjach robi projekty z takiego pola sztuki partycypacyjnej, a więc włączającej społeczności i grupy w pole sztuki, opartej na współtworzeniu z nimi sztuki różnego typu projektów, ale też są osoby, które bardziej się przesunęły w to pole społeczne, w różnych organizacji pozarządowych działających na polu społecznym, które tam z kolei wykorzystują tę perspektywę twórczą trochę na innych zasadach.
1: To teraz, gdyby ktoś chciał przybliżyć sobie te zasady, ale także spotkać się w humanistyce, która jest połączona z praktyką, to zachęcam. Sztuki społeczne, kierunek studiów w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Gdzie zaglądać, żeby przyjrzeć
0: się? Najlepiej zaglądać na stronę Instytutu Kultury Polskiej i kpuw.edu.pl, ale także polecam nasze media społecznościowe. Mamy je bardzo rozbudowane, gdzie też można znaleźć bardzo dużo dokumentacji, wideo i audio naszych projektów. I to są projekty zrobione przez studentów i studentki podczas studiów. Więc to daje taki przedsmak tego, co można doświadczyć tam.
1: Zaglądaj. Doktor Zofia Dworakowska z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Wszystko się zgadza, dokładnie. A wiesz, gdzie teraz pomkniemy?
0: Nie wiem.
1: Na spotkanie z dwójką fantastycznych artystów. Podpisują się jako Kino Manual i są taką niezależną manufakturą audiowizualną z Wrocławia, która tworzy nieprawdopodobne sytuacje wizualne. Aga Jarząb i Maciek Bączyk to oni, ale wcześniej posłuchamy Ramiro Musotto.

0: A teraz przeniesiemy się właściwie w świat, który jest bardzo złożony, chociaż wcale nie skomplikowany, jeżeli chodzi o nasz odbiór. Kino Manual to jest niezależna manufaktura, duet audiowizualny z Wrocławia. Ze mną jedna druga manufaktury, Aga Jarząb. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: I od razu wspomnijmy o drugiej nodze tego duetu, czyli o Maćku Bączyku. Kino Manual to jest arcyciekawe zjawisko, które jest na mapie jednocześnie sztuki, ale także na mapie filmu, fotografii. Instalujecie obiekty, konstruujecie instalacje, współpracujecie też z zespołami muzycznymi. Opowiedz o tym, co robicie. Jak byś to nazwała?
1: Tutaj użyłaś takich słów, które kiedyś na stronie użyliśmy również, żeby opisać naszą działalność, czyli że jesteśmy małą, niezależną manufakturą audiowizualną. I to określenie jakoś jest z nami już od 2013 roku, bo wtedy zaczęliśmy razem współpracować pod tym szyldem. Maciek i ja tworzymy duet nie tylko artystyczny, ale też życiowy. Jesteśmy małżeństwem, mamy dzieci, więc jakby ta nasza przeszłość jest dużo dłuższa niż kina manualowa, ale od zawsze współpracowaliśmy, ale w taki ścisły sposób, że robimy coś razem i firmujemy razem taką nazwą Kino Manual, to zaczęło się właśnie w 2013 roku od wspólnej wystawy, która miała taki tytuł. I te wszystkie obszary, o których wspomniałaś, to są faktycznie obszary naszej działalności, chociaż od jakiegoś czasu skupiamy się głównie na takim, można to powiedzieć, light arcie, czyli pracy z takim medium, jakim jest światło. Ten projekt, który to reprezentuje i który rozwijamy i ma wiele swoich odsłon, nazywa się Still Frame Cinema, czyli takie kino paradoksalnie generowane z jednej klatki.
0: Radio to jest wyobraźnia i możemy teraz przymknąć oczy. Jeżeli ktoś nie ma ochoty, to może mieć oczy szeroko otwarte i wyobrazić sobie, co robicie, bo światło to jest bardzo ważny element. Kino animowane, przezierocza, których używacie. Jak właśnie wygląda proces tworzenia? Z czym i jak pracujecie?
1: No właśnie, więc to jest kino, ale jego specyfika polega między innymi na tym, że pracujemy z czystym światłem, właściwie wyświetlanym na ekranie. Medium, czy jakby takim instrumentarium, którym się posługujemy, są rzutniki slajdów z lat 60., 70., 80., takie, które kiedyś były powszechne w szkołach lub, taki domowy użytek, pokazywanie, przezroczyst z różnych wycieczek czy wypraw. I my te slajdy modyfikujemy dla naszych potrzeb, żeby robić takie kino rozszerzone, still frame cinema, czyli pochodzące z jednej klatki, ponieważ my, właściwie te slajdy są w stanie wyświetlać jednocześnie jeden obraz zaprojektowany przez nas, gdzie światło przechodzi przez wycięty w papierze kształt i wyświetla ten kształt na ścianie. I kino powstaje po pierwsze z multiplikacji takich obrazów, czyli z wielości rzutników, które naraz wyświetlają różne kształty i tworzą na ścianie czy na ekranie złożoną kompozycję, ale również z tego, że te kształty są wprawiane w ruch przy pomocy różnych drobnych modyfikacji i urządzeń, które ten obraz zniekształcają, odbijają przy pomocy pryzmatów, zasłaniają, odsłaniają i w takich cyklach te kilka projektowanych obrazów tworzą taką złożoną, ruchomą kompozycję, więc to jest kino takie właśnie domowe. Kiedyś ten projekt nazywaliśmy Pocket Cinema, czyli takie kino, które można sobie w domu z kieszeni wyciągnąć, ale musieliśmy niestety tą nazwę zmodyfikować, ponieważ tak jakoś się złożyło, że to kino dawno już przestało być pocket, dawno już przestało się mieścić w kieszeni, mieści się teraz w sporym vanie, jak jeździmy gdzieś z prezentacjami i po prostu rzutnik

0: Stojaków, mamy coraz więcej stojaków do nich, statywów, elementów właśnie, które te slajdy wprawiają w ruch, więc stąd ta modyfikacja nazwy między innymi.
1: Tak, bo już przebiliście tę małą skalę, już wyskoczyliście o wiele wyżej. Ja od razu przekieruję naszych słuchaczy i słuchaczki na stronę kinomanual.pl. To, o czym powiedziałaś, to jest połączenie, które jest dzisiaj niezwykle uwodzące, bardzo uwodzące dla mnie, bo mieści się w tym i sztuka kinetyczna, i myślenie o obrazie, które można znaleźć u mistrzów, mistrzyń kina surrealizmu. Ja kiedy przyglądam się pracom kinomanualu, myślę na przykład o Luisie Buñuelu, kinie, który jest głęboko osadzony także w koncepcie, niejednoznacznym, awangardowym podejściu. Dla was awangardowe myślenie jest bliskie?
0: Te inspiracje wczesnym awangardowym kinem, kinem absolutnym, to są jedne z czołowych, które zwykle wymieniamy, pytanie o inspirację, ale może odniosę się do tego, że gdy tworzymy jakieś kolejne odsłony still frame cinema albo właśnie salonów zimowych, to potrzebny nam jest jakiś koncept za tym stojący, czyli jakaś treść, która powoduje, że to nie jest tylko, no nie wiem, jakiś bardzo wyrafinowany interior design, ale jednak pozwala gdzieś wyobraźni po prostu dryfować w różne konteksty, które stoją za tymi wyświetlanymi obrazami. Bo to są obrazy abstrakcyjne, czyli te projekcje to są z obszarów abstrakcyjnych. Abstrakcja, jak wiadomo, jest dosyć trudna i wymagająca dla widza, ponieważ nie dostarcza jakichś bezpośrednich narracji i fabuł, ale no, staramy się zawsze to tak konstruować zarówno jakby w opisie, czy w jakiejś idei stojącym za tym, dlaczego takie, a nie inne kształty czy kolory wybraliśmy, gdzieś tą narrację próbować sprowokować. No tak, żeby to doświadczenie było głębsze niż tylko czysto wizualne. I ze względu na to, że my pracujemy z takimi, a nie innymi urządzeniami, właśnie zrzutnikami slajdów z tamtych czasów, to one same w sobie są no, po prostu pięknymi obiektami. Obiektami designerskimi, które często mają niezwykłe kształty, niezwykłą szlachetność materiału, z którego są wykonane. I one same w sobie, gdy myślimy i konstruujemy różne instalacje czy performance, one same są częścią przedstawienia, częścią show niejako, więc one same tworzą też właśnie taki showroom wystawiony na widok publiczny, gdy świecą i projektują to, co żeśmy zaprojektowali.
1: A gdyby ktoś chciał trafić na was, to gdzie najlepiej zaglądać, żeby dowiedzieć się, co robicie, gdzie jesteście, jak pracujecie i co robicie ze światłem, które jest dla was bardzo ważne?
0: Więc mamy kilka różnych sposobów na opowiadanie o tym, co robimy. No, mamy stronę internetową, ale przyznaję teraz się bez bicia, że mamy pewne opóźnienia w jej aktualizacji, więc myślę, że najlepiej będzie śledzić nasze media społecznościowe, Instagram czy Facebook, bo tam najbardziej aktualne informacje o tym, co robimy, się znajdują, więc zapraszamy na nasze media.
1: Społecznościowe. Ale ja zachęcam, żeby zaglądać jednak na tę stronę kinomanual.pl, bo zobaczymy wasze projekty, czyli i animacje, i wideo, i still frame cinema, o którym tak ładnie opowiedziałaś, performance'y, wystawy, w których braliście udział, przeróżne współprace, które miały miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zatem to jest taka studnia, do której warto zajrzeć, z której warto czerpać, w tym wypadku chyba światło. Nie wodę, więc zaglądajmy kinomanual.pl, a opowiedz na sam koniec, czym jest dla was światło?
0: O, to fascynująca sytuacja z tym światłem, bo to jest jakieś takie zaskakujące medium. Ono jest oczywiste, wszędzie nas otacza. Słońce jest taką wielką lampą, która po prostu robi gigantyczne projekcje na cały świat. My używamy go jakoś tak bardziej studyjnie, że tak powiem, świecąc ze zrzutników i za każdym razem każde urządzenie, każda żarówka i każdy obiektyw, wszystko co z tym światłem jakoś interferuje, daje jakieś zupełnie zaskakujące inne rezultaty, więc no, to jest niezwykłe twórcze medium. Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać i co chwilę odkrywamy jakieś nowe w nim możliwości. A poza tym obraz, który powstaje z takiego czystego światła przechodzącego przez, tak jak już wcześniej powiedziałam, dziurę w papierze, jest nieporównywalne, nie wiem, z inną projekcją, jest pozbawione pikseli, pozbawione rozdzielczości, jest czyste, ciepłe, przyjemne, takie zmysłowe, manualne, można powiedzieć.
1: Aga Jarząb, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Jeżeli ktoś chciałby kontynuować spotkanie z Kinomanualem, to tak jak wspomniałam, kinomanual.pl, fantastyczna wizualna sytuacja. Kino Manual to jest obowiązkowy punkt do poznania dla tych, którzy interesują

0: Interesują się nie tylko filmem, fotografią, ale także sztuką. I życzę nam wszystkim spotkania po prostu na waszym pokazie czy wystawie.
1: Super, dziękuję bardzo. Zapraszam na wszystko.

0: Dia del Amigo, dzień, który spędzimy z przyjaciółmi. A jeżeli chcemy zebrać gdzieś przyjaciół, to mamy świetną propozycję. Mamy kino w naszym ogrodzie, tak się złożyło. I już dzisiaj o 21:30 będziemy pokazywać w nim film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Zatem zapraszamy, to są fantastyczne okoliczności. Będą i są już leżaki, są piękne drzewa, wspaniała pogoda. Gdyby okazało się, że coś spadnie niedobrego z nieba, co zakłóca nam tę niesamowitą sytuację, przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej i wtedy będzie świetna okazja, żeby to studio na przykład zobaczyć. Zatem zachęcamy. Zaczynamy o 21:30. To jest film, powtórzę, Kos Pawła Maślony. Świetny obraz, więc tym bardziej podbijam tutaj stawkę. To jest nasze kino w ogrodzie i nasza propozycja cotygodniowa. Zatem proszę śledzić i naszą stronę, i nasze media społecznościowe, bo tam będą informacje. A tymczasem, gdyby ktoś chciał zajrzeć dzisiaj, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko czeka przy telefonie. To jest sytuacja, w której nie trzeba niczego więcej. Nie trzeba specjalnych zapisów. Po prostu wchodzimy, podajemy tylko swoje nazwisko i już jesteśmy w naszym filmowym ogrodzie. A skoro o ogrodach mowa, mowa o filmie, no to nie możemy zapomnieć o teatrze. Z nami Zuzanna Berendt. Cześć. Dzień
1: Cześć,
0: dobry.
1: Agnieszka.
0: Nie wiem, czy bardziej się mijałyśmy w tym sezonie teatralnym, czy się spotykałyśmy.
1: Myślę, że lepiej to ująć w taki sposób, że po prostu podzieliłyśmy zadania. I tam, gdzie ty jechałaś, ja nie jechałam, a tam, gdzie ja byłam, tam nie było ciebie.
0: I to się świetnie złożyło, bo obserwowałyśmy bardzo różne spektakle, bardzo różne sceny. Nie tylko te narodowe, chociaż te także warte były uwagi. Ja obserwowałam także sporo festiwali. Jeżeli będziemy mogły i chciały kiedyś podsumować solidnie, teatralnie, wielowymiarowo

0: rok i sezon, to na pewno to zrobimy w godzinnej audycji, jeśli ktoś ją nam da. Więc apelujemy do dyrekcji. Może się przydarzy taka sytuacja. Ale na razie spróbujemy w krótki, ale jednak treściwy sposób powiedzieć, czym w tym roku był dla nas teatr. Dla ciebie?
1: No właśnie tak myślałam o tym, że teatr jednak dał mi w tym roku parę bardzo dobrych wspomnień i to jest wspaniały bilans, to znaczy bardziej chyba nawet interesuje mnie właśnie takie zbieranie jakichś takich wspaniałych momentów czy odkryć niż konstruowanie jakichś rankingów, które często się pojawiają na zamknięcie sezonu.
0: I mamy teraz z nami Świnkę. Świnkę od Krzysztofa Łonieskiego. Dziękujemy ci, Krzysztofie. Świnkę, której nie zawahamy się użyć, ona będzie potwierdzała bądź zaprzeczała. I uwaga, będzie brzmiało to mniej więcej tak. Potwierdzenie. Zaprzeczenie. Więc idźmy. Nie robimy rankingów, ale cieszymy się tym, co zobaczyłyśmy. Co dla ciebie było, no nie numerem jeden, ale takim bardzo ważnym wydarzeniem, bądź wydarzeniami, które przy okazji tego sezonu się wydarzyło.
1: Tak, no więc właściwie przychodzą mi do głowy dwa spektakle teatralne, bo o kategorii taniec myślę, że też zaraz porozmawiamy i tutaj myślę, że nawet będziemy zgodne. Mogę się tego spodziewać. A jeżeli chodzi o to podsumowanie teatralne, to właściwie dwa spektakle o miłości zobaczyłam, których wspomnienia zabieram ze sobą na wakacje. Pierwszy z nich to były Wichrowe Wzgórza Love to Die Klaudii Hartung-Wójciak z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, czyli taka bardzo nieoczywista, trochę queerowa, trochę osobista, trochę dokumentalna reinterpretacja Wichrowych Wzgórz. Świetny spektakl i jakiś taki zupełnie świeży też formalnie i wzruszający i też pozwalający sobie trochę pomyśleć o tych naszych miłościach, które może były jakieś niespełnione albo niedokonane, albo nie takie, jakbyśmy chciały. No i drugi spektakl o miłości, który przyszedł mi do głowy na fali właśnie tego, to jest produkcja ostatnia TR Warszawa, czyli Strach przed lataniem. Na podstawie powieści Eriki Young w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, gdzie Marta Nieradkiewicz stworzyła taką rolę, o której moim zdaniem będzie się mówić jeszcze latami.
0: I to jest świetna rekomendacja. To jest także zaproszenie na przyszły sezon. Dajmy odpocząć aktorom, reżyserom, reżyserkom, osobom sobie reżyserskim, sobie też od teatru i sztuk performatywnych i popatrzmy, co się będzie działo w teatralnych repertuarach. To na pewno jest pierwszy punkt, który ja mam wpisany już do kalendarza i biegnę, jak tylko będzie okazja.
1: A jak to wyglądało z twojej strony? To znaczy, jakie wspomnienia ty zabierasz ze sobą na wakacje?
0: Ja przede wszystkim bardzo się cieszę i ujmę to nie tylko w tym polskim wymiarze spektakli premierowych, bo wydaje mi się, że jednak postarajmy się wywalczyć trochę jesienią na przykład czasu na antenie po to, żeby opowiedzieć o tym więcej. Ale ja bardzo ucieszyłam się z tego, że na festiwalach pojawiły się znowu spektakle, z którymi możemy się mierzyć, spektakle na poziomie międzynarodowym, z którymi możemy zmierzyć i w których możemy się odbić. Mówię tutaj o Florentynie Holzinger na Boskiej Komedii. Mówię tutaj na przykład o tegorocznej Malcie, która niedawno się skończyła. I no jednak takim odbiciu się od pięknego, niesamowitego spektaklu Tiago Rodriguez'a, który był krótki, nieprzegadany. Forma, treść i to, co wydarzyło się pomiędzy aktorami, aktorkami i widzami, było dokładnie idealnie sformatowane. Zatem cieszy mnie przede wszystkim to, że mamy okazję oglądać znowuż bardzo ważne realizacje, które nie pochodzą stąd, ale dołożę tutaj jeszcze trzy grosze i powrócę do Malty, ponieważ na pewno jednym z wydarzeń, które zrobiło na mnie największe wrażenie w tym sezonie, to właśnie ono się odbyło na Malcie. To jest 24-godzinny performance Magdaleny Cieleckiej z setką zaproszonych osób, głównie mężczyzn. Nieprawdopodobna realizacja, ale w tym, w czym możemy się zgodzić, to na pewno też This Resting Patience i Ewa Dziarnowska. Piosenka może już być z nami. ale ty też się pod tym podpisujesz.
1: Oj tak, jak najbardziej. To znaczy ja przyjechałam na Maltę właśnie głównie po to, żeby zobaczyć tę pracę i wydaje mi się, że to jest niewiarygodne w ogóle, jak można zbudować przestrzeń dla publiczności.

0: opowieści poprzez choreografię, poprzez dźwięk, poprzez też wizualność bardzo subtelną. W tej trzygodzinnej pracy właściwie no, czułam się jak w niebie i bardzo się cieszę, że ta praca będzie pokazywana w Warszawie jesienią. Nawet znany jest już termin 6 i 7 października. Będzie można ją zobaczyć w TR Warszawa. Biletów jeszcze nie można kupić, ale myślę, że warto śledzić media społecznościowe teatru, żeby się dowiedzieć, kiedy to się stanie.
1: I ja sądzę, że po tej międzynarodowej już karierze tego spektaklu, performansu tanecznego, równie ciężko, jak się uruchomi tylko ta pula biletowa, będzie równie ciężko je zdobyć jak na Bedbaniego na Stadionie Narodowym.
0: No i ja będę się bić. Nie wiem jak ty.
1: Ja także będę stać w tej kilometrowej kolejce. Więc niech zostanie teraz z nami The World Needs Now Is Love. Jackie DeShannon właśnie z tego spektaklu. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.
1: Ależ ona pięknie śpiewa, więc zostaje mi tylko wymienić pomiędzy tymi pięknymi nazwiskami i pomiędzy tym pięknym tekstem nazwisko. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
2: Coś się musi w tym kryć.
1: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam dziś od 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.

0: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przegłosował kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Senat może głosować inaczej. W poniedziałek nowy lider lejburzystów Andy Barnum stanie na czele brytyjskiego rządu. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem i burzami. Koalicja Obywatelska nie zagłosuje w Senacie za powołaniem Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, zapowiada premier. Sejm przegłosował kandydaturę, którą krytykowali historycy.
10: Mateusz Szpytma został wybrany głosami rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz będących w opozycji PiS-u i Konfederacji. Przeciw głosowały natomiast Lewica i Koalicja Obywatelska. Te dwa kluby mają jednak wystarczającą liczbę mandatów, aby zablokować ten wybór w Senacie. Premier Donald Tusk zapowiada, że tak właśnie się stanie.
11: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
10: Co ciekawe, innego scenariusza nie zakłada nawet opozycja, o czym mówi Paweł Jabłoński z PiSu.
12: Martwię się jednak, że Platforma, która tutaj była przeciwko i w Senacie zagłosuje, obawiam się też przeciwko, a tam mają większość.
10: Mateusz Szpytma jest kojarzony ze środowiskiem PSL-u. Od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: Powód do wstydu, tak Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia prezydenckie weto do ustawy wprowadzającej status osoby najbliższej. Wicepremier mówi, że Karol Nawrocki nie wywiązał się z deklaracji złożonej wyborcom.
13: Wstyd dla pana prezydenta, to jest powód do wstydu dla Karola Nawrockiego. Obiecywał status osoby najbliższej w kampanii wyborczej, oszukał wyborców. To jest bardzo dobry projekt, który umożliwia dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie, podstawowe sprawy. Chcieliśmy 2,5 milionom osób w Polsce ułatwić życie, uprościć w trudnych momentach.
9: Ustawa pozwalała partnerom czy partnerkom zawrzeć przed notariuszem umowę rejestrowaną potem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Umowa miała regulować sprawy dziedziczenia czy informacji medycznej. Andy Barnum został nowym szefem rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy. Zastąpił odchodzącego premiera Keira Starmera. W poniedziałek ma oficjalnie objąć urząd szefa rządu.
14: Komisja wyciągnęła wnioski z obecnej sytuacji, mówiła jej wiceprzewodnicząca Teresa Ribera. Poprawiamy to, co wymaga poprawy, nagradzamy tych, którzy dekarbonizują i pomagamy pozostałym, by dotrzymali kroku. Jeśli chodzi o Polskę, to ważne jest przede wszystkim utrzymanie funduszu modernizacyjnego na inwestycje w transformację energetyczną. Ponadto spowolnione ma być tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, także płatnych. Darmowe pozwolenia będą także po 2034 roku i będzie ich więcej dla przemysłu energochłonnego, ale z zastrzeżeniem. Bezpłatny przydział uprawnień nie oznacza darmowej gotówki. Komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra powiedział, że nacisk będzie na inwestycje w dekarbonizację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Są alerty MGW przed burzami i upałami. To dla większości kraju temperatura miejscami już przekracza 30 stopni, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: poza północno-wschodnią częścią oraz regionami podgórskimi.

0: wszystkimi obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Miejscami prognozowany jest dzisiaj wzrost temperatury do około 32 stopni. Zostały także wydane ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami dla zachodniej i centralnej i częściowo także wschodniej części kraju.
1: Wieczorem i w nocy burzy mogą spodziewać się mieszkańcy zachodniej, centralnej i wschodniej części kraju. Ekstremalne temperatury we Włoszech przynoszą coraz poważniejsze skutki. Na Sardynii odnotowano wczoraj 47 stopni.
2: W piątek temperatury we Włoszech mają wynieść od 34 do 45 stopni. Sardynia nadal pozostanie najgorętszym regionem kraju. Najwyższy poziom ostrzeżenia przed upałami wydano dla 17 miast, w tym Bolonii, Florencji, Perugii, Bari i Rzymu. W sobotę liczba miast objętych czerwonym alarmem ma wzrosnąć do 19. Ekstremalne upały we Włoszech powodują coraz poważniejsze konsekwencje. Między 25 maja a 30 czerwca śmiertelność wśród osób powyżej 65 roku życia wzrosła o 3%. Upały doprowadziły także do rekordowego w tym roku zapotrzebowania na energię elektryczną. Straż pożarna od 15 czerwca przeprowadziła ponad 21 tysięcy interwencji związanych z pożarami lasów. Spadek temperatur spodziewany jest na początku przyszłego tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza przeważnie dobra lub umiarkowana, tylko w Oławie dostateczna. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na zachodzie i w centrum zapowiadany deszcz i burze z gradem. Miejscami padać będzie intensywnie. 28 stopni na Suwalszczyźnie, 31 w centrum i na Dolnym Śląsku, do 32 na Podkarpaciu.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja.
8: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
9: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
8: I on.
9: A czy już mówiliśmy o nowościach?
8: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
9: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
14: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
13: Litorsal Senior?
14: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
15: Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania

0: Tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz SIL 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Mam nadzieję, że Państwo odpoczywają. Zapraszam zatem na wspólny czas z muzyką lekką, co nie oznacza, że nie wymagającą warsztatu, doświadczenia i żmudnych, wielogodzinnych prób, co w czasach sztucznej inteligencji wcale oczywiste nie jest.
17: W tonacji trójki.
16: Serdecznie zapraszam na wspólny, niczym nieskrępowany czas z muzyką przeszłości. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko.

Z czasów, kiedy nie każdy mógł być muzykiem czy kompozytorem. Z ery wymogu znajomości nut i erudycji muzycznej mającej wpływ na jakość muzyki. Lalo Schifrin na początku naszego dzisiejszego spotkania i słynne Wejście Smoka, czyli kompozycja tytułowa całej ścieżki dźwiękowej stworzonej na potrzeby filmu z Bruce'em Lee w głównej roli. Ledwie 2 minuty i 20 sekund z wąsem, a kompozycja wydaje się znacznie dłuższa, bo zwrotów akcji w tym nagraniu jest cała masa. Wszystko posadzone na protofunkowym rytmie z efektem gitarowym wałachem i dęciakami oraz klawiszami w głównej roli. Słowem, perełka otwierająca całość albumu, który w połączeniu z filmem bardziej ma towarzyszyć niż angażować. No, może właśnie poza tym pierwszym utworem. Płytę wytłoczyła wytwórnia Warner Bros., a było to w 1973 roku, w którym ukazał się także świetny album Donalda Byrda zatytułowany Black Bird. Ów dysk z epoki bywa wyceniany na kwoty przewyższające 100 euro. Całość rozpoczyna się dźwiękiem towarzyszącym niektórym z Was podczas wakacyjnych podróży.

W trójce Donald Byrd, czyli bardzo charakterystyczny trębacz, wykorzystujący w swojej twórczości tak zwaną trąbkę elektryczną. Również na przywoływanej we fragmencie płycie Blackbird. Ów tytuł stał się inspiracją dla nazwy zespołu Blackbird,

który kontynuował i wciąż kontynuuje łączenie jazzu z funkiem, osadzając wszystko w sosie fusion, tak mocno rozwiniętym właśnie w latach 70. Wysłuchaliśmy w każdym razie utworu Flight Time, a kompozycja tytułowa, w której Donald jawi się także jako wokalista, brzmi w ten sposób.

Black Bird, czyli tytułowe nagranie albumu Donalda Byrda. Uff Longplay i jego tytuł, przypomnę, dał początek grupie Black Birds. Pozostajemy w latach 70., ale wędrujemy do końcówki tej dekady, kiedy to gramofon stawał się instrumentem, a nie tylko odtwarzaczem, i kiedy to na 12-calowym winylu pojawił się utwór Rise, wywołujący sensację wśród disc jockeyów, co oczywiście miało spory wpływ na jego popularność i mimo wolnego tempa dawał i wciąż daje wiele energii. Pewnie dlatego, że ważne jest to, co dzieje się pomiędzy, że istotą nie jest tylko konstrukcja, a to, co ją wypełnia.

Radość grania, radość tworzenia i muzyka grana na żywo, co doskonale było słychać właśnie w tym nagraniu. W trójce Rise i bliska mi zasada, no niestety trochę, że najpierw klamka, a później dopiero

drzwi, to znaczy często na odwrót. Tak jak w tym wypadku, bo utwór Rise dał początek całej płycie. Chciano najzwyczajniej wykorzystać sukces tego utworu, tworząc post factum cały longplay. Album o tym samym tytule jest jednym z pierwszych, gdzie wykorzystano technologię nagrywania cyfrowego. A działo się to w studiu wytwórni A&M Records, której Herb Alpert był współzałożycielem. Oczywiście mówię tu o winylu, bowiem całość rozpoczyna kompozycja 1980, czyli instrumentalny motyw napisany przez Alperta na zamówienie NBC Sports jako sygnał do transmisji letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, zbojkotowanych przez kilka zachodnich państw demokratycznych. To właśnie na tej olimpiadzie Władysław Kozakiewicz wykonał swój słynny gest. A wracając do płyty, to na drugiej stronie pojawiło się kilka coverów, w tym ten bez wokalu. Zatem proszę sobie dośpiewać samemu.

Kapitalna przebitka na końcu. W programie trzecim Street Life, czyli utwór Joe Sample, wyniesiony na wyżyny popularności przez Randy Crawford w zespole The Crusaders. Na trąbie grał sam Herb Alpert i skoro pada hasło tromba, to należy się spodziewać Tomasza Stańki. Lipiec to przecież jego czas, zatem bardzo proszę, przysłuchajmy się wskazówkom jego mistrza Krzysztofa Komedy, który przy płycie Astigmatic poprosił trębacza, żeby ten ładne melodie grał chropowato, co jak się okazało było realizowane przez pana Tomasza także w późniejszym

12-calowego winylu zgranego na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania Wstęp wzbroniony, czyli ładna melodia z chropowatą trąbką. Tytułowy utwór otwiera winyl wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Całość to zbiór 6 utworów zatytułowana Studio S1 Trzaskowski-Stańko. Wstęp wzbroniony. Jednym z incydentalnie występujących ze studiem S1 solistów był współbohater tej kompilacji Tomasz Stańko. Legendarny desperado, bezkompromisowy w swojej autorskiej twórczości, grając kompozycje innych autorów, okazywał się mistrzem muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Pisze Adam Domagała w dołączonym do opisie płyty. I poza Stańką, Trzaskowskim i orkiestrą studia S1 w nagraniu słychać było także Henryka Miśkiewicza grającego na saksofonie sopranowym i saksofonie altowym. Wstęp wzbroniony, czyli łatwa w odbiorze kompozycja, która nie mogłaby powstać, gdyby nie żmudna praca poszczególnych muzyków. Ale pozostając jeszcze w tej lekkości, proponuję starszą o ponad dekadę Szafę, czyli utwór kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego z 1966 roku, który znalazł się na 6 części serii Polish Jazz. I zanim go odpalimy, to dodam może, że jazz to u podstawy muzyka klubowa, co doskonale słychać w tej szafie.

To będzie fragment tej szafy, ponieważ jej lwią część zajęła żona. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
19: Menopauza nie daje mi spokoju.

0: pokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 17 lipca i na zegarze 16. Serwis Trójki przed nami, Krzysztof Zyblewski.
8: Prezydent wetuje ustawę o sobie najbliższej. Krytycznych słów nie szczędzi premier.
9: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? To jest przekroczona pewna granica.
8: Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Służby ratunkowe apelują o widoczne znakowanie budynków.
10: Nie ma numeru na domu, na bloku. Te numery, jeżeli są, to są zbyt małe, a pamiętajmy, że działamy w różnych warunkach.
8: Premier skrytykował prezydenckie weto do ustawy o osobie najbliższej. Nowe przepisy miały pozwolić partnerom czy partnerkom na dostęp do informacji medycznej, wspólne rozliczanie podatków czy dziedziczenie. Donald Tusk podkreślił, że odrzucona przez Karola Nawrockiego ustawa miała ułatwić życie milionom osób pozostających w związkach nieformalnych. Weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i nietypowego życia, dodał szef rządu.
9: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
8: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula uważa, że weto spowoduje, jak się wyraziła, turystykę małżeńską par tej samej płci.
11: Teraz jest transkrypcja i o to będziemy walczyć, żeby transkrypcja dawała dzisiaj możliwość i wspólnego rozliczania i ubezpieczenia zdrowotnego partnera, bo to są zmiany, które zadziały się wszędzie w Europie, wszędzie na świecie. Naprawdę wszystkie państwa unijne, które wprowadziły równość małżeńską, funkcjonują, mają się świetnie. Te osoby tu pracują, tu płacą podatki, pracują na rzecz naszego PKB, służą w armii, czują się dzisiaj zawiedzione. No, czują, że prezydent okłamał, oszukał tych Polaków, którym obiecywał w kampanii wyborczej, że będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków.
8: Karol Nawrocki oświadczył, że ustawa gwarantowała osobom zawierającym umowę o wspólnym pożyciu niemal małżeńskie przywileje, ale bez małżeńskich obowiązków.
12: Jeżeli tworzy się instytucję zawieraną w sformalizowanej procedurze, rejestrowaną przez państwo i wywołującą skutki prawne bardzo podobne do małżeństwa, należy uczciwie powiedzieć, że buduje się alternatywę dla małżeństwa. Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa.
8: W związkach nieformalnych żyje około 2 milionów Polek i Polaków. Cztery kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Troje podejrzanych zatrzymało CBA. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
13: Zatrzymani to trzej byli prezesi Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej przez Fundację Red Izbet prowadzoną przez Pawła Esz. Ta ostatnia miała otrzymać ponad 1 400 000 zł z naruszeniem procedur. Do tego mieli doprowadzić byli prezesi Fundacji BGK. Z kolei były pełnomocnik agencji miał wpływać na zawieranie i zmiany umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów złotych. Miał również forsować wybór spółki powiązanej z Pawłem Esz przy planowanym zakupie stacji uzdatniania wody. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy. Były pełnomocnik trafił już do aresztu, a wobec pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
8: Relacjonowała Joanna Opas. Do tej pory w tej sprawie 18 osobom przedstawiono ponad 40 zarzutów. Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami. Prezydent podpisał ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Dzięki niej osoby wchodzące w spór z bankiem będą

0: mogły wstrzymać spłacanie rat. Radca prawny Marcin Szołajski podkreśla, że znacznym uproszczeniem jest też zezwolenie sędziom na podpisywanie wyroków bez zwoływania posiedzeń.
1: Przyspiesza, bo tak to za każdym razem sędzia musi zwoływać posiedzenie na wokandzie, spotykać się ze stronami, a tutaj w zaciszu swojego gabinetu może po prostu w przeciągu godziny podpisać na przykład 20 wyroków.
0: Ekspert wskazuje, że ustawa ma także minusy, wydłuża na przykład czas, w którym banki mogą składać wobec frankowiczów pozwy wzajemne. Służby ratunkowe apelują, by budynki były wyraźnie oznaczone numerami, bo w sytuacjach zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Zdarza się, że numerów nie ma lub są niewidoczne, co wydłuża dojazd do miejsca zgłoszenia.
2: Wyjeżdżamy oczywiście korki uliczne i racjonalne zachowania kierowców, którzy hamują na zakrętach, na wzniesieniach. Trudno nam jest wyprzedzać. Dojeżdżamy do danej posesji. Ogrodzenia. Nie ma numeru na domu, na bloku. Te numery, jeżeli są, to są zbyt małe, a pamiętajmy, że działamy w różnych warunkach atmosferycznych. Mgła, noc, deszcz. Czasami te numery są irracjonalnie zrobione, przeskakują. Jest numer 4, nagle jest 20.
0: Mówi rzecznik pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski. Kapitan Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej dodaje, że oznaczenia domów są kluczowe dla pracy służb.
3: Gdy jedziemy do pożaru, obłoki dymu widzimy z daleka. Natomiast przy miejscowych zagrożeniach mamy problem z dotarciem. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, że jesteśmy pod dobrym adresem.
0: Służby ratunkowe podkreślają, że numer musi być też widoczny nocą. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dziś kolejny dzień bez meczu na mundialu, ale nie samym mundialem człowiek żyje. Sport, Dariusz Urbanowicz.
6: Tak, dzień dobry. Zaczniemy od tenisa. Zuzanna Pawlikowska, mistrzynią Polski właśnie w tej dyscyplinie sportu, w finale turnieju rozegranego w Gdyni pokonała Weronikę Ewald w dwóch zaciętych setach 7-5 i 7-6. Czekamy na rozstrzygnięcie finału singla mężczyzn, w którym o złoto zagrają Marcel Zieliński i Kacpir Knitter. Trzeba dodać, że nie wystartowali w zawodach ci najwyżej rozstawieni w rankingach ATP i WTA polscy tenisiści. Szymon Marciniak nie będzie sędziował finałowych meczów na mundialu. W starciu Argentyny i Hiszpanii gwizdać będzie Słoweniec Slavko Vincic, znany chociażby z meczu Polska-Szwecja w barażu przed mundialem. W starciu Anglii i Francji o brąz na arbitra wyznaczono Jesusa Valenzuelę z Wenezueli. Szymon Marciniak wraca do kraju, bo już w przyszłym tygodniu rusza przecież Ekstraklasa, a na Mistrzostwach Świata, przypomnę, prowadził mecze grupy Argentyna z Algierią. Było 3-0 i remisowe starcie Iranu z Egiptem. Tu skończyło się 1-1. Mecz finałowy w niedzielę o 21:00. Legenda polskiej piłki Zbigniew Boniek więcej szans daje Hiszpanom.
7: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej, co wtedy znaczy, że musi wygrać.
6: A spotkanie o brąz Francja-Anglia, przypomnę, w sobotę o godzinie 23:00. I pozostajemy jeszcze na chwilę za oceanem, bo bardzo liczyliśmy na debiut Roberta Lewandowskiego w nowych barwach. Jednak starcie Chicago Fire z Vancouver Whitecaps zostało przełożone na 6 października ze względu na zły stan powietrza w Chicago po pożarach na terytorium Kanady.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. No i od zachodu właśnie postępują opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 28 do 33 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27 stopni.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj.

0: kontrolę.
1: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 9 minut po 16 do 19 przed nami sporo wydarzeń. Pamiętamy, że jest piątek, będzie okazja do relaksu, ale zajmiemy się także oczywiście podsumowaniem dnia. Weto prezydenta Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej. Od tego zaczniemy za kilka minut. Zajmiemy się też kontekstami wczorajszego wyroku w sprawie wypadku na trasie łazienkowskiej. Słowa sędziego Macieja Mitery od wczoraj są z różnych perspektyw analizowane.
4: Panie Żak, na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi.
5: Takie wyłożenie kawy na ławę bardzo mi się spodobało.
6: Osobiste wycieczki są zawsze przekroczeniem pewnego warsztatu.
3: Ten wątek rozwiniemy po 17:00 w Pulsie Trójki. Dziś o 17:30 Roch Kowalski i tydzień z perspektywy politycznej, a po 18:00 specjalne wydanie trzeciej godziny. Dzisiaj z Grażyną Torbicką porozmawiamy o 20 latach Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Kina zresztą będzie więcej, bo dziś przed nami drugi seans kina w Ogrodzie Trójki, specjalnie dla państwa. Mamy jeszcze kilka zaproszeń na ten dzisiejszy wieczór. Jeśli jeszcze kogoś trzeba przekonywać do takiej plenerowej formy spędzenia piątkowego wieczoru, oto głos tych, którzy już w kinie plenerowym kiedyś byli.
7: Niesamowity klimat, fajne przeżycie, jest ciepło, jest przyjemnie, można się pod kocykiem owinąć, schować i cieszyć się pięknym, dużym ekranem, dźwiękiem przestrzennym, który płynie z każdej strony, zupełnie inaczej niż w pomieszczeniu. Także polecam, polecam bardzo.
8: I wszystkim się podobało i byliśmy do 23:30.
3: No my o 21:30 dzisiaj zaczynamy tuż po zachodzie słońca, a pokażemy film Kos w reżyserii Pawła Maślony. W znakomitej obsadzie na ekranie pojawią się m.in. Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Bartosz Bielenia i w roli tytułowej Jacek Braciak. To może być niezapomniany wieczór pod gwiazdami na trójkowych leżakach, no i przy znakomitym polskim kinie.
8: W kinie byłoby zimniej, bo to było w lato i było bardzo ciepło, były leżaki i było bardzo fajnie, przyjemnie było.
3: Ekspert tak mówi, to nie możemy nie uwierzyć. Wejściówki do kina w Ogrodzie czekają pod numerem 22 i 7 trójek. Co jeszcze dzisiaj przed nami? Tak, będzie studio mundialowe oczywiście. No i sprawdzimy też, jak Paweł Turski poradził sobie w dodatku pieszo z tym zadaniem.
9: Proszę, aby Paweł wytworzył własnego scypka z logiem programu trzeciego. Dziękuję.
3: No ja jestem bardzo ciekawa, jak to było z tym oscypkiem. O tym się przekonamy około 16:40. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy.

0: Coldplay, Viva la Vida, to za nami. Seans dzisiejszy Kina w Ogrodzie, 20-27 trójek. Tu zdobędą Państwo wejściówki. Kwadrans po 16.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Takiej decyzji prezydenta spodziewaliśmy się. Karol Nawrocki zawetował ustawę o osobie najbliższej.
2: W mojej ocenie i poglądach w omawianym temacie nic się nie zmieniło. Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie.
0: Całkowicie nie zgadzamy się z argumentacją prezydenta, mówi Trójce Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii.
3: Ta ustawa w żaden sposób małżeństwu nie zagrażała, natomiast dawała możliwość wyboru. Tu nie ma sensu walczyć z faktem, że jest taka część społeczeństwa, która najzwyczajniej w świecie ślubu wziąć nie chce lub nie może, tak jak jest to w przypadku osób LGBT+. I ta ustawa wychodziła naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym gwarancji bezpieczeństwa i przewidywalności prawa w takim życiu codziennym. Ona nie wprowadzała ideologicznych wstawek, ona nie miała na celu zaburzenia porządku społecznego i prawnego, ona po prostu miała ułatwić życie ponad 2 milionom Polek i Polaków i okazuje się, że prezydent pozostaje głuchy na ten głos społeczeństwa.
0: Kampania przeciw homofobii zapowiada dalszą pracę nad rozwiązaniami prawnymi dla par jednopłciowych w Polsce, a Jacek Frenzel zebrał komentarze polityków.
4: Gdyby pierwsza ustawa o związkach partnerskich weszła w życie, to nie byłoby wyroku TSUE o transkrypcji małżeństw. Mówiła o dzisiejszym wecie prezydenta Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
5: Pan prezydent nie chce zauważyć rodzin, w których dzisiaj dzieci rodzą się poza małżeństwem. Nie chce widzieć par hetero, które z jakiegoś powodu, czasem po rozwodzie, czasem nie zdecydowały się na małżeństwo. I nie chce widzieć par jednopłciowych. Bardzo żałuję, bo ja na korytarzach sejmowych i senackich słyszałam od polityków prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, że prywatnie popierają tą ustawę.
6: Prezydent robi wszystko, żeby podstawiać nogę rządowi i koalicji rządzącej. To jest jego główny cel. To nie chodzi o żadne merytoryczne względy.
7: Mecenas Michał Wawrykiewicz.
6: Tym bardziej, że wskazał, że jego zadaniem jest ochrona małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. Ta ustawa miała na każdym poziomie zwiększać bezpieczeństwo osób żyjących w związkach.
7: Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia, podkreśla premier Donald Tusk.
8: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację.
9: Ten argument nie jest trafiony, natomiast cała ustawa pokazuje, że próbuje się ustanowić drugą instytucję prawa, taką obok małżeństwa.
7: Uważa była minister zdrowia w rządzie PiS, Katarzyna Sójka.
9: Chce się zrobić takie paramałżeństwo właśnie dzięki tej ustawie i nie jest to w mojej ocenie potrzebne. Dobrze się stało, że ta ustawa nie weszła w życie.
7: Koleżance wtóruje Agnieszka Wojciechowska, także z PiS.
10: W naszej ocenie to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ od początku zwracaliśmy uwagę na to, że jest to próba wprowadzenia tylnymi drzwiami rozwiązań, na które nasz system prawny w naszej ocenie, a przede wszystkim społeczeństwo polskie nie jest gotowe.
7: Co budziło takie kontrowersje?

0: Związki partnerskie są uregulowane w polskim prawie. To nie jest tak, że nie można mieć dostępu do informacji medycznych. To nie jest też tak, że nie można dokonywać podziałów majątku i tak dalej. To wszystko można zrobić przy obecnie istniejącym stanie prawnym.
1: Tu nie było dobrej woli do tego, żeby przy tej ustawie współpracować. Nie było dobrej woli do podpisu. Po prostu jej nie ma.
2: Mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, a Ewa Szymanowska z Klubu Centrum dodaje.
3: Ja patrzę ze swojego punktu widzenia, będąc od wielu lat w związku partnerskim. Uważam, że pan prezydent nie chce uregulować statusu takich partii jak mój związek z moim partnerem, który trwa 27 lat.
4: Prezydent odwrócił się tyłem do Polaków. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. To hasło naprawdę powędrowało dzisiaj do kosza i to nie jest prezydent wszystkich Polaków.
5: 22,7 trójek w tej i innych sprawach. Czekamy na Państwa komentarze, a to piosenka dnia na piątek 17 lipca w Trójce. Król, miałem zabrać cię nad rzekę.

0: Zbliża się 82. rocznica Powstania Warszawskiego i Błażej Król na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego przygotował 12 utworów, które zostaną zebrane na płycie Łączy Nas. A miałem zabrać cię nad rzekę, tę właśnie płytę zapowiada. O płycie Błażej Król więcej opowie 27 lipca. Opowie Agnieszce Szydłowskiej w audycji w tonacji Trójki. A przed nami kolejny temat okolicznościowy i zupełnie inna rocznica. Warszawska Starówka, nie wiem czy państwo o tym wiedzieli, ja nie wiedziałam, jest najmłodsza na świecie. To jest oczywiście cel turystycznych wycieczek, urokliwe miejsce spacerów mieszkańców stolicy. Starówka odbudowana po wojnie od 1980 roku jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym roku świętuje swoje 73. urodziny i z tej okazji zaczął się weekend okolicznościowych atrakcji.
1: Całkiem ładnie tu jest. Pierwszy raz tu jestem i robi wrażenie ta architektura. Zachwyt i na pewno gorąc.

0: Też nam się podoba, fajnie. Pierwszy raz też jesteśmy, pomimo tego, że już parę latek mamy na karku, ale w sumie ładnie.
1: Ciekawie się robi, kiedy docieram do rynku.
2: Już widzimy scenę. Jest ruch, coś się dzieje. Jak będziemy celebrować te 73. urodziny Starówki?
3: Na pewno z dużą pompą, godnie, ale też i wesoło.
1: To Katarzyna Wagner, dyrektorka Muzeum Warszawy, jedna z wielu organizatorek urodzin.
3: Będziemy oprowadzać, będziemy wykładać, będziemy spacerować, będziemy opowiadać o naszych wystawach, ale też będziemy celebrować w przestrzeni. Wieczorową porą, zarówno w piątek przy Rynku Starego Miasta, jak i w sobotę na Rynku Nowego Miasta. Zachęcałabym do tego, żeby pójść na spacer. Organizowany jest jutro przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy o Warszawie Mieczysława Foga.
1: Spacerów jest kilka. Opowiadają o Warszawie w kadrach filmowych, o ogrodach, fasadach budynków. Jest w czym wybierać.
3: Są to takie spacery, które przybliżą nam miasto z trochę innej perspektywy.
1: A po spacerze warto się wybrać na wystawę do jednego z muzeów.
3: Chociażby wystawę Kim jesteś, Mario? Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo, więc na naszej stronie internetowej Grupa Starówka można przejrzeć cały program. I oczywiście zachęcam do tego, żeby wieczorem posłuchać muzyki albo też potańczyć.
1: Dziś o 21.30 Silent Disco z kilkoma DJ-ami. Jutro na scenie rynku zagra m.in. Kosma Król czy Fish Emadę Tworzywo. Wszystkie wydarzenia są darmowe, choć na część obowiązują bezpłatne wejściówki.
3: Najlepiej korzystać ze strony internetowej Grupy Starówka, gdzie znajdują się wszystkie szczegółowe informacje, w jaki sposób pobrać wejściówki. Mamy ponad 150 wydarzeń.
4: Skorzystamy, póki jesteśmy, to myślę, że tak.
5: Jak przygoda, to tylko w Warszawie. W Warszawie zachwyt i gorąc, takie słowa utkwiły mi w pamięci, no i wiele planów. Na ten weekend na Starówkę, a na spacer na Starówkę w Warszawie wybrał się Michał Kowarski. 26 minut po 16, tu Trójka.
6: Autopromocja.
7: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
8: Wakacje w Teatrze Radiowym i niespodzianki różne.
9: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare, Perykles.
10: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
11: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
12: i Mariusz Bonaszewski.
8: W sobotę po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
9: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
6: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w Mediamarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
16: Jedynka. To jest radio.
17: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
18: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach.

0: zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę.

0: aż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: 29 minut do 17. A, jakie cuda się dzieją w tym studiu. Skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zydlewski.
9: Trzy osoby zostały ranne w strzelaninie w Olborgu na północy Danii. Jak informuje lokalna policja, to funkcjonariusz, napastnik i osoba postronna. Na razie nie wiadomo nic o stanie zdrowia poszkodowanych, ale jest on poważny. W rejonie strzelaniny są znaczne siły policyjne i karetki pogotowia. Policja wezwała mieszkańców, aby opuścili ten obszar i szukali bezpiecznego schronienia. Służby początkowo wezwano w związku z pożarem jednego z budynków przemysłowych. Później okazało się, że na miejscu doszło do strzelaniny. Odnaleziono szczątki kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto ekshumację zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn.
10: W tym momencie trwa eksploracja wierzchniej warstwy tego dołu śmierci i dotychczas ujawniono szczątki kilkunastu osób. Ciała są pogrzebane bez strumien, wrzucone do dołu śmierci w nieładzie.
9: Informuje ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u. Prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. W gdańskim zoo przyszły na świat zagrożone wyginięciem lemury warii czarno-białe. Samiec i samiczka. Na razie nie wybrano im imion. Młode są potomstwem pary, która 2 lata temu przybyła do Gdańska z Wielkiej Brytanii. Jak podkreślają opiekunowie, kluczowym osiągnięciem jest to, że matka opiekuje się młodymi samodzielnie. Gdańskie zoo planuje stworzenie rodziny wielopokoleniowej. Ten gatunek jest klasyfikowany jako krytycznie zagrożony wyginięciem. Pełny serwis Trójki o 17.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: A teraz o ekonomii, Sylwia Zadrożna.
12: Zapraszam. Ustawa frankowa podpisana. Nowe przepisy usprawnią postępowania, skrócą czas oczekiwania na wyroki i odciążą sądy. Radca prawny Marcin Szołajski wyjaśnia, że dzięki ustawie osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat kredytu frankowego.
13: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Czyli chwila doręczenia tego pozwu bankowi jest momentem, od którego automatycznie przestajemy płacić raty kredytu. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
12: Znacznym uproszczeniem jest także zezwolenie sędziom na podpisywanie wyroków bez zwoływania posiedzeń na sali sądowej. Ekspert wskazuje, że ustawa ma też minusy. Jednym z nich jest ograniczenie prawa tylko do kredytów we frankach szwajcarskich. Poza tym ustawa wydłuża czas, w którym banki mogą składać wobec frankowiczów pozwy wzajemne. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki cen paliw na stacjach. Tak wskazują eksperci biura Reflex. Diesel może kosztować niemal 8 zł za litr. Powrót pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz blokada cieśniny Ormus przekładają się na gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i paliw na światowych rynkach. Miasto Kraków i Grodzki Urząd Pracy uruchomi krakowskie biuro karier seniorów i seniorek, gdzie zainteresowani będą mogli bezpłatnie skorzystać z indywidualnych konsultacji, ze spotkań informacyjnych i zajęć grupowych. Według statystyk w ubiegłym roku pracowało około 10% mieszkańców Krakowa w wieku od 65 do 89 lat. Biuro karier seniorów i seniorek jest

0: z odpowiedzią na zmieniające się potrzeby demograficzne oraz wspiera osoby w wieku emerytalnym w kontynuacji aktywności zawodowej. UOKiK skontrolował 15 modeli okularów przeciwsłonecznych i aż 10 z nich znalazł nieprawidłowości.
1: W 5 przypadkach stwierdziliśmy nieprawidłowe instrukcje i informacje dołączone do produktu. W 3 modelach filtr był niższy lub wyższy niż zadeklarował producent. W 2 modelach z kolei wykryliśmy zakłócenia w rozpoznawaniu czerwonego koloru sygnalizacji świetlnej. Może to mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza kierowców.
0: Dlatego przed zakupem okularów warto sprawdzić znak CE, kategorię i siłę filtra. Optymalnym zabezpieczeniem dla oczu są okulary z filtrem UV-400, który blokuje niemal 100% szkodliwych promieni. A o kontroli mówiła Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dolar dziś po południu kosztuje 3,79 zł, a euro 4,34.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Na wschodzie dziś mało chmur, a na zachodzie więcej chmur, ale i przejaśnienia. Od zachodu przychodzą opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 28 do 33 stopni Celsjusza, chłodniej, czyli od 23 do 27, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Dzwonią Państwo w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o osobie najbliższej.
4: Ja jestem przekonany, że jak byłoby w zapisie tej ustawy, że pary jednopłciowe po zawarciu takiego tak zwanego aktu małżeństwa, podkreślam słowo aktu małżeństwa, nie będą mogły adoptować dzieci, żeby to było napisane jasno i precyzyjnie na papierze, to możliwe, że prezydent by się nad tym bardziej pochylił. No ja nie znam myśli prezydenta, ale tutaj niestety no...
3: Tu jednak gdybanie. No i jeszcze jeden głos.
5: Na temat dzisiejszego weta prezydenckiego. Moim zdaniem podczas ślubowania prezydent powinien powiedzieć w zwrocie przysięgi, że jego nadrzędnym celem nie będzie dobro Polaków, tylko dobro PiSu. A warunkiem sine qua non tej prezydentury to jest obalenie rządu Tuska, obojętnie jakimi metodami, oby tylko dokonać tego, co zamierzył wcześniej.
3: Takie głosy od Państwa. Na razie liczymy na więcej. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, a za chwilę przeniesiemy się do miejscowości Ząb, bo podobno Paweł Turski dotarł już na miejsce. Ciekawe, czy udało się stworzyć trójkowy osobnik.

0: Tego Rilas oczywiście on Melancholy Hill. Paweł Turski, jestem o tym przekonana, już państwo doskonale wiedzą, od poniedziałku przemierza Polskę pieszo. Pierwszy etap tej wyprawy dobiega końca.
1: Teraz pieszo.
0: Paweł jest po drugiej stronie tego łączenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Widzieliśmy się w studiu tydzień temu, kiedy szykowałeś się jeszcze do wyprawy i pokazywałeś mi swoje stopy w sandałach i skarpetach i mówiłeś, że to jest bardzo dobra metoda na przemierzanie długich tras piechotą. I powiedz, jak ta metoda się sprawdziła dzisiaj. Już jesteś doświadczony.
2: Bardzo dobrze się sprawdziła. Jedyny fakt to taki, że teraz jakbyś miała opisać skarpetki, to nie powiedziałabyś, że są czarne, tylko że są bardziej brązowe, bo tyle błota i piachu tutaj w okolicy, ale sukces jest, bo żadnych otarć nie ma ani pęcherzy, więc każdemu polecam.
0: Czyli
2: i to
0: porada,
2: wcale nie jest żart.
0: Rzeczywiście była na wagę złota. Pawle, oczywiście miałeś bardzo dużo przygód w czasie tej wyprawy, tego pierwszego etapu swojej wyprawy. No a dzisiaj rano dostałeś także bojowe zadanie. Michał Nogaś celuje w takich zadaniach, które trochę ci utrudniają życie. To przypomnijmy to zadanie.
3: Proszę, aby Paweł wytworzył własnego scypka z logiem programu trzeciego. Dziękuję.
0: No to za chwilę się przekonamy, czy to się udało, ale najpierw powiedz, gdzie teraz jesteś, czy dotarłeś już do celu tego pierwszego, czyli do miejscowości Ząb i co widzisz przed sobą?
2: Jestem w Zębie. Ząb jest w połowie trasy do docelowej miejscowości, czyli miejscowości Bór. Teraz jestem przy ulicy Kamila Stocha, bo właśnie Ząb to rodzinna miejscowość Kamila Stocha. Ząb to także najwyższa wieś w Polsce. Siedzę na takiej ławce przy punkcie aptecznym. Tutaj jest taka ładna tabliczka, postój dla lekarza i stąd też widać okazały dom naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Jeszcze 16 kilometrów przede mną, a patrzę na zegarek, ile już za mną, 23 kilometry, a powinno być w Zębie tylko 14. Już tłumaczę, dlaczego na liczniku jest o 9 kilometrów więcej. Bo tak, swoją podróż oczywiście zacząłem w Chochołowie i poszedłem najpierw do Dzianisza, tak jak było w planie. Na mapie pokazywało, że są tam dwie bacówki. Więc liczyłem na to, że uda mi się wytworzyć oscypka. I rzeczywiście były dwie bacówki. Jedna nieczynna, a druga okazała się być po prostu punktem sprzedaży, w którym się nie produkuje sera. Gdy stanąłem w Dzianiszu na poboczu, by zacząć szukać kolejnych miejsc w okolicy, podjechał do mnie nasz słuchacz, pan Piotr, który na tyle pojazdu miał mnóstwo drewna.
4: Woźmy deski.
2: Coś budujecie?
4: Domy drewniane.
2: A jesteś tutaj z Dzianisza, czy skądś indziej?
4: Tam, gdzie wczoraj byłeś, pod Czerwonym.
2: Jak się żyje tutaj na tych terenach?
4: Bardzo dobrze.
2: Dzisiaj szukam owiec.
4: Tu sąsiad osypki wyrabia. Nie ma tu bacówki, tylko taką produkcję.
2: Jak się okazało, sąsiad nie robił osypków, lecz serki, gołki, a miał być oscypek, czyli ten chroniony produkt. Zdesperowany zacząłem dzwonić po okolicznych punktach sprzedaży. Jak się okazało, większość owiec pasie się już w górach, wysoko za Doliną Kościeliską. I pójście tam oznaczałoby minimum plus 17 kilometrów, jeszcze bez gwarancji tego, że uda się w ogóle tego oscypka wytworzyć, bo owce doi się dwa razy, koło godziny 15 i koło godziny 4-5 w lato, więc ta sytuacja była już dla mnie dość utrudniona. Zdesperowany zadzwoniłem jednak do prezeski Stowarzyszenia Szlak Oscypkowy. Powiedziała mi, że za przebudowywanym hotelem zakopanym Baca w Dolinie jeszcze ma podobno owce. No to na

0: Prędce zmieniłem trasę, z Dzianisza odbiłem na Gubałówkę. Byłem tam chyba jedyną osobą, która była tam pierwszy raz w życiu.
1: Już kilka razy.
0: Czemu tu warto przyjeżdżać?
1: Imprezki jakie są, piękne widoki są z Gubałówki, najpiękniejsze na Zakopane.
2: Można podziwiać góry różne, piękne widoki, krajobraz górski i łono natury.
0: Widoki ładne, nie powiem. Widoczność była o 11 lepsza niż teraz. Teraz może Państwo słyszą, zaczęło padać, jeszcze nie leje. No tak czy inaczej, jeszcze gdy nie padało, zszedłem z Gubałówki wózkiem. Z wózkiem i to nie jest proste. Najkrótsza dostępna droga to szlak górski, żółty. Dość stromy, więc wózek zjeżdżał na zaciągniętym hamulcu. No tak to brzmiało. Gdy dotarłem do Zakopanego, dostałem numer do Bacy, co to ma te owce w pobliżu. Zadzwoniłem i powiedział mi, że owce owszem ma, ale produkcji już dzisiaj nie będzie, mleka nie ma, jutro o 9, żebym przyszedł. No jutro o 9 to ja już będę pod Nowym Targiem. No i pomyślą Państwo teraz, no nie udało mu się. No pewnie Michał Nogaś też gdzieś tam kątem ucha teraz słyszy i się cieszy.
3: To jest
0: pewnie
3: niemożliwe, żeby ci się nie udało, absolutnie. Nie wierzę w to.
0: O, słusznie. W Zakopanem jest takie miejsce, Muzeum Oscypka. I byłem tam kiedyś, zadzwoniłem więc z Krupówek i usłyszałem, że za 5 minut przy Jagiellońskiej, bo tam się znajduje to muzeum, kończą pokaz dla turystów. Jeśli zdążę, to zrobię tego oscypka. Zacząłem więc biec z tym wózkiem.
4: Chyba się udało.
5: I teraz zmienisz tu panią.
6: Dzień dobry.
0: To już końcówka pracy.
7: Tak, końcówka pracy. Tu robiła pani. Skąd pani robiła, pani Marta?
8: Stasielska.
0: Też miałem takie wyzwanie. Pytanie, czy to jest możliwe, żeby zrobić na nim wzór swój.
5: Jakbyście chcieli zrobić swój wzór, trzeba by było zamówić i poczekać, żeby foremka miała wasz wzór, więc to jest niemożliwe. Wzór będzie tradycyjny, oryginalny, zrobiony przez prawdziwego twórcę ludowego, ale żeby był napis Trójka, nie jesteśmy w stanie w tym pomóc.
0: Czy ja mogę w takim razie spróbować?
7: Prędce trzeba ręce umyć.
0: Tutaj jest, tak.
7: Tak, umyć ręce, trzeba się łatkarzyć. Pokażemy, jak się robi. Dobracamy do siebie i jest tego tu do kształtu.
0: Tak, trochę podrzucamy.
7: Nie jak pizzę. Nie. Normalnie tak sobie no kształtujemy go na kształtem rzeczynowatym. No woda już jest opadnięta.
0: Tak jest okej?
7: No będzie dobre. No i dobre.
0: I oscypek trafił do solanki, tam poleży kilkanaście godzin, potem osuszy się 3 dni i przez kolejne 4 będzie się wędził. Tak więc proces stworzenia oscypka trójkowego od produkcji foremki do uwędzenia przy dobrym wietrze niechalnym zająłby 9 dni. Co koniecznie trzeba dodać, oscypek to produkt chroniony i każdy baca ma swój wzór, który odciska przygotowując ser. Tak więc chcąc wyprodukować własny trójkowy oscypek, musiałbym kupić owce i wybudować bacówkę. A wejście w ten rynek nie jest tanie, jak się dowiedziałem, tylko jedna zdrowa owca kosztuje co najmniej 400 zł, a owiec potrzeba przynajmniej kilkanaście. Ale żeby nie było, że nie zrobiłem czegoś trójkowego, na koniec pokazu w muzeum można zrobić własny serek, tylko taki krowi. Wykorzystałem okazję, ulepiłem z niej trójkę, cyfrę, trochę już podeschła i się, tak patrzę, no rozpłaszczyła.
3: Nie wiem, czy chciałabym, żebyś przywoził ten serek na Myśliwiecką, ale...
0: Ja go może zjem w takim razie teraz, dobrze.
3: Tak, smacznego, natomiast jeśli chodzi o oscypek, to możemy nakleić na przykład trójkową naklejkę, ale przypominam, że Paweł miał ze sobą także prezenty dla Państwa, więc przy następnej już podróży, przy następnym etapie proszę go wypatrywać, a teraz... Mam jeszcze gadżety.
0: Zapraszam Państwa. Będę szedł do wsi Bur. Mam nową dostawę koszulek, więc jeżeli ktoś jest w Zębie albo zmierza w kierunku Szaflar, to będę szedł przez Sierockie, Bańską, Wyżną i Niżną.
3: Kiedy wrócisz,
0: do zobaczenia i do usłyszenia.
3: To będziemy oczywiście liczyć, ile sprawności zdobyłeś po drodze. Paweł Turski, bardzo dziękujemy.
9: Teraz pieszo.
3: Paweł, jak Państwo słyszeli, czasem pieszo, a czasem nawet biegiem. Można jego podróż podejrzeć w naszych mediach społecznościowych. A to już nowa piosenka Nosowskiej, jedna z tych 4 zapowiadających nową płytę.

0: Szkoda Braw, Nosowska, zapowiedź nowej solowej płyty, a my teraz o sprawach międzynarodowych. Donald Trump ponownie kwestionuje bezpieczeństwo amerykańskich wyborów. W orędziu do narodu ujawnił odtajnione materiały wywiadowcze, które jego zdaniem mają dowodzić chińskiej ingerencji w dane milionów amerykańskich wyborców. Karolina Gonet.
1: Donald Trump przekonuje, że Chiny miały zdobyć dane nawet 220 milionów wyborców, a część amerykańskich służb miała ukrywać skalę zagrożenia. Jednocześnie prezydent nie przedstawił dowodów na to, że działania Pekinu wpłynęły na wynik wyborów.
2: Chińskie władze chciały, żebym przegrał wybory, bo wiedziały, że znam ich metody. Nałożyłem na Chiny cła warte miliardy dolarów i zbudowałem najsilniejszą armię na świecie. Nikt nie ma dziś potężniejszych sił zbrojnych niż Stany Zjednoczone.
1: W centrum politycznego sporu znalazła się także ustawa Save America Act. Projekt zakłada m.in. zaostrzenie zasad identyfikacji wyborców i ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego. Nowe przepisy mogłyby utrudnić udział w wyborach milionom Amerykanów, podkreśla Magdalena Górnicka-Partyka, amerykanistka.
3: Dużo osób też nie ma odpowiednich dokumentów, musiały po nie podróżować na drugi koniec kraju, co wiąże się z dużymi kosztami. Mogą mieć też problem na przykład kobiety, które wyszły za mąż i zmieniły nazwisko, więc to orędzie miało przede wszystkim jeden cel. Ono miało przygotować taki grunt już pod wybory połówkowe, które są w listopadzie tego roku. Dla Donalda Trumpa to jest jednak bardzo ważna ustawa, taka ideologiczna, bo on chce zapewnić to, żeby te wybory przebiegały w taki sposób, który mogłoby wykluczyć wyborców, którzy zagłosowaliby potencjalnie na partię demokratyczną.
4: Mamy do czynienia z taką próbą przejęcia trochę przez Trumpa kontroli narracji o wyborach.
1: Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: Czyli z taką próbą wskazania, że nawet jeśli Republikanie przegrają, to nie będzie to wina samych Republikanów, czy najbardziej Trumpa, no ale właśnie może to być efektem na przykład ingerencji zewnętrznej.
1: Zarówno chińska ambasada w Waszyngtonie, jak i rzecznik MSZ w Pekinie zapewniają, że Chiny nie ingerują w wybory innych państw i zarzucają Stanom Zjednoczonym wykorzystywanie tematów wewnętrznej kampanii politycznej.
4: Jeśli okaże się, że po tym orędziu instytucjonalnie nic się nie wydarzy, no to wtedy będziemy mogli skłaniać się ku tej tezie, że jest to kolejna zagrywka polityczna. Natomiast jeśli rzeczywiście będą tutaj podejmowane postępowania i będziemy widzieć, że te zarzuty w mniejszym lub większym stopniu się potwierdzają, no to rzeczywiście powinno to budzić dosyć duże obawy.
1: Opozycja oskarża obecnego prezydenta o podsycanie teorii spiskowych. Republikanie zaś mówią o konieczności ochrony demokracji. Wątpliwości nie brakuje także dlatego, że amerykański wywiad wcześniej informował, iż nie znalazł dowodów na zmianę wyników wyborów w 2020 roku.
0: Tematem zajęła się Karolina Gonet, a do Ameryki wrócimy jeszcze po 17, bo studio mundialowe oczywiście. A ja przypominam, że dzisiaj w Ogrodzie Trójki kino plenerowe i KOS Paweł Maślony 21:30. Jeszcze parę zaproszeń zostało. 22.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje, będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 140.

0: 4600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
4: Powrót CPN-u zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi pytany o rosnące ceny paliw premier.
5: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
4: Jest reakcja ukraińskiego MSZ-u na sejmową uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. W wakacje więcej psów i kotów trafia do schronisk. O trudnej sytuacji informuje opolska placówka.
6: Pani zadzwoniła, ja była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić.
4: Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program Ceny Paliw Niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
5: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
4: Analityczka rynku paliw Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji irańsko-amerykańskiego konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr, a to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.
7: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
4: Według analityków już na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się kolejnych podwyżek. Marszałek Sejmu zarzuca prezydentowi, że swoją decyzją skrzywdził ludzi. Tak Włodzimierz Czarzasty ocenia zawetowanie przez Karola Nawrockiego ustawy o statusie osoby najbliższej. Marszałek podkreśla, że 2 miliony osób żyje w związkach nieformalnych, 30% dzieci urodziło się poza małżeństwami.
8: Jak się ludzie kochają, to bez względu na to, czy mają ślub, czy go nie mają, to jest rodzina. Żadnym prawem pan ludzi nie zmusi do miłości. Żadnym prawem pan nie zmusi ludzi do określonego, wymarzonego przez siebie sposobu życia. Ludzie mają prawo do wolności. Skrzywdził pan masę ludzi i niech to do pana dojdzie.
4: Nowe przepisy miały pozwolić partnerom czy partnerkom na dostęp do informacji medycznej, wspólne rozliczanie podatków czy dziedziczenie. Jest reakcja władz w Kijowie na przyjęcie przez Sejm uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej. W opublikowanej przez MSZ nocie zaapelowano o wzajemny szacunek i dialog. Więcej Paweł Buszko.
9: Jak czytamy w nocie ukraińskiego resortu dyplomacji, 11 lipca, czyli w rocznicę krwawej niedzieli, strona ukraińska na najwyższym szczeblu oddała hołd, jak to określono, wszystkim ofiarom tragedii wołyńskiej. Na Ukrainie oficjalnie używany jest właśnie termin tragedia, a nie zbrodnia. Ukraina, jak napisano w dokumencie, liczy na konstruktywny i merytoryczny dialog oraz kontynuację wspólnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Prawda o przeszłości może zostać ustalona wyłącznie w oparciu o podejście naukowe, stwierdził ukraiński MSZ. Jak dodano, ból przeszłości nie powinien dzielić narodów, które dziś łączą wspólne wartości, wspólny wróg oraz wspólna europejska przyszłość. Między Warszawą i Kijowem doszło do znacznego pogorszenia stosunków po tym, jak Wołodymyr Zełenski pod koniec maja przyznał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Coraz więcej zwierząt trafia do schronisk w wakacje. Pod koniec czerwca w opolskiej placówce były 34 psy, teraz jest ich już 51. Z dnia na dzień przybywa także kociąt wymagających szczególnej opieki. Aneta Dominik z opolskiego schroniska mówi, że pracownicy przytuliska nie odpoczywają w lato.
10: Znajdują ludzie w różnych miejscach, nie wiem, w lesie, w fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła, ja była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. Potrzebujemy wsparcia, mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro. Jest to karma gastro i mokra, i sucha dla psów. I karma, paszteciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów.
4: No, schronisko zachęca też do

0: regularnego wyprowadzania psów na spacery, poświęcania im czasu i pomocy w socjalizacji. Od 5 lat pomaga pani Ania.
1: Fajnie jest coś zrobić dobrego, móc trochę spędzić z tymi psami. Nie każdy też może mieć, więc przez to, że my nie możemy mieć psów w domu, no to chociaż tak pomagamy. Jestem średnio 4 razy w tygodniu. No wiadomo, że człowiek się przywiązuje, więc jak mamy takie psy, które no dbamy o nie wiele lat, wyprowadzamy, to my również się przywiązujemy. Natomiast jednak jak idą do domu, to to cieszy najbardziej.
0: Informacje na temat karmy i bieżących potrzeb można znaleźć w mediach społecznościowych Opolskiego Schroniska. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 minut po 17 o sporcie. Dariusz Urbanowicz.
4: Przed godziną informowałem, że mistrzynią Polski w tenisie została Zuzanna Pawlikowska. W międzyczasie wyjaśniła się kwestia zdobywcy tytułu w turnieju mężczyzn. Marcel Zieliński wygrał z Kacprem Kniterem 6-3 i 6-2, a była to jubileuszowa setna odsłona tych zawodów. Odbyły się w Gdyni. Trwają trzecie turnieje Ligi Narodów, które wyłonią do końca obsadę zawodów finałowych. Pewnie udziału są już Chińczycy, to oczywiste, są gospodarze, to oraz Japonia i USA. Polacy są na trzecim miejscu w tabeli, ale przed nimi jeszcze 3 mecze w Chicago. Dzisiejszej nocy podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają z Brazylijczykami, którzy zastanawiająco gładko ulegli Amerykanom 0-3.
5: Dzisiaj mamy jeden trening, jak każdy raz, kiedy jesteśmy na turnieju. Potem mamy 3 dni z rzędu, gdzie oczywiście zależy od ile będziemy grali. Każdy dzień będziemy zrobili decyzję, jaki plan względu na to, jak będzie sytuacja na boisku. Ale myślę, że jesteśmy gotowi, mamy dużo zawodników gotowych do gry. Jak w Chin, kiedy graliśmy 3 razy z rzędu 3-2, byliśmy gotowi. Przegraliśmy 2-0 i na końcu wygraliśmy 3-2. Myślę, że jesteśmy gotowi. Dla to, jeśli ja mam nadzieję, że nie, ale jeśli będziemy gotowi.
4: Mecz Polska-Brazylia dla nocnych Marków lub rannych ptaszków. Początek o 3:00, a finałowy turniej Ligi Narodów Siatkarzy w Ningbo rozpocznie się 29 lipca. Szymon Marciniak ma wolny weekend. Nie został bowiem wyznaczony do meczów finałowych na Mundialu. Mecz o Puchar Świata między Hiszpanią a Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a w starciu Anglii i Francji, którego stawką jest brąz, na arbitra wyznaczono Jesusa Valenzuela z Wenezueli. Kacper Tomasiak miał dziś okazję do wprawki w murarce. 3-krotny medalista olimpijski w skokach narciarskich został wyznaczony do wmurowania kamienia węgielnego pod budynkiem w Mysiadle, w którym Profut ufundował mieszkanie za sukcesy olimpijskie w Predazzo w tym roku.
6: Zazwyczaj w takich sytuacjach nie czuję się aż tak swobodny, kiedy wrócę się na czymś nie znam, także no, na pewno ciekawe przyjście, chociaż do murarza to jeszcze dużo brakowało.
4: Kilka dni temu Kacper Tomasiak wygrał Memoriał Olimpijczyków w Szczyrku, a letnie Grand Prix w skokach narciarskich rozpocznie się 1 sierpnia. Jeszcze raport z trasy 12 etapu Tour de France. Dziś do pokonania 205 km z Dole do Belfort. No i zaczyna się zjazd z Ballon du Alsace. Taki no, jeden z klasyków, jeśli chodzi o podjazdy. W grupce uciekającej 10 zawodników, w tym Tom Pidcock. No i ten na pewno się zbliży do czołówki, jeśli dojedzie w tym tempie, bowiem peleton z Tadejem Pogaczarem traci ponad 8,5 minuty do grupy uciekającej.
3: Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, a bez opadów i burz jedynie na krańcach wschodnich kraju. Temperatura od 16 do 19 stopni.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 8 minut po 17, tu Trójka, Michał Jakubik za sterami, Jacek Frencel przy naszym telefonie, Agnieszka Laskowska. Program przygotowała, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. The Black Keys na początek drugiej godziny.

0: The Night Before, The Black Keys, 11 minut po 17. Państwo dzwonią, przypomnę, choć chyba przypominać nie trzeba, 22 i 7 trójek w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o osobie najbliższej.
1: Moim zdaniem to jest rozdmuchany temat, bo związek partnerski polega na tym, że mam partnerkę i to jest moja sprawa i nikogo nie interesuje.
2: Dzisiaj jest też taki dzień, kiedy wybrano nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Ja mam taki pomysł, żeby pani rzeczniczka zwróciła się do ambasad wszystkich krajów Unii Europejskiej, które mamy w Warszawie, które są cywilizacyjnie przed nami i takie małżeństwa w tych krajach są możliwe. Jeżeli w tych ambasadach mogłyby się odbywać małżeństwa Polaków, które następnie przy pomocy nowej pani rzecznik praw obywatelskich mogłyby być przepisywane do Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego, to być może będziemy mogli, bez udziału pana prezydenta, tym 2,5 milionom ludzi po prostu pomóc w taki sposób.
0: Przypomnijmy, że ta nowa rzeczniczka praw obywatelskich to Sylwia Gregorczyk-Abram. 12 minut po 17.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: A u nas teraz kolejny temat, który już zapowiadałam po 16. Emocjonalny głos ludu, czy raczej bezstronny i chłodny głos sprawiedliwości, która przecież powinna być ślepa? Od wczoraj wystąpienie sędziego Macieja Mitery uzasadniającego wyrok na pirata drogowego Łukasza Żaka wzięli pod lupę niemal wszyscy, bo choć wysokość kary 20 lat więzienia, przypomnijmy, tej wysokości nikt nie kwestionuje, to spór toczy się o to, czy sąd ma prawo do osobistych i zaangażowanych komentarzy. Odpowiedzi szukał Kuba Witkowski.
4: Panie Żak, na tą karę pracował pan sobie tutaj latami.
5: Sędzia Maciej Mitera w trakcie ustnego uzasadniania wyroku na skazanym Łukaszu Żaku nie pozostawił suchej nitki.
4: Co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona? To jest mały czołg do prędkości ponad 200 km na godzinę.
5: Były też uwagi dotyczące zachowania na sali rozpraw.
4: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
5: Postawa sędziego budzi jednak skrajne opinie. Zwykli ludzie i eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego bezsprzecznie biją brawo.
6: Takie wyłożenie kawy na ławę, podzielenie się własnymi emocjami, uważam, że jest bardzo cenne, bardzo mi się spodobało.
5: Leszek Wieciech, wiceszef Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
6: To rzeczywiście trafia do odbiorcy, trafia do przeciętnego użytkownika pojazdu.
5: Ale już prawnicy to uzasadnienie krytykują.
7: Osobiste wycieczki są zawsze przekroczeniem pewnego warsztatu.
5: Profesor Maciej Gutowski z Wydziału Prawa i Administracji UAM.
7: Oczywiście sędzia ma prawo powiedzieć coś osobistego, dlatego że on z natury rzeczy wchodzi w osobiste oceny, prawda? Natomiast na przykład uwaga o markowych ciuchach jest moim zdaniem uwagą nie na miejscu. Natomiast uwaga o braku skruchy, czy uwaga o braku jakiejkolwiek wyobraźni, prowadząc 200 na godzinie po trasie Łazienkowskiej samochód Arteon i to jeszcze po alkoholu, jest jak najbardziej adekwatną uwagą.
5: Ale sędzia w stanie spoczynku, Barbara Piwnik, już tak nie niuansuje.

0: i mówi wprost.
1: Stanowisko sądu powinno być właśnie pozbawione wszelkich tego rodzaju sformułowań, które mogłyby być odbierane jako emocjonalne.
0: Między innymi dlatego, że to może być jeden z argumentów dla obrony podczas procesu apelacyjnego. Mówimy przecież o wyroku nieprawomocnym.
2: Pamiętam, jak jeden z sędziów odwołał się gdzieś uzasadniając do pochodzenia danej osoby, tak? A wyrok musiał polecieć, tak?
0: Czy i tym razem tak będzie? Sędzia Barbara Piwnik nie chce wyrokować i woli poczekać.
1: Zarówno na to, w jaki sposób to uzasadnienie orzeczenia znajdzie wyraz w tej formie pisemnej, jak też następnie, jak będzie to starał się wykorzystać obrońca.
0: A ten, a właściwie ta, bo mowa o adwokat Izabeli Ławińskiej, od wczoraj ma 7 dni na złożenie wniosku do sądu o wydanie pisemnego uzasadnienia wyroku.
3: To Kuba Witkowski, 22 i 7 trójek, także w tej sprawie, ale dzwonią państwo także w innych sprawach.
4: Halo, dzień dobry. Czy można by było poprosić o 2 wejściówki na dzisiejszy film? 2 osoby będą. Super, dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
3: I tak to się właśnie załatwia. 22 i 7 trójek. Dzisiaj o 21.30 w kinie w Ogrodzie, Ogrodzie Trójki, pokazujemy film Pawła Maślony Kos. A to Ruby Roberts.

0: Ruby Roberts i lipcowa piosenka Bad Girl July. 18 minut po 17.
1: Mundial w Trójce.
0: Adam Malecki w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Do rozegrania na Mundialu pozostały już tylko dwa mecze.
0: Tak skoczyłeś szybko. Ja bardziej chciałam cię zapytać, czy Anglia, czy Argentyna. A nie, przepraszam. Hiszpania, czy Argentyna.
2: Ja zawsze sercem za Argentyną.
0: Dobrze.
2: Tak, także dwa mecze do rozegrania.
0: Ja już nic nie mówię.
2: A proszę bardzo, ale proszę cię, mów coś jeszcze. Ten o trzecie miejsce i oczywiście finał. Jutro o brąz zagrają Francja z Anglią. Nad Sekwaną wciąż dominuje niedowierzanie po półfinałowej porażce z Hiszpanią, mówi mieszkający w Paryżu dziennikarz Piotr Kamiński.
3: Oni szli po to mistrzostwo jak po swoje i to jest zawsze duże, nieprzyjemne zaskoczenie, jak to się wymyka człowiekowi z ręki. Poważni komentatorzy, no przyjęli to czymś w rodzaju stoicyzmu i nie prychają go, nie zgrzytają zębami za nadto, tylko no mój Boże, no stało się oczywiście. No i jest jeszcze jedna rzecz, oczywiście w tych reakcjach takich społecznościowych. Ja to dobrze znam z opery, bo to jest

0: Tak, jeżeli najukochańsza, największa na świecie, najwspanialsza diwa nagle nie trafi wysokiego C, no to nagle zamienia się w coś, po czym można sobie deptać okrutnie. I tutaj jest ten taki nagły zwrot wielkiej miłości kibiców, który nagle się zamienia w taką wielką nienawiść. Ale im to przejdzie oczywiście.
1: Oczywiście doprecyzujmy, że to było trafione C. Pewnym pocieszeniem byłaby zapewne wygrana z Anglią. A jakiego meczu można się spodziewać? Mówi Tomasz Lipiński, ekspert piłkarski w Canal Plus Sport.
2: Dwóch rannych byków tutaj się spotka. No myślę, że są różnego rodzaju głosy, że ten mecz jest niepotrzebny, że dobrze by było w takim momencie wziąć formułę Mistrzostw Europy i po prostu obie drużyny obwołać tą trzecią, czwartą siłą, bez rozstrzygania, która nią jest. Ale kiedy już wyjdą na boisko zarówno Francuzi, jak i Anglicy, w jakim składzie by nie byli, no to będzie poważny mecz. Ta rywalizacja Mbappé-Kane może tutaj dać temu meczowi jakiegoś dodatkowego kolorytu. Dla mnie faworytem będzie Francja, ze względu właśnie na to, że jeszcze tych resztek piękna, jakie pokazała na tych mistrzostwach, nie straciła.
1: Czekamy na mecz Francji z Anglią. Jeszcze bardziej nie możemy się doczekać wielkiego finału w Nowym Jorku, gdzie zagrają Argentyna z Hiszpanią. Albiceleste zaimponowali w meczu z Anglią, pokazali wielki charakter. Sprawdźmy więc, na czym polega filozofia gry w piłkę nożną Argentyńczyków. Odkrył to, obserwując mecze tamtejszej ligi, Paweł Czado, reporter dziennika Sport. To, co odbywa się w Primera División, jest przenoszone w najlepszym wydaniu na arenę międzynarodową przez reprezentację.
3: Najważniejsze jest tylko i wyłącznie zwycięstwo. Każda droga prowadząca do zwycięstwa jest dobra. Oni są wybitni technicznie, ale nie dlatego, żeby imponować tłumom żonglerką, tylko dlatego, żeby uniknąć urwania nogi przez przeciwnika. Grają z potworną zajadłością, zaciętością. Są jak bulteriery na tym boisku. Technika jest tam potrzebna po to, żeby szybko pozbyć się piłki, żeby szybko myśleć i żeby wygrać. Nie boją się prowokowania, nie boją się sprytu. Jeśli ktoś chce z nimi się bić, to oni z przyjemnością podejmą wyzwanie. Często są sami prowokacyjni. Natomiast bitka nie jest celem. Bitka jest środkiem do zwycięstwa.
1: Pasja do gry i do kibicowania. Argentyna ma wspaniałych kibiców, choć ci hiszpańscy im nie ustępują. Spotkałem gromadkę hiszpańskich byczków z Salamanki. Co dla nich oznacza awans do finału? Jesteśmy bardzo dumni. A kto waszym zdaniem był najlepszym zawodnikiem meczu półfinałowego z Francją? Jak dla mnie, robi różnicę zawsze Dani Olmo. A co sądzicie o trenerze De La Fuente? Bardzo dobry człowiek, lepszy człowiek niż trener. Ta drużyna jest tak dobra, że nawet ze mną w roli trenera zdobylibyśmy mistrzostwo. To teraz Argentyna, a Messi zna bardzo dobrze przecież Hiszpanię. Nie obchodzi mnie to. I tak wygramy. To gdzie będziecie oglądać mecz? Jakiejś fanzonie? Tak, w Salamance, na placu głównym wystawią wielki telewim. To jaką piosenkę zaśpiewacie? Wy, kibice hiszpańscy. No dobrze, to jeszcze typ przed meczem finałowym. Kto wygra? Tomasz Lipiński.
2: Argentyna chciała być w tym finale. Rwała pazurami, gryzła, szarpała. Pokazywała oczywiście także jakość, ale pokazywała to chcieństwo, to pragnienie, żeby w tym finale być. I Hiszpania, która z każdym meczem wyglądała coraz bardziej przekonująco, wyglądała na najlepszą drużynę. Wydaje mi się, że Hiszpania jest lepszym zespołem od Argentyny. Dużo świetnych historii, dużo części wspólnych. Jest ten Scaloni, uczeń De La Fuente, jest Lamine Yamal, trzymany jako niemowlak w objęciach Leo Messiego. Leo Messi, który jest bardziej kataloński niż argentyński czasami. Zatem to Hiszpania jako kraina torreadorów i tak dalej, no to na te byki jest najlepsza.
1: No ciekawe bardzo, jak to się wszystko potoczy. O 21:00 wielki finał w niedzielę. Argentyna, Hiszpania.
4: To chyba nawet będę oglądać.
1: Oglądamy.
4: Adam Malecki, dzięki.
5: Mundial w trójce.
4: Harry Styles. O, Adam kiwa głową. To znaczy, że dobrze.
1: Dobry numer.
4: Dobry numer.

0: Dzwonią państwo w sprawie prezydenckiego weta. Pojawiają się opinie skrajne.
1: Wszystkie katotaliby, które w tej chwili buntują się odnośnie rzekomo adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, chciałabym zapytać, jak wygląda sytuacja ich sąsiadów, o których wiedzą, jak traktowane są dzieci przez heteroseksualne pary, szczególnie tą patologię, która się szerzy coraz bardziej w naszym kraju. Jestem zbulwersowana, nie przypuszczałam, że ja naprawdę po 40 latach demokracji będę musiała w takim ciemnogrodzie się obracać.
2: Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę się, że pan prezydent zawetował to Boże projekt lewicy i chwała Bogu, że mamy takiego prezydenta.
0: 22,7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
3: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.

0: Znaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Żegnamy reklamy.

0: Nie ma co ukrywać. Piątkowo w naszym studiu, a gośćmi są od mojej lewej. Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i pozdrawiam serdecznie wszystkich jadących na wakacje. Piątek się zaczął.
0: Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Zatem oczywiście dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry dla wszystkich radiosłuchaczy Trójki.
0: Zaczniemy najpierw od wątków, w których obaj panowie mogą się wypowiedzieć, czyli między innymi od wyboru dzisiejszego, wyboru przez Sejm Rzecznika Praw Obywatelskich, a także prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pani Sylwia Gregorczyk-Abram została Rzeczniczką Praw Obywatelskich, a pan Mateusz Szpytma jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. I doszło do dosyć, w tym drugim głosowaniu, do dosyć niespodziewanej koalicji, bo Mateusz Szpytma został wybrany głosami Prawa i Sprawiedliwości, a także Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak do tego doszło? Pan poseł Adam Dziedzic.
2: Jak do tego doszło? Pan doktor Szpytma jest naprawdę świetnym fachowcem. Pracował w Instytucie długie lata, ale co najważniejsze, no, nas łączy też jeszcze jedna nić, mianowicie pochodzi z Markowej. Był, jak to mówił, inicjatorem, taką współinformatorem na temat ruchu ludowego, na temat tego, co działo się szczególnie po wojnie, tych wszystkich ludzi z batalionów chłopskich, Armii Krajowej, tej części ludowców, którzy zginęli, upamiętniał to. Rodzina Ulmów, też bardzo ważna, istotna kwestia. To właśnie dzięki temu człowiekowi. On funkcjonował naprawdę świetnie w tym środowisku, dobrze się sprawdził, fachowiec. W związku z tym Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za dobrym, rzetelnym kandydatem i uważam, że to jest naprawdę dobra propozycja, gwarantująca, że Instytut Pamięci Narodowej będzie realizował swoje funkcje i zadania. I uważam, że taki człowiek powinien pełnić tę funkcję.
0: Premier Donald Tusk podkreślał, że są ważne powody, dla których klub Koalicji Obywatelskiej nie zaakceptuje wyboru Mateusza Szpytmy i w Senacie kandydat nie uzyska akceptacji. Pan poseł Michał Woś.
1: No i niestety można powiedzieć z przykrością, kiedy część koalicji 13 grudnia jednak próbuje otrzeźwieć, zobaczyć, że kandydat naprawdę jest świetny, merytorycznie człowiek, który wziął na piedestał rodzinę Ulmów, odpowiadał za budowę Muzeum Rodziny Ulmów, Polaków ratujących Żydów. No niezwykle wartościowy naukowiec, sprawny organizator. I kiedy część PSL-u rzeczywiście odważyła się w Sejmie go poprzeć, no to arytmetyka tej koalicji jest brutalna, a mianowicie Senat już jest kontrolowany w pełni przez Koalicję Obywatelską i Donald Tusk jednak merytorykę jak zwykle stawia poniżej bieżącej walki politycznej, bo pan Szpytma jest atakowany wyłącznie z perspektywy jego współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim, co jest naturalne, że pan Szpytma był wiceprezesem IPN-u, prezydent Karol Nawrocki był prezesem IPN-u i to jest jedyny powód, dla którego Donald Tusk akurat pana doktora Szpytmę atakuje, który zresztą świetnie IPN-em zarządza. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo co nas połączyło w tym głosowaniu, nie powiem, że tutaj jakaś koalicja powstała, bo nie, chociaż ona też pokazuje, że jak łatwo można by Donalda Tuska odsunąć od władzy, gdyby PSL się na to zdecydował. Natomiast jedna ważna rzecz w tej sprawie, a mianowicie taka, że my popieraliśmy oczywiście jako Prawo i Sprawiedliwość pana doktora Szpytma, natomiast istotnym faktem jest to, iż jest to kandydat zgłoszony w formalnej procedurze przez kolegium IPN-u, przez grono naukowców, a nie kandydat zgłoszony przez partie polityczne, bo to by pewnie wywołało trochę więcej kontrowersji, gdyby to był kandydat wprost zgłaszany przez partie polityczne.
0: Przeciwnicy pana Mateusza Szpytmy mówią, że w Instytucie Pamięci Narodowej za pana Szpytmy i za pana, za kadencji pana Karola Nawrockiego, także obecnie prezydenta, dochodziło do czystek kadrowych, a także, że wszystkie prace naukowe i działania Instytutu Pamięci Narodowej były pisane i tworzone pod z góry ustaloną tezę. Jeśli coś z tezą kierownictwa Instytutu się nie zgadzało, to publikacji nie było.
2: Ja myślę, że to trochę jest chyba przejaskrawione. To, co powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o dorobek pana doktora Szpytmy, to już świadczy o tym, że rzeczywiście to jest człowiek na właściwym miejscu i mam taką rzeczywiście nadzieję, że uda się do tego doprowadzić. Ta cała kwestia nie była przedmiotem umów koalicyjnych, nie mieliśmy tu żadnego obowiązku w tej materii, bo trudno byłoby rzeczywiście coś takiego przyjąć. Zawsze są jakieś podejrzenia w kwestii zarządzania. No jeżeli pan byłby osobą, która zarządza w instytucie, to decydowałby pan też tak w kwestiach kadrowych, żeby ten instytut pracował jak najlepiej. I ja uważam, że zarówno te kwestie, które dotyczyły wszelkiego rodzaju prac wychodzących z Instytutu

0: Pamięci Narodowej. Nie upolityczniłbym chyba tego aż tak bardzo, a patrząc przez pryzmat pana doktora Szpytmy, którego znam osobiście, bo tak jak powiedziałem, pochodzi z Podkarpacia, z miejscowości Markowa, nie podejrzewałbym go o realizację takich kwestii i nie wydaje mi się, że byłby mógł to zrobić.
1: Pan poseł Michał Woś, odpowiedź na ten argument przeciwników Mateusza Szpytmy?
2: Ty to już mówiłem, Donald Tusk upolitycznia tą sprawę. Działania pana Szpytmy wewnątrz i panu pokazały, że jest merytorycznym, dobrym menadżerem i właściwie wszystkie... Widzieliśmy to w kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego, kiedy pan Banaś, ten, który mówił, że ma prezenty dla Tuska w postaci jego raportów, jednym z takich prezentów Banasia był raport dotyczący IPN-u, który okazał się wyssany z palca, bo już wszystkie te sprawy zostały wyjaśnione. Ja byłem uczestnikiem Komisji Sprawiedliwości, Komisji Sejmowej, na której w kampanii wyborczej wściekle atakowano pana prezydenta i także pana Szpytmę częściowo, a w następnym roku, kiedy rozmawialiśmy o sprawozdaniu IPN-u, już ten temat się nie pojawiał. To pokazuje właśnie na takie celowe upolitycznianie tak ważnych spraw dla państwa przez Donalda Tuska.
1: A co w tym wątku, jeśli ta kandydatura, na co wiele wskazuje, upadnie w Senacie?
0: Trzeba pracować, trzeba prowadzić dyskusje polityczne. My jesteśmy w dobrej wierze, że uda się to zrobić. Być może arytmetyka, tak jak tutaj kolega mówi, świadczy o tym, że jest to niemożliwe, ale próbować trzeba do końca, tak żeby nie później nie powiedzieć sobie, że mogliśmy coś zrobić, ale tego żeśmy nie zrobili, więc trzeba działać. Jeszcze chwilę mamy czasu, więc będziemy tutaj cały czas te rozmowy prowadzić jako Polskie Stronnictwo Ludowe, przekonując, że to jest rzeczywiście dobra kandydatura.
1: Po jednym zdaniu komentarza poproszę panów obu na temat Sylwii Gregorczyk-Abram, bo jej z kolei, jej poparcie w Senacie zdaje się być przesądzone, bo w Sejmie poparła ją cała koalicja rządząca. Czy pani Sylwia Gregorczyk-Abram będzie dobrą rzeczniczką praw obywatelskich? Czy tak jak twierdzi opozycja, przepraszam, że wyciągam panu argument z ust, jest związana z tą władzą, z tym obozem politycznym, więc trudno mówić, żeby się przeciwstawiała przynajmniej tej rządzącej koalicji. Najpierw, przepraszam, najpierw pan poseł Adam Dziedzic.
2: Ja dwa razy Dobrze,
0: absolutnie nie mam zamiaru zabierać głosu.
2: Tak, oczywiście,
0: pani kandydat rzecznik, myślę, że nie myślę, no jestem w pełni przekonany, że będzie dobrym, właściwym rzecznikiem praw obywatelskich. Kobiety świetnie się sprawdzają na tej funkcji. Tego przykładem jest historia pani profesor Łętowskiej, pierwszego rzecznika. Zawsze jest i zawsze będzie. Tam, gdzie jest polityka, kierowanie, że no to przecież uwarunkowania polityczne. Powiem szczerze, no drugi kandydat, gdybyśmy patrzyli też w tej formule, no to tak samo jest uzależniony politycznie i nie ma tutaj co dyskutować w tej materii. Trzeba patrzeć dzisiaj na to, co można osiągnąć, jeżeli jest to dobry kandydat, jeżeli jest to kandydat, który gwarantuje, że rzeczywiście będzie dobrym rzecznikiem praw obywatelskich, to powinien nim być i takim właśnie jest to pani.
1: Michał
2: Woś? No, po pierwsze nie rozumiem, przepraszam, seksistowskiego argumentu, że kobiety się świetnie sprawdzają. Mężczyźni też się jedni lepiej, drudzy gorzej sprawdzali to na tym urzędzie, więc to od razu jestem zaskoczony akurat tego rodzaju argumentacją, bo dużo więcej można by znaleźć o pani Abram akurat. Nawet czasami merytorycznych argumentów, nie mówię, że pozytywnych. Natomiast co do samego wyboru. No, dzisiaj został wybrany rzecznik Platformy Obywatelskiej, bo pani Abram, Urząd RPO, Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, powinien być apolityczny, merytoryczny, zajmować się ochroną praw obywatelskich i trzymać się z dala od polityki. Dzisiaj została wybrana działaczka de facto Platformy Obywatelskiej, która inicjowała większość protestów, która jest twarzą, jedną z twarzy Platformy Obywatelskiej, która angażowała się w przejęcie szlachetnej paczki od księdza Stryczka. Fatalne w ogóle działanie, źle się tam zapisała w historii, o czym ksiądz Stryczek wprost mówił. To jest pani, która pluła na Polskę, wzywała do sankcji zabrania Polakom pieniędzy, inicjowała cały szereg działań z tych związanych, ale przede wszystkim to jest pani, która wielokrotnie pytano o jej zaangażowanie w nielegalne przejęcie mediów publicznych, które jak wiadomo od 3 lat są w likwidacji, co to studio pokazuje, że cały czas się państwo likwidują. Była w grupie wejście. Nie pytała, czyli potwierdzają panowie pozorność tej likwidacji. Bardzo dziękuję, że panowie potwierdzają pozorność tej likwidacji i to są działania przestępcze, w których pani Abram uczestniczyła. Dlatego moim zdaniem, może brutalnym, jej miejsce jest przed obliczem jednak prokuratora, który powinien wyjaśniać zaangażowanie pani Abram, która dzwoniła do pani Wrzosek, która w kancelarii pani Abram, czyli w Clifford Chance, drukowała dokumenty prokuratorskie, za co prokuratorzy nawet w czasach pana Bodnara skierowali wniosek o uchylenie immunitetu pani Wrzosek, co zostało politycznie zablokowane.

0: Więc ciężko mi sobie wyobrazić gorszą kandydaturę versus kandydatura, którą zaproponowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, pana Adama Borowskiego, człowieka absolutnie zaangażowanego w ochronę praw człowieka, człowieka, który w komunizmie został skazany na wiele lat więzienia, a dwa lata odsiedział w komunistycznym więzieniu, który zawsze stawał po stronie praworządności, prawa, ochrony praw obywatelskich i który głośno mówi o tym, co się w Polsce wyrabia w ciągu ostatnich 3 lat, jakie są łamane prawa obywatelskie i jak jest zaprowadzana, i to jest określenie, którego użył Sąd Okręgowy w Warszawie, kryptodyktatura Donalda Tuska.
1: Ja adwocem, to tylko jeszcze pan Borowski jest także szefem klubów Gazety Polskiej, które kibicują Prawu i Sprawiedliwości, to tak a propos niezależności politycznej. Ja bym miał taki serdeczny apel, żeby mnie nie włączać w dyskusję o tym, czy likwidacja jest, czy jej nie ma, bo to nie dziennikarze podejmowali decyzję o stanie likwidacji.
0: Zgadzam się, że to nie pan redaktor podejmował decyzję. Natomiast potwierdzają panowie, że tutaj, jak widać, studio nie jest w likwidacji.
1: Wie pan, są gorsze efekty tej stanu likwidacji.
2: Jest wiele firm, które są w likwidacji.
0: To prawda, 3 miliardy miały iść na onkologię.
1: Szanowni panie,
2: jeżeli byśmy już tak mieli przyjąć, co miało pójść i gdzie, to proszę mi wierzyć. Trzeba by się naprawdę zastanowić nad innymi kwestiami. No, mieliście fantastycznego menadżera, nazywał się Obajtek. To temat między innymi olefin i polimerów. Wie pan, ile się tam przewalili pieniędzy?
0: To jest skandal, żeście 50, na polecenie Niemców ten projekt 50, utopili. 50, Polska mogła produkować 50, samodzielnie teraz, te produkty
2: nie
0: i żeście utopili miliardy złotych.
2: 50 miliardów żeście przetopili, także to wie pan. Natomiast kwestii dotyczącej łamania prawa, to ja na pana miejscu naprawdę bym podchodził do tego bardzo ostrożnie. Przynajmniej tu w mediach.
1: Tutaj stawiamy kropkę w tych wątkach i chciałem jeszcze pana panów zapytać, freudowska pomyłka, bo pana przede wszystkim, pana ministra Wosia, chciałem zapytać o konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Czy uda uniknąć się tego rozłamu w PiS-ie?
0: To nie jest ścieżka do rozłamu, to jest ścieżka do uporządkowania pewnych kwestii, bo
1: uporządkowania
0: rzeczywiście...
1: Uporządkowania przez rozłam.
0: Uporządkowania nie, postawienia spraw tak, jak powinny wyglądać. No, jeżeli działamy w ramach jednej formacji politycznej i jeżeli ktoś ma pomysł na realizację, nie wiem, jakiejś szerszej formuły, to może ją robić w ramach tej formacji politycznej, a nie jakiegoś działania na zewnątrz. Ja rozumiem, że to jest temat bardzo ciekawy, też bym wolał rozmawiać o tym, że Polska się zadłuża na potęgę, że szpitale padają, że NFZ bankrutuje, jak źle rządzi PSL razem z Koalicją Obywatelską Polską i Lewicą. No ale oczywiście rozumiem, że media zawsze będą takimi tematami się interesowały. Sprawa uchwały...
1: Bo wyborcy się nimi interesują, sprawa media uchwały, się interesują tymi tematami.
0: To jest jednolita decyzja Prezydium Komitetu Politycznego, w których są osoby też wspierające Mateusza Morawieckiego, a mimo to jednomyślnie została podjęta decyzja o tym, że nie przewidujemy dodatkowych formuł jakichś różnych stowarzyszeń, tylko działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. I to jest bardzo prosta ścieżka do tego, żeby się określić, czy działamy, czy oni działają, ci, którzy chcą, inni już te deklaracje złożyli, że są wyłącznie członkami Prawa i Sprawiedliwości, czy też szukają szczęścia gdzie indziej.
2: Rzecz niebywała dla mnie, no przecież nigdy inny jak Jarosław Kaczyński przekazywał informacje, najpierw jedno płuco dodatkowe, później drugie płuco dodatkowe. Teraz po prostu co, no wziął klapkę na muchy i tyle. Maślarze posypali głowę popiołem i się od razu wycofali. Harcerze jeszcze tam próbują troszeczkę wojować. Skręcił ucho polityczne Czarnkowi. No i to jest właściwie wszystko, a tak na dobrą sprawę, jak już pan mówi o tych wszystkich walkach, o tym głosowaniu na temat rzecznika, no to przecież pan dobrze wie, że nawet dziś w głosowaniu pan prezes Kaczyński nie uczestniczył. Więc jak to była ważna dla was sprawa? No widać, że nieważna, więc trzeba sobie jasno powiedzieć. Ktoś powiedział tak, będziemy poszerzać formę współpracy, tak? Będą to stowarzyszenia, najpierw jedno pana Morawieckiego, później pan Sasin się gdzieś tam pojawił, tak, że to jest dobre właśnie dla PiS-u, że teraz będzie głęboki oddech, że to będą dwa płuca, po czym żeście sobie te dwa płuca wycięli, a przyszedł, tak jak powiem, na samym końcu pan prezes Kaczyński ucho każdemu nakręcił, postawił do kąta i pójdzie do oślej ławki jeszcze ci, którzy tak szermują i tak chcą walczyć. No taka jest po prostu prawda, tak to odbiera społeczeństwo, ale tak to odbiera też wasza partia i członkowie w tej partii, bo proszę zobaczyć, jakie są ich wypowiedzi. Teraz pytanie, no kto mówi prawdę? Czy pan, panie ministrze, jak pan jest tutaj w radiu, czy może jednak pana koledzy, którzy są w parlamencie, czy też publikują swoje wypowiedzi. Ile to już zostało wam dni? 4 czy 5? Na skruchę na piśmie. Bo jak tej skruchy nie będzie, to nas po prostu wywalą z partii. I na tym się to kończy. I tak wygląda demokracja w Prawie i Sprawiedliwości, tak? Jeden człowiek, klapka na muchy, kandydat na premiera, to musicie już zmienić, bo on się już nie nadaje. No po prostu się wypalił po tym wszystkim, co zrobił.
0: Jeszcze mam tutaj piękną opowieść, rozpostar przed naszymi słuchaczami.

0: A fakty są proste. Znaczy, gdyby w PSL-u zaczęli członkowie Rady Naczelnej tworzyć panu Kosiniakowi stowarzyszenie jedno, piąte czy dziesiąte, to nawet przyczajony tygrysek czy ukryty smok, jak go tam Dobroczo Racz nazwała, by zareagował w tej sprawie. I to jest dosyć oczywiste. Nikt nikogo nie wypycha, nikt nie dąży do rozłamu. Dążymy do jedności, bo wiemy, co jest najważniejsze. Odsunąć Tuska i wasz szkodliwy rząd od władzy.
1: Ja bym to tak podsumował. Mucha, no po prostu klapka na muchy i kończymy.
0: Wasz przyczajony tygrysek i smok, rzeczywiście zoologicznie kończymy to dzisiaj
2: chyba,
0: troszeczkę.
2: To chyba łapka na muchy jest, a nie klapka.
1: Nie, klapka. W naszych stronach łapka na myszy, tak, ale to
2: nie łapie ani jednego, myszy, ani drugich.
1: Myszy harcują, jak kota nie ma, tu problem jest inny.
2: Muszę
1: nie ma
2: panu wcześniej zapraszać w takim składzie, bo ja tu mam wtedy mniej roboty. Wystarczy rzucić temat i panowie sobie sami redaktorze podyskutują. Michał Woś, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Bardzo dziękuję, dobrego dnia,
2: wieczoru. Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobrego weekendu dla państwa, dobrego weekendu dla panów.
0: Dziękujemy.
2: Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

Tak, nie przesłyszeli się państwo, to Stonsi w piosence Amy Winehouse. No a to będzie Michael Kiwanuka. Kilka jeszcze głosów od państwa, ale to za moment.

0: Telefony od Państwa dzisiaj przede wszystkim w sprawie prezydenckiego weta. Było kilka mocnych słów i to chyba odpowiedź do słuchaczki, która takiego mocnego słowa użyła.
1: Bardzo mi się nie podoba, jak ktoś mówi o katolach, talibach. Ja nie jestem żadnej opcji. Natomiast też nie podoba mi się zestawianie patologicznej rodziny heteroseksualnej z kochającą rodziną homoseksualną, bo to już z założenia jest po prostu nie fair. Mówmy po prostu o kochającej rodzinie, tak?
0: I jeszcze o adopcji dzieci.
2: Może powinniśmy raczej zapytać dorosłe dzieci, dorosłych ludzi, którzy wychowywali się w domu dziecka, czy woleliby spędzić swoje dzieciństwo w rodzinie homoseksualnej, czy w domu dziecka.
3: Znalazłam informację, że w Polsce dziecko może adoptować osoba samotna. Więc jeśli osoba samotna może adoptować dziecko, to pary jednopłciowe, czy w przyszłości małżeństwo jednopłciowe, też powinny mieć prawo do adopcji dzieci. Poza tym ośrodki adopcyjne bardzo dokładnie sprawdzają kandydatów na rodziców adopcyjnych.
0: Ta rozmowa oczywiście będzie trwać i będziemy do tego tematu wracać, ale na razie ten Michael Kiwanuka, taki kojący.
4: Chciałem powiedzieć, że mam w lodówce ogóreczki fajne pomidorkiem ze świeżym koperkiem w cebuli na zimną w śmietanie. I tego się nie da zawetować. Na popołudnie ZD3 polecam wszystkim smacznego.
5: Ja chciałem pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy, którzy jadą w tej chwili na festiwal rockowy Jarocin. Stoimy w korku pod Poznaniem. Chciałem wszystkich pozdrowić, szczególnie panią prowadzącą. Pozdrawiam.

0: No ja bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Chyba się uczeszę po 18.03 godzina. Dzisiaj szczególna z Grażyną Torbicką.
1: Autopromocja.
2: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
3: Stąd nazwa Ironman 70.3.
2: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
3: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
2: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
3: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
2: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
3: i Dariusz Urbanowicz.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowie.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
21: No i co, Barbara, co?
20: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Żegnamy reklamy.
0: Minęła 18, tu program.

0: Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przed nami, w studiu Krzysztof Zydlewski.
1: A jeszcze tylko Senat musi zatwierdzić Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wieczorem spotkanie Morawiecki-Kaczyński w sprawie stowarzyszeń zakazanych w PiSie. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sytuacji w szpitalu na Banacha. Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zagłosowało 233 posłów przeciwko 23. Aby kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mogła objąć funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. To dobry wybór, ocenia premier Donald Tusk i dodaje, że jest pewien, iż Sylwia Gregorczyk-Abram uzyska poparcie także w Senacie.
2: Pani mecenas jest osobą, która działała publicznie nie ze względów polityczno-partyjnych, tylko ze względu na swoje bardzo głęboko wyznawane przekonania o prawach człowieka, o niezależności systemu sprawiedliwości. Jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, ale jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Pięcioletnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. To ma być spotkanie ostatniej szansy. Wieczorem prezes PiSu Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z wiceprezesem opozycyjnej partii Mateuszem Morawieckim. Tematem zakaz działania w stowarzyszeniach, także w tych, które założył były premier. Więcej Michał Fabisiak.
3: Były premier będzie próbował przekonać Jarosława Kaczyńskiego, że decyzja kierownictwa partii jest błędna. Mateusz Morawiecki i jego ludzie uważają, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest dla PiS korzystna. Jednocześnie, jak Paweł Jabłoński, zapewniają, że nie zawieszą w nim swojego członkostwa.
4: Jeżeli mamy do czynienia ze stowarzyszeniami, których działalność jest sprzeczna ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, wtedy jak najbardziej. Ale ja nie jestem członkiem żadnej organizacji, która działa wbrew Prawu i Sprawiedliwości.
3: Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz odpowiada, że w tej sytuacji kierownictwo partii będzie mogło podjąć tylko jedną decyzję.
5: Te osoby, które chcą utrzymać takie stowarzyszenie, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości.
3: Większość posłów PiS-u, z którymi rozmawiałem, wierzy, że do rozłamu nie dojdzie, a liderzy wypracują dziś kompromisowe rozwiązanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szpitala na Banacha w Warszawie. Chodzi o doniesienia portalu Onet, który ujawnił, że rodziny zmarłych miały być namawiane do korzystania z jednego konkretnego prywatnego zakładu pogrzebowego. Dzięki temu miały mieć zniżkę na przetrzymanie ciała w chłodni. Śledztwo, które będzie prowadzić prokuratura rejonowa Warszawa Ochota.
6: W sprawie przyjęcia korzyści majątkowych nieustalonej wartości przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z pełnieniem przez powyższe osoby funkcji publicznych, to jest o czyn z artykułu 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
1: Mówi prokurator Agnieszka Małyszka. Policja ustala relacje między szpitalem a domem pogrzebowym. Japonia reaguje na problemy kurczącej się rodziny cesarskiej. Parlament przyjął ustawę, która poszerzy grono osób do sukcesji. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz.
7: Japoński parlament wprowadził zmiany w ustawie o domu cesarskim. Umożliwiają one tzw. cesarskie adopcje mężczyzn w wieku 15 lat i starszych z rodzin byłej gałęzi cesarskiej, pochodzących od cesarzy w linii męskiej. Poszerza to grono osób do sukcesji. Pomimo ogromnego poparcia Japończyków dla sukcesji w linii żeńskiej, zachowano zapis zakazujący kobietom piastowania w Japonii godności cesarza. Na mocy nowelizacji księżniczki w przypadku ślubu z osobami spoza cesarskiego kręgu będą mogły zachować status członka rodziny cesarskiej. Jedynym dzieckiem cesarza Naruhito jest ciesząca się dużą popularnością w Japonii 24-letnia księżniczka Aiko. Obecnie spośród 16 członków rodziny cesarskiej w linii sukcesji jest 60-letni młodszy brat cesarza Fumihito oraz jego 19-letni bratanek książę Hisahito. Gdyby nie wprowadzono zmian, w przypadku bezdzietności tego ostatniego, obecna linia krwi chryzantemowego tronu wygasłaby. Według sondaży agencji Kyodo 83% Japończyków popiera umożliwienie sukcesji także kobietom. Przeciwnego zdania jest 13%. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Silne trzęsienie ziemi u południowych wybrzeży Meksyku jest ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząsy miały magnitudę 7,4 i były najsilniejsze w mieście Puerto Madero. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach czy ofiarach. Jak informuje agencja Reutera, trzęsienie było odczuwalne także w Gwatemali i Salwadorze.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza przeważnie dobra i umiarkowana. Nieco ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Większość ze słońca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Dariusz Urbanowicz.
1: Szwajcar Mauro Schmidt wygrał 13 etap 113 edycji Tour de France. Po finiszu z dwuosobowej ucieczki obłysk koła wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejadę. Weryfikującym punktem na trasie był podjazd pod Ballon d'Alsace. Zwycięzca pokonał 200-kilometrową trasę w 4 godziny, a to oznacza, że pędził z imponującą średnią 50 km na godzinę. Niewiarygodne. Tadej Pogaczar do mety dotarł w peletonie, który z kolei w Belfort zameldował się 8 minut za zwycięzcą. Do czołówki zbliżył się w generalce Tom Pidcock. Brytyjczyk jest czwarty, 4 minuty 15 sekund za Słoweńcem. Drugi w generalce Jonas Vingegaard traci do lidera 3,5 minuty. Trzeci jest Remco Evenepoel, 9 sekund przed Pidcockiem. Jutrzejszy, 14 etap zapowiada się bardzo ciekawie. Odbędzie się również w Alzacji. Będzie sporo podjazdów. Zuzanna Pawlikowska, mistrzynią Polski w tenisie.
2: Starałam się nie pokazywać zmęczenia, gdzieś tam ono narastało, wiadomo, ale jestem bardzo dobrze przygotowana fizycznie, pracuję nad tym cały czas, także na pewno jestem zadowolona z tego. Starałam się myśleć mecz po meczu, po prostu realizować swoje cele na ten turniej i podchodziłam tak naprawdę bez oczekiwań, bo też wróciłam ze sztucznej trawy, także nie spodziewałam się, że w ogóle tak szybko się przystosuję do kleju, także no jestem mile zaskoczona.
1: Do kleju chodzi oczywiście o mączkę, o tę nawierzchnię ceglaną. W finale turnieju rozegranego w Gdyni Pawlikowska pokonała Weronikę Ewald w dwóch zaciętych setach 7-5 i 7-6.
3: Były momenty, gdzie mogłam jeszcze powalczyć może o seta, ale no nie udało się. No ale taki jest sport, że bardzo dobrze zagrała w ciężkich momentach, no i tak to jest.
1: Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Marcel Zieliński, który w finale w Gdyni pokonał Kacpra Knitera 6-3 i 6-2. A teraz ciekawostka mundialowa. Mistrzowie świata w piłce nożnej otrzymają oczywiście Puchar Świata, ale też dla drużyny przeznaczonych zostało 30 wysadzanych szlachetnymi kamieniami złotych sygnetów. Kolejnych 1996 sztuk trafi do sprzedaży. Każdy będzie ozdobiony miniaturowym Pucharem Świata oraz grawerunkiem okolicznościowym na obrączce. Takie rozwiązanie jest tradycją amerykańskiego sportu w zawodowych ligach futbolu, czy też koszykówki i hokeja na lodzie. Główne trofeum ma wręczyć sam prezydent USA Donald Trump, którego obecność w finale potwierdził Biały Dom. Finał Hiszpania-Argentyna w niedzielę o 21:00, a sport w trójce już za 3 godziny.
0: A jeśli chodzi o pogodę na jutro, to będzie pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami na południu, na zachodzie lokalnie rozpogodzenia. Możliwe także przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i miejscami na południu z kolei burze. Miejscami także z gradem. Temperatura od 19 do 21 stopni nad morzem, 23 do 26 w centrum, do 29 stopni Celsjusza na wschodzie kraju.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Minut po 18:00.
5: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
0: Bartek Machajewski, Michał Jakubik, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy. Trochę inna trzecia godzina niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że jakieś podsumowanie również uda nam się do rozmowy z Grażyną Torbicką wkleić. Będziemy rozmawiać o festiwalu Dwa Brzegi.

0: To Florence and the Machine ze swoją wspaniałą, piękną energią. Trochę muzyki na tym festiwalu, o którym będziemy opowiadać, również jest co roku, od lat i na ekranie, i nie tylko na ekranie. Grażyna Torbicka w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie i bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać o 20. Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Kiedyś to był też festiwal, który się odbywał w Janowcu. To bardzo dużo tutaj można wspomnień
1: przywołać.
0: Tak,
1: 20 lat to jest naprawdę długi okres.
0: Ale ta trzecia godzina w trójce, w piątki po 18:00 to jest taki program, kiedy podsumowujemy już bardziej na luzie tydzień redakcyjnie i dzisiaj specjalne wydanie, ale mimo wszystko chciałabym cię zapytać o ten tydzień i poprosić o krótkie podsumowanie, bo dzisiaj ogłosiliście program 20. odsłony Dwóch Brzegów. Jak taki program z perspektywy dyrektorki artystycznej festiwalu się dopina w tym ostatnim tygodniu i jak taki tydzień wygląda?
1: No ten tydzień to już jest właściwie, program jest już zamknięty. Program był praktycznie zamknięty jakiś, no, powiedzmy dwa tygodnie temu, a potem następuje jeszcze takie doszlifowywanie wszystkiego i przygotowywanie tego programu do publikacji, bo to zabiera też sporo czasu i weryfikowanie, korekty, sprawdzanie. Zdaje się, że tam jakiś maleńki błąd jeszcze się wkradł, ale to na to jest ten
0: jeszcze
1: moment,
0: jest chwila na
1: właśnie,
0: tak.
1: Na to właśnie, żeby te korekty zrobić. Więc ten ostatni tydzień jest bardzo intensywny, bardzo intensywny. To jest opublikowanie programu całego, nie tylko filmowego, ale także programu muzycznego i wydarzeń towarzyszących i programu spotkań wszystkich. To jest taki tydzień, kiedy jeszcze potwierdzasz, też upewniasz się, że na pewno goście będą, że nic się nie zmieniło. No więc trochę nieprzespanych nocy, a ciekawe jeszcze jest to, że w tych czasach, które teraz nastąpiły, cały nasz zespół pracuje online, więc my bez przerwy się komunikujemy.
0: Jesteście,
1: mamy różne
0: ciągle
1: systemy
0: na tak zwanych
1: komunikacji,
0: kolach.
1: Tak. Mamy różne systemy komunikacji i świetnie to funkcjonuje. Także intensywny, ale też taki, wiesz, pełen podniecenia. No i dzisiaj ten moment o 7 rano, kiedy program został opublikowany i oczywiście obserwowanie, jakie jest zainteresowanie.
0: Zainteresowanie wydaje mi się, że jest spore. Ponieważ państwo mogą też nas zobaczyć na YouTubie Trójki, od jutra, myślę, nasza rozmowa będzie dostępna, to państwo widzą, że mam tutaj sporo tytułów wynotowanych już z programu Dwóch Brzegów. Nie o wszystkich pewnie zdążymy powiedzieć, ale chciałabym, żebyśmy różne wątki w tej rozmowie przeplatały tytułami filmowymi i zacznijmy od filmu Otwarcia. To jest film niezwykle zdolnego belgijskiego reżysera, czyli Lukasa Donta. Trzeci jego film, film kaneński, film Tchórz.
1: Tak. I to jest, tak jak powiedziałaś, no Lukas Dont jest jakimś zjawiskiem w europejskim kinie, bo on ma 35 lat. To trzeci film, ale poprzednie dwa, zauważmy,
0: też
1: były w Cannes. I to w ogóle były filmy, które były bardzo dobrze przyjęte także w Europie, bo to jest film Girl, to jest film Blisko i właśnie teraz Tchórz. I Lukas Dont jest reżyserem, który dla mnie był takim twórcą, który doskonale czyta współczesność, który potrafi wspaniale tę współczesność opisywać, twórcą o niezwykłej wrażliwości. I nagle jadę do Cannes w tym roku w maju i czytam, że Lukas Dont pokazuje mi film, przygotował film, którego akcja rozgrywa się w czasie I wojny światowej. No więc myślę sobie, no nie, no co to może być? No i okazało się, że to może być. Może być, to jest cały Lukas Dont, to jest bardzo piękna opowieść o

0: też takich uniwersalnych odczuciach. To znaczy, jak zachowujemy się, będąc młodymi ludźmi, kiedy wierzymy w to, że całe życie przed nami i nagle historia, los stawia przed nami takie oto wyzwanie, że, bo mówimy tu o setkach, tysiącach młodych mężczyzn zwerbowanych, powołanych na front, którzy są tam, właściwie nie wiedzą dlaczego, zaglądają codziennie śmierci w oczy. A Lucas Dont te wojny oczywiście pokazuje w tle, ale przede wszystkim pokazuje właśnie, co dzieje się, jakie to współczesne, zobacz, co dzieje się z takim młodym człowiekiem w momencie, kiedy oderwany jest od wszystkich swoich marzeń, oderwany jest od swoich bliskich, od miłości. Jak się zachować, jak odnaleźć sens w tym wszystkim? No, świetny film, przepełniony z jednej strony tragizmem, tak, ale z drugiej strony też jakimś takim niesamowitym optymizmem, nadzieją, którą ci młodzi chłopcy wnoszą do swojego życia mimo wszystko. I film, w którym ta dwójka głównych bohaterów otrzymała ex aequo nagrody w Cannes za najlepsze kreacje męskie.
1: Lucas Dont ma taki talent jeszcze dodatkowy, że to, co pokazuje na ekranie, to jakoś bardzo głęboko dotyka. Ja pamiętam, a rzadko płaczę w kinie, swoją reakcję na film Blisko. I pamiętam reakcję całej sali, dużej, na której ten film oglądałam. I ten szloch właściwie był większy chyba jeszcze niż na filmie Hamlet, który też przecież wywoływał takie reakcje, więc bardzo czekam na Tchórza, nie widziałam jeszcze tego filmu. Ale to jest też charakterystyczne dla Dwóch Brzegów, że ty, twój zespół wybieracie taki program, który z jednej strony on pasuje oczywiście do tych okoliczności, cytując klasyka przyrody, ale także do tego czasu gorącego, zawsze jest na Dwóch Brzegach raczej gorąco. Dlatego tak pięknie, że to się właśnie w Kazimierzu odbywa. Ale jednocześnie takie filmy, które zostają bardzo mocno, które zostają w pamięci. Ja pamiętam taki seans sprzed lat i chyba ci już kiedyś o tym mówiłam. I to wcale nie był taki film głośny, ale Johna Turturro, film o Neapolu. Mhm. To był taki seans, który do tej pory ze mną jest. Tak mocno ten film oglądany w namiocie, wieczorem, jakoś w środku festiwalu na mnie podziałał. Gdybyś mogła trochę przybliżyć ten wasz właśnie klucz wyboru, to w które strony, na które festiwale idziecie, ale też w które momenty historii kina zaglądacie, żeby je pokazać na Dwóch Brzegach.
0: Jeżeli chodzi o kino nowe, o te najnowsze tytuły w naszej sekcji Świat pod namiotem, to zaglądamy na te najważniejsze festiwale na pewno. Zaglądamy do Berlina, do Wenecji, do Cannes. Cannes przede wszystkim jednak. Ja nie ukrywam, że to jest festiwal, który ja cenię bardzo, który jednak trzyma poziom. Oczywiście są lata lepsze, gorsze, ale to jest festiwal, który daje ci nie tylko ten główny konkurs, ale daje ci też wszystkie sekcje poboczne, też ważne, takie jak Inne spojrzenie, jak Piętnastka reżyserów. I tam znajdziesz bardzo różne właśnie filmy, różne tematy, różnych twórców. Także Cannes jest takim momentem chyba najistotniejszym. Ale również Locarno, Sundance, także San Sebastian. Więc wymieniam te festiwale, które jednak w większości szukają takiego kina nie bardzo powszechnego, nazwijmy to. Bo te wielkie nazwiska ja znajdę w Cannes, w głównym konkursie. No i czy jest coś takiego, co powoduje, że jest jakiś temat? Nie, wiesz, chyba jednak najważniejsze są po prostu emocje. Czyli jak wybieram ja, czy mój zespół, wybieramy film, to kluczowa sprawa jest, jak on działa na mnie. Czy ja w jakiś sposób zapomnę o tym, co na zewnątrz? Czy on poruszy moje serce? Czy on poruszy je w sposób taki, że ja się wzruszę albo zdenerwuję? Ale to muszą być absolutnie emocje, które powodują, że tak, wybieramy. To jest film. Wybieramy też takie filmy, które wiemy, są bardzo dobre. Wiemy, że one nie będą długo w kinach, bo nie utrzymają się, bo nie będą miały szerokiej widowni, ale będą miały właśnie tę widownię festiwalową. I też nasi widzowie Dwóch Brzegów czekają na takie wybory. Wybory, które czasami ich denerwują, czasami są cudowne, wychodzą wzruszeni, właśnie zapłakani i rozmawiają o tym też z nami i między sobą. Natomiast jeśli chodzi o to kino, które jest kinem już, nazwijmy to, znanym, bo to są retrospektywy, które zawsze towarzyszą też nam na dwóch brzegach, to w tym roku wprowadziłam nowy cykl, który nazwałam Mój wiek XXI, bo chcę pokazać twórczość Jana Komasy. On otwiera ten cykl. Twórca znakomity,

0: który nominowany do Oscara za Boże Ciało, który debiutował filmem niezwykle poruszającym, Sala Samobójców, filmem, który dziś jest jeszcze bardziej aktualny nawet niż wtedy. Reżyser, który swoim ostatnim filmem, czyli filmem Dobry Chłopiec, zrealizowanym tutaj w Europie, a wcześniejszy Rocznica zrealizowany przecież w Hollywood, tak. Ale wracam do Dobrego Chłopca, który tym filmem Dobry Chłopiec pokazał mi, że jest 44-letnim reżyserem, mówię o Janie Komasie, absolutnie wybitnym, naprawdę. To jest coś niesamowitego, jak on pokazuje tę historię. I jeśli przeczytasz krótki opis filmu, to powiesz, ale to już było. Ja to widziałam.
1: No właśnie, nie do końca.
0: Nie. To jest jednak Jan Komasa. Tak. To jest właśnie jego wrażliwość. I dlatego chciałam pokazać takich twórców, którzy debiutowali, którzy rozpoczynali swoją drogę artystyczną u progu XXI wieku. Bo ciekawa jestem, jak nasi widzowie, widząc ich rozwój, właśnie w wypadku Janka, od Sali Samobójców do Dobrego Chłopca, zobaczą ten nasz wiek XXI, wiesz?
1: No tak, bo to się układa w jakąś taką kalejdoskopową opowieść o tym, co najbardziej nas boli, co nas dotyka, czego pragniemy.
0: Ale jak to widzą ci 40-latkowie? No ty masz 40 lat, więc jesteś z tego pokolenia, ale ja już jestem z innego pokolenia i dla mnie to jest naprawdę bardzo ciekawe.
1: Gdzieś już wspominałaś o tym, że na pierwszym festiwalu Łukasz Palkowski ze swoim pierwszym filmem był, a teraz przyjeżdża z Pojedynkiem, więc te drogi też bardzo pięknie można pokazywać. Bardzo się cieszę z tej retrospektywy Jana Komasy i też zwróćmy uwagę, że Dobrego Chłopca pokazujecie w zestawie z jego filmem krótkometrażowym, jeszcze
0: fajnie,
1: studenckim,
0: że jesteś,
1: prawda?
0: Tak, a ten film studencki, fajnie, że jesteś, był w konkursie kanańskim krótkiego metrażu wtedy, bo Janek go wysłał. On sam go wysłał do Kan i dostał się. No więc zobaczymy.
1: Tak, mnie się też bardzo podobało, to tak na margines się tylko, jak Jan Komasa opowiadał o tym, jak ta jego droga amerykańska czy zachodnia, powiedzmy, wyglądała. Oczywiście w przypadku jego to wszystko zaczęło się od tej nominacji do Bożego Ciała i różnych spotkań tam. Ale nie możemy długo o Janie Komasie.
0: Ponieważ to ja tylko powiem króciutko, że jeszcze jest druga osoba, która reprezentuje ten mój wiek XXI. To jest dokumentalistka Eliza Kubarska. Tak. I ona też będzie.
1: To jeszcze wspomnijmy, Eliza Kubarska z kolei takie kino górskie przede wszystkim.
0: Tak, ale wiesz, to jest
1: ale
0: takie...
1: Nie tylko. Ale blisko natury.
0: Blisko
1: też...
0: natury i takie kino, które pokazuje, dokument, który pokazuje po prostu człowieka w tym obliczu wyzwań wobec natury. Dlaczego? I ona też będzie miała świetną lekcję kina, bo to będzie taka prezentacja odwiecznego pytania. Z pewnością zadawałaś dokumentalistom wiele razy. A co się dzieje z bohaterem, którego pokazałeś w kinie, w swoim filmie i co się z nim teraz dzieje? Czy jest jakiś dalszy ciąg? Czy jest jakiś związek? Czy można się od niego oderwać? O tym będzie mówić podczas lekcji kina Eliza Kubarska.
1: To warto podkreślić, że Dwa Brzegi to właśnie także te spotkania. One są bardzo ważne i też atmosfera, myślę, sprzyja temu, że nawet jeśli ktoś boi się zadać pytanie oficjalnie, to można później ewentualnie
0: można,
1: spotkać
0: ale na
1: się
0: naszych spotkaniach nikt się nie boi, naprawdę.
1: Tak, czasami tak myślę o tym, że jednak się rozkręciliśmy. Polska publiczność już nie jest tak nieśmiała, jak jeszcze z tego, co pamiętam, jakieś 10 czy 15 lat temu. A jeśli chodzi o... I to właściwie rozpocznę wątek, który będziemy kontynuować po skrócie serwisu, ale no, z perspektywy tej 20. edycji festiwalu, jeśli chciałabym cię zapytać o to spojrzenie na kolejne punkty zwrotne festiwalu, na kolejne sekcje, które dochodziły, ale też na twoje doświadczenie jako dyrektorki artystycznej, to co ci jako pierwsze staje przed oczami?
0: Wiesz, u nas jednak największym wyzwaniem to jest to miasteczko festiwalowe, to budowanie całej przestrzeni.
1: No tak, świat pod namiotem, no bo rzeczywiście jest
0: tak,
1: pod namiotem.
0: W Kazimierzu Dolnym nie ma kina, więc my budujemy na te 8 dni
1: Wyzwanie.
0: Tak, to jest wyzwanie. I tu jest najwięcej ciekawych opowieści w związku z tym 20-leciem, bo zaczynaliśmy w zupełnie innych warunkach. Dzisiaj mamy cyfrowe projekcje. Dzisiaj też dźwięk, który mamy w tym dużym namiocie i ekran i jakość projekcji w dużym, w małym kinie i również tych plenerowych jest zupełnie inna. To był proces. To był proces takiego właśnie rozwoju, ale też trzeba powiedzieć, że po tych 20 latach mamy już ogromne doświadczenie właśnie w tym całym planowaniu, jak, w którym momencie zacząć, jakie są punkty słabe, gdzie musimy uważać, co jest w tym dużym kinie na 850 miejsc namiotowym, co tam jest takiego, że powoduje, że my wiemy, że budujemy

0: budując je, bo już teraz dzisiaj dostałam właśnie od naszego producenta Piotra Szamryka zdjęcie, szkielet dużego kina już stoi, już się buduje kino We Love Cinema, więc my to wszystko wiemy po tych 20 latach.
1: A jeśli chodzi o program, to jeszcze zanim skrót serwisu, to w takim razie jeszcze jeden tytuł chciałabym, żeby padł. Niech to będzie tytuł z mojej ukochanej sekcji Muzyka Moja Miłość.
0: A, tak.
1: Sześć tytułów z tego, co się doliczyłam w tym roku. I taki film o artystce, która wiele lat była przez wielu bardzo niezrozumiana. Mówię o Broken English.
0: Tak,
1: to
0: Broken
1: film
0: English,
1: o Marianne Faithfull.
0: Tak. I to jest bardzo ciekawy dokument, bo on jest fabularyzowany. I tu ja zwykle też tak się troszkę jeżę, bo nie bardzo lubię fabularyzowane dokumenty, ale zobaczyłam to. I to jest bardzo ciekawa forma. Tilda Swinton jest tam również.
1: Tak.
0: Marianne Faithfull, wspaniała. Naprawdę opowiada o sobie tak jakbyś oglądała aktorkę. Ona zresztą, jak wiesz, też zagrała w kilku filmach.
1: Zdziwienie, kiedy pokazują jej, no właśnie, może nie zdradzajmy zbyt wiele, jeśli chodzi o tę formułę, ale pewne osoby pokazują jej zdjęcia,
0: tak,
1: filmy, zapisy dokumentalne,
0: tak,
1: z jej życia.
0: No, to jest bardzo, bardzo ciekawy film, bardzo ciekawy, ale ja zwrócę uwagę na jeszcze jeden tytuł. Mogę jeszcze
1: króciutko.
0: Dobra.
1: Tak, bardzo króciutko.
0: Billy Idol Should Be Dead. No to
1: ten
0: jest...
1: tytuł
0: to...
1: jest, z, czyli Billy Idol
0: powinien nie żyć.
1: No, tak,
0: jak zobaczycie
1: życia,
0: ten film,
1: może, tak.
0: Jak zobaczycie ten film, jak on przeszedł swoje życie, powinien nie żyć, ale on osobiście o tym życiu opowiada.
1: No właśnie. Grażyna Torbicka zostaje z nami, opowiadamy o tej najnowszej edycji festiwalu Dwa Brzegi 20, ale myślę, że do wspomnień też jeszcze wrócimy. 27 minut po 18.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Radiowa Trójka.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bigont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Żegnamy reklamy.
4: 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
5: Problemy po wypadku pociągu w Małopolsce. Linia kolejowa między Nowym Sączem a Krynicą Zdrojem jest zablokowana. W pobliżu stacji Wierchomla wykoleił się pociąg towarowy. Część składu wpadła prosto do rzeki Poprad. Na miejscu pracują służby ratunkowe i techniczne.
6: Doszło tam.

do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźle. W tej chwili na miejscu pracują służby. Wiemy już, że jeden z wagonów trafił do rzeki, jeden jest na nasypie kolejowym, pozostałe są na torach, ale oprócz tego, że będzie trzeba skoleić pociąg, to będzie trzeba

0: Usunięcie narzędzia zbrodni z miejsca przestępstwa. Sędzia podkreślił, że 53-letnia kobieta świadomie ukryła długi nóż, którego jej syn użył do zabójstwa, który był kluczowym dowodem. W grudniu Vikram Digwa zabił 18-letniego brytyjskiego studenta z polskimi korzeniami. Później okłamał policjantów, że zareagował w ten sposób na rasistowskie obelgi. W czerwcu został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie najwcześniej po 21 latach. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami, a także przed upałami dla wszystkich województw. Najsilniejsze burze wystąpią w zachodniej połowie kraju. Te ostrzeżenia obowiązują do 7 rano, z kolei alerty przed upałami do dzisiejszego wieczora. Pełny serwis Trójki o 19.
1: Jutro pochmurno, choć z przejaśnieniami, na południu, na zachodzie lokalnie rozpogodzenia, no i przelotne opady deszczu, ale także burze z gradem na północy, wschodzie i miejscami na południu. Od 19 stopni nad morzem, 23 do 26 w centrum, do 29 stopni Celsjusza na wschodzie. To jutro. Słuchają Państwo programu trzeciego.
2: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
1: Tak się składa, że same Trójki w tej zapowiedzi i w tym dżinglu. Grażyna Torbicka wciąż z nami. Dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Pięknie nam to wyszło w tym duecie. Rozmawiamy o 20. odsłonie festiwalu, ale teraz chodzi mi po głowie taka myśl. Mówiłam o tym swoim...
3: doświadczenie,
1: które pamiętam. Mm-hmm. Tak, to było doświadczenie, choć oczywiście było ich dużo więcej na dwóch brzegach, ale pamiętam, bo ostatnio parę wywiadów co najmniej z tobą się pojawiło i wspominasz taki moment teatralny z teatru telewizji, kiedy byłaś dziewczynką i do tej pory masz przed oczami spektakl z udziałem Kazimierza Opalińskiego.
3: Tak, zgadza się. Mm-hmm.
1: Ja chciałam cię o taki filmowy moment zapytać.
3: Wiesz, dużo było tych filmowych momentów, bo tamto to jest takie wspomnienie takiego zachwytu, a te filmowe, no to kino jest stale
1: ma inny charakter, inny prawda? Charakter, można do tego wracać.
3: Można do tego wracać i tamto dotyczyło spektaklu właśnie na żywo, w telewizji pokazywanego. A tutaj, no ale takich filmowych momentów było bardzo dużo. Może... przychodzi mi do głowy coś, co będzie też nawiązywało do tegorocznej edycji festiwalu, ale nie dlatego o tym mówię, ale to był taki moment ważny i piorunujący dla mnie, bo pamiętam, jak oglądałam na festiwalu w Cannes premierę światową filmu Tańcząc w ciemnościach Larsa von Triera. I ten film się skończył. I ja nie potrafiłam wstać z fotela.
1: Tak, to jest taki film, który przygważdża.
3: Tak, ja nie potrafiłam ruszyć nogami, wiesz? Bo tam jest ostatnia scena, która, jedna z ostatnich scen w tym filmie, to jest zbliżenie na stopy bohaterki, która idzie. Nie, może ktoś nie widział, więc ja nie chcę mówić za dużo. I ja, jak ten film się skończył, zapaliło się w Grand Théâtre Lumière światło. Ja naprawdę nie umiałam wstać z fotela. I taki mój kolega Włoch podszedł do mnie, Giancarlo, i mówi, nie idziesz? I ja mówię, słuchaj, ja nie mogę się ruszyć. Także są takie momenty w kinie, kiedy tak. Działa to na ciebie naprawdę mocno. No ale to jest wspaniałe.
1: To w takim razie zostańmy przy von Trierze, bo jego retrospektywa też do zobaczenia na dwóch brzegach. Ja z kolei pamiętam, ale widziałam to w krakowskiej Rotundzie, Przełamując falę. To też był taki seans,
3: bo to był w ogóle film nie dało przełomowy, się. Tak, to był film, który był niesamowity. No.
1: Ale później też i Dogville, Melancholia.
3: Te wszystkie będą.
1: To wszystko, co von Trier, no przecież po Melancholii ta słynna sytuacja z festiwalu w Cannes.
3: Persona non grata, gdzie musiał opuścić Cannes.
1: Tak, ze względu na pewne, już może nie wracajmy, komentarze na konferencji prasowej, potem wrócił znowu z takim filmem, który dzielił, chociaż Melancholia nie dzieliła, on wtedy podzielił, chyba wbrew sobie nawet, chyba nie miał takiego zamiaru.
3: Nie miał absolutnie,
1: prawda?
3: Bo ja robiłam z nim wywiad.
1: Ty rozmawiałaś
3: później,
1: z nim później,
3: po
1: prawda?
3: Właśnie już jak on opuścił Cannes, on się przeniósł na wzgórza tam nad Cannes zamieszkał i ja pojechałam do niego i robiłam z nim rozmowę do Kocham Kino. I on wtedy mówił, że no, nie było absolutnie jego zamiarem urażenie kogokolwiek, no ale tak się stało. Mhm. Natomiast...
1: Tam później był jeszcze dom, który zbudował Jack. Tak, ten jego chyba tak. Ostatni. Jak
3: ale ja muszę powiedzieć, że dokonałam tutaj wyboru
1: no
3: bardzo
1: właśnie,
3: świadomego.
1: Bo to jest jednak, ale też pokazujecie jego debiut.
3: Pokazujemy jego debiut,
1: roku.
3: Element
1: to jest
3: zbrodni, tak, ale co więcej, ten debiut...

0: kiedy on zadebiutował filmem Element zbrodni, to również udzielił jednego z niewielu takich dużych wywiadów filmowych właściwie. I ten wywiad jest zarejestrowany, Transformer, Lars von Trier. I ten film my pokazujemy również w piątek 7 sierpnia. Bardzo to polecam, bo to taki rarytasik, nie można tego nigdzie zobaczyć. I posłuchać, jak ten Lars von Trier wtedy, w momencie, kiedy debiutował, co on mówi, jak on widzi swoje kino, a jednocześnie zobaczyć potem kolejne filmy i ocenić, co z tego się wydarzyło. No, to jest twórca niewątpliwie bardzo kontrowersyjny. My pokazujemy też Idiotów.
1: Tak, no właśnie miałam wspomnieć, bo to też kolejne jego filmy, to są przełomy też w historii kina.
0: Tak, ale też chcę, żeby nasi widzowie byli przygotowani na to, że my musimy też przełamywać pewne granice. My musimy też przełamywać nasz sposób postrzegania kina, rozumienia kina i liczę bardzo na gorące dyskusje po kolejnym filmie. Zresztą każdy film będzie też poprzedzony wprowadzeniem, ale cieszę się, bo ta retrospektywa jest szansą na to, żeby zobaczyć filmy Larsa von Triera. Tak jak mówię, to jest mój świadomy wybór. Uważam jednak te najciekawsze, najbardziej znaczące. Zobaczyć je na dużym ekranie. To jest rzadka okazja, a to jest taki twórca, który robi filmy do kin.
1: Tak, ale to jest z jednej strony duży ekran, a z drugiej, i już cytowałam to wielokrotnie, ale przypomnę, ponieważ wydaje mi się to tak piękne, co Stellan Skarsgård powiedział, odbierając w styczniu Złoty Glob za wartość sentymentalną, namawiał do oglądania filmów właśnie w kinie, bo wtedy serca widzów zaczynają bić jednym rytmem. Oczywiście to, można powiedzieć, że jest to niepotrzebnie patetyczne, ale jest coś w tym,
0: że jesteśmy w jakiejś
1: grupie i ta energia, która się unosi nad nami, i teraz nie chcę zabrzmieć z kolei ja jakoś jak egzaltowana panienka, natomiast coś takiego jest w tym doświadczeniu, co nie jest porównywalne
0: z
1: oglądaniem
0: domu,
1: solo czy nawet w duecie.
0: Tak.
1: To porozmawiajmy jeszcze o jednej sekcji festiwalu, która jest zawsze pięknym spotkaniem i co roku się pojawia, chociaż nie pamiętam, czy było od początku, czyli i Bóg stworzył aktora lub aktorkę.
0: Tak. Od początku.
1: Od początku.
0: Od początku, bo to jest sekcja, którą bardzo mi zależało, żeby stworzyć, bo to jest retrospektywa aktorska.
1: Tak.
0: Oczywiście nawiązuje do...
1: One się rzadko zdarzają.
0: Tak, nawiązuje do tytułu Rogera Vadima i Bóg stworzył kobietę, w którym główną rolę zagrała Brigitte Bardot. I bardzo mi zależało, żeby ta sekcja u nas powstała, ponieważ uważam, że to aktorzy i aktorki swoimi osobowościami, swoim talentem, ale też swoją wrażliwością przede wszystkim, swoją psychiką, swoim ciałem dają to, co my kochamy w kinie, te postaci, tych bohaterów i te bohaterki. Bo reżyser może sobie wymyślić coś, ale jeśli nie znajdzie odpowiedniej aktorki czy aktora do kreacji roli, postaci, którą chce pokazać, to niewiele z tego wyjdzie. Więc tutaj gościli najwięksi i bardzo się cieszę, że w tym roku zaproszenie przyjęła Anna Dymna. Bo to jest postać nie tylko w kinie, ale także w teatrze bardzo ważna. Właśnie osobowość niezwykła. Artystka, która cały też ten swój talent i swoją wrażliwość w pewnym momencie podarowała innym. I nie mówię tylko o widzach, nie mówię o publiczności, ale podarowała słabszym, tworząc swoją fundację Mimo Wszystko, tak? I to jest też artystka, która łączy, tak jak te nasze dwa brzegi starają się symbolicznie łączyć różne zjawiska, to Anna Dymna łączy nie tylko pokolenia, nie tylko różne dziedziny sztuki, ale łączy także właśnie tych innych, tych słabszych, pokazuje, że oni mogą być silni i daje im tę siłę. Także bardzo się cieszę, bo też fundację Mimo Wszystko szeroko będziemy prezentować na naszym festiwalu. Anna Dymna podczas swojego spotkania, swojej lekcji kina o tym opowie. I będzie też salon poezji z Anną Dymną. To
1: czyli
0: jest
1: przenosi się
0: dziecko
1: z Krakowa do Kazimierza Dolnego na ten czas.
0: A jeszcze wrócę do Bardotki na sekundę, o której wspomniałam, ponieważ polecam gorąco również w sekcji filmowe portrety sztuki taki dwugodzinny dokument prezentujący Brigitte Bardot.
1: Tak mi się właśnie wydawało, że widziałam ten tytuł w programie, ale widziałam również tytuł nie tylko filmowe, wcielenia Anny Dymnej, ale także

0: Antygona w Nowym Jorku, no, teatr, tak, telewizji, teatr, wybitne przedstawienie.
1: Tak. Opowieści Hollywoodu i jeszcze jeden bardzo mało znany, a świetny teatr, spektakl teatru telewizji z Anną Dymną, to jest Szczególny Dzień. I tu jest związek z kinem, bo Szczególny Dzień to jest film Ettore Scoli, gdzie Sofia Loren i Marcello Mastroianni zagrali główne role, a w spektaklu, który wyreżyserował dla teatru telewizji Grzegorz Warchoł, zagrała Anna Dymna i Jan Englert.
0: Nie znałam tego przedstawienia. Film jest do tej pory wstrząsający, tak, jeśli chodzi o relacje bohaterów. Przypomnijmy, to jest dwójka sąsiadów, którzy się pierwszy raz spotykają, kiedy cały budynek, wszyscy wyszli, to są tuż przedwojenne Włochy, Rzym, na witać Hitlera, który przyjeżdża do Włoch, a oni zostają pani domu i człowiek, który pewną tajemnicę ma, jej sąsiad. I gdyby państwo mieli okazję do tego filmu gdzieś wrócić, to też myślę, że obie serdecznie
1: tak, polecam. Myśmy pokazywali ten film na Dwóch Brzegach.
0: Ale się teraz rozmarzyłam. Dobrze. No to idziemy dalej programem, ale może teraz w takim razie zapytam cię, skoro powiedziałaś już o Annie Dymnej i goście, którzy przyjeżdżają na festiwal i jest okazja do spotkania. Widziałam, że po ojczyźnie będzie spotkanie z Joanną Kulik.
1: Z Joanną Kulik, tak. Joanna Kulik przyjeżdża. Bardzo się cieszę, bo to jest jeden dzień, kiedy ona może być z nami i właściwie można powiedzieć, że tym sposobem Ojczyzna jest pierwszym filmem w dużym kinie, który otworzy...
0: No tak, bo to jest pierwszy seans.
1: Tak, to jest pierwszy seans. I po tym seansie spotkanie z Joasią, która, przypomnijmy, zagrała w każdym z trzech filmów Pawła Pawlikowskiego, tworzących tę słynną trylogię, czyli Ida, Zimna Wojna i Ojczyzna. No i to spotkanie, myślę, będzie bardzo ciekawe.
0: A jeszcze chciałam zapytać o jeden polski film, chociaż oczywiście jest ich więcej, też sekcję dokumentalną tutaj polecamy, bo między innymi film Macieja Cuskę
1: Kandydaci śmierci. To jest coś kapitalnego.
0: No ale o nim pewnie będzie więcej też, można powiedzieć, jeszcze więcej, bo on wchodzi do kin, będzie w dystrybucji, tak, na początku sierpnia, natomiast...
1: Ale u nas będzie pokazywany jeszcze przed tą premierą kinową.
0: No i też okazja do spotkania.
1: To jest właśnie
0: Maciej Cuskę i Stanisław Cuskę.
1: Tak. I mam nadzieję, że pozostali dwaj bohaterowie tego filmu dadzą się namówić i przyjadą. Bo wiem, że Maciej już nad tym pracował, ale jeszcze ja muszę nad tym popracować.
0: Kandydaci śmierci to jest tytuł, który warto z pewnością zapamiętać, ale jeszcze jest jeden tytuł, o którym chciałam wspomnieć. Hotspot, Agnieszka Smoczyńska. I gdzieś już powiedziałaś, że nowe filmy Agnieszki Smoczyńskiej to właściwie bierze się w ciemno do programu.
1: Tak, bo Agnieszka Smoczyńska jest taką reżyserką. To jest reżyserka, która też mogłaby być w tym naszym cyklu Mój wiek XXI. Ona ma nieograniczoną wyobraźnię i nie boi się dzielić z nami, widzami, tą wyobraźnią. Przypomnijmy Córki Dancingu, taki szokujący właściwie jej debiut, a potem się okazało, że jak się przyzwyczailiśmy do tego sposobu opowiadania.
0: Mieszania gatunków, brawury, odwagi.
1: I też takiej fantasy, która jej towarzyszy. No to tu mamy takie science fiction, ale to ja już dzisiaj nie używam słowa science fiction, tylko używam określenia niedaleka przyszłość. To jest opowieść, naprawdę użyję takiego określenia, jazda bez trzymanki, ale świetna.
0: To jest też sztuczna inteligencja.
1: Wszystko, algorytmy, sztuczna inteligencja. Tam jest też taka zależność jakby gdzieś ze światów. No nie chcę opowiadać. Tak. Zobaczycie to u nas. Będzie Agnieszka Smoczyńska, będzie Andrzej Konopka, który gra tam główną rolę. To jest zresztą międzynarodowa obsada, bo to jest międzynarodowa produkcja. Film kręcony w dużej części w Grecji. No i będzie także Zuzanna Wrońska, autorka muzyki, współautorka muzyki do tego filmu. Także myślę, że będzie bardzo gorąca dyskusja po Hotspocie. Hot dyskusja na pewno.
0: Bardzo jestem ciekawa tego filmu. Patrzę w te swoje notatki, bo chciałabym jeszcze kilka tytułów co najmniej wymienić, ale też chciałabym, żebyśmy wspomniały o muzycznej odsłonie festiwalu, bo to oczywiście z jednej strony sekcja Muzyka Moja Miłość, gdzie też jest film o gitarze basowej Paula McCartneya.
1: No.
0: I to jest też bardzo zachęcający tytuł. Niech ja sprawdzę ten tytuł. Brzmi Paul McCartney, Poszukiwanie zaginionego basu.
1: Tak, i to jest o tym. To jest o tym. Ja nic więcej nie będę mówić, bo tak.
0: Tak, natomiast ta muzyka oczywiście też jest obecna na festiwalu na scenie, na kilku scenach właściwie i koncerty odbywają się codziennie, a zaczynacie od koncertu, który jest niezwykle intrygujący, to znaczy Marcin Dorociński i

0: Wojciech Mazolewski z zespołem i Witkacy.
1: Tak. I to jest projekt, który ja zobaczyłam gdzieś już, nie pamiętam, ale tak się zachwyciłam. Mówię, no to jest absolutnie dla nas na otwarcie muzycznych dwóch brzegów, właśnie na te 20 urodziny idealne. Bo też zależy mi na tym, żeby ta muzyka, która te duże koncerty, które są, żeby one też łączyły się z filmem w jakimś sensie. No i tu Marcin Dorociński jest świetnym gościem.
0: Tak. Zresztą no, przypomnijmy, był Stanisław Wokulski.
1: No, tak,
0: w filmie
1: tak.
0: Macieja Kawalskiego. Tak.
1: Ale tu jest na scenie koncertowej, bo był też u nas jako gość specjalny, jako właśnie bohater tej sekcji i Bóg stworzył aktora, ale teraz przyjeżdża, będzie na scenie koncertowej. Tak, w sobotę otwieramy tym koncertem, ale Trójka będzie go rejestrować.
0: Taki jest plan i tak. Bardzo się cieszę, że o tym wspominasz, bo mamy też zakusy na jeszcze jeden koncert, ale to akurat
1: to
0: zostawię w niedopowiedzeniu. Ale przecież i Pawlo Pawo i Ludziki z takim programem z dwóch płyt Lakuna, Lakuna, tak. Lakuna 2. No i może jeszcze wspomnijmy, że Arkadiusz Jakubik
1: tak,
0: także wystąpi na scenie
1: muzycznej.
0: Tak,
1: właśnie chcę powiedzieć, że to jest, bo wrócę jeszcze na moment do tego koncertu Mazolewski, Dorociński, Witkacy, kompozycje astronomiczne, ponieważ to jest koncert, ale do tego są wizualizacje, więc to są właściwie takie performansy. To
0: spektakl.
1: Samo Arkadiusz Jakubik. To jest performance teatralno-kinowo-muzyczny. Romeo i Julia żyją. No Arek Jakubik, jak wiadomo, bardzo lubi scenę koncertową i scena koncertowa lubi
0: tak.
1: Jego.
0: No, przypomnijmy oczywiście zespół Doktor Misio.
1: Tak, gdzie też u nas był. Muszę powiedzieć, że taka była atmosfera tamtego koncertu Arka Jakubika i Doktora Misio na dwóch brzegach, że Arek z tej energii ogromnej skoczył ze sceny na widownię i złamał nogę.
0: O Boże.
1: Tak, ale to było niegroźne złamanie, żadne delikatne, także, ale chodzi o to, jaka atmosfera się
0: wytworzyła. Ale to jest też taka muzyka, która w taki sposób pobudza takie
1: tak.
0: Wrażenie.
1: No i to jest kolejny koncert, który jest w niedzielę, potem jest Kirschenbaum, Hańba, właśnie wspomniany przez ciebie Pablo Pawo i jeszcze w czwartek będzie koncert, który też, na który bardzo czekam, mianowicie Antoni Komasa-Łazarkiewicz i Mary Komasa w projekcie Sister.
0: No. Coś więcej o tym projekcie
1: tak,
0: możesz powiedzieć?
1: Tak, to jest koncert, w którym Mary Komasa ma swoje autorskie utwory. Są tam też utwory, które przypomną nam się z filmów. Natomiast no, jest to przygotowywane praktycznie specjalnie na ten nasz dwubrzegowy, na te nasze dwubrzegowe spotkanie. No i też jest jeszcze takim zaczepieniem do tego, żeby powiedzieć, że mamy w naszym świecie polskiej kultury bardzo ciekawe klany rodzinne.
0: To
1: no
0: prawda.
1: Bo Komasowie, właśnie Mary Komasa, ale jest też Szymek Komasa, który jest świetnym śpiewakiem operowym. Jan Komasa, o którym już mówiłyśmy. Zosia Komasa jest kostiumografką.
0: Pamiętam.
1: Tak, to jest wszystko rodzeństwo. A rodzice Wiesław Komasa i Gina Komasa. Ale wspomniani przez nas też Staszek Cuskę i jego ojciec Maciej Cuskę. Także te klany rodzinne są silne
0: wiesz,
1: i
0: zaplata,
1: dobrze.
0: Bo przecież Stanisława Cuskę mogłybyśmy też połączyć z ojczyzną, bo tam był operatorem kamery, pracuje z Łukaszem Żalem. Ale wróćmy do Arkadiusza Jakubika.
1: Tak.
0: Bo jego syn również
1: jest filmowcem
0: i też jego film krótkometrażowy wędruje po festiwalach, ale chciałabym wspomnieć o tym, że także pokażecie fragmenty na razie nowego filmu Piotra Domalewskiego
1: tak,
0: z Arkadiuszem Jakubikiem.
1: Gdzie Arek Jakubik kreuje postać Jacka Kuronia. To jest film, na który wszyscy bardzo czekamy. Nasza rewolucja. Film, w którym główny nacisk jest pokazany na sportretowanie tego niezwykłego związku małżeństwa Jacka i Gai Kuroniów. I przyjeżdża Piotr Domalewski dzięki współpracy z, możemy to pokazać, dzięki współpracy z Robertem Kijakiem i Next Film. Rzeczywiście przedpremierowo fragmenty tego filmu. I Arek Jakubik i Piotr Domalewski opowiedzą o pracy nad tym obrazem, ale jednocześnie do tego pokażemy również taki 50-minutowy dokument, w którym Jacek Kuroń opowiada o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. Teraz jest rocznica 50 lat od powstania KOR-u, więc cieszę się, że Andrzej Wolski

0: nam udostępni, będzie również autor tego dokumentu, będzie z nami, więc będzie to taki moment, takie spotkanie dwugodzinne, bo to wszystko odbywać się będzie w małym kinie, gdzie porozmawiamy trochę o tych naszych polskich, w cudzysłowie, rewolucjach, oglądając prapremierowo fragmenty filmu Nasza Rewolucja.
1: Ponieważ patrzę na zegar i widzę, że już mamy kilkadziesiąt sekund tylko, to poproszę cię, Grażyno, o przypomnienie, gdzie program w całości jest już dostępny i gdzie można go znaleźć.
0: Bardzo zachęcam, na naszej stronie www.dwabrzegi.pl cały program, a sprzedaż biletów rusza w poniedziałek od godziny 10, czyli 20 lipca. No i przede wszystkim zapraszam bardzo na Dwa Brzegi. Mam nadzieję, że możemy się też zobaczymy, Kasiu.
1: Też mam nadzieję.
0: Trójka też będzie tam z nami.
1: Tak, oczywiście Trójka będzie, bo oczywiście festiwal odbywa się pod patronatem Polskiego Radia, więc nie może nas tam zabraknąć. O Dwóch Brzegach będziemy Państwu przypominać i o nich opowiadać. A ja bardzo ci dziękuję.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Grażyna Torbicka, dzięki której wielu z nas pokochało kino. To jeszcze teraz muzycznie na zakończenie, bo chciałabym, żeby Państwo chociaż dotknęli tego doświadczenia Mazolewski, Dorociński, Witkacy.
0: Kompozycje astronomiczne.
1: Tak, to mi uciekło. To teraz przed nami jeden z utworów z tego widowiska. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: No
1: i do zobaczenia.
2: Wiem, wiem, wiem. Te elementy są nieprzyjemne. Dysonanse muzyczne. Przykre zestawienia barw. Wstrętne kombinacje słów. A fuu! Ale na końcu i tak może być pięknie. Piękno złożone z brzydkich elementów w czystej formie.

0: złożone z elementów.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie książki świata.
3: W niedzielę nadajemy ze stolicy Katalonii.
4: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
3: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
4: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
3: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. W niedzielę o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
4: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
3: Ole.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
8: Poleca Radiowa Trójka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lipca, zbliża się 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To wyraz pogardy dla szczęścia innych, ocenia premier. Ukraina otworzy wszystkie archiwa dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu, zapowiada Wołodymyr Zełenski. Chiny odrzucają oskarżenia Donalda Trumpa dotyczące wyborów w USA, twierdzą, że są bezpodstawne. Pary w związkach nieformalnych nie będą miały ułatwień, tak zdecydował prezydent, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej. W uzasadnieniu Karol Nawrocki wyjaśnił, że nie będzie jego zgody na przepisy, które dają zbyt dużo praw związkom nieformalnym, czym zrównują je z małżeństwem. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i nietypowego życia, ocenił premier Donald Tusk. Agnieszka Drążkiewicz.
15: Prezydent Karol Nawrocki uważa, że to, co przygotował rząd, to nic innego jak quasi-małżeństwa i takie rozwiązania nie mogły liczyć na jego poparcie.
16: Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc

0: odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa.
1: Nie rozumiem argumentacji prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk. Przypomina, że ustawa o statusie osoby najbliższej była wynikiem ogromnego kompromisu.
2: Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy.
1: Rząd zapowiada walkę o pary żyjące w związkach nieformalnych. Ma być twarda bitwa o odrzucanie weta. Do tego potrzeba 3/5 głosów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Wołodymyr Zełenski zapowiada decyzję w sprawie wydania dodatkowej znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne polskich ofiar na Wołyniu. Ukraiński prezydent oświadczył też, że zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku, tłumaczy te kroki w mediach społecznościowych prezydent Zełenski. To krok wstecz dla unijnej polityki klimatycznej, a zarazem krok naprzód dla wzmocnienia konkurencyjności europejskich gospodarek. Komisja Europejska przedstawiła plan reformy ETS-u, czyli systemu uprawnień do emisji. Propozycje przyjmujemy z satysfakcją, ale będziemy walczyć o więcej, zapowiada resort klimatu. O szczegółach Michał Makowski.
4: Przedłużenie funduszu modernizacyjnego, z którego Polska dostała do tej pory 50 miliardów złotych, między innymi na wymianę źródeł ogrzewania, oznacza dodatkowe środki dla polskich rodzin, firm i samorządów.
5: Na dekarbonizację, na czyste powietrze i na dalsze procedowanie transformacji energetycznej.
4: Podkreśla minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Polska będzie zabiegać o maksymalne zwiększenie puli pieniędzy w funduszu modernizacyjnym oraz puli uprawnień do emisji w tak zwanym boosterze inwestycyjnym dla przemysłu.
6: To są te dwa elementy, które pozwalają nam zmieniać rzeczywistość w Polsce, inwestować, zmieniać przemysł, zmieniać energetykę. O to będziemy walczyć.
4: Dodaje wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Szczegóły reformy rozstrzygną się w negocjacjach między Komisją Europejską, państwami członkowskimi Unii i Parlamentem Europejskim. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Chiny zaprzeczają, że ingerowały w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Chińskie MSZ kategorycznie odrzuca oskarżenia Donalda Trumpa. Zdaniem amerykańskiego prezydenta to właśnie przez zagraniczne ingerencje i luki w systemie wyborczym miał przegrać wtedy wyścig o fotel prezydenta z Joe Bidenem. O stanowisku Pekinu Tomasz Sajewicz.
7: Rzecznik resortu dyplomacji stwierdził, że Chiny trzymają się zasady nieingerowania w wewnętrzne sprawy innych krajów. Donald Trump w przemówieniu transmitowanym z Białego Domu stwierdził jednak, że w 2020 roku Chiny próbowały wpłynąć na wybory prezydenckie w USA. Ma to wynikać z odtajnionych dokumentów wywiadowczych. Wcześniej amerykański wywiad wykluczył jednak doniesienia sugerujące zaangażowanie Chin w proces wyborczy. Rzecznik MSZ Chin Lin-Dien słowa Trumpa określił mianem całkowicie sfabrykowanych oszczerstw. Oskarżenia nie pomogą w naprawie relacji Pekinu i Waszyngtonu po niedawnej wizycie w chińskiej stolicy prezydenta USA. Ta miała stanowić nowe otwarcie w niełatwych relacjach największych rywali. W tym tygodniu oliwy do ognia dolało też zaostrzenie w USA przepisów wizowych, które w szczególności dotykają obywateli Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Jednak nie Szymon Marciniak, ale Słoweniec Slavko Vincic poprowadzi w niedzielę mecz o Mistrzostwo Świata Hiszpania-Argentyna. Polaka wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, ale ostatecznie jedzie do domu.
8: Gdzieś z tła wychodził nam właśnie polski arbiter, był tą gwiazdą największą. Mnie dziwi najbardziej fakt, że sędziował w dwóch spotkaniach grupowych z Argentyną i Algierią, Iranem i Egiptem, a później, mimo że było bardzo dużo tych spotkań, jednej 16, jednej 8, ćwierćfinałowej i półfinałowej, i on nie dostał żadnej szansy tam, żeby się sprawdzić, a wiemy, że wielokrotnie FIFA i komitet sędziowski kompromitowali się tłumaczeniami swych błędów, na przykład w trakcie tych Mistrzostw Świata. Wydawało mi się, że on będzie ich asem w rękawie.
3: Komentuje decyzję FIFA dziennikarz sportowy Patryk Ganiek. Szymon Marciniak ma w dorobku finał Mundialu w Katarze 4 lata temu i finał Ligi Mistrzów. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Warmii, 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
10: Autopromocja.
11: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
12: Coś się musi w tym kryć.
11: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam dziś od 22. Piotr Metz.
10: Autopromocja.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: I Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
7: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
13: Poleca Radiowa Trójka.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: I co ja miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że mamy dla Państwa naprawdę przykład na spędzenie wolnego czasu dzisiaj, bardzo dobry, i propozycję. O 21.30 można przyjść do Trójki w ogrodzie, sobie obejrzeć film. Jest piękna pogoda, zapraszamy. A do tego czasu można słuchać radia.
4: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.

No i mieliśmy być na Starym Mieście, a tu czary mary i proszę bardzo, jesteśmy na Myśliwieckiej 357. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w 114. liście przebojów.

lista@polskieradio.pl. lista@polskieradio.pl to adres mailowy tutaj do studia. 2 2 7 3 to numer telefonu do studia albo do pomieszczenia. 2 szyby ode mnie. Marek Pawlukiewicz widzę, że już rozgrzewa słuchawkę, także proszę jak najbardziej. 2 2 7 3. Facebook, Instagram, trójki. Facebook, Instagram, gdzie Grabiek mówi dzień dobry. Facebook, Instagram, ale tego teraz jest. 1 3 myślnik słuchacze to z kolei nasz fanpage, taki oficjalny. 1 3 myślnik słuchacze. Proszę tam zajrzeć. No w ogóle proszę się z nami kontaktować, ale dzisiaj nie dzwonimy i nie mówimy o tym, że jest upał. Dzisiaj nie dzwonimy i nie obstawiamy wyników meczu. Po 20 rozpoczniemy 114 notowanie listy przebojów programu trzeciego 1 3. Do 20 poczekalnia, czyli tak jak co tydzień. No i w tym momencie chciałbym po raz pierwszy dziś i na pewno nie po raz ostatni zachęcić do tego, abyście, drodzy słuchacze trójki, zajrzeli na naszą stronę www. Tam jest zakładka lista przebojów, w zakładce lista przebojów jest zakładka głosowanie. No i wzięli się w garść i oddali swoje głosy na ulubione nagrania znane z anteny trójki. Strona www, zakładka lista przebojów, zakładka głosowanie i proszę bardzo, tam się bawimy, bo na tym ta zabawa polega. Tradycyjnie pozdrawiamy urlopowiczów, gdziekolwiek byście nie byli, proszę się pochwalić, jeżeli trójka gdzieś jest włączona, czy to w lesie, czy to na kajaku, czy to gdzieś nad morzem, czy w pensjonacie, czy daleko, daleko, daleko. Proszę nas pamiętać, będzie nam bardzo miło, chociaż wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Dzisiaj kilka minut przed 22 okaże się, kto założy koronę na swoją głowę, no i komu tę koronę przekażą panowie z zespołu The Cure.

No, po koncercie w Gdyni, na pewno po koncercie w Gdyni wskoczyli znowu na miejsce pierwsze tydzień temu. The Cure, Alone. Tak głosowaliście? A jak głosowaliście w tym tygodniu, no to się okaże przed 22. Teraz 14 minut po 19. No podobno Leny wczoraj pięknie zagrał w Gdańsku. Kto był, ten wie. Ja nie byłem. A dzisiaj pięknie zagra u nas.

patrzę sobie na setlistę wczorajszego wydarzenia w Gdańsku. No troszeczkę zmienił kolejność utworów, ale dalej to jest ten sam niezastąpiony Lenny Kravitz. I belong to you, panie i panowie. To jedna z pierwszych płyt kompaktowych, jakie kupiłem. Płyta numer 5. Utwór zadebiutował w 859 notowaniu na 45 miejscu w poczekalni. To było 17 lipca 98 roku. 18 notowań spędził na liście przebojów trójki. Najwyżej był dwa razy na miejscu 9. No właśnie, 859 notowanie. Co tam się działo? Na pierwszym Tanita Tikaram, potem Czarno Czarni, potem T-Love, a na 9?

Say Love Me. Jedna ze słuchaczek napisała takie jesieniarskie, to, a kiedyś to było. No tak dzisiaj się ułożyło, że takie pościelówy wybrałem, a kiedyś to było. Archiwum LP3, bo to w 859 notowaniu na 9 miejscu ten utwór. On zadebiutował w 851 i to było 22 maja 98 roku. 14 notowań na liście, raz na miejscu 6. Ale się rozmyłem troszeczkę. Jeszcze to piękne zachodzące słońce na Myśliwieckiej. A my tymczasem zajrzyjmy do koszyka z nowymi propozycjami do głosowania. Tam dzisiaj pojawiło się 12 czy 15 propozycji. Jest w czym wybierać. No teraz posłuchamy Queens of the Stone Age, panie i panowie. Oni jutro na stadionie, a dzisiaj u nas.

0: Easy Street to pierwsza od 3 lat propozycja zespołu Josha Homme, Queens of the Stone Age. Jutro, no szkoda, że na Narodowym przed System of a Down, dzisiaj u nas jako propozycja z tych kilku, które wleciały do koszyczka. Także idziemy na naszą stronę www, zakładka lista przebojów, zakładka głosowanie i tam się bawimy.
1: Pierwsza trójka, lista przebojów.
0: 25 minut po godzinie 19, no to co? No to poczekalnia. Na 50. pierwsza... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Z 7 nowości. Alabama Shakes. I feel hope coming. Czyli dalej jesiennie zaczynamy, ale to się wszystko zmieni.

No i wrócili po latach. Album będzie zatytułowany I Must Be Dreaming, Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. Nowość na miejscu 50. Tymczasem. Ostatnio w pół perfekcyjnej płyty. Kuba Mrożewski opowiadał o zespole Interpol. A dzisiaj debiutują na 49.

Tytuł tego nagrania Iron City to też jest nowość, 49. W poczekalni jesteśmy. A pani co tak szybko zaczęła śpiewać? Przecież muszę jeszcze zapowiedzieć ten utwór. Charlie XCX. Wink, wink.

Tydzień temu 45, dzisiaj 48, Charlie XCX, wink, wink, a to jest poczekalnia, w poczekalni 19.30. Witamy tych, którzy włączają pomału radio, no i tych, którzy urlopują. Pozdrawiamy serdecznie, proszę pisać, 47 Evanescence.

Evanescence, dokładnie. Tell me when you've had enough. To jest tytuł tego nagrania. To jest jakoś znajomo brzmi. To posłuchajmy.

Bob i Karolajna, czyli nasi radiowi koledzy i nasze radiowe koleżanki, w sumie odwrotnie powinienem był powiedzieć, lato, nowość w poczekalni, 46. A teraz...

Dodam, że Bob i Carolina Lato to nowość w poczekalni. Dodam, że Natalia Grosiak, która teraz śpiewa Gdyby ktoś pytał, to też nowość w poczekalni. Dzisiaj jest tych nowości, nie tylko w poczekalni. Oj, nie będę mówił zbyt wiele, to poczekalnia do 114 notowania naszej listy. No i wracają dziś znowu Interpol.

See Out Loud, 5 na dół na 44. Lista miała być ze Starówki, czytam w wiadomościach. Tak, miała być ze Starówki, ale jest z Myśliwieckiej 357, na którą dzisiaj serdecznie was, drodzy słuchacze, zapraszamy. O 21.30 będzie można w naszym wspaniałym, trójkowym ogrodzie najnormalniej w świecie położyć się i obejrzeć doskonały film, jeden z wyborów Kasi Borowieckiej. Także tutaj zapraszamy na Myśliwiecką 357, a jeżeli ktoś nie ma

From Down Here, Lola Young, 3 piętra niżej niż tydzień temu, 43. A na 42 pozdrawiamy panią Magdę i pana Dariusza, którzy w trasie, proszę ostrożnie jechać,

0: za wcześnie, żeby spać.
1: Maja Kleszcz, Wojciech Waglewski, zaproście mnie do ognia z 49 na 42. 2 2 7 3. Lista małpa polskieradio.pl.
2: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.
1: Matylda Łukasiewicz, 100 lat.

Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz. 100 lat to też jest nowość w dzisiejszym zestawieniu. Mało tego, kolejny utwór też jest nowością. Manekiny, Mary z Polski na 40.

Rys Polski, szósta nowość, ale nie ostatnia, miejsce 40 w poczekalni, 18 do 20. Gdzie, drodzy słuchacze Trójki, dziś jesteście? Mówię o tych urlopowiczach. Proszę nam napisać albo pokazać na zdjęciach piękne zakątki, gdzie słucha się Trójki. A my pięknie będziemy grali dzisiaj, bardzo, bardzo długo. 39, Editors, The Rush, 7 na dół.

39 Editors w dzisiejszym zestawieniu. Proszę nas znaleźć w mediach społecznościowych, a przede wszystkim fanpage audycji Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Wiele tam interesujących rzeczy można co tydzień przeczytać albo zobaczyć. I to jest ważne. Lista @polskieradio.pl. Co dzisiaj się będzie działo od 20 do 22, to tylko my wiemy. A jeżeli jesteście ciekawi, proszę zostać z nami. Póki co jesteśmy jeszcze w poczekalni, a tam Artur i Dawid i Yeti.

Ty w górę, ja w dół. To najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni. Zespół Pustki na 37. Brawo! Głosujemy na naszej stronie www w zakładce Lista Przebojów i tam was serdecznie w tym momencie odsyłam. Odsyłam też do miejsca 36, bo tam Blauka.

Pan Marek, stały słuchacz, napisał, że lista dziś w drodze i pozdrawia z Rumi oraz dołącza zdjęcie. lista@polskieradio.pl. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy jadą. Blauka Everest 36, Krzysztof Zalewski 35.

Krzysztof Zalewski. Tak, tak, 6 do góry, miejsce 35. Wielkimi krokami zbliżamy się do 20, czyli serwis. Po serwisie 114 notowanie, panie i panowie. Co to będzie, co to będzie? A po Krzysztofie Dawid, 34.

Dawid Podsiadło na miejscu 34. Utwór zatytułowany Na Błysk. 8 minut do 20. Tu wieczorna, letnia, piątkowa trójka, a w niej pierwsza trójka. 114 notowanie.

Bonjour, pardon, merci. Zrobię to za panią, pani Celino. 33, 5 do góry. Dzisiaj u nas, ale oni dają ognia od początku. Jak to napisał słuchacz tydzień temu, coś dla starych metalowców. Ale prawda jest taka, że to najwyższy skok w dzisiejszym zestawieniu w poczekalni, bo aż 10 pięter potrzebowali w górę panowie z zespołu Europe.

Europe, The Cult of Ignorance na miejscu 32. Jakoś słabiutko dzisiaj z kontaktem, no ale nie dziwię się, to chyba ten najgorętszy okres urlopowy. No ale jakbyście byli, to proszę dać znać. Jesteśmy z wami. Mrozu nie ma miejsca jak dom na 31. Za parę minut wracamy ze 114. notowaniem.

0: autopromocja.
1: Przypływamy z Tyru. Jest na pokładzie statku Król Perykles.
2: Wakacje w teatrze radiowym i niespodzianki różne.
3: Ucho lewe, ucho prawe. Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Perykles.
4: Co było dalej? Zobaczycie i sprawiedliwie ocenicie.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka
6: i Mariusz Bonaszewski.
2: W sobotę po 19:00 Barbara Marcinik. Polecam.
7: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Pay.

0: Ibek. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Radiowa Trójka.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Enea Ironman 70.3 Gdynia. Triatlon w światowym wydaniu wraca nad Polskie Morze w niedzielę 19 lipca. W programie weekendu także bieg nocny na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Gdynia. Szczegóły i zapisy na ironmangdynia.pl. Poleca Radiowa Trójka.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski Holding Hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Akcja strażaków na stacji paliw na warszawskim Targówku. Doszło tam do wycieku gazu. Policyjny pościg za kierowcą ciężarówki, który przewoził pojemniki ze żrącą substancją w Kujawsko-Pomorskiem. Obrońcy praw zwierząt planują jutro całodniowy protest na trasie do Morskiego Oka. Wyciek gazu LPG na stacji paliw na warszawskim Targówku. Trwa akcja strażaków. Do zdarzenia doszło około 18 w sąsiedztwie Centrum Handlowego Targówek. Na miejscu działa specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, mówi Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej.
7: Zabezpieczamy miejsce zdarzenia, monitorujemy stężenie tego gazu. Póki co nie stwarza on bezpośredniego zagrożenia, nie ma decyzji o ewakuacji tego centrum.
6: Na miejscu działają 3 zastępy strażaków. Pościg za kierowcą ciężarówki, który przewoził pojemniki ze żrącą substancją, staranował radiowóz i porzucił auto w lesie. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli na Krajowej 10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem.
8: Tira do kontroli zatrzymali funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Kierowca zamiast zjechać na bok zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, relacjonuje Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Biura Prasowego Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
9: W rejonie węzła Ciechocinek wyprzedzili uciekać.

0: mającą ciężarówkę, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie zjedź na parking. Kierowca nie zastosował się do poleceń.
1: Zamiast tego dwukrotnie uderzył w radiowóz, próbujący zepchnąć go z drogi. Do akcji dołączyli więc policjanci, mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim.
2: Kierowca, nie bacząc na policjanta stojącego na blokadzie, doprowadził do zderzenia z radiowozem. Odjechał w kierunku kompleksu leśnego, gdzie uderzył w drzewo i zbiegł z pozostawionego pojazdu.
1: Prawdopodobnie ciężarówką przewożono niebezpieczne odpady, bo na naczepie znajdowało się 12 pojemników ze żrącą substancją. Do tego w kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego napisali list do prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Apelują w nim o jedność w Prawie i Sprawiedliwości. Pod dokumentem podpisało się 45 parlamentarzystów. Autorzy listu podkreślają, że przyszłość obozu prawicy zależy od współpracy jedności. Ich zdaniem podziały osłabiają PiS-a. Wspólne działanie jest konieczne, żeby odbudować zaufanie wyborców. Pismo pojawiło się po decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z 15 lipca. Władze partii zobowiązały działaczy do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach działających wokół ugrupowania, m.in. w Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego czy Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Politycy mają czas na decyzję do 23 lipca. Ci, którzy nie wystąpią ze wskazanych organizacji, mogą zostać usunięci z partii. Turyści powinni jutro spodziewać się utrudnień na trasie do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt planują tam całodniowy protest. Żądają całkowitego zakończenia pracy koni na tym odcinku. Jednocześnie domagają się odwołania minister klimatu oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pytany o te postulaty starosta tatrzański Andrzej Skupień mówi, że konie na tej trasie to tradycja, która trwa od 150 lat. W jego ocenie nie ma mowy, by starostwo zgodziło się na zlikwidowanie takiej formy transportu.
4: Zgadzam się z tym, że należy tak jak do tej pory mieć regulamin, kontrolować ile te konie powinny ciągnąć i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce. Regulamin jest dosyć restrykcyjny. Jest również regularne badanie koni, więc one są lepiej przebadane niż nie jeden z nas. To nie może być tak, że ktoś sobie tutaj przyjedzie z zewnątrz i będzie narzucał nam, jak my mamy żyć. Jesteśmy u siebie.
3: W jutrzejszym proteście zapowiedzieli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywiści zapowiadają, że manifest ma mieć charakter pokojowy. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, 26 w centrum, do 29 na Podkarpaciu.
6: Autopromocja.
7: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem w niedzielę od 14 do 16.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Tymczasem na antenie Trójki muzyka, ulubiona muzyka słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, ta znana z naszej anteny i ta wybierana na stronie www.
5: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
9: 114 notowanie, pora rozpocząć. Mamy 5 nowości, to samo miejsce zajmuje jeden utwór, 14 do góry i 10 spada. Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Na 30. nowość. Nosowska, Sos chaosu.

Nosowska, Sos Chaosu, jedna z pięciu nowości w 114 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 9 minut po godzinie 20. Przypominam o numerze telefonów 2 2 7 3. Przypominam o mailu lista@polskieradio.pl. No i przypominam o tym, żeby głosować na naszej liście, strona www.lista przebojów/głosowanie, i tam działamy. Póki co wielki spadek, bo aż 18 pięter. Metro, tak, 2-9.

0: lista@polskieradio.pl. Lecę na Warmię, do Reszla, pisze pan Tymek i pozdrawia serdecznie. I my też pozdrawiamy Warmię, Mazury i tych wszystkich, którzy są w trasie. No i tych, którzy do nas dzwonią.
1: Halo, dzień dobry. Ja chcę złożyć wielkie gratulacje dla Lecha Poznań, który pięknie rozgromił wczoraj Górnik Zabrze. Bardzo ładnie to zrobili. Chcę pozdrowić Agnieszkę z Jarocina. Dzięki bardzo.
0: A ja przypominam, że następny serwis sportowy o 21 z minutami na naszej antenie, a my wracamy do 114 notowania listy przebojów pierwsza trójka. Wieczorny akcent.

Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho, 2:28. Przed nami kolejna nowość. No muszę powiedzieć, że się cieszę, bo to bardzo dobra płyta. Jack White.

0: 17 minut po 20. Jack White, God and the Broken Ribs. Polecam płytę. To nowość na miejscu 27. Lista przebojów, wydanie 114. Nieoczekiwana wizyta słuchacza w studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Skąd to nasz szanowny słuchacz do nas przyjechał?
1: Robert z Łodzi.
0: O, witamy bardzo serdecznie. Łódź. Ostatnio nawet spakowałem rower w pociąg. Wysiadłem sobie w Łodzi, żeby pojeździć po tym pięknym mieście, bo Łódź pięknym miastem jest.
1: Dokładnie. Jest pięknym miastem.
0: Wszystkie te miejsca związane z Łodzią Fabryczną odwiedziłem, stare budownictwa, miejsca, gdzie mieszkali kiedyś ludzie, którzy pracowali w tych fabrykach. Jak można zachęcić bardziej kogoś, kto nie był w Łodzi, a chciałby przyjechać i zobaczyć miasto?
1: No po pierwsze, jeżeli przyjedzie do Łodzi, nie może pójść tylko na Piotrkowską. Piotrkowska to niekoniecznie. Dlatego musi pójść właśnie w miejsca, gdzie byłeś.
0: Ale nie oszukujmy się, Piotrkowska jest takim miejscem, do którego turysta potencjalny ciągnie od razu na początku.
1: No tak, tak samo jak w Paryżu wieża Eiffla.
0: No dokładnie, więc tak. Jeżeli nie kierunek Piotrkowska, to gdzie?
1: No tak jak mówiliśmy, Łódź Fabryczna, Łódź Księży Młyn. Tam jest najwięcej takich zabytków, które są związane z historią Łodzi. Taką typową typowej Łodzi przemysłowej. Mhm. I tam jest najpiękniejsze miejsca są, bo to jest wszystko powoli robione i bardzo ładnie się teraz prezentuje. Na dodatek jeszcze blisko tego Księżego Młyna jest filmówka tak, na ulicy też. Targowej. Można spokojnie tam pójść. Dokładnie na ulicy Tymienickiego jest Pałac Herbsta. Wybitne miejsce. Tak. To jest Muzeum Pałac Herbsta. Bardzo ładnie odrestaurowany domek, w którym był właśnie mieszkał Herbst. To był przemysłowiec z Łodzi. Bardzo dużo takich śladów, które są, że tak powiem, związane z tym, że w Łodzi był tygiel kulturalny, bo tam byli Niemcy, Żydzi, Polacy i wszyscy ze sobą współpracowali.
0: A czy podczas sezonu wakacyjnego Łódź przeżywa oblężenie turystów?
1: Tak, tam jest. Tam są non-stop wycieczki. Tam jest bardzo dużo wycieczek. Praktycznie codziennie, jak jadę do pracy, bo tam też przejeżdżam, to dokładnie tam jest. Non-stop są wycieczki i to też różni ludzie przyjeżdżają. Starsi, młodsi, grupy zorganizowane, młodzieżowe, wtedy jak jest szkoła. No, piękna sprawa.
0: A ja jeszcze jeżdżąc po Łodzi odwiedziłem pomnik Muminka. To chyba świeża sprawa, prawda?
1: Tak, tak. To jest świeża sprawa. No jeszcze jest Reksio, tak?
0: Tak.
1: A więc, no tam jest, bo tam jest Łódź Filmowa, a więc oprócz tego, że były filmy fabularne, to jeszcze była ta wytwórnia filmów kreskowych, tak? Czy tam coś w tym stylu.
0: A dobrze w Łodzi słychać Trójkę?
1: O, świetnie. Cały czas słucham Trójki.
0: Dobra, to zaraz wrócimy do rozmowy Łodzi. Chyba ktoś do nas dzwonił.
2: Dobry wieczór. Listo przebojów, słuchaczki, słuchacze. Jestem w domu, sprzątam, leję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Leje? U nas piękny wieczór w Warszawie, 20:30 po 20:00, 114 notowanie, lista@polskieradio.pl i Olivia Rodrigo na 26:00, to też nowość, The Cure.

0: Olivia Rodrigo, The Cure, nowość na miejscu 26. 114 lista, no okazuje się, że słuchacze urlopują, wypoczywają, ale też przyjeżdżają do Warszawy, żeby być z nami chociaż przez moment podczas listy przebojów. Robert Złodzi, który pięknie opowiedział o tym, jak Łódź się ma i jak to warto do niej przyjechać. No i warto też przyjechać do radia, no bo niecodziennie zapowiada się piosenki na liście. Proszę bardzo.
1: Z miejsca 27 na 25, dwa piętra wyżej, Little Lee, Lucky Again.

0: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić pana Michała Grabowskiego. Skarżył się, że nikt nie słucha Trójki. Słuchamy Trójki, jest gorąco, ludzie są na wakacjach, ale Trójeczki słuchamy. Pozdrowienia.
1: No, to najważniejsze, oczywiście. Lucky again, Licky Lee na miejscu 25 w 114 notowaniu. Proszę się chwalić, gdzie Trójka gra. Proszę pisać, proszę pokazywać zdjęcia. Widzę, że kolejne maile doszły. Zaraz zacznę je rozpakowywać. Póki co zapowiem kolejny utwór, który wykona Artur Rojek.

0: jak w dzisiejszym zestawieniu w objęciach 24, Robert z Łodzi, to niedaleko chyba miałeś chwila, godzina tak. Samochodem, prawda?
1: Tak, no półtorej godziny, bo jest troszeczkę ruchu na autostradzie, a ta autostrada jest taka, jaka jest.
0: Powiedziałeś, że nie wyjdziesz z radia, dopóki kogoś nie pozdrowisz. Proszę bardzo.
1: Chciałem pozdrowić moją żonę i córkę oraz przyjaciela Kosiora i przyjaciółkę Jadwigę, która w tej chwili jest w Bergen w Norwegii.
0: No to wszyscy są w niebo wzięci. Jeszcze teraz, jak usłyszą, jak zapowiadasz kolejny utwór, to już w ogóle.
1: Z 24 na 23, jedno piętro wyżej, Olivia Rodrigo i Robert Smith, What's Wrong With Me?

0: No tak to jest. Siedzisz sobie w studiu przy ulicy Myśliwieckiej, przyjeżdżają słuchacze, a na liście Oliwia i Robert na 23. Halo?
1: Ja mam do redaktora Grabka informację. Wczoraj na Facebooku, na jednym ze schronisk pojawiła się informacja, że jest do adopcji kot o imieniu Grabek. No i pytanie, czy my słuchacze mamy pierwszeństwo, czy raczej redaktor z racji nazwiska?
0: Miau, miau, miau, miau, miau, miau.

Madonna, Danceteria, nowość na miejscu 22, 114 notowaniu naszej listy, panie i panowie. Witamy tych, którzy dołączyli dopiero teraz do nas. Jest 20:37 na naszym zegarze, a w naszym odtwarzaczu Barbara Wrońska.

Barbara Wrońska, pochwała codzienności z 23 na 21. Głosujemy? No głosujemy, przecież to jest chwila, przecież to nic nie kosztuje, przecież wystarczy wejść na naszą stronę www do zakładki lista przebojów, głosowanie i tam wybrać swoje typy, a jest ich 100. Tak, 100. W tym momencie miejsce 20 z 25. YouTube in life.

0: I'll meet you when you don't care. In the empty space that occupies your place, I'll meet you there.
1: No, okazuje się, że słowo pisane od słuchaczy dochodzi do audycji. Witam panie Michale, pozdrawiam serdecznie pana i słuchaczy trójki. Głosuję na Archive, którzy wykonali piękny skok na liście z 20 na 3. Pisze pan Arkadiusz. Pozdrawiamy serdecznie. Hej, dziś mój najlepszy przyjaciel Maciek Tuti z Londynu, podróżnik i zapalony pływak, kończy 50 lat. Chciałabym go pozdrowić i życzyć jeszcze ciekawszej następnej 50-tki. Magda, no skoro pływak, no to oczywiście, że pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich pływaków. Pan Marcel w drodze jest w Pusku. Pucku. Pozdrowienia z Bełchatowa dla wszystkich działkowiczów, którzy słuchają listy na swoim małym RODOS. Czekamy na dżemik. Pozdrawiamy Łukasz i Monika. No serdecznie dziękujemy za wszystkie listy, które dochodzą do audycji. No to jest bardzo miłe, że w trakcie urlopów czy wolnego czasu wakacyjnego chce wam się pisać do radia. Jak się wam chce pisać do radia, no to niech się wam jeszcze zachce zagłosować, bo widzę, że dzwonić też chcecie.
2: Chciałam pozdrowienia. Czy jest taka możliwość? Serdecznie pozdrawiam wujka Sebastiana oraz kuzyna Ignacego, którzy co piątek słuchają listy przebojów trójki nad jeziorem Wincu.
1: No, pytanie brzmi, czy głosują? Może głosują. Najwyżej notowana nowość w tym momencie. Miejsce 19. Znamy już? Czy nie znamy? No, Street of Dreams, YouTube.

Street of Dreams, formacja U2 wróciła i dziś debiutuje na miejscu 19, najwyżej notowana nowość. A pan? A pan co taki już zaczął szybko?

0: Prawdziwy terror. Fisz, Emadę, tworzywo, dziękujemy bardzo. 6 minut mądrości z 16 na 18 w 114 notowaniu. Halo.
1: Tu Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz. Chciałem powiedzieć, że słucham w Skoczowie trójki i trójka mi pomogła, że obrałem borówki właśnie, bo włączyłem sobie radio, przyspieszyłem tempa, obrałem borówki, 1,5 kilo. To nie dużo, bo to nie jest dużo, nie? Ale 1,5 kilo zdążyłem przed deszczem, bo zaczęło właśnie już kropić i zaczyna coś tam robić się ala burzowo. Trójka pomogła mi, lista w obraniu borówek.
0: Zaraz, czegoś nie rozumiem. Obrałem borówki, no jabłko, pomidora, ogórka, ale borówki? No nie wiem, może słabo się znam. Ale dziękujemy serdecznie. 2 2 7 3. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy obierają borówki dzisiaj. A my wracamy na listę, bo właściwie cały czas jesteśmy w niej. Do 22, a potem Piotr Metz i lista osobista. Także dzisiaj wieczór trójkowy, no pełen rozmaitości muzycznych. Deserter, wolny wybieg, 17.

0: Deserter, wolny wybieg w 114 notowaniu na miejscu 17. Lista @polskieradio.pl. Naprawdę, no, jeżeli chodzi o maile, to w ogóle nie podejrzewałem, że dzisiaj coś się będzie działo. Panie Michale, w Małopolsce obieramy też maliny, porzeczki i ostrężnice. Nie, no wiadomo, ostrężnice. Proste. Lista@polskieradio.pl. No, gruby, mały, zapraszam do śpiewu teraz.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Gruby Mały, czyli Artur Rojek. 10 na dół, miejsce 16 w dzisiejszym notowaniu. Halo!
1: Panie redaktorze, chciałem powiedzieć, bo tu Jarek Doskoczowa, listonosz się kłania. Borówki amerykańskie, takie jagody na dużych krakach. Mam 4 w ogrodzie i udało się pozbierać. No, o to chodzi. Wszystkiego dobrego.
0: Nie, no ja wiem, że borówki amerykańskie, no ale to pozbierać, a nie obierać. No może źle usłyszałem, no. Przecież każdy zbiera borówki amerykańskie. Dziękuję za wyjaśnienie. Chip Tobacco, serce, dzisiaj na miejscu 15.

Serce pękło na pół zespołowi Cheap Tobacco, 8 na dół na 15, 114 notowaniu naszej listy. 3 minuty pozostały, 3,5 do 21. Kto dzisiaj słucha w jakichś ciekawych miejscach urlopowych? Cały czas czekamy na wasze propozycje. Lady Punk.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina otworzy archiwa i ułatwi poszukiwanie miejsc pochówków ofiar zbrodni wołyńskiej. Już po spotkaniu Kaczyńskiego z Morawieckim chodzi o przyszłość Stowarzyszenia Rozwój plus byłego premiera. Niemcy i Francja mogą zacząć współpracę w obszarze broni atomowej. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwania miejsc pochówków ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą.
3: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Jest też reakcja polskiego premiera. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, tak napisał Donald Tusk. Ponad 2,5 godziny trwało spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej. Europoseł Piotr Miller ocenił w Polsat News, że rozmowa była konstruktywna i może pomóc w dalszej współpracy. Myślę, że dzisiejsza rozmowa wiele rzeczy wyjaśniła i pójdziemy w dobrym kierunku, powiedział Miller. Z kolei

0: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek mówi, że rozmowa przebiegła w spokojnej atmosferze, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii. Podkreślił, że decyzja prezydium Komitetu Politycznego pozostaje w mocy. Chodzi o decyzję władz partii z 15 lipca. Kierownictwo PiS-u zobowiązało działaczy do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach działających wokół ugrupowania, m.in. w Rozwoju Plus i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji mija 23 lipca. Kości zwierząt sprzed około 15 tysięcy lat oraz kolejne groby z niespotykanym dotąd wyposażeniem. To przykłady najnowszych znalezisk podczas prac archeologicznych prowadzonych w Wilczycach w Świętokrzyskiem.
1: Archeolodzy w Wilczycach dotarli teraz do czterech grobów sprzed około 1700 lat przed naszą erą. Dariusz Wach z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie powiedział, że w jednym z nich, oprócz szkieletu ludzkiego, była również ozdoba noszona na szyi. Tego rodzaju biżuterii nie stwierdzano w badanych poprzednio pochówkach, gdzie dominowały paciorki z muszli. Nowością jest natomiast efektowna kolia wykonana z wypukłych płytek muszli.
2: Myślę, że to było bardzo zdobne, szczególnie w blasku słońca, kiedy ta masa, powiedzmy, perłowa efektownie błyszczała. Więc to jest coś nowego, nie ma za to żadnych naczyń, co było dosyć częste w latach poprzednich.
1: Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
0: Niemcy rozważają francuską ofertę dotyczącą współpracy w obszarze broni atomowej. Poinformował o tym kanclerz Niemiec po spotkaniu z prezydentem Francji. Na początek wojska obu krajów przeprowadzą wspólne ćwiczenia z bronią nuklearną.
3: Tydzień intensywnych spotkań niemiecko-francuskich zakończyły dzisiaj konsultacje rządowe i spotkanie Wspólnej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. To tam dyskutowane było zaproszenie dla Niemiec, by dołączyły do francuskiego programu nuklearnego odstraszania. Głównym argumentem jest zagrożenie dla Europy ze strony Rosji. Niemcy i Francja zamierzają nadal wspierać Ukrainę wobec trwającej agresji rosyjskiej na ten kraj. Rozważamy obecnie, jakim miksem zdolności obronnych możemy w przyszłości zwiększać nasze wspólne możliwości odstraszania. Niezależnie od ustalania nowej doktryny, niemiecka konwencjonalne siły zbrojne wezmą jeszcze w tym roku udział we francuskich ćwiczeniach nuklearnych. Zapowiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz przekazał również, że mimo zakończenia prac nad wspólnym projektem samolotu wojskowego, Niemcy i Francja realizują i poszerzają program współpracy militarnej dla bezpieczeństwa Europy. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo umiarkowana. Około 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
5: Nasi siatkarze zagrają w nocy w kolejnym meczu Ligi Narodów. Na inaugurację turnieju w Chicago wygrali z Bułgarami do zera, a teraz czekają na nich Brazylijczycy, którzy przegrali z Amerykanami. Początek meczu o 3 w nocy czasu polskiego. Z wątków siatkarskich warto dodać, że nasza młodzieżowa reprezentacja do lat 18 awansowała do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali z młodymi Bułgarami, a o złoto powalczą jutro z Włochami lub Francuzami. W kolarskim Tour de France za peletonem 13 etapów dzisiaj wygrał Szwajcar Mauro Schmidt. Na finiszu wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejadę, a 2 sekundy stracił trzeci na mecie, dwukrotny mistrz olimpijski w kolarstwie górskim Brytyjczyk Tom Peacock. Jego postawę chwali zwycięzca wyścigu Solidarności Olimpijczyków Marceli Bogusławski.
6: Zaatakował tam pod koniec tego podjazdu, ale myślałem, że zaatakuje też również na tym zjeździe, no bo to najlepsze technicznie myślę, że na tych zjazdach. I myślałem, że zyska trochę też tej przewagi przed tym finałowym płaskim odcinkiem do mety. Liczył chyba po prostu, że ta grupa się nie rozjedzie, że tak powiem. Na finisz był też najbardziej chyba dynamicznym zawodnikiem i liczył na zwycięstwo, no ale ta dwójka ich tam uprzedziła, no i te 2 sekundy przyjechała przed nimi. No ale ma trzecie miejsce, generalnie też skoczył wysoko, także myślę, że dla niego na plus ten dzisiejszy etap.
5: Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar, ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem oraz 4 minuty i 6 sekund nad dwukrotnym mistrzem olimpijskim z Paryża na szosie, Belgiem Remco Evenepoelem. Pitcock traci 4 minuty i 15 sekund. Z tras kolarskich na te rajdowe, 9. runda samochodowych mistrzostw świata WRC odbywa się w Estonii. Liderem po pierwszym dniu jest Finn Sami Pajari. Drugie miejsce ze stratą 14 sekund zajmuje Szwed Oliver Solberg, a trzecie Francuz Adrien Formeau. Lider cyklu Brytyjczyk Elfyn Evans jest na 9. pozycji ze stratą prawie 50 sekund. Jedyny Polak w stawce, Tymoteusz Abramowski, jest 31, ale w kategorii WRC 3 prowadzi. Rajd potrwa do niedzieli. I jeszcze tenis. Na kortach Arki Gdynia zakończyła się setna edycja Narodowych Mistrzostw Polski. Wśród pań triumfowała zawodniczka górnika Bytom Zuzanna Pawlikowska, która po zaciętym finale

0: Pokonała 7-5, 7-6 Weronikę Ewald. W turnieju mężczyzn triumfował Marcel Zieliński, który wygrał z Kacperem Kniterem 6-3, 6-2.
1: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burza, zwłaszcza na południu i wschodzie. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Warmii, 26 w centrum i 29 na południowym wschodzie.
2: Autopromocja.
3: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowe lotnisko miejscowego aeroklubu.
4: Coś się musi w tym kryć.
3: Będziemy z bliska obserwować i gościć Marcina Maseckiego, Paktofonikę, Ledisi i Dobrawę Czocher. Zapraszam dziś od 22. Piotr Metz.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Tak, spotkanie z Piotrem Metzem i listą osobistą z Krosna mniej więcej za godzinę, ale póki co jeszcze...
7: Pierwsza trójka, lista przebojów.
6: No i przed nami miejsce 13, od razu rzeczy biorąc w ręce, a 13 gramy w całości, a dziś jest to Spięty, Kowalski własnego losu.

Spięty. Kowalski własnego losu. Miejsce 13. 13 do góry. I 13 minut po 21. To 114 notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Niedługo się okaże, niedługo się wszystko okaże, moi mili. Ale jeszcze w międzyczasie możecie wejść na naszą stronę i zagłosować na swoje ulubione utwory. A teraz Metro na 12. Nic nie płonie.

0: Metro, nic nie płonie. 7 na dół, miejsce 12. No, to jest piękne i wzruszające, że piątkowy, letni wieczór, a telefony dzwonią.
1: Dzień dobry, ja dzwonię spod Bielska i chciałam powiedzieć, że te borówki to u nas, jak się już wyjdzie na pole, nigdy nie na dwór i do lasu to się chodzi na borówki, a nie na jagody, a na te amerykańskie albo na porzeczki to wszyscy idą obierać do ogródka, a nie zrywać. Takie nasze regionalizmy.
0: A, no to już teraz wiadomo, że się obiera na polu borówki. No, czego człowiek się nie dowie od słuchaczy trójki. 16,5 po 21, na 11 Billie Eilish, ale uwaga! Billie Eilish stuknęły 2 lata na liście. No to może do końca zagramy?

0: No ja oczywiście takich statystyk nie prowadzę, ale są od tego niezawodni słuchacze trójki, którzy wiedzą, że Billie Eilish 2 lata już z nami w liście pierwsza trójka. Birds of a Feather w dzisiejszym 114 notowaniu. Ze mną jest Michał Jędrkowiak. Cześć Michał.
1: Cześć.
0: Redakcja aktualności programu Trzeciego Polskiego Radia, ale w niedzielę zamienisz się w tego, który na antenie powie o swoich ulubionych nagraniach. Możesz coś zdradzić? To będzie audycja Rezydencja.
1: Tak, Karolina Gonet mnie poprosiła, żebym wziął udział w audycji i zgodziłem się, bo to jest wspaniała sprawa móc grać swoją muzykę w radiu. Ja nigdy tego nie robiłem, mimo że z radiem jestem związany od dawna. Nigdy nie grałem swojej muzyki, a teraz miałem okazję. To było bardzo przyjemne. Myślę, że dosyć różnorodnie, bo Gilbert Beco tam jest Grzegorz Turnau, tam jest Magda Umer. Co tam jeszcze było? Nie pamiętam już, szczerze powiedziawszy.
0: No to może dobrze, że nie pamiętasz, bo wtedy nie będzie niespodzianki.
1: No może dobrze. Może powinienem posłuchać.
0: No może powinniśmy wszyscy posłuchać, a teraz szczególnie tego, jak zapowiesz kolejny utwór.
1: Tak, to będzie BDOS i Maja Mecan. Ciągle tutaj jestem, Dis na raka. I to jest, jeżeli dobrze rozumiem, 9 pozycji w górę.
0: Na miejscu?
1: Na miejscu 10.
2: Jeśli chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Czyli DIS na raka. BDOS Maja, Fundacja Cancer Fighters na 10. 24,5 minuty po godzinie 21. To jest chyba dobra pora, aby odebrać telefon.
1: Dzień dobry. Czy ja się dodzwoniłem do trójki? Tak, ale do tego programu, w którym ludzie dyskutują o wojsku.
0: No, dokładnie, tak. Od rana do wieczora. O wojsku. A w piątki od 19 do 22 szczególnie Barbara Wrońska.

0: Tylko z tobą, Barbara Wrońska z 8 na 9 w 114 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. No i już ciemno przy Myśliwieckiej 3, 5, 7. No i też taka wieczorowa piosenka teraz, Daria ze Śląska.
1: Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da, przecież nie byliśmy pierwsi, którym

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

0: Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się da.
1: A może jeszcze się da, śpiewa Daria ze Śląska. Śpiewa na miejscu 8, a tydzień temu śpiewała na miejscu 10. A teraz mamy 114 notowanie listy przybojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Na naszym zegarze 21:30, co oznacza, że zacieramy ręce, zacieramy. Ale chyba ktoś dzwoni?
2: Dobry wieczór. Ja z luźnego zlotu Luźnych Tłoków. W Lubaszu słuchamy Trójeczki, kiełbaska, motocykle, chyba z Trójki, no bo skąd? Co, usy?
1: No, proszę, gdzie dzisiaj są nasi słuchacze. Oni są dosłownie wszędzie, wszędzie. Zlot Tłoków? Dobrze zrozumiałem? Ach, pewnie są też jacyś pod apteką.
3: Był rok 2012, pierwsze wąsy, prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei, zanim zbladły, zanim zgasły. Idę rano po solpadeinę, stoi postać, jej głowa jest w dymie, zwykle są tu staruszki i starcy.

Tako, rumak, Liwka, zakochałem się pod apteką 14 do góry. Patrzę tak, to jest najwyższy skok w tym zestawieniu. Na miejscu siódmym pozdrowienia dla SP7 w Ełku. 2 2 7 3 lista małpa polskieradio.pl i Depeche Mode na szóstym.

0: Depeche Mode, In The End. Panie i panowie, 12 do góry, miejsce 6. No to co dalej mamy? Dalej mamy telefon.
1: Dobry wieczór, powiem tak. Super, że jest piątek i naprawdę fajnie posłuchać listy przebojów trójki i życzę to jak największej ilości słuchaczy.
0: No, krótko, zwięźle i na temat. Piątek, piąteczek, piątunio. Wieczorna trójka, a w niej pierwsza trójka. Lista przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, w której na miejscu piątym zespół Jam.

Formacja Jam, Dusza z 4 na 5 w 114 notowaniu listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, bo program Trzeci Polskiego Radia i przede wszystkim jego słuchacze dalej bawią się w listę przebojów, ona w piątki między 19 a 22 i ty, słuchaczu, który dzisiaj być może pierwszy raz włączyłeś radio o tej porze, też możesz się z nami zabawić. A zacznij od tego, że wejdziesz na naszą stronę www i oddasz swoje głosy na 10 piosenek. Miejsce 4. Kaśka Sochacka, utwór pod tytułem Szum.

0: Kaśka Sochacka, 114 tygodni na liście, utwór pod tytułem Szum, z drugiego na czwarte. A czy ktoś jeszcze do nas dzwoni? Tak!
1: Chciałam was pozdrowić serdecznie z Gdańska. Burza straszna, wieje wiatr i jest mi się jakoś smutno, ponuro, dusza taka jakaś marna, ale mam nadzieję, że jutro będzie piękna pogoda. Pozdrawiam, całuję. Bożenka.
0: Gdy ci smutno, gdy ci źle, włącz trójkę i uśmiechnij się. Przysięgam, że wymyśliłem to przed chwilą. Ach, jak się cieszę. Myślę, że nie tylko ja. 10 do góry, na trzecie, Stąsi.

Jealous Lover, The Rolling Stones ze swojej ostatniej, jeszcze świeżej płyty Foreign Tones. Jeżeli ktoś nie słuchał, to proponuję zapoznać się z tym wydawnictwem. 10 minut pozostało do 22. Po 22 Piotr Metz z Krosna, przypominamy raz jeszcze, a na miejscu drugim dziś formacja Archive i City Walls.

Archive City Walls. Dziś na miejscu drugim. Słuchaczka napisała, gdy w piątek ktoś mówi, chodź ze mną do kina, nie pójdę, bo lista się zaczyna. A lista się w tym momencie kończy. Jej 114 notowanie dokładnie, które zrealizował dziś Michał Jakubik. Wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja miałem ogromną przyjemność poprowadzić je dla was, szanowni słuchacze Trójki. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Przypomnę raz jeszcze, że po godzinie 22 lista osobista i Piotr Metz prosto z Krosna na naszej antenie, czyli dwie godziny niecodziennych zjawisk muzycznych w Trójce. No i pora na zwycięzców dzisiejszego notowania. Być może niektórzy się zdziwią, być może dla niektórych jest to cały czas jasne, ale fakt jest jeden i jest niezaprzeczalny, że zwycięzcami dzisiejszego konkursu numer 114 są członkowie grupy The Cure z utworem Alone. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie książki świata.
2: W niedzielę nadajemy ze stolicy Katalonii.
3: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
2: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
3: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
2: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. W niedzielę o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
3: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
2: Ole.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy mają pełne ręce roboty. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Minister Sprawiedliwości złożył wniosek do prezydenta o ułaskawienie Piotra Pytla. Andy Burnham został szefem rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy. Już prawie 500 zgłoszeń otrzymali strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mają na razie strażacy w zachodniej części kraju. To tam aktualnie przechodzi front atmosferyczny, który przesuwa się na wschód, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Państwa Straż Pożarna odnotowała ponad 460 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
4: Wśród zgłoszeń znalazło się też 10 ewakuacji obozów harcerskich. Jak podkreślają służby, żadne ze zdarzeń nie miało jednak poważnego charakteru. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego, drugiego, a także lokalnie trzeciego stopnia obowiązują w zachodniej i centralnej Polsce. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek do prezydenta o ułaskawienie Piotra Pytla. To Polak skazany za zabójstwo w Niemczech, który wyrok odbywał w Polsce. Już w 2010 roku do przypisanego mu zabójstwa przyznał się inny mężczyzna, ale niemieckie sądy nie chcą wracać do sprawy sprzed lat. Adwokat Piotra Pytla, Tomasz Soliński, cieszy się z decyzji ministra. Ułaskawienie przez prezydenta jest jedynym rozwiązaniem.
6: W Polsce wyrok w stosunku do Piotra jest tylko wykonywany, natomiast kara została orzeczona w Niemczech. Istnieje osoba, która przyznała się do całego zdarzenia, natomiast proces Piotra toczył się wcześniej, był pierwszym postępowaniem i w tym to postępowaniu Piotr został skazany za czyn, którego de facto nie popełnił. Strona niemiecka do tej pory odmawiała wznowienia postępowania w Niemczech, dlatego jedynym rozwiązaniem, najprostszym i najszybszym jest zastosowanie prawa łaski przez pana prezydenta.
4: Piotr Pytel spędził w więzieniu ponad 20 lat. Każdy musi mieć prawo do drugiej szansy, a prawo powinno działać w taki sposób, by urzeczywistnić sprawiedliwość, napisał na portalu X minister Waldemar Żurek. Pod koniec czerwca prokurator generalny zarządził wobec skazanego przerwę w wykonywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności. Po trzech tygodniach rejsu

0: Po Bałtyku i Zatoce Botnickiej żaglowiec generał Zaruski zacumował w Finlandii. Uczestnicy gdańskiej szkoły pod żaglami zakończyli swoją wyprawę przez Gotlandię i Alandy. Port w fińskim Turku to ostatni przystanek dla młodych żeglarzy. Podczas rejsu uczyli się nawigacji, obsługi żagli i bezpiecznego zachowania na morzu, mówi kapitan żaglowca Marcin Dobrowolski.
1: Oczywiście zaczynamy od ich wyszkolenia i powtarzalność tych manewrów, zwrotów, klarów portowych powoduje, że oni umieją coraz więcej i z czasem dostają coraz więcej odpowiedzialności. Dostaje młody człowiek radio, dostaje takie zadanie jak oficer, dostaje instrukcje, idzie na dziób i opiekuje się na przykład cumowaniem statku na dziobie. Staje na sterze i jest moim sternikiem manewrowym. Staje na manetka silnika i manewruje statkiem pod moją komendą. Dostaje do postawienia żagle przednie i idzie postawić żagle przednie. Oni robią coraz więcej samodzielnie.
0: Teraz na pokład Zaruskiego wsiądą naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich rejs po Zatoce Botnickiej potrwa 2 tygodnie. Andy Burnham został nowym szefem rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy. Byłego burmistrza Manchesteru poparli niemal wszyscy posłowie ugrupowania oraz związki zawodowe stowarzyszone z Partią Pracy. Burnham zapowiedział zmianę oblicza polityki i większe zaangażowanie w problemy zwykłych obywateli. Nawiązał również do swojej kariery samorządowca i podkreślił, że to doświadczenie będzie chciał wykorzystać jako premier Zjednoczonego Królestwa. Kraj tego desperacko potrzebuje. Nam może sprawić przyjemność punktowanie przeciwników, ale wyborcom nie. Obecnie polityka jako taka nie służy obywatelom, co budzi ich gniew i sprawia, że odwracają się od polityki. Powiedziałem ludziom, że co zamierzam zrobić, by to naprawić. I wiecie co? Ludzie znowu zaczęli słuchać. Wysłuchali nas uważnie i uczciwie dali nam kolejną szansę. Ale bądźmy szczerzy, to ostatnia szansa na zmianę i musimy ją wspólnie wykorzystać.
2: Chance to change and we must take it together.
0: Andy Burnham zastąpi Keira Starmera na stanowisku szefa lejburzystów i premiera. Były burmistrz Manchesteru w poniedziałek z rąk króla Karola III ma otrzymać oficjalną nominację na stanowisko szefa rządu. Tym samym zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami na północy i na wschodzie przelotną opady deszczu i burze. 22 stopnie na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, 26 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Lista osobista.

Dokładnie przed rokiem, dokładnie w tym samym miejscu, czyli na przepięknym, zjawiskowym lotnisku Euroklubu w Krośnie, była naszym gościem Natalia Przybysz, która tutaj na festiwalu Young Arts świętowała dziesięciolecie swojej płyty Prąd. Jesteśmy na Young Arts znów. Stefan Myszk, Piotr Metz tutaj, w specjalnym namiocie Trójki, Michał Pawlukiewicz i Marek Pawlukiewicz i Michał Jakubik w Warszawie. W tej chwili na scenie festiwalu Young Arts Rahim, Focus i Pactophonifa Orkiestra.

Żarleje się żniwo dzisiaj w Krośnie. Tutaj nad aeroklubem przed koncertami było na termometrze 32 stopnie. Teraz zaszło słońce, jest trochę chłodniej, ale w hali, w hangarze aeroklubu wciąż bardzo gorąco. Paktofonika na scenie jeszcze przez mniej więcej godzinę. Wcześniej Marcin Masecki, który niestety nie mógł być naszym gościem, bo popędził na wakacje zasłużone. Dzisiaj przyjechał na festiwal Young Arts ze swoim bandem, grając Bolera i pytając publiczność, kiedy ostatnio usłyszeliście jakiś utwór z Paragwaju.

jakieś niedobre wieści z Jarocina, na który wybieram się w niedzielę. Tam będzie święto Zespołu Republika i także bardzo ważna uroczystość, która odbędzie się o godzinie 14. I także będę miał przyjemność spotkać się z Wojtkiem Wagleskim na takim spotkaniu dotyczącym książki o WW. Tymczasem dziś przygody z ogromną burzą, przerwaniem festiwalu. Podobno wszystko już w najlepszym porządku. Może nie w najlepszym, ale wychodzą na prostą. Trzymamy kciuki przede wszystkim za Michała Wiraszkę, czyli sprawcę całego tegorocznego zamieszania. A w niedzielę bardzo ważny koncert. Moja krew.

O Jarocinie jeszcze dziś będziemy rozmawiać. Tym, którzy nigdy nie byli na festiwalu Jankars, chciałem powiedzieć, że to bardzo niezwykły festiwal, bo wszystko w sensie sceniczno-estradowym dzieje się w lotniczym hangarze, który z reguły ma zamknięte drzwi, choć dzisiaj je uchylono z uwagi na temperaturę, a scenografię festiwalu unikatową i przepiękną tworzą spadochroniarze, szybowce, samoloty i balony, które unoszą się i lądują tutaj na lotnisku aeroklubu. Wspomnienie z Jankars sprzed roku. Zagrali tutaj na scenie, pamiętam, pierwszego dnia Immortal Onion.

Young Guards to nie tylko festiwal z najbardziej eklektycznym line-upem, ale myślę też z wysoce eklektyczną publicznością. Przychodzi tu całe Krosno, absolutnie międzypokoleniowo. I o ile na Maseckim i jego bolerach starsi bawili się znakomicie, a młodsi raczej przysłuchiwali i tylko kiedy Marcin robił jakieś ogniste solówki stojąc przed fortepianem, ruszali się trochę bardziej, o tyle na paktofonice bawią się wszyscy równocześnie, międzypokoleniowo, a nawet myślę, że starsze pokolenie, przecież kinematografia ma aż, ale też tylko 30 lat i to starsze pokolenie nie wychowało się na tej muzyce, bardzo potrafi się wkręcić w te rytmy. A teraz gramy w liście osobistej coś

A my teraz wracamy myślami do tegorocznego Jarocina, gdzie będzie coś, co widzieliśmy na estradzie studia Osieckiej i słyszeliśmy już w liście osobistej, czyli projekt Mary z Polski, która tym razem sięgnęła po lata 80. i tak naprawdę Jarocin. Przypomnijmy tę sesję. Część z tych utworów pojawi się w Jarocinie. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze.

Jeżeli dobrze pamiętam, to Mary z Polski, Grand Kontrolową i kosmetyki Mrs. Pinki w Jarocinie w trzecim dniu festiwalu, czyli w niedzielę o 16:25, zakładając, że nie będzie żadnych perturbacji związanych z przygodami pogodowymi. A jutro w Gdańsku pierwsza odsłona, druga odbędzie się w Krakowie na początku sierpnia, wtedy kiedy OFF Festival, czyli w sobotę, projektu, specjalnego projektu, który jest hołdem dla Andrzeja Zauchy. Dobry moment, żeby przypomnieć flagowy utwór i tytułowy z jedynej, ale jakże wspaniałej płyty Chambly.

Paktofonika w zasadzie skończyła już występ na festiwalu Young Arts. Trwają w tej chwili, zdaje się, negocjacje bisowe. Zobaczymy, z jakim powodzeniem. A u nas Paktofonika wciąż gra i śpiewa. Skończy tę godzinę i rozpocznie następną dzisiejszego wydania listy osobistej.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
2: No, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Sylwia Gregorczyk-Abram wybrana na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja Europejska wzięła na celownik sąsiednie lotniska poza Unią i prywatne odrzutowce. Pary w związkach nieformalnych nie będą miały ułatwień, tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki, wetując przepisy o statusie osoby najbliższej oraz ustawy wprowadzające te rozwiązania. W uzasadnieniu zamieszczonym w internecie Karol Nawrocki wyjaśnia, że nie będzie jego zgody na przepisy, które dają zbyt dużo praw związkom nieformalnym, czym zrównują je z małżeństwem.
6: Prezydent Karol Nawrocki uważa, że to, co przygotował rząd, to nic innego jak quasi-małżeństwa i takie rozwiązania nie mogły liczyć na jego poparcie.
7: Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa.
6: Nie rozumiem argumentacji prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk. Przypomina, że ustawa o statusie osoby najbliższej była wynikiem ogromnego kompromisu.
8: Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy.
6: Rząd zapowiada walkę o pary żyjące w związkach nieformalnych. Ma być twarda bitwa o odrzucanie weta. Do tego potrzeba 3/5 głosów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Sejm przegłosował kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Uzyskała ona więcej głosów niż zgłoszony przez opozycję Adam Borowski. Sylwia Gregorczyk-Abram tuż po swoim wyborze powiedziała, że z pokorą podchodzi do decyzji posłów.
9: Oczywiście bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu, tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu.
5: Wybór musi jeszcze zatwierdzić Senat. Sejm przegłosował kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Aby mógł objąć posadę, decyzję posłów muszą jeszcze zatwierdzić senatorowie. To prawdopodobnie się nie wydarzy.
10: Mateusz Szpytma został wybrany głosami rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz będących w opozycji PiS-u i Konfederacji. Przeciw głosowały natomiast Lewica i Koalicja Obywatelska. Te dwa kluby mają jednak wystarczającą liczbę mandatów, aby zablokować ten wybór w Senacie. Premier Donald Tusk zapowiada, że tak właśnie się stanie.
8: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
10: Co ciekawe, innego scenariusza nie zakłada nawet opozycja, o czym mówi Paweł Jabłoński z PiSu.
11: Martwię się jednak, że Platforma, która tutaj była przeciwko i w Senacie zagłosuje, obawiam się też przeciwko, tam mają większość.
10: Mateusz Szpytma jest kojarzony ze środowiskiem PSL-u. Od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Jarosław Kaczyński nie wybacza tego typu zachowań jak Mateusza Morawieckiego, tak mówi premier Donald Tusk. Zapytany o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, kierownictwo PiSu podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zadeklarował, że chce pozostać w PiSie i rozwijać stowarzyszenie. Niektóre spekulacje to, że to jest ustawka, taki sprytny plan. Włóżcie między bajki, bije się tam na śmierć i życie, mówi Donald Tusk.
8: Prawdziwym liderem PiSu staje się Braun. Ten wyścig z Braunem o to, kto będzie bardziej antyukraiński, kto będzie bardziej przemocowy, kto będzie, no mówiąc wprost, taki bardziej brunatny. Ten wyścig spowodował jedno. Kaczyński stracił kontrolę. Nie rządzi

0: i duszami już po tamtej stronie. Jego obóz się rozsypuje, ale prawdziwym wyzwaniem, prawdziwym problemem jest to, że pierwsze skrzypce zaczynają grać ludzie do siebie podobni i bardzo groźni. To jest prezydent Nawrocki, to jest Braun, to jest Konfederacja. To oni zastępują dzisiaj PiS i to jest największe wyzwanie dla mnie.
1: Kierownictwo PiS obawia się, że działalność stowarzyszeń takich jak Rozwój Plus może skutkować utratą subwencji. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szpitala na Banacha w Warszawie. Chodzi o doniesienia portalu Onet o tym, że rodziny zmarłych miało być namawiane do korzystania z prywatnego zakładu pogrzebowego, mówi prokurator Agnieszka Małyszka.
2: W sprawie przyjęcia korzyści majątkowych nieustalonej wartości w czasie dokładnie nieustalonym, nie później niż 17 lipca 2026 roku w Warszawie, przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z pełnieniem przez powyższe osoby funkcji publicznych, to jest o czyn z artykułu 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
1: Onet napisał, że pracownicy prosektorium szpitala mieli namawiać rodzinę zmarłego do skorzystania z jednego z zakładów pogrzebowych. Dzięki temu miała zyskać zniżkę na przetrzymanie ciała w chłodni. Komisja Europejska wzięła na celownik sąsiednie lotniska poza Unią i prywatne odrzutowce. Chce rozszerzyć system opłat za emisję zanieczyszczeń na loty w promieniu 5000 km w ramach programu ITS. To dobra wiadomość dla europejskich przewoźników, ale dla podróżujących może oznaczać wzrost cen biletów.
3: Europejskie linie lotnicze są objęte systemem ETS. Muszą mieć uprawnienia do emisji CO2, ale przewoźnicy z Turcji czy Zatoki Perskiej nie ponoszą żadnych kosztów związanych z tym systemem. Unia Europejska boryka się więc z problemem nierównych warunków konkurencji, powiedział komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra. Linie tureckie czy z Zatoki Perskiej mają przewagę konkurencyjną i ich oferty są tańsze, przejmują więc ruch oraz pasażerów, a w sąsiedztwie Europy mają huby przesiadkowe. W Stambule, Dubaju czy Dosze. Od 2029 roku to się zmieni. Nowe zasady nie będą natomiast dotyczyć połączeń z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Nasilają się ataki na Iran. Amerykanie uderzają w cele cywilne, w tym mosty. Są ofiary śmiertelne. Irańczycy z kolei atakują bazy amerykańskie w regionie, ale skutki odczuwają też cywile. W Kuwejcie od odłamków zestrzelonej rakiety ranne zostało dziecko.
4: Jak podaje irańskie Ministerstwo Zdrowia, co najmniej 38 osób zginęło, a ponad 400 zostało rannych w amerykańskich atakach na Iran od czasu rozmów pokojowych w Szwajcarii niecały miesiąc temu. Trwająca już prawie tydzień obecna fala amerykańskich ataków na Iran nasiliła się i w coraz większym stopniu obejmuje również cele cywilne. 8 osób zginęło, a 9 zostało rannych w dzisiejszym ataku na most prowincji Hormozgan w południowym Iranie. Zniszczone zostały także 4 inne mosty i drogi w tej prowincji. Celem ataków były w ostatnich godzinach także lotnisko w Iran Shahr, stacja kolejowa i jedna z dzielnic w Bandar Abbas, a na wyspie Kish naloty spowodowały przerwy w dostawie prądu. Ibrahim Azizi, szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Irańskiego Parlamentu, powiedział, że ataki USA na strefy mieszkalne i cywilne w południowym Iranie objawiają hipokryzję tych, którzy głoszą prawa człowieka, i zapowiedział zemstę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Adam Malecki.
6: Na początek tenis i Narodowe Mistrzostwa Polski, które zakończyły się w Gdyni, a była to ich setna edycja. Wśród pań triumfowała Zuzanna Pawlikowska, która w finale pokonała Weronikę Ewald 7-5, 7-6. Są więc powody do zadowolenia.
7: Starałam się nie pokazywać zmęczenia, gdzieś tam ono narastało, wiadomo, ale jestem bardzo dobrze przygotowana fizycznie, pracuję nad tym cały czas, także na pewno jestem zadowolona z tego. Starałam się myśleć mecz po meczu, po prostu realizować swoje cele.
6: No i udało się. Cieszy się Zuzanna, cieszy się Marcel Dzieliński, który został mistrzem kraju, potem jak wygrał z Kacperem Kniterem 6-3, 6-2. Dodam, że w półfinale gry deblowej z turnieju w Atenach odpadła Katarzyna Peter, Polka, i reprezentująca Hongkong Eudice Chong. Przegrały z Tajwanką Chang Ho-Ching i Japonką Miao Kato 3-6, 6-3, 5-10. A w kolarskim Tour de France 13 etap wygrał Szwajcar Mauro Schmidt. Na finiszu wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejadę, czyli swojego kompana z ucieczki. Chętnych do wygrania było zresztą więcej. Trwała zażarta walka, co sprawiło, że wyścig jest interesujący, przyznaje wicemistrz olimpijski Andrzej Sypytkowski.
8: Przez to, że wyścig jest bardzo trudny, już bardzo duże różnice pomiędzy kolarzami, więc ci, co z generalnej klasyfikacji nie chcą walczyć na etapach, po prostu puszczają kolarzy i ci jakby próbują się pokazać. No, trochę się kolarstwo zmieniło, bo po prostu w tej chwili są potworne szybkości. Każdy z nich walczy o kontrakt, każdy z nich walczy, żeby się gdzieś pokazać, żeby

0: prawidłowo podpisać, więc jest dużo ciekawego ścigania.
1: Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Z dwóch kółek przeskakujemy na cztery. W rajdzie Estonii, 9. rundzie Mistrzostw Świata, liderem po pierwszym dniu jest Finn Sami Pajari. 32. miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze w klasie WRC 3 zajmuje polska załoga Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel. O wrażeniach więcej powie Tymoteusz.
2: Zaczęliśmy dzisiejszy dzień dosyć solidnie, od dosyć szybkiego tempa, ale też nie chcieliśmy przesadzić, żeby zbadać tempo, jakie jest na naszych rywali. Przy takim jakby planie, przy takiej taktyce udało się zakończyć dzień 40 sekund prowadząc. Dobra zaliczka przed jutrzejszym dniem.
1: Na które zaplanowano 9 odcinków specjalnych. To jeszcze o sporcie w wydaniu juniorskim. Kinga Jackowska zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą na trwających w Rieti lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy do lat 18, a nasza kadra siatkarzy też do lat 18 awansowała do finału Mistrzostw Europy. Młodzi Polacy pokonali Bułgarów i o złoto powalczą z Włochami lub Francuzami. Z Brazylijczykami za to w Chicago zagra reprezentacja seniorska siatkarzy. Mecz w Lidze Narodów z udziałem biało-czerwonych rozpocznie się o 3 w nocy. A kolejny sport w Trójce jutro o 7.
3: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotną opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Warmii, 26 w centrum, 29 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
6: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
7: Jestem w Soli i nie jestem sam.
8: Dzień dobry.
9: Dobry.
10: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
5: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
6: Jak fajnie jest tutaj?
10: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
6: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
11: Innym i nekelte mojorul.
5: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
12: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
4: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Lista osobista.

0: się przyznać, że ja pamiętam oryginał Zaśpiewajmy Coś Wesołego nadawany w polskim radio w latach 60. Paktofonika skończyła na estradzie Young Arts i dlatego jest z nami głównodowodząca ekipa festiwalu, Anna Nawrocka-Telewiak i Bartek Telewiak, zwany od wczoraj pilotem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo wam miło.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchajcie, wiadomo od zawsze, że to jest najbardziej eklektyczny line-upowo festiwal w historii. Natomiast tym razem rzeczywiście was poniosło, bo jak sobie tak dzisiaj pomyślałem, że mamy paragwajskie bolera, o których mówił Masecki, paktofonikę z orkiestrą, plus awangardową wiolonczelistkę i laureatkę Grammy, która kiedyś rozgrzewała publiczność, która nie chciała słuchać Prince'a, no to tak jeszcze nie było.
1: Tak, było bardzo kolorowo w tym roku i bardzo się z tego cieszymy.
2: Jest kolorowo.
1: Jest kolorowo.
2: Jesteśmy na półmetku, więc wszystko jeszcze przed nami.
1: Publiczność się jeszcze bawi teraz na afterparty, ale to, co się działo na paktofonice, to, no, to był szał. Ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że taka młoda publiczność zna te teksty na pamięć. Bardzo mi to zbudowało.
2: Było bardzo pokoleniowo. Byli młodzi, starsi i nawet bardziej starsi.
1: I te siwe głowy było... się kiwały bardziej niż te młodsze, co było bardzo to też dla mnie jakoś takie...
0: No właśnie, nie należy tego pewnie przekazywać Marcinowi, bo on jedzie na wakacje odpoczywać, ale okazało się, że paktofonika jest o dziwo bardziej międzypokoleniowa niż argentyńskie bolero.
1: Absolutnie tak. To było widać po naszej publiczności, która niestety nie usiedziała na miejscach, tylko od razu podeszła pod scenę i, no i zaczęło się to takie cudowne, hip-hopowe gibanie.
0: Słuchajcie, czy wy w tym roku jakoś specjalnie zamawialiście pogodę i trochę was poniosło i przesadziliście?
2: Właśnie wszyscy mówią to do nas, że faktycznie jak to jest, że na JAW zawsze jest piękna pogoda, albo nawet trochę bardziej. Jest trochę bardziej, jest fantastycznie, trochę parno.
1: Tropikalnie.
2: Trochę tropikalnie, ale było bardzo latynosko, prawda?
0: I muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy dotarła do was wiadomość, że koledzy z festiwalu w Jarocinie mieli ogromne problemy, bo trzeba było przerwać dzisiaj festiwal. Taka burza była na tych kopalniach.
1: Tak, bo od zachodu. Tak,
2: no to bardzo nam przykro, bo

0: Wiemy, z jakimi trudnościami się to może właśnie wiązać, więc wysyłamy promienie słońca do nich, ale faktycznie pogoda jest zamówiona. Jest fantastycznie, jest piękne słońce, pogoda.
1: Chociaż w historii festiwalu podczas koncertu Kronos Quartet pamiętam burzę. Pamiętam burzę, kiedy Adam Bałdych improwizował do muzyki Jana Sebastiana Bacha w kościele i też pamiętam te dźwięki, które mieszały się z błyskawicami. Więc nas też pogoda nie oszczędzała, tylko się chowaliśmy zawsze.
2: Ale w waszym przypadku to jest zawsze scenografia, bo wiadomo, że ten festiwal ma bardzo unikatową scenografię. Balony, szybowce, błyskawice.
1: No i musi być coś ciekawego.
0: Ale w tym roku zadbaliśmy o błyskawice w formie wizualnej, więc mamy tutaj piękne LEDy, które nam świecą nad głowami artystów, więc niech będą tylko takie błyskawice, umówmy się, bo jeszcze mamy jeszcze jeden dzień przed nami, więc ale mamy zawsze takie informacje z wieży, więc my tu mamy przewagę, że
2: Wieża
0: lotnicza zawsze nam mówi,
1: czy komórki burzowe się wypięczają.
2: Oni wiedzą naprawdę.
0: Tak.
2: Więc to jeszcze wyjaśnimy, dlaczego nazwałem Bartka pilotem, bo to jest inicjatywa, jeżeli dobrze rozumiem, po raz pierwszy zaproponowana w formule Young Arts, w której byłem w dodatku częścią, z czego jestem bardzo dumny.
0: I dziękujemy bardzo.
2: Bardzo proszę, jest cała przyjemność po mojej stronie, czyli obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Milesa Davisa w jedyny właściwy sposób, prawda?
1: Tak, to był cudowny, niezapomniany odsłuch, fragmenty też legendarnych koncertów. Ja nawet nie wiedziałem faktycznie, że aż tak entuzjastyczna publiczność w 1983 roku była na sali kongresowej. Właściwie wszystkie sławy polskiej sceny muzycznej zostały tam sfilmowane.
2: Nie tylko muzycznej. Wszystkie polskie sławy generalnie. No ale chyba musimy wziąć pod uwagę, że to było wydarzenie także pozamuzyczne. To było wydarzenie, kiedy w trudnym okresie naszego kraju nagle była taka wyspa szczęśliwości i innego pięknego świata. I nie mogło być innej reakcji.
1: Absolutnie, tym bardziej, że ten Majs, który był tak entuzjastyczny, ciężko go na innych koncertach znaleźć. Nie wiem, może wyczuł jakąś wyjątkową aurę tego koncertu, też to takie świetne przyjęcie, to jednak ta publiczność, która oddaje z siebie energię i jak gdyby i jej entuzjazm potrafi wydobyć zupełnie inne pokłady. Dzisiaj też u nas na festiwalu widzieliśmy,
0: jak ta interakcja przebiegała. Ale duży też komplement ze strony chłopaków z Paktofoniki, bo powiedzieli, że to był ich top 2 koncertów w tym roku, więc powiedzieli, że...
1: A no ostatnio była pirotechnika. U nas pirotechniki nie było, na szczęście w tym hangarze. Natomiast
2: Ja myślę, że to polega na tym, że oni z reguły grają trochę dla swojej publiczności, a tutaj się okazało, że ich publiczność jest znacznie szersza niż im się wydawało. To jest
1: tak.
0: I to jest piękny zamysł naszego festiwalu, że właśnie wychodzi się poza pewne ramy tego, czego się słucha na co dzień i właśnie przez to się może te horyzonty się właśnie poszerzają, więc myślę, że to jest właśnie ta idea, która nam bardzo tutaj przyświeca i mało tego, mam nadzieję, że trochę część tych osób, które dzisiaj się pojawiały wyłącznie dla Paktofoniki, pojawi się jutro na przykład dla Ledisi. I mamy taką intencję.
1: I dla Dobrawy. I odbędzie trochę taką podróż w głąb samego siebie, bo jednak ten dźwięk akustyczny w tym hangarze się pięknie roznosi. Dzisiaj też to u Maseckiego było chyba dobrze słyszeć.
2: I trzymam za tę ideę, o której mówicie, kciuki, dlatego że ja uważam, że to jest coś, co jest takim bardzo niedobrym, a dość powszechnym przesądem, a z takimi przesądami należy walczyć. Że są podziały, że jest wszystko bardzo proste i tak dalej. Nieprawda. Nazwę rzecz po imieniu, bo jest późno. Ludzie nie są tak głupi, jak nam się wmawia. O, tak powiem. Pozwolę sobie teraz na jako kropkę nad i tego, o czym opowiadamy, zagrać Majsa, jeżeli pozwolicie.
0: Wspaniale.
2: I to będzie też utwór, który wczoraj był. Bardzo prosimy.

Monumentalny Jack Johnson. Jedna z najbardziej najwspanialszych rockowych, tak, rockowych, a nie jazzowych płyt, jakie znam. Wczoraj na jubileuszowym urodzinowym odsłuchu i spotkaniu z muzyką Milesa Davisa na festiwalu Young Arts właśnie Jack Johnson w dość głównej, powiedziałbym, roli. I tak kończy się lista osobista z Krosna, z miejscowego aeroklubu, gdzie na półmetku festiwal Young Arts, jutro Ledisi i Dobrawa Czocher, która miała dzisiaj dotrzeć do programu, ale nie otrzymałem jej wiadomości. Dobrawa, jeżeli nas słyszysz, bardzo przepraszam, ale niedawno byłaś w Trójce i opowiadałaś, co u ciebie słychać. Na zakończenie najpierw nagranie, które dzisiaj wykonywał na festiwalu Young Arts Marcin Masecki ze swoimi Bolerosami.

I na zakończenie nagranie, które jest niejako zapowiedzią tonacji trójki 28 dnia lipca we wtorek, najprawdopodobniej nadawanej z BBC w Londynie. Dzień wcześniej, 27 w studiu Abbey Road, będzie ważne ogłoszenie, o którym w tej tonacji mam zamiar opowiedzieć. Dziękujemy za dziś. Stefan Myszk i Piotr Metz na festiwalu Young Arts w Krośnie, Marek Pawlukiewicz i Michał Jakubik w Warszawie. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy w niedzielę od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 18 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministra Kultury z nadzieją przyjęła zapowiedź prezydenta Zełenskiego o zwiększeniu liczby zgód na poszukiwanie ofiar zbrodni wołyńskiej. Policja złapała kierowcę ciężarówki, który uciekał przed funkcjonariuszami skarbówki, staranował radiowóz i porzucił pojazd. Japoński parlament przyjął ustawę, która poszerzy grono osób do sukcesji w rodzinie cesarskiej. Szefowa resortu kultury ma nadzieję, że zapowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczące kwestii wołyńskiej przełożą się na konkretne działania. W serwisie X Marta Ciemkowska napisała, że każda zgoda na ekshumację to szansa, żeby po ponad 80 latach rodziny mogły poznać los swoich bliskich. Prezydent Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów, zwiększenie liczby zgód na poszukiwania i ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej oraz działania na rzecz pogłębienia dialogu z Polską. Jak podkreślił, dobre relacje między sąsiadami są ważne także w kontekście bezpieczeństwa Europy. Kierowca ciężarówki, który uciekał przed funkcjonariuszami skarbówki i policją, staranował radiowóz i porzucił pojazd w lesie koło Aleksandrowa Kujawskiego, został złapany. Do zatrzymania doszło na terenie województwa wielkopolskiego. 24-latek wcześniej nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz policji i próbował uciec. Wjechał do lasu, gdzie zakończył jazdę, uderzając pojazdem w drzewo. W samochodzie funkcjonariusze zabezpieczyli kontenery z substancją chemiczną, której skład zostanie poddany szczegółowym badaniom, a także dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki. Policjanci prowadzą w tej sprawie czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z Aleksandrowa Kujawskiego. Emocje związane z wynikami rekrutacji do szkół średnich w Warszawie. W południe placówki przedstawiły listy przyjętych, a z uczniami rozmawiała Ewa Karpińska.
4: Bardzo się cieszę i zakwalifikowałam się.
5: Do tej wymarzonej klasy to był pierwszy wybór?
4: Tak, to był mój pierwszy wybór na matfis.
5: Był stres?
4: Tak, no trochę tak.
5: Ale większy teraz czy przed egzaminem ósmoklasisty?
4: Chyba teraz nawet większy.
5: Pierwszy wybór?
4: Tak, tak, pierwszy wybór. Polhis, dwujęzyczny.
5: Tata dumny.
6: Tak, oczywiście. Wysiłek się opłacił, więc jestem bardzo dumny z dziecka. No i teraz życzę powodzenia.
3: Czas na złożenie oryginałów dokumentów. Uczniowie mają do wtorkowego popołudnia. By potwierdzić wybór szkoły, trzeba złożyć oryginał świadectwa ze szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w czwartek. Japonia reaguje na problem kurczącej się rodziny cesarskiej. Tamtejszy parlament przyjął ustawę, która poszerza grono osób do sukcesji.
7: Japoński parlament wprowadził zmiany w ustawie o domu cesarskim. Umożliwiają one tzw. cesarskie adopcje mężczyzn w wieku 15 lat i starszych z rodzin byłej gałęzi cesarskiej, pochodzących od cesarzy w linii męskiej. Poszerza to grono osób do sukcesji. Pomimo ogromnego poparcia Japończyków dla sukcesji w linii żeńskiej, zachowano zapis zakazujący kobietom piastowania w Japonii godności cesarza. Na mocy nowelizacji księżniczki w przypadku ślubu z osobami spoza cesarskiego kręgu będą mogły zachować status członka rodziny cesarskiej. Jedynym dzieckiem cesarza Naruhito jest ciesząca się dużą popularnością w Japonii 24-letnia księżniczka Aiko. Obecnie spośród 16 członków rodziny cesarskiej w linii sukcesji jest 60-letni młodszy brat cesarza Fumihito oraz jego 19-letni bratanek książę Hisahito. Gdyby nie wprowadzono zmian, w przypadku bezdzietności tego ostatniego, obecna linia krwi chryzantemowego tronu wygasłaby. Według sondaży agencji Kyodo 83% Japończyków popiera umożliwienie sukcesji także kobietom. Przeciwnego zdania jest 13%. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W ciągu dnia pochmurno, z większymi przejaśnieniami w wielu miejscach, przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza

0: Co na południu i na wschodzie. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i na Warmii, 26 w centrum, 29 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie książki świata.
3: W niedzielę nadajemy ze stolicy Katalonii.
4: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
3: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
4: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
3: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. W niedzielę o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
4: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
3: Ole.
1: Autopromocja. 1, 2, 3,
5: 4. Mało, obiektywnie.

Noc Wilka. Tytułowa piosenka z najnowszego albumu Karoliny Skrzyńskiej otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Zostaniemy z tymi piosenkami na dłużej dziś, bo Karolina Skrzyńska za chwilę będzie Państwu opowiadała o kulisach powstania tej płyty. Długo czekaliśmy na nowy album. Dlaczego tak długo? O tym już za chwilę. Karolina Skrzyńska w Trójce w audycji Mało Obiektywnie.

0: Gość audycji Mało Obiektywnie, Karolina Skrzyńska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Przed wejściem na antenę ustaliliśmy, że nie widzieliśmy się długie 8 lat.
1: Mm-hmm. Tak. Jak nie lepiej.
0: Jeśli nie więcej nawet. Jaka to mogła być płyta te 8 lat temu?
1: No 8 lat temu to na pewno było Palcem po wodzie, drugi mój album studyjny.
0: Tak.
1: Tak mi się wydaje, że to z tej okazji widzieliśmy się.
0: A teraz spotykamy się, bo jest z nami twój nowy album Noc Wilka.
1: Tak.
0: Płyta ukazała się już jakiś czas temu. Kiedy?
1: 2 miesiące już ma. No ponad 2, bo ukazała się 20 kwietnia. Ale tak sobie troszeczkę tą premierę rozciągałam, więc 20 kwietnia najpierw był streaming, wcześniej w preorderze był winyl, a później w zasadzie chyba po 3 albo nawet 4 tygodniach na prośbę odbiorców wydaliśmy też płytę CD.
0: Więc na prośbę odbiorców, czyli tak jakbyś na początku w ogóle nie myślała o płycie kompaktowej.
1: Kompletnie o tym nie myślałam.
0: Takie czasy są.
1: Takie czasy. I też dużo takich podpowiedzi dostałam i to wśród naprawdę osób, które się dość częściej publikują niż ja. Cały czas nawiązuję do tej 8-letniej przerwy, ale gdzieś był pomysł tylko na winyl, żeby funkcjonował trochę w takiej formie kolekcjonerskiej, a płyta miała wisieć tylko w streamingu, ale jak się pojawił ten winyl, to pojawiły się też informacje, że ale ja nie mam adaptera, ale jeszcze w samochodzie, głównie w samochodzie mogę słuchać CD, więc rzeczywiście te płyty pojawiły się też w kompaktach. I cieszą się całkiem niezłym powodzeniem. Więc,
0: podobno tak. W tych najnowszych samochodach już nawet nie ma odtwarzaczy płyt kompaktowych, tak
1: nie,
0: słyszałem.
1: Nie ma, też tak słyszałam. No ja właśnie. Mam jeszcze i nawet mam okno na korbkę.
0: Ale
1: z tyłu.
0: Powiem ci, że ja doceniam ten renesans płyt winylowych i całe to pozytywne zamieszanie, ale jednak płyta kompaktowa jest dla mnie ciągle bardziej poręczna i kiedy tak przychodzi do mnie, na przykład dzisiaj ty, jako artystka, która przynosi mi nową muzykę, to się cieszę, że dostaję też wersję kompaktową takiej płyty.
1: Ja mam to samo, pomimo że, no nie ukrywam, no sama używam streamingu i sama słucham w ten sposób, bo po prostu ilość miejsc i tego, nawet na przestrzeni tych 8 lat, jak patrzę nawet na samą siebie, ile ja się przemieszczam, nie tylko swoim samochodem, ale w busie, koncertowo i tak dalej, no to rzeczywiście ten streaming jest wygodny. Ale z mojej perspektywy, z perspektywy osoby, która chce się tą muzyką dzielić, jest to dla mnie ważne, żeby móc rzeczywiście dać odbiorcy coś, co może zwyczajnie dotknąć. Nie tylko uchem, nie tylko sercem, ale po prostu złapać w ręce.
0: I dlatego właśnie cieszę się, że jest z nami także wersja kompaktowa twojej płyty Noc Wilka. Jaki to jest album? Gdybyś miała tak ze swojej perspektywy to ocenić w kilku zdaniach.
1: Dużo bardziej dojrzały niż poprzednie. Jest, nie jest zrobiony, nie chcę powiedzieć, że tamte były jakoś na siłę, ale jest zrobiony w takim czasie i w takim rytmie, który funkcjonował najbardziej w zgodzie z tym, jak odbieram świat, jak trawiłam i przerabiałam wszystkie swoje doświadczenia między tą drugą a trzecią płytą. Bo gdzieś, wiesz, w momencie, kiedy w muzyce

0: autorskiej, w wydawaniu i promowaniu własnej muzyki wypadasz trochę z tych ram, to na początku jest, no pojawia się strach, co to będzie, czy tam jeszcze ktoś będzie na mnie czekać, jak wrócę. Ale później okazuje się, że ten strach mija i pojawia się przestrzeń i to takie niemuszenie niczego, nie trzymania się tego, że wypada wydać płytę po 2-3 latach, że wypada coś tam i coś tam, to w ogóle pozwala na taki, taki rodzaj...
1: Nabrałaś dystansu?
0: Bardzo, tak. I takiej twórczości wolnej od próby podporządkowania się pod cokolwiek. I stąd no, te piosenki mam wrażenie, że chyba są najbardziej osobiste ze wszystkich, które napisałam. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, mówiąc o autorskich utworach.
1: Właściwie twoje płyty zawsze były pełne tylko twoich piosenek. Tak. Czy gdzieś tam jeszcze sięgałaś po twórczość innych
0: autorów? Nie,
1: to zawsze,
0: to
1: były tylko
0: zawsze
1: twoje piosenki.
0: Były moje. Zawsze to były moje, od pierwszego do właśnie tego albumu. Pokuszałam się czasami na jakąś małą współpracę, jak nie wiem, na drugiej płycie z Adamem Dąbrowskim, na pierwszym z wspaniałą gitarzystką z Krakowa, Ulą Stosio. Tak, ta trzecia płyta jest taka moja, od pierwszego do ostatniego dźwięku. Oczywiście towarzyszą mi moi wspaniali muzycy z zespołu, z którymi już współpracuję też od kilkunastu lat. Ale jest to też, słychać to chyba w tych dźwiękach, że to są moi muzycy, moi przyjaciele i na scenie, i poza nią. Więc tym bardziej pozwala to tworzyć w takim niesesyjnym i niemierzonym linijką czy stoperem czasie.
1: Mówiłaś o tym niepokoju powrotu na scenę do nagrywania, tak, ale tak. Ja mam wrażenie, że ty tymi wcześniejszymi płytami stworzyłaś taki świat, w którym no, twoi odbiorcy się czują dobrze z twoją muzyką, śledzą to, co się u ciebie dzieje i myślę, że czekali na ciebie.
0: Tak, i to jest wspaniałe, bo rzeczywiście ja wróciłam i tylko słyszałam takie, o nareszcie, więc to jest naprawdę ekstra. Wydaje mi się, że to jest też zasługa, nazwijmy to zasługa, też nurtów, w jakich tworzę, że to nie jest, no to nie jest ten mainstream, to nie są te pierwsze pozycje z list przebojów popularnych,
1: teraz
0: rozgłośni, albo w streamingach, to nie są te fajerwerki, które wystrzelą w powietrze, no nacieszymy się ich blaskiem, ale one zaraz zgasną. Ta Noc Wilka bardzo fajnie z tym koresponduje, bo ja lubię powtarzać przy okazji tej płyty, bo ona w odbiorze niektórych wydaje się dość mroczna. I mówię tak, ale ten mrok, zwróćcie uwagę, w tych dźwiękach sprawia, że dzięki temu patrzycie w górę i dostrzegacie gwiazdy, które właśnie w tych rozbłyskach by zniknęły. I chyba tak jest z tą muzyką, że pomimo, że była ta przerwa, że była ta cisza, że była ta ciemność, to te gwiazdki cały czas tam gdzieś migały. I ci, którzy lubią patrzeć w gwiazdy, oni nie odchodzą tak szybko.
1: Porozmawiajmy chwilę, jeśli pozwolisz, o twoim zespole, bo tak szybko przemknęłaś. I mój wspaniały zespół,
0: no tak,
1: czyli
0: tak.
1: Kto?
0: Bart Pałyga. To są naprawdę wspaniałe chłopaki i wszyscy, którzy gdzieś tam zahaczają uchem o muzykę folkową czy o muzykę filmową, to znają te nazwiska. To jest Bart Pałyga, który śpiewa gardłowo, gra na instrumentach smyczkowych, kolanowych. To jest Mati Szemraj, Mateusz grający przecudownie na wszystkich gitarach świata i na cymbałach polskich. Jest Hubert Giziewski na akordeonie, Wojtek Lubertowicz na bębnach obręczowych i duduku. Jest z nami Kuba Mielcerek na kontrabasie, moje wspaniałe wokalistki, przyjaciółki, Magdalena Pamuła, Dorota Kołodziej i Ola Zawłocka, które też można było usłyszeć na drugim albumie, w tych wszystkich takich churalnych kobiecych partiach. Tak samo są ze mną na tym albumie. Gościnnie też pojawi się po raz pierwszy fortepian, bo to jest taki instrument powszechny, ale ja do niego jeszcze nigdy nie sięgałam. I tutaj się rzeczywiście o niego pokusiłam i tutaj przecudownie zagrał Tomasz Świerk i Antoni Wojnar, więc to są osoby, które współtworzyły ten album. Pojawia się troszeczkę szczypta też elektroniki, bo jest Maciek Sadowski na mugu. I chyba to wszystko, jeśli chodzi. A jeszcze oczywiście Wera Mońka Chwała. Cudowna skrzypaczka, która odpowiada za partie skrzypcowe, te takie orkiestrowe, i za orkiestrację ich na tym albumie.
1: Czyli to takie najszersze instrumentarium chyba ze wszystkich twoich płyt dotychczasowych.
0: Tak. I chyba wiesz, jak tak sobie myślę o tej płycie, to ona rzeczywiście ma też największą tą amplitudę między małymi aranżacjami, takimi kameralnymi, a tymi takimi potężnymi, gdzie jest i chór kobiet, i smyczki, i mugi, i tak dalej.
1: koncerty? Jak wygląda sprawa z graniem tej muzyki na żywo?
0: Już się pojawiają. Na pewno odwiedzimy muzeum w Koszalinie i zagramy nocny koncert w Kamiennych Kręgach w Parku Archeologicznym. To już w sierpniu. Później ruszamy już jesienią, odwiedzimy Słupsk, odwiedzimy Kołobrzeg, Warszawę, a od nowego roku już zagęszczamy te koncerty i planujemy, żeby wiosna była taką

0: takim czasem trasy Nocy Wilka, bo też dążenie do tego przesilenia wiosennego to jest chyba świetny czas na tę płytę.
1: Noc Wilka, nowy album Karoliny Skrzyńskiej. Cieszę się, że nareszcie się spotkaliśmy.
0: Tak, ja również.
1: Pretekst ku temu wspaniały. To jest twój nowy album. Gratuluję ci tej płyty.
0: Dziękuję.
1: Trzymam kciuki za koncerty, żeby ten szeroki skład wybrzmiał na tych koncertach jak najpiękniej.
0: Och tak, dzięki wielkie.
1: Dziękuję.

0: cicho zgasną. Hej, czekaj na mnie. Hej, czekaj.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

tytułowa piosenka Noc Wilka, a potem Miłość to ciemny las, tęsknica i jeszcze nie. I to właściwie już połowa tej płyty za nami. Karolina Skrzyńska w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. I to spotkanie, jak każde poprzednie, trafi także na naszą stronę. Przypomnę Państwu, trójkapolskieradio.pl. Rozmowa z moim gościem również na podcasty polskieradio.pl i do naszych ulubionych serwisów streamingowych. Jak to bywało w ostatnich tygodniach, przed nami także i druga rozmowa o nowej płycie. Michał Ciesielski i kilka słów o płycie Identity, Confusion Project.

0: Studiu Trójki gość Michał Ciesielski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Spotykamy się w audycji Mało Obiektywnie, aby porozmawiać o najnowszej płycie Confusion Project. Płycie Tria, które działa już, jak się przekonałem. Nie myślałem, że to już 13 lat za wami.
1: Ja też nie myślałem, ale jak...

0: Doliczyliśmy się z chłopakami, z Piotrkiem Gierszewskim i z Adamem Golickim ostatnio. Rzeczywiście to już jest 13 lat wspólnego grania.
1: Która to już jest płyta tria?
0: Szósta.
1: Szósta płyta, czyli średnio tak mniej więcej na 2 lata macie album.
0: No jakoś tak się udaje tak, do tej pory.
1: Tak się składa. Ta najnowsza płyta nosi tytuł Identity. Najpierw jakbyś mógł rozszyfrować tytuł tego albumu?
0: Identity, czyli tożsamość po polsku, to jest hasło, które przyświeca tej płycie i to w dwojaki sposób. Po pierwsze, po 13 latach grania razem uważamy, że jesteśmy już dosyć blisko wypracowania naszego języka muzycznego i naszej muzycznej tożsamości, którą chcemy się ze słuchaczami na tej płycie podzielić. A do tego jest też tutaj element tożsamości kulturowej. Trzon tej płyty stanowi cykl 5 napisanych przeze mnie mazurków, które są takim hołdem dla kultury, z której się wywodzimy, dla naszego folkloru, dla naszej tradycji muzycznej, ale mam nadzieję, że w takim nowoczesnym wydaniu, które przypadnie Państwu do gustu. O ile mnie pamięć nie myli, to mazurek to w ogóle jest forma, którą stworzył Fryderyk Chopin na podstawie tych trzech tańców ludowych, mazur, kujawiak i oberek, i rzeczywiście są to takie formy już zarówno w jego twórczości, nawiązujące niejednokrotnie w ramach jednego utworku do elementów tych różnych tańców, i to te tańce są w różnych tempach, mają różną energię, od takich sentymentalnych, melancholijnych kujawiaków po zupełnie dzikie, energetyczne oberki.
1: Tak. Tak.
0: Więc jest to taka wdzięczna forma, która pozwala przekazać tą myśl muzyki ludowej w bardzo różny sposób, zarówno właśnie energetyczny, szybki, jak i taki z nutką refleksji i smutku.
1: I taka właśnie jest ta płyta. Kiedy jej słuchałem, mam wrażenie, że tu właściwie znaleźć można każdy odcień tego twojego myślenia o formie mazurka szeroko rozumianej.
0: To miło słyszeć.
1: A gdybyś mógł przybliżyć historię zespołu, bo to właściwie już 13 lat, to jest kolejna twoja wizyta w Trójce. Rozmawialiśmy przy okazjach poprzednich płyt także. Czy to jest wasza znajomość z czasów studiów? Jak się poznaliście z Piotrkiem, z Adamem? Jak powstało Confusion Project?
0: Tak, to początków trzeba było szukać jeszcze na studiach. Piotrek i ja studiowaliśmy w Gdańsku na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Adam już był absolwentem wrocławskiej uczelni, ale jako rodowity tczewianin to jednak był związany z trójmiejską sceną jazzową i tam poznaliśmy się przy okazji jakichś, jak to się mówi, jobów. I zarówno z Piotrkiem grało mi się znakomicie w różnych innych konfiguracjach, jak i z Adamem, i stwierdziłem, że ciekaw jestem, co się stanie, jeśli zestawi się Piotrka i Adama ze sobą, bo oni sami ze sobą do czasu pierwszej próby Confusion Project jeszcze nigdy nie zagrali. No i spotkaliśmy się, pamiętam, na Akademii Muzycznej w sali S2. Na pierwszej próbie ja przyniosłem jakieś pierwsze szkice swoich kompozycji i, jak to się mówi kolokwialnie, zażarło tak, że no, nie mieliśmy wątpliwości, że jest tutaj potencjał i że chcemy dalej grać i rozwijać ten nasz zespół, aczkolwiek wówczas no, nikt z nas jeszcze nie myślał o tym, że to będzie zespół, który będzie no, 13 lat trwał, a miejmy nadzieję, że jeszcze dłużej.
1: Czy ja dobrze pamiętam, że właściwie każdy wasz album to jest trochę pójście w inną stronę?
0: Staramy się, żeby tak było. To nawet w nazwie to słowo confusion gdzieś tam...
1: Czy ten pierwiastek niepokoju zawarty, tak?
0: Tak, tak, tak. No, zobligowuje nas do tego, żeby gdzieś tam starać się przynajmniej słuchaczy zaskakiwać. I no tak, poprzedni album w zeszłym roku nagrany był z włoską wokalistką jazzową Simoną De Rosa, więc to był pierwszy album w poszerzonym składzie właśnie, i to z wokalem, więc zupełnie inny kolor ma ta muzyka. Dwa poprzednie albumy, Primal i Last, to takie koncept albumy, gdzie Primal jest w zasadzie 50-minutową suitą trwającą, podzieloną na rozdziały, bo jest tam ileś tracków na tej płycie, ale w zasadzie nagrywaliśmy to longiem po prostu.

0: prostu jako jeden take, oczywiście z jakimiś później edycjami, ale o to chodzi, żeby ta muzyka stanowiła całość. Last to jest z kolei taki album, chyba taki najbardziej rockowy, czy nawet z jakimś takim zacięciem metalowym, bo też tematyka tego albumu jest no całkiem poważna, bo postanowiliśmy postarać się muzyką opowiedzieć o różnych niepokojących rzeczach, które się na świecie dzieją z efektem cieplarnianym na czele. Więc jest tam sporo niepokoju w tej płycie i takiego trochę buntu. Może jest za duże słowo, żeby je użyć, że to taki protest album, ale na pewno statement. Chcieliśmy podzielić się po prostu z naszymi słuchaczami naszymi przemyśleniami, naszymi obawami, ale też jakimiś nadziejami. Dodam też, że ten album był wydany w sposób ekologiczny i zainicjowaliśmy taką akcję One CD, One Tree, dzięki której za pieniądze ze sprzedanych płyt posadziliśmy ponad 2000 drzew we współpracy z portalem Tree Nation, który właśnie zrzesza różne akcje zalesiania, reforestacji, więc bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za dorzucenie po prostu swoich cegiełek i możliwość wsparcia tej akcji.
1: A teraz mamy ze sobą waszą najnowszą płytę Identity z tymi mazurkami w roli głównej, mazurkami twojego autorstwa. To jest płyta, która ukazała się dzięki wydawnictwu z Nowego Jorku.
0: Tak jest, Dot Time Records, tak się nazywa.
1: Jak się udało to wykonać? Czy to jest już nie tak trudne jak kiedyś pewnie? Kiedyś, jak się wydawało płytę w Ameryce, no to mówiło się o tym, że złapało się Pana Boga za nogi.
0: Ja nie wiem, jak to jest, bo nie mam skali porównawczej. To jest jedyna płyta, którą wydaliśmy w Ameryce do tej pory. I szczerze mówiąc, poszło nadzwyczaj bezproblemowo. Zresztą wysłaliśmy ten materiał do mnóstwa różnych wydawnictw i w Polsce, i za granicą. To Dot Time Records, ten pomysł nie przyszedłby mi do głowy, gdyby właśnie nie wspomniana wcześniej Simona De Rosa, która gdzieś tam obiło jej się uszy to wydawnictwo i powiedziała mi: a słuchaj, spróbuj z Głupia Frant wysłać tam, zobaczymy, co się stanie.
1: Nie szkodzi zapytać.
0: Nie szkodzi zapytać. I wysłałem i od tamtego momentu w zasadzie na przestrzeni kilku dni dostałem odpowiedź na zasadzie: super, bierzemy. I no, było to ogromne zaskoczenie, pozytywne zaskoczenie i rzeczywiście do tego wydania i do tej współpracy doszło, z czego się ogromnie cieszymy i też to wydawnictwo to jest bardzo profesjonalna i bardzo sympatyczna współpraca. Także wiem, że nas nie słuchają, a jeśli by słuchali, to nie zrozumieją po polsku, ale serdecznie pozdrawiamy ekipę Dot Time Records.
1: Tak jest, pozdrawiamy. Udało się tę płytę pokazać na koncertach. Premiera koncertowa odbyła się kiedy?
0: Premiera koncertowa odbyła się 30 czerwca w ramach festiwalu Warsaw Summer Jazz Days w Promie Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie.
1: A jakaś trasa jesienna? Macie jakieś plany grania tego materiału na żywo?
0: Tak jest, tak jest. Po kilku koncertach, które są w wakacje z Simoną De Rosą w Polsce, będziemy grali w październiku trasę po Polsce, później po Włoszech i w listopadzie też mamy kilka dat koncertowych. Zachęcam, jeśli państwo jesteście zainteresowani, do śledzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych. Tam zawsze wrzucamy szczegóły tego, co u nas słychać i koncertów nadchodzących z odpowiednim wyprzedzeniem, więc tam na pewno też informacja się pojawi.
1: Adam Golicki na perkusji, Piotr Gierszewski na basie i pianista Michał Ciesielski. To skład Confusion Project. Michał Ciesielski, dziś gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci za spotkanie.
0: To ja dziękuję.
1: To Identity, Confusion Project w trójce.

Tytułowy Identity, Mazurek Piąty, Simplicity i What Now. To Confusion Project i rozmowa z pianistą, kompozytorem tej muzyki, Michałem Ciesielskim w audycji Mało Obiektywnie. Co tydzień trafia do mnie porcja nowej muzyki, jest tych premier naprawdę sporo, więc dziś trochę na przekór temu wszystkiemu zdecydowałem się przypomnieć i państwu, i sobie kilka

kilka płyt, których słuchaliśmy przed kilkoma tygodniami, a nawet chyba przed kilkoma miesiącami. 12 czerwca wybrałem się do Kalisza na spotkanie z zespołem Rebirth.

Tym razem nie kompozycję Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, ale z fantetik Krzysztofa Komedy i zarys kompozycja Wojciecha Karolaka. Tu gościnnie na saksofonie altowym Maciej Kądziela. To debiutancka płyta zespołu Rebirth On Air. Przypomnę Państwu, na puzonie Tymon Okolus, Andrzej Frydko trąbka, Leon Jakubek fortepian, instrumenty klawiszowe, Piotr Golec gitara basowa, kontrabas i Wojciech Lubczyński perkusja. Płyta, na której znajdą Państwo znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze jedno wspomnienie i nie ostatnie, dziś w audycji mało obiektywnie, Joachim Menzel, multiinstrumentalista, znakomity rozmówca. Ale na tej nowej płycie sięgnął tylko po jeden instrument, po lirę korbową. Jest też trochę elektroniki na tym albumie, a muzyka, którą sobie wspólnie przypomnimy za moment, to dwa utwory Wind Blow, River Flow, Joachim Menzel.

Joachim Menzel na Lirze Korbowej. Płyta, która powstała z zapotrzebowania wyrażanego przez fanów artysty. Wind Blow, River Flow. Za moment jeszcze jedno spotkanie sobie przypomnimy. Mogą Państwo do niego wrócić na stronie trójkapolskieradio.pl w sekcji Mało Obiektywnie. Wszystkie audycje, wszystkie rozmowy z moimi gośćmi. Tu w tym studiu się spotkaliśmy. Na pamiątkę mamy nawet wersję wideo tego spotkania. Maciej Gołyźniak i jego trio Mississippi Burning i tytułowe nagranie z najnowszej płyty Damion.

Mississippi Burning to tytuł jednego z tych utworów, choć Maciej Gołyźniak odżegnywał się od takich wprost inspiracji znakomitym filmem z Jeanem Hackmanem i Willemem Dafoe w rolach głównych, a potem tytułowy utwór Damion z najnowszej płyty Tria Macieja Gołyźniaka. A dziś na zakończenie audycji mało obiektywnie wspomnienie rozmowy z Krzysztofem Hadrychem i Alanem Kapołką. Zespół Tętno przez EN zadebiutował płytą, której tytuł jest tak trudny do zapamiętania, że Państwo wybaczą, ale w tej chwili go nie przytoczę. Tętno na koniec dzisiejszego wydania audycji mało obiektywnie. Po drugiej oczywiście, jak zawsze, Nocna Polska i Tomasz Żonda będzie z Państwem w Trójce przez najbliższe 2 godziny. A ja już dziękuję za to wspólne słuchanie płyt od północy z minutami w audycji mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.

0: autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę, przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
4: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
5: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
4: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
5: Chyba odwrotnie.
4: Niekoniecznie, ale niech będzie.
5: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
4: Wszystko jest możliwe.
5: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
4: Michalina Bieńko
5: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.